0: Wiśniewska, Radio Kropatwo, a z nami jest pan Marcin.
1: Doktor Marcin Gawroński, adiunkt w Instytucie Astronomii tutaj na UMK.
0: Panie Marcinie, jesteśmy w sterowni, tak?
1: No jest to takie pomieszczenie popularnie zwane sterownią, ograniczone i odgrodzone od reszty rzeczywistości. I czasami się zastanawiamy, że tam powinna być wieżka, nie karmić obserwatorów podczas pracy, że, bo tak jest tu wstęp ograniczony. Tak, zgadza się.
0: Żeby nie zasnęli?
1: Nie, no wie pani jak jest w zoo, jak zwierzęta ganiają, to są karmione przecież przez widzów, no nie, a tutaj jak ludzie czasami przychodzą, to też widzą ludzi za szabą, no to ktoś tam co jakiegoś banana podrzuci, no nie, także.
0: Czyli tu wycieczki też wpuszczacie?
1: Rzadko. Jeżeli wchodzą wycieczki, to bardziej do drugiej części sterowni, bo sterownia jest podzielona na dwie części. Jest ta sterownia głównie, gdzie siedzi obserwator, który nadzoruje pracę radioteleskopu. No i reszta pomieszczenia, szumnie też zwana sterownią, gdzie część elektroniki siedzi, która jest potrzebna do obserwacji. Jakie różne pomieszczenia, nawet można zobaczyć rower tam, jak komuś się nudzi, taki stojący, żeby pokręcić w międzyczasie. Także.
0: Żeby nie zasnąć.

0: nam, bądźmy szczerzy, no standardowe obserwacje, jak mamy to 8 godzin trwają jedna osoba, no to ileż można wysiedzieć 8 godzin, a jak zdarzają się wachty, gdzie praktycznie nic nie trzeba robić ze względu na automatyzację obserwacji, no to człowiek różnych rzeczy się chwyta, tak? Bo najgorzej, jak zaśnia, coś się zacznie dziać i wtedy jest dochodzenie, to różne nieprzyjemne sprawy wychodzą.
1: Panie Marcinie, jeśli tak mogę mówić oczywiście, czyli tutaj mamy przed sobą komputery, monitory. Co się teraz tutaj dzieje, bo ja jestem laikiem.
0: Nie jest tu tak jak trochę w statku kosmicznym monitorowane wszystko. No i obserwator generalnie ma różne monitory, są dedykowane do różnych rzeczy i do niejako nadzorowania pracy urządzenia. Mamy monitor specjalnie tutaj pierwszy z brzegu, gdzie tak naprawdę widać jedynie okolice. Kamera jest pod samym teleskopem, żeby widać, czy ktoś w nocy i za dnia tam się nie kręci, czy nie. No bo można tam bez problemu przeskoczyć płot i wejść tam sobie do góry. Jak ktoś spadnie, to później będzie mieć na żywo telewizję, czy musiało dojść do takiej tragedii, czy coś w tym stylu. To lepiej to unikać i trzeba to śledzić. I my mamy podgląd tutaj, portier też widzi tam przy wejściu. A reszta komputerów jest dedykowana, w sensie komputerów, monitorów, bo tu mamy mniej komputerów, a o wiele więcej monitorów. Dedykowana do różnych rzeczy. Jest monitor dedykowany często do systemu sterowania, a właśnie tam z tyłu za plecami, gdzie widać odczyty bezpośrednio z urządzeń elektronicznych. Jest monitor, gdzie mniej więcej śledzona jest pozycja radioteleskopu tam, żeby wiedzieć, co się dzieje na niebie, czy nie, na przykład teleskop nie wjeżdża w słońce z pewnych powodów. No i to jest ten monitor, ten bliżej, to jest bardziej monitor nadzorujący tutaj aktualną pracę teleskopu, gdzie głównie z tej części prowadzimy obserwacje. Tak?
2: Ale też jest monitor, który pokazuje...
0: To właśnie ten jest ten monitor służący do pracy, gdzie widać oczywiście warunki pogodowe. No generalnie w radioastronomii warunki pogodowe to nie mają tak wielkiej roli. No wiadomo...
1: No tak, bo każdemu z nas wydaje się, że jak jest niebo zachmurzone, to już nie możemy nic robić, a tak nie jest.
0: No przecież wszyscy dzwonią komórkami w dzień i w nocy i tak dalej, tylko jak zauważą, to może podczas jak pada śnieg jest trochę gorszy zasięg. I tak samo tutaj, ten teleskop generalnie może pracować świątek, piątek i niedziela, ale no są problemy podczas opadów śniegu, tak naprawdę z tego powodu, że śnieg przylepia się do czaszy, no i tworzy się dodatkowy wielki ciężar na czaszy, który może uszkodzić konstrukcję, to my po prostu wstrzymujemy obserwację, żeby śnieg się nie gromadził w środku, tak? No oczywiście z reguły opady śniegu są w pobliżu zera, a stal to stal, więc to szybko przymarza do postaci lodu, więc ta ciężar się zbiera, tak? No i oczywiście jak są burze i tam gęste opady deszczu, to z powodów czysto technicznych, mimo wszystko ze względu na atmosferę i dużą zawartość wody, wtedy traci teleskop czułość i też wstrzymuje mu obserwację. Tak to nam nie przeszkadza, zresztą gwiazdom co za różnica, czy jest Wielkanoc, czy Ramadan, czy cokolwiek. Tak?
1: One nie wiedzą, jaki jest czas.
0: Nasz ludzki na pewno nie, to im się ryba.
1: Panie doktorze, ale też moje takie pytanie, bo tu zaczęliśmy, co mamy w sterowni, ale pan też ma swoje projekty, którymi na co dzień się zajmuje.
0: No tak naprawdę każdy naukowiec ma jakieś swoje projekty naukowe, chociaż jest taka smutna rzeczywistość, że karierę naukową w Polsce można podzielić na dwa etapy, akademicką i badawczą, tak? I to jest walka ognia z wodą, tak? Mamy, no akademicka nie jest związana z badaniami, no ale jest jeszcze taka, no wiadomo jak system biurokratyczny itp. itd. działa. No i oczywiście to, co generuje inaczej, to co powoduje, że ludzie stają się naukowcami, czyli ciekawość, tak?
1: No u pana też tak było?
0: No oczywiście, to nie jest tak, że tam sobie wymyśliłem, że chcę być astrofizykiem, po prostu zawsze mnie ciągnęło do góry, no i tak zostało, tak? A że w szkole średniej nie miałem i w podstawówce żadnych problemów z ocenami, także wylądowałem tutaj. Z wioski malutkiej, spod Zielonej Góry tu się znalazłem.
1: Tak daleko?
0: A jak tak daleko? Co to za problem?
1: No daleko!
0: U nas w obserwatorium są ludzie teraz z Europy i spoza Europy. Co to za różnica? Ja to jestem locals, także...
1: No tak, ale to się troszeczkę teraz zmienia, ale wcześniej to była duża odległość.
0: Jeżeli chodzi o astronomię, to jak ja startowałem, to tak nie było dużego wyboru. To jeszcze w zeszłym tysiącleciu było, bądźmy szczerzy, tak? Nie było dużego wyboru, także jak z Zielonej Góry pochodziłem, no to albo Toruń, albo Warszawa, albo Kraków.
1: Dlaczego pan wybrał Toruń?
0: Bo mój kolega tu był. Miałem znajomego, który starszy przyszedł na studia do Torunia, no to ja przyszedłem tutaj. Rzeczywistość to chaos. To jest dokładnym dowodem na chaos w rzeczywistości. Także.
1: Ale tutaj też jest chaos.
0: No, wszędzie jest chaos. No. Można się spytać, co tak naprawdę robi nasza cywilizacja. No, ta nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? Postęp cywilizacyjny jest związany z tym, że ludzie mają coraz bardziej zorganizowany czas, tak?
1: To prawda.
0: No to nasza cywilizacja to jest ogarnianie chaosu, tak? No, to jest od A do Z. Ogarnianie chaosu. No to cała nauka polega na ogarnianiu chaosu. Pismo, ogień, bomba jądrowa, satelity, wszystko to ogarnianie chaosu. Niektóre rzeczy się wykonuje do większego chaosu używa, ale ludzie to ludzie.
1: No tak, ale wracając do pana badań, czym się pan teraz zajmuje?
0: Obecnie tak, powiem tak, jak byłem mały, to zawsze miałem taką, małe w sensie, w zeszłym tysiącleciu, zawsze miałem taką nadzieję, że jak jeżeli zostanę naukowcem, to żeby mieć możliwość takiego prawdziwego kontaktu z absolutnie czymś nieznanym, tak? Takie marzenia, jak kiedyś ktoś tam pływał sobie po morzach i jak wiedział, że jako pierwszy wyspę zobaczył coś w tym stylu, no. I ja jako, że z wykształcenia jestem akurat radioastronomem, ale bądźmy szczerzy, w nowoczesnym świecie już tak się nie ma takiego podziału na radioastronomów, optyków i tak dalej, ale to bardziej mnie zawsze ciągnie w takie obserwacje. No i też mamy radioteleskop. Tematy, które używamy na co dzień, urządzeń, które my mamy tu pod ręką, albo no, taki przechód, taki lokalny, radioastronomia. I się tak okazało, że z początkiem tego wieku odkryto bardzo dziwne zjawisko. I jak Australijczycy odkryli to zjawisko, no Anglicy, Anglico-Australijczycy, to od odkrycia to do publikacji minęło 7 lat, zanim się nie byli przekonani w ogóle, nie wiedzieli w ogóle, co chwycili. No i to jest taki bardzo temat nośny w współczesnej astrofizyce i nawet w popkulturze, i w mediach, i w fantastyce naukowej, szybkie błyski radiowe. Nasza cywilizacja zna to mniej więcej od 20 lat, no 20 paru lat i piękne jest w tym, że za dużo cały czas na ten temat nie wiemy. Tak? To jest takie absolutnie coś nieznanego.
1: No tak, ale błyski, no to no co no, już podpowiada.
0: No błyski, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nasza skala pojmowania rzeczywistości zupełnie nie przystaje do kosmosu, tak?
1: To ma pan to rację, że to trzeba podzielić.
0: To jest tak, prosty przykład. Umiemy sobie wyobrazić, czym jest kilometr? Umiemy.
1: Tak.
0: 10 kilometrów? Tak. 100? A 360 tysięcy? To już w ogóle. A co to jest 360 tysięcy kilometrów, tak? Do Księżyca. Pi razy oko, tak? A nie mówiąc o odległości do Jowisza, czy do najbliższej gwiazdy. No, prosty przykład. Jeżeli ja bym był Słońcem, jeżeli się tam nie pomylę skali, a Ziemia by krążyła wokół mnie na orbicie o promieniu bodajże 1 metra, to najbliższa gwiazda do nas, oprócz Słońca, jest w okolicach Szczecina.
1: O.
0: No, trzeba pomyśleć, jeśli ktoś mówi o lataniu pomiędzy gwiazdami, jak to wygląda, tak? A mówi o najbliższej. No to skala ludzkości w ogóle nie pasuje do wszechświata i pod względem odległości, mierzenia czasu itp. itd. A co do, wracając do błysków radiowych, to jest związane po prostu brutalnie z technologią, bo wraz z rozwojem, nie chodzi o same odbiorniki, tu nie jest sprawa odbiorników, bardziej to jest sprawa tak zwanej akwizycji danych, czyli sposobów, w jaki jesteśmy w stanie zapisywać dane, bo najbardziej, cały czas wąskim gardłem współczesnej astrofizyki nie jest zbieranie danych, tylko zapis, bo są generowane olbrzymie ilości danych. Tak,
1: tak, to wspominała już pani Ania.
0: Tak. I w przypadku szybkich błyskich radiowych cały motyw polega w tym, że to są zjawiska, które trwają milisekundę. No właśnie. Więc jeżeli chcemy zapisywać dane i szukać tych błysków i robimy 100 godzin obserwacji i próbkujemy z milisekundowym rozdzielczością i to jest zapisane i z tego jest 3 milisekundy użytecznych danych, tak? To trzeba mieć olbrzymi system, żeby to najpierw zapisać, znaleźć to, co nas interesuje.
1: I przechować.
0: Zachować i skasować zupełnie co innego, tak? To reszta, co nas nie interesuje. Najzewniejsze jest, że ja na przykład szukam specyficznie zjawisk pewnego typu, a tam mogą być ukryte inne zjawiska, o których my nie mamy bladego pojęcia, ponieważ nie wiemy, jak wyglądają i nie wiemy, jak to szukać.
1: I co to jest?
0: I co to jest, tak? To jest właśnie z tymi danymi. No na przykład ja, no nie wiem, czy słuchacze będą sobie wyobrażają, ale w takim klasycznym modzie obserwacji nasz teleskop, jak ja używam, to podczas jednej godziny produkuje 1 terabit danych, tak?
1: Sporo.
0: Dużo. Trzeba mieć olbrzymi komputer, nie tyle. I to trzeba zapisywać dane z prędkością, które nie są używane klasycznie w komputerach, bo my używamy zapisu równoległego na dyskach. Że nie zapisuje jeden dysk twardy, tylko na przykład 8 czy 16 dysków zapisuje równolegle. Maszyna dzieli pakiety i co 16 pakiet jest zapisywany na jednym dysku, żeby nadążyć, rozumiem pani, nadążyć z prędkością zapisu danych, tak? Proszę zauważyć, że w dzisiejszych czasach, kiedy dyski twarde są tak mięciutkie w porównaniu do to powoduje, że dość szybko degenerują się obecne dyski twarde. Tak? To jest wiele plusów i minusów technologii. A wracając do tych, kolejny raz do błysków.
1: Tak, bo to mnie tak zainteresowało. Błysk i błysk.
0: Są zjawiska, które trwają kilka milisekund. Tak? Są to zjawiska olbrzymiej mocy. Tak? Pochodzą, generalnie to, co obserwujemy, pochodzi, można to ładnie powiedzieć, z głębokiego kosmosu, czyli z dużych odległości. No mamy dwa pobliskie zjawiska i nie można jednoznacznie wskazać ani procesu fizycznego, albo procesów fizycznych, które za to odpowiadają, ani źródeł, które to generują. Tak? I opowieści o technosygnaturach nie są wcale wsadzane tam wśród bajki. Tak? Żeby było jasne, że to mogą być technosygnatury. Tak? No... Co prawda my szukamy takich bardziej naturalnych wyjaśnień, ale to tak zawsze z tyłu głowy to siedzi, tak? Bo już teraz wiemy, że to, co my opisujemy jako szybkie błyski radiowe, to nie jest jakiś jeden zbiór zjawisk, tylko wiemy, że przynajmniej istnieją dwie klasy, które od siebie się różnią.
1: Czym?
0: Jedne obiekty produkują jeden błysk, klasyczne takie one-off, my mówimy, klasyczne źródła, gdzie widzimy od danego obiektu jeden błysk i koniec. A jest też klasa obiektów, która powtarza swój błysk. No znaczy tam rzadziej, raz w miesiącu według naszej, tylko trzeba powiedzieć, że my widzimy tylko najjaśniejsze obiekty, bo z dużych odległości, a tych słabszych błysków może być o wiele więcej. I na początku myśleliśmy, że rzeczywiście może te, które właśnie produkują te jedne błyski pojedyncze, to one też powtarzają, ale być może o wiele rzadziej, więc jak my nie obserwujemy tak często, to widzimy jeden błysk, koniec, sądzimy, że osobna klasa. Ale wszystkie wyniki zebrane głównie przez taki kanadyjski teleskop wskazują, że to są pod względem statystycznym i właściwości sygnału dwie różne klasy obiektów. Więc możemy albo mieć dwa różne typy obiektów, które generują te błyski, albo dwa różne procesy fizyczne. Nie wiadomo, ale z tymi procesami to jest jeszcze zabawniej, bo właśnie teraz nasza publikacja idzie, gdzie są wykorzystywane teraz dane też z naszego teleskopu i będzie w Nature niedługo, że jeden obiekt ma przynajmniej dwie różne klasy, inaczej, dwa różne typy zjawisk fizycznych generują błyski radiowe w jednym obiekcie. Czyli dwa różne typy procesów. Nie dosyć, że nie wiemy, co to za proces, to wiemy, że jedno źródło już potrafi dwa różne typy robić tych błysków.
1: Może za chwilę trzy będzie robić?
0: To
1: no może,
0: jeszcze niektóre rzeczy nie mamy upublicznione i no, trudno mi opowiadać na temat kolejnych rzeczy, ale tak jak rozmawialiśmy o chaosie, to wydaje się, że czym więcej danych zbieramy, to w przypadku szybkich błysków radiowych to pojawia się potężny chaos. I być może najprostszym rozwiązaniem jest to, że my z tego powodu, że nie wiemy, o co chodzi, to wiele różnych typów zjawisk wsadzamy do jednego wora i chcemy to opisać jako jedną grupę, a tak naprawdę widzimy tak, no wiele więcej. To jest bardzo podobne do zjawiska supernowych, bo wiadomo, supernowe to wybuchające gwiazdy czy coś w tym stylu, bardzo jasne, jak świeci supernowa, to z taką jasnością jak cała galaktyka, jak w naszej Drodze Mlecznej supernowa wybucha, bo to albo jest tak jasna, że potrafi supernowa Tychona de Brahe, że dnia nie było nocy nie było przez pewien czas, tak jak ona na świecie, albo tam jak wybuchła supernowa w 1054 roku, to Indianie Ameryki Północnej zaczęli święto obchodzić na ten temat, bo taka była jasna. I też na początku, jak ludzie odkrywali te supernowe, to był XX wiek, też myśleli, że to jest jeden klasa. A teraz wiemy, że jest kilka różnych klas supernowych i zupełnie różne i ścieżki ewolucyjne i zupełnie inne procesy fizyczne stoją za supernowymi. Tam jest 5 czy 6 klas supernowych w tym momencie.
1: I tak samo z błyskami.
0: I najprawdopodobniej to samo jest z błyskami radiowymi, że my ze względów technologicznych
1: nauczyliśmy naszego ograniczenia jeszcze.
0: Tak, głównie to jest to się nazywa fajnie naukowo bias obserwacyjny, bo jesteśmy ograniczeni do tego, do możliwości technologicznych tak. naszego teleskopów czy maszyn komputerowych. No i też trzeba powiedzieć, że muszą być bardzo szybkie algorytmy, które przeszukują te dane, żeby takie matryce specjalne, inaczej. Algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, tak jak u nas, które po prostu szukają takich specjalnych sygnatur, ale to jest typowa sygnatura błysku i ten algorytm tylko szuka tego, co jest podobne do błysku, a te wszystkie inne rzeczy dla niego są tłumie to nieistotne, tak? Z tym, że w przypadku szybkich błysków radiowych to tyle fajne, że algorytmy używane do szybkich błysków i algorytmy do SETI, czyli poszukiwania są bardzo podobne, więc to idzie równolegle, tak? To jest dokładnie jedno i to samo. Nie tyle, no fajne są te szybkie błyski radiowe, bardzo ciekawe, tak? Jeden błysk radiowy potrafi publikacją się dużą zakończyć, bo jest coś nieoczywistego i bardzo dziwnego, no ale większość błysków to mamy pochodzenia pozagalaktycznego z dużych odległości. Wydaje nam się, że odkryliśmy jeden błysk w naszej galaktyce, to był bardzo jasny. Bardzo jasny. To niebo radiowe na moment stało się białe. Taki był potężny błysk. To jeden z magnetarów takich dziwnych
1: gwiazd. Jaki czas temu?
0: W 2020 roku w maju.
1: No, to tak.
0: A to cała historia, bo braliśmy w projekcie, to trzeba było powiedzieć, ile trzeba mieć szczęścia.
1: Czyli
0: w nauce.
1: Wy,
0: to znaczy nie tyle my znaleźliśmy, ale my później braliśmy taki udział w projekcie z trzema antenami, który służył, żeby badać, co dalej robi ten magnetar, tak? Po pierwotnym błysku my zaczęliśmy...
3: Każda antena była w innym kierunku ustawiona?
0: Nie, wszystkie były jedne, ale śledziły na różnych częstotliwościach. My z ludźmi z Onzali, ze Szwecji, z Westerborku, z Holandii, tak w ciągu 2 dni się dogadaliśmy i równocześnie prowadziliśmy obserwacje na różnych częstotliwościach, żeby wiedzieć, jaka jest aktywność. I to było też robione przed malowaniem naszego teleskopu, bo miał być malowany latem 2020 roku, więc ja miałem ciśnienie z tyłu kierownictwa, że trzeba zamknąć obserwację.
1: A wy chcieliście.
0: I najlepszy jest numer, że ja już tam napisałem do ludzi, słuchajcie chłopaki, już muszę zamknąć w niedzielę obserwację.
1: Nie dam rady.
0: On sala zamknęła prędzej z jakichś powodów. Nie pamiętam, co się wydarzyło, że oni skończyli tydzień prędzej, a Westerbork... Ludzie z Westerborgu napisali, że no dobra, już na poniedziałek przygotowaliśmy obserwację i w poniedziałek puszczamy te obserwacje, ale to koniec projektu. Najciekawsze jest to, że już my zaczęliśmy pisać obserwacje, że przez miesiąc nic nie odkryliśmy i pisać publikacje do tego, że nie ma, tam miał ten magnetar rentgenowską aktywność, szalał, ale na radio nic nie wyprodukował, więc ten błysk radiowy był jakiś nieoczywisty, a był gigantyczny naprawdę. Gdyby nasza antena go odebrała, to światła same się zapaliły. Tak?
1: Poważnie?
0: No nie, no to taka moc była gigantyczna, naprawdę błysnął strasznie. No i już piszemy publikację, no i tam tyle było przeszukiwania danych, nikt się nie spieszył, a miesiąc później ludzie z Westerborku piszą, słuchajcie, w ostatniego dnia, kiedy zamknęliśmy, to kolejne błyski antena holenderska zarejestrowała, tak? Ile to trzeba szczęścia? Bo myśmy zamknęli dzień prędzej, a oni stwierdzili, że samemu to nie ma sensu. No. I to się zakończyło też publikacją w Nature przez to, że te błyski zarejestrowano. Trzeba mieć kupę szczęścia. Zresztą my dwukrotnie mieliśmy w badaniach swoich kupę szczęścia, jeśli chodzi o szybkie błyski radiowe. I, no, trzeba mieć po prostu szczęście. Wolfson miał szczęście przy planetach, ludzie mieli szczęście właśnie. Duncan Lorimer miał szczęście, że odkrył ten pierwszy błysk, szybki błysk radiowy. Później się okazało, że jak ludzie wiedzieli, czego szukać, to w archiwalnych danych zapisanych na przykład przez teleskop Arecibo znajdowano te błyski. Po prostu
1: wcześniej.
0: Ludzie nie szukali tego, to bardzo często. Najlepszy teleskop na świecie służący do obserwacji na ten moment szybkich błysków radiowych, taki specjalnie tranzytowy teleskop kanadyjski Chimey.
1: To jest taki wytypowany jeden.
0: Nie, on go zbudowano zupełnie do czego innego, tak naprawdę. Do obserwacji wodoru neutralnego w kosmosie. I oni mieli robić zupełnie co innego, a się okazało, że to jest idealna maszynka, perfekcyjna do śledzenia szybkich błysków radiowych. I czaj mi w ogóle nie jest znany na świecie, jeśli chodzi o te klasyczne planowane obserwacje. Nawet nazwa Chimey pochodzi od Canadian Hydrogen, coś tam, tak? Mm-hmm. To teleskop, to często się zdarza w nauce, że sprzęt, który został zbudowany do czegoś, służył do czegoś kompletnie innego, tak? No i tak było z Chimey. Chimey to teraz robi. Teraz Jankesi budują, przepraszam, Amerykanie budują teleskop specjalny taki, Australijczycy budują. My też zaczynamy tutaj wchodzić w nowe rzeczy. W przyszłym roku będziemy mieć...
1: Właśnie, panie Marcinie, co tu będziecie robić w przyszłości? Bo pan już to podjął, ten temat.
0: Ja mogę powiedzieć o swojej działce, tak?
1: No to pan mówi o swojej działce.
0: Otóż okazało się, że są te błyski milisekundowe, tak? Mhm. Ale też są błyski mikrosekundowe, o których my już absolutnie rozwala nam to system. No i na przełomie tego i przyszłego roku będzie za pieniądze europejskie będzie budowany tutaj, czy kupujony, zamontowany tutaj superkomputer, który będzie przeszukiwał sygnały w czasie rzeczywistym z rozdzielczością mikrosekundową i dlatego to musi być czas rzeczywisty, bo nie da się zapisać po prostu. I on będzie rzucał tylko te błyski mikrosekundowe, czyli jeszcze o wiele krótsze i te błyski całkowicie rozwalają system. Bo się okazuje, że jest takie źródło w pobliskiej galaktyce M81, to właśnie jedno z tych źródeł, co my obserwowaliśmy. Super publikację walnęliśmy, ona była już grubo cytowana zanim, zresztą powiem ciekawostkę, jak to jest w świecie mediów z promocją. Wysłaliśmy to do Nature. I Nature to zaakceptowało i pozwolono nam tak zwany preprint puścić, anonimowy. W sensie, że my to zrobiliśmy, ale niegdzie jest wysłany w pierwotnej wersji na takim serwerze archive preprintów. To my mieliśmy oficjalnego bana w mediach z tego powodu, żeby dyskutować na temat. No to się okazało, że National Geographic o nas napisał, tak? Ale my nie mogliśmy.
4: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
5: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: ...się wypowiadać, więc inni się wypowiadali o naszym odkryciu. To jest hicior, no nie?
1: Duże zaskoczenie.
0: No, duże zaskoczenie. To ciekawa historia, bo to było odkrycie, gdzie jednocześnie duży sukces, a jednocześnie bardzo niemiło nas rzeczywistość zaskoczyła. To dużo bym musiał opowiadać, ale osiągnęliśmy swoje, ale się okazało, że nie to, co chcieliśmy osiągnąć, tak?
1: Ale może w nauce tak jest.
0: No pewnie, że to jest chaos. Tak, w nauce tak
1: jest. Pan doktor zawsze mówi chaos i chaos.
0: No bądźmy inaczej. No, ja mam takie podejście moje jest takie, że trzeba mieć wobec mocy natury
1: pokorę,
0: dokładnie, bo te opowieści, jak ja śmieję się z opowieści naszej cywilizacji, że my tam wszystko ujaźmiliśmy, a przychodzi burza Benz i koniec, tak? A to jedna burza zaledwie, tak? Mhm. No, to może kwaśny temat, te całe zmiany klimatyczne, no wiemy.
1: Tak,
0: ale jeżeli ja znam, jak się robi metodologię naukową, tak? I co ci ludzie... Wiem, jak to wygląda technicznie od bebechów. Ja tym ludziom od klimatu nie zazdroszczę. Bo oni nie mają dużych możliwości technicznie, żeby te swoje modele potwierdzać. Bo na przykład brakuje im drugiej Ziemi. A cała nauka istnieje na porównaniu, tak?
2: No tak, bo porównujecie...
0: Każdy ma prawo powtórzyć eksperyment w innym miejscu i w innym... W klimatologii tego nie ma. A teraz się okazuje z numer, że lodowce na południu rosną. Czego system nie przewidywał, tak? Ja im nie współczuję, bo nie mają możliwości zrobienia.
2: A wy macie.
0: A my na przykład mamy, tak? Obserwuję cztery anteny równocześnie. Jak zrobimy błysk, to wszystkie trzy lub cztery, w zależności od tam zakłóceń, chwycą to po prostu, tak?
6: A no, w tej chwili pogoda jest obliczona przez superkomputer, no, przez centra matematyczne, ona i tak jest zawsze niedoszacowana.
0: No i tyle niedoszacowana. No jednak trzeba rozróżniać klimat i lokalną pogodę, oczywiście. Tak? Mhm. No ale jeżeli ja tam nie pamiętam wartości, nie chciałbym powiedzieć, ale jeżeli dobrze pamiętam, że trzydniowa prognoza to jest tam powtarzalność, sprawdzaność na poziomie tam chyba 50% czy coś w tym stylu, to jeżeli ktoś w telewizji mi opowiada, że za dwa tygodnie wie,
2: będzie to i to,
0: ale on to słusznie opowiada, będzie padało słońce albo będzie padał deszcz, no nie? W skrócie rzecz biorąc, mówi prawdę. No to tak to wygląda, no przecież to jest chaos, warunki pogodowe nie są definiowane, nie wiadomo jak my wpływamy. Tam ludzie się statystycznie kłócą, co jest prawdą, co nie, tak? No to też jest. Inna jest rzecz, że jak już tak filozoficznie podchodzę, że mamy taką brzydką słowo konsensus naukowy, no nie? Wiesz, wszystkie wielkie odkrycia to było przełamanie, wyłamanie istniejących konsensusów naukowych i to konsensusy naukowe blokowały rozwój. Tak jak ja słyszę opowieści w mediach, że jest konsensus naukowy, mówię, Boże. W skrócie. To jest antynauka, tak? Szamaństwo.
1: No dobrze, panie Marcinie, wracając do błysku, bo mnie to interesuje, co by pan chciał tak w przyszłości, żeby się wydarzyło i pana takie marzenie.
0: Moje marzenie? Odkryć,
1: no pewnie.
0: Odkryć obcych. To jest marzenie, bądźmy szczery. A nie, że hello, no nie pogadamy sobie. Zresztą ja bym się bał obcych, będąc szczerym.
1: A dlaczego? Ja się do tej pory boję.
0: Nie, wie pani, to jest coś, co się nazywa paradoks Diraka. Nie, czy Fermiego. Przepraszam, ja teraz nie.
1: Nie palną,
0: już nie pamiętam. To jest takie słynne stwierdzenie. Dobra. No jest dobrze, taki paradoks.
1: Dobrze.
0: Który mówi, że o tym, że wszechświat jest stary, bo jest. Skoro życie na Ziemi nie jest jedyne, bo wydaje się, że nie jest, no to na wielu planetach w przyszłości powinno się rozwinąć życie. Jeżeli rozwinęły się te super cywilizacje starsze od Ziemi, to gdzie one są? Gdzie one są? Bo no dawno powinniśmy oglądać ich Ligę Mistrzów, tak? Mm-hmm. To jest ten paradoks. Gdzie oni są?
1: A może mamy za słabe komputery, żeby to obliczyć?
0: Nie. Nasze możliwości inaczej. Nasza technika, jeśli o to chodzi, to już powinna to łapać, tak? Są różne tam rozwinięcia, czemu nie widzimy obcych. Być może rzeczywiście jest życie inteligentne, bo trzeba rozróżnić zwykłe życie od życia inteligentnego, tak? Zwykłe życie być może jest popularne, tak? Ale życie inteligentne jest o wiele rzadsze. Nie wiemy, bo znamy tylko jeden przypadek. Nie ma systemu porównawczego, bądźmy szczerzy, tak? Prawdopodobnie znajdziemy jakieś mikroby na Marsie, pozostałeś, bo Mars kiedyś był błękitną planetą, o czym mało kto wie.
1: Co to znaczy?
0: No był bardziej pokryty oceanami niż Ziemia. Tak? On był błękitny. W naszym Układzie Słonecznym były dwie błękitne planety. Mars i Ziemia. I według obliczeń numerycznych takich oszacowań warunki na Marsie były bardziej dogodne, żeby powstało życie typu ziemskiego niż na Ziemi.
1: No to ciekawe, dlaczego tam nie powstało?
0: Nie wiemy, może powstało, ale Mars wygasł magnetyzm Marsa i atmosfera się im rozpadła. Tak? Wiatr słoneczny uszkodził. Potem jak zniknęło albo... tak mocno osłabło pole magnetyczne Marsa, wydaje się, że wiemy dlaczego, to te pole magnetyczne nie chroniło atmosfery Marsa przed wiatrem słonecznym, cząsteczkami wysokoenergetycznymi, co wpłynęło na system, no i Mars w bardzo krótkim czasie przestał być błękitną planetą.
6: Stracił atmosferę.
0: Częściowo stracił atmosferę, woda uciekła i tak dalej.
1: No, żeby u nas tak się nie stało.
0: Ale to... Nie, Ziemia jest twarda, jeśli o to chodzi.
1: Twarda.
0: A magnetyzm Ziemi jest stabilny, wydaje się. Albo inaczej, jeszcze tam nie widać żadnych oznak, że ten magnetyzm ma zniknąć. Tak?
1: No i wracając do tego pana marzenia.
0: No to obcych? A co do szybkich błysków radiowych?
1: Tak, o tutaj.
0: To właśnie zaczynam projekt i tam oprócz tych mikrobłysków, które prawdopodobnie będziemy znajdować i też rozwalą system, bo to już w ogóle, no proszę sobie wyobrazić, jeżeli te rzeczywiście błyski mają czas mikrosekundy i tak dalej, możemy powiedzieć ograniczenie przestrzenne, jaki jest obszar maksymalny, który może to produkować, bo to jest światło koherentne tak zwane, więc to nie może, to musi być bardzo specyficzny proces, to mamy obszar, które jest mniejsze niż boisko piłkarskie, tak? I on produkuje coś, co jest widoczne hen w odległościach kosmologicznych. No co to może być? No tak, technosygnatury, tak?
6: No tak.
0: Nie wiem, to jest w ogóle zagwozdka.
6: No tak.
0: Nie wiemy, co to za proces fizyczny, nie wiemy, jak jest na przykład, dlaczego sądzimy, że za te błyski mogą być odpowiedzialne tak zwane gwiazdy neutronowe albo czarne dziury, małe. Bo po pierwsze gwiazdy neutronowe mają potężne pole magnetyczne, w którym jest zmagazynowana olbrzymia ilość energii i wydaje się, że istnieje jakiś proces, to może to z tego pola to wydobywać energię, albo energia grawitacyjna czarnych dziur, bo to są małe obiekty, zwarte, a skoro my mówimy o małych przestrzeniach, które generują, to muszą się znajdować wokół takich zwartych małych obiektów, które są olbrzymim rezerwuarem energii, z której można to czerpać. Więc wszyscy tak się uparli, że najbardziej logiczne z tego, co wiemy, to są albo gwiazdy neutronowe, jeszcze bardziej specyficznych gwiazd neutronowych, zwane magnetarami, które ma jeszcze największe, najsilniejsze magnesy w kosmosie, jakie istnieją, albo po prostu te czarne dziury i jakiś jest proces fizyczny, który jest w stanie zrobić ekstrakcję tej energii, przetworzyć i wyrzucić. To jest naturalny taki nasz intuicja, powiedzmy.
2: Tak, myślenia.
0: Tak, bo te obiekty znamy, ale być może istnieją jakieś takie, jak to Anglicy mówią, hidden dragons, tak? Obiekty, o których nie wiemy, że istnieją. A one to w sposób jakiś naturalny produkują, na przykład gwiazdy kwarkowe albo coś w tym stylu. Nie wiemy. Nie wiąc o tym, że zawsze to może być ET.
2: Oj.
0: Sam temat ET, ja obserwuję w środowisku naukowym bardzo ciekawą rzecz.
2: Jaką?
0: Jeszcze tak z 20-30 lat temu ET traktowano jako...
2: No bajeczkę.
0: Teraz nie.
2: Już nie?
0: Nie, absolutnie już nie. Budowany jest olbrzymi radioteleskop. To będzie największa inwestycja naukowa chyba w naukach fizycznych, tak zwany SKA, w Australii w RPA częściowo. I on będzie miał taką moc czułości, że będzie w stanie cywilizację typu ziemskiego z tym naszym chaosem zauważyć mniej więcej w 1/3 naszej galaktyki. Więc jeżeli on nic nie zauważy,
2: to znaczy, że nie ma.
0: No to jest bardzo dobre pytanie, tak? Ale no, cały czas jest to skala. Ile trwa czasu nasza cywilizacja techniczna tak naprawdę? Taka high-tech. 100 lat?
6: 100 lat.
0: No co to jest? Czyli okno obserwacyjne z czułymi instrumentami to jest 40 lat?
6: No.
0: Co to jest?
6: Ta nasza emisja radiowa zaczęła się od...
0: A co z tego, jak oni wysłali do nas sygnał i ten sygnał, pierwsza fala komunikacji to był 1500 anno domini i poczekali, stwierdzili, no dobra, coś na 2200 im wyślemy. Tak?
2: Dobra.
0: No jeżeli coś, jeżeli kolejna cywilizacja znajduje się 1000 lat świetlnych, co jest tak naprawdę w skali galaktycznej mniej niż rzut beretem, no to mamy samego Einsteina, chociaż tam są pokazy inaczej. No, że też było zbyt dużo fizyki. Samego Einsteina jest pokazane, że no, prędkość komunikacji to jest 1000. No kto będzie czekał 1000 lat na odpowiedź?
2: No to żadne, ja już nie będę żyła.
0: Żadne, no to być może tam w kosmosie taka brutalna racjonalność powoduje, że jaki jest sens poszukiwania, lepiej tylko nasłuchiwać. A jest jeszcze taka brutalna hipoteza czarnego lasu, która mówi, że no co my obserwujemy na naszej planecie, że inteligencja jest jednoznacznie związana z agresywnością. Tak, no są, jest wiele przekłamań, że na przykład, że tylko ludzie wywołują wojny. Nieprawda. Małpy też toczą z sobą wojny, te naczelne, i to brutalne. Jest opis całej wojny w Afryce, gdzie jedno stado wybiło praktycznie dosłownie z użyciem broni drugie stado małp, szympansów, jeśli się nie mylę. Tak? I to, no jeżeli połączymy inteligencję z agresywnością, bo nasz gatunek jest agresywny.
2: Jest.
0: Szympanse są agresywne, orki, inteligentny gatunek, są bardzo agresywne, wręcz polują dla sportu. No to jeżeli tak wyekstrapolujemy, no to tak pomyślmy, że może te najbardziej rozwinięte gatunki to dopiero są agresywne.
1: Panie doktorze, ale tak jak tak pana słucham, to żeby być takim naukowcem, to z różnych dziedzin trzeba troszeczkę coś wiedzieć, tak?
0: Może to ciekawość, nie wiem, no...
1: Ale chyba takim, taką macie naturę.
0: Ja nie umiem powiedzieć, mogę odpowiedzieć za siebie samego.
1: No, tak? Co pan odpowie za siebie?
0: No, generalnie... jako tako staram się śledzić świat naukowy, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. Szczególnie o nauki fizyczne i chemiczne. Bo z naukami...
1: Jest powiązane?
0: No, z moimi, bo... W pewnym sensie znam, jak to ładnie się mówi po polsku, background, jak to się robi i wiem, co tam można osiągnąć. A jeżeli chodzi o takie nauki społeczne, czy tam humanistyczne, to taka jest brutalna prawda, że jakoś 3 lata temu, 4 lata temu zrobiono badania i się okazało, że wszystkie te wielkie odkrycia, gdzie publikowano w Nature lub Science na temat zachowań naszego gatunku, to się okazuje, że to są badania, które nie można odtworzyć.
1: Czyli nie możemy sprawdzić.
0: Nie możemy sprawdzić, więc mamy całe teorie zachowań naszego gatunku na podstawie rzeczy, które są niepowtarzalne.
1: Głos jest odwrotnie, macie to zapisane.
0: Dokładnie. I teraz mnie najbardziej fascynuje w tych... No, przepraszam, jak mnie słuchają humaniści, to zastrzelą. Mnie to dokładnie fascynuje. Ale tam chłopaki pogrywacie w te kosteczki? Te, inaczej, że biorąc te największe odkrycia, bardzo szybko się nie ustają, bo pokazano, że nie można zreprodukować doświadczeń, eksperymentów, żeby tam, czy w części można zreprodukować, ale jak jest coś przełomowego, takiego, jak to się mówi, czarny łabędź, czy coś w tym stylu, no to, to idzie do największych periodyków, no to wymaga jakich badań. Tam, ja nie pamiętam liczb, nie chcę podawać, tylko wiem, żeby znaczna ilość tych badań, eksperymentów socjologicznych, które nie można zreprodukować później w taki racjonalny czy powtarzalny sposób, no nie? A później słyszymy tam, że tu badamy zachowanie gatunku tak, zachowanie gatunku tak, no przecież jest pure chaos, czysty chaos, tak?
1: Panie doktorze, a co tu się dzieje teraz przed nami?
0: Tu jest po prostu zegar i tu jest jeden z monitorów akurat.
1: No tak, ale tu jest coś takiego...
0: A nie, to jest tło po prostu z pustyni. Z jednej pustyni, gdzie znajdują się tak zwane wędrujące kamienie. Nie widać jeden z tych wędrujących kamieni. I tak zostawione, bo generalnie więcej rzeczy obsługuje. Teraz jest taki tryb obserwacji robiony. I właśnie są obserwacje dla mnie robione w tym momencie. Tak?
1: Tak,
0: tak, taki młodą supernową podsłuchujemy w sąsiedniej galaktyce.
1: A trzeba mieć słuchawki?
0: Nie, no to jest wie pani co? Jak to jest teraz nagrane i teraz jest jeszcze w takim modzie, gdzie produkuje ponad 2 terabity na godzinę, tak? No to ja to przejrzę pod koniec, może w przyszłym tygodniu, czy coś. Ja byłem na urlopie brutalnie 2 tygodnie, mam takie zaległości, że nie wiem, kiedy się wykopię z nagrywania danych, tak?
1: Oj, tyle tego przychodzi?
0: No jeżeli powiedzmy 1/3 czasu teleskopu, 1/3, 1/2 w zależności od potrzeb jest dedykowana na poszukiwania tych szybkich błysków, czy tak zwanych zjawisk niestacjonarnych, tak? No to teleskop słuchuje, inwestycje są naukowe duże, bo to kosztuje pieniądze, akurat ten temat. Ale okazuje się, że to jest duży zysk na tym. Publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach. No i taka decyzja przyszła, a że no, takie moje skłonności ku nieznajomemu to spowodowały, że właśnie tak 4-5 lat temu zacząłem się interesować tymi szybkimi błyskami radiowymi właśnie, bo tajemnica pociąga, tak? To tajemnica, a ja generalnie trochę się czuję znudzony, jeżeli 6-7 lat robię te same rzeczy. No niektórzy akademicy potrafią przez całe życie jeden temat ciągnąć, a ja niestety nie. Zbyt mocno mi w las ciągnie. Także mój temat doktorski był zupełnie inny, teraz to robię. Później był temat dużego grantu, zupełnie inny tego, co teraz robię. Teraz ten projekt jest fajny i właśnie o przyszłości, co ja mówiłem, właśnie teraz będziemy, mam nadzieję, że będziemy dziewczyna, która będzie doktorantką tutaj. I będziemy starać się szukać słabych zjawisk w sąsiednich galaktykach. Bo te najjaśniejsze to widać z miliarda czy więcej lat świetlnych. Ale jeżeli jest cała populacja słabszych obiektów, bo tak zdrowy rozsądek mówi, że my widzimy tylko, jeżeli wyobrazimy sobie, że ten świat tych błysków to jest taka góra lodowa, to my widzimy tylko czubeczek, który poza wodę wystaje, gdzie ta woda to jest próg czułości. Tak? No czym będziemy lepiej patrzeć, no to tych więcej góry zobaczymy po prostu.
1: A trzeba zobaczyć tego, co nie widać.
0: No właśnie, to trzeba wziąć więcej czasu zadedykować. I będzie taki duży projekt, że w sąsiednich galaktykach naprawdę dużo czasu będzie zainwestowane. to będzie właśnie temat pracy doktorskiej tej dziewczyny, żeby ona po prostu podała statystykę, jak często wybuchy o danej mocy pojawiają się w galaktykach pobliskich, żeby móc oszacować gęstość przestrzenną tych zjawisk na przykład. No nie? Ale z ciekawości, jednym z teraz najczęściej badanych i jest taki źródło FRB w galaktyce, która znajduje się 450 milionów lat świetlnych stąd, i to jest na tyle dziwne źródło, że ono jest okresowe, tam 16 1/3 dnia. A okresowość to polega na tym, że w ciągu tych 16 dni na 5 dni się włączy, sieje losowo tymi błyskami, po czym się wyłączy. Tak? I ludzie wiedzą, kiedy trzeba wstawić radioteleskopy, żeby próbować coś odebrać od tego źródła. To właśnie Chai mi odkryło, ten Kanadyjczycy te źródło. No i to jest takie źródło, gdzie tam nasze modele upadają jedno po drugim, co to może być. Nawet HST tam nic nie zobaczył. Nie wiem, jak J2ST czy James Webb jeszcze. Już podejrzewam, że spojrzał, ale nie znam wyników tego. To jest obiekt, jedyny w swoim rodzaju w okolicznym wszechświecie, bo tylko jeden obiekt tego typu znamy. A Chai mi chyba powinno więcej tego typu, bo to jest taki teleskop tranzytowy, więc oni widzą codziennie część tylko nieba podczas rotacji kuli ziemskiej, która jest widoczna, no nie? Więc oni codziennie omiatają prawie całą płaszczyznę nieba, sferę niebieską, którą widzą od siebie z lokalizacji. Albo zdecydowaną większość. I na razie odkryli tylko jeden typ tego typu źródło, więc bardzo rzadkie wydaje się tego typu obiekty. Chyba. Nie, to pracuje 450 milionów lat temu, więc kiedy to działało, to życie na tej planecie nawet nie wyszło z oceanów, tak?
2: Pytanie do pana Marcina, doktora? Na koniec?
7: Pan Marcin tutaj już trochę powiedział, że...
0: A, jeśli dokończę to demarzenie z tymi sąsiednimi galaktykami, czemu ja chcę to znaleźć, tak?
2: No tak.
0: Bo jeżeli coś trafimy w sąsiedniej galaktyce i będziemy wiedzieć, gdzie dokładnie jest pozycja, to wtedy weźmiemy HST, Hubble'a.
2: I co stawiamy?
0: Weźmiemy Jamesa Webba, weźmiemy największe teleskopy optyczne i w końcu zrobimy zdjęcie tego czegoś.
2: I o to panu chodzi?
0: Tak.
2: I tego panu życzymy.
0: No, bo ja bym chciał. A to Weronice, tej dziewczynie trzeba życzyć, że będzie miała taki doktora do wszystkiego, o którym...
5: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Chcę będą mówić, tak?
2: No ale wy będziecie jej pomagać.
0: No, ja mam nadzieję, że ona będzie robiła, bo to jestem promotorem, żeby ona robiła. No.
2: Pan jest.
0: No wspólnie, ja z kolegą, tak? Mm-hmm. No, wiadomo, hierarchia jest taka, że największą, najgorszą rzecz odwalają młodzi.
6: No tak, ale uczą się przez to.
0: No uczą się, tak? Więc no... Mam nadzieję, że to ruszy i naprawdę będą z tego duże wyniki. Wiem, że taki sam pomysł się dowiedziałem, Włosi wpadli i też jeden z swoich teleskopów będą w ten sposób używać. Tak? Więc jak zwykle jest konkurencja, ale podejrzewam,
1: że... Czyli podpatrujecie się?
0: Wie pani co, to nie jest jakiś wybitny pomysł, że jestem jedyny. Podejrzewam, że tego typu pomysł to wiele osób wpadło, że takie coś można zrobić. Tak? Także tam Włosi...
2: Ale czy co, mieć troszeczkę szczęścia?
0: No tak, żeby znaleźć, akurat obserwować te galaktyki, że tam tego typu obiekt jest, tak? Bo można...
2: Obserwować inne.
0: Weźmy sobie tam 100 pobliskich galaktyk, ze względu na czas poświęcimy 1000 godzin, tam będziemy 10 podglądać, a ktoś wziął inną galaktykę i znajdzie tam... Dokładnie, tak, dokładnie, tak? O to chodzi.
2: Ach, to w tym o wszystko chodzi. Tak to biegnie i można podejść do tego.
0: Tak, no chaos, mówię.
2: Czyli
6: no tak, bo to radio teleskop podsłuchuje tylko część...
0: Bardzo małą część. Bardzo małą część nieba. Nasze, to nie jest Chai Mi tranzytowe, gdzie widzi dość duży obszar nieba. A nasz widzi malutki wycinek na sferze niebieskiej. Tak? Nawet widzimy mniejsze pole. Teleskop ma pole mniejsze widzenia niż rozmiary na niebie fizyczne najbliższych dużych galaktyk. Tak? To nie jest takie.
1: I czyli tak, przychodzi Radio Kuropatwa i mówi: słuchajcie, popatrzcie tam i może się
0: zdarzyć, że jak weźmie pani listę tam 120 najbliższych galaktyk, wstawi losowo sekwencję cyferek i może się okazać, że pani dokładnie wybrała to, co trzeba.
1: Tak. To ja kolejnym razem może przyjdę z pomysłem.
0: Ja bardzo chętnie.
6: Nowa galaktyka będzie nazwana Kuropatwa.
0: No, numerki są, tak, ale tak są tendencje, chociaż te nowe błyski takie, my bardziej używamy slangu, że są właśnie te klasyczne i te repeatery, powtarzacze, więc tam R1, R2, R3, ten najbardziej dziwny znany to jest R3, trzeci znaleziony repeater przez Chime, ten sama okresowość, tak? No tam są inne bardzo ciekawe obiekty, właśnie teraz jedno z kolejny obiekt, który w slangu nazywamy R117, właśnie przygotowujemy do recenzji publikację i tam się dopiero cuda dzieją. Tam to rozbiło system, tak?
1: Panie doktorze,
0: Panie
1: doktorze, to pozwoli nam pan kolejnym razem przyjść i wybrać.
0: Proszę, zapraszam. Zresztą to mamy FRB, tak? Ania robi protogwiazdy, tak? Magda, inna koleżanka, zajmuje się młodymi radiogalaktykami. Moi koledzy z Zapłotu, z części optycznej, odkrywają planety i badają właśnie. Gracjan ogłosił odkrycie nowej planety w jakimś tam układzie, Gracjan Maciejski. Tu dzieje się dużo wbrew pozorom, tak?
1: Może się wygląda, jak wchodzimy, że jest taki spokój, nic się nie dzieje. Siedziecie sobie spokojnie przed monitorami.
0: Powiem ciekawostkę.
1: Jaką?
0: Jak goście przyjeżdżają do nas z zagranicy i oni z reguły są wsadzeni w takie molochy, jakieś budynki ze szkła i tak dalej. Mhm. Przychodzą, mówią, w końcu cywilizowane miejsce, nie korporacja, tak? Bo ja mam możliwość wyjścia ze swojego biurka, pójść sobie do parku po drugiej stronie, co często sobie robię, przejść się na 15-20 minut w tom i z powrotem wrócić.
6: Spojrzenie na zieleń, na przyrodę.
0: Czy tak ja co ja znam z Amsterdamu, czy z takiego molocha w Manchesterze, gdzie mają budynek ze szkła i stali, absolutna korporacja. W dodatku wszystko zrobili przeszklone, że każdy może w biurko każdemu zajrzeć, tak? To nie są warunki na moje do
1: rozwoju i do...
0: Do walki z chaosem.
1: O!
0: To generuje chaos, wbrew pozorom.
1: Naszym gościem był pan doktor...
0: Marcin Gawroński, miło mi. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, tak?
1: Nie zanudził nas pan, ale również myślimy o kolejnym razie, żeby sobie wybrać jakąś tam, nie wiem, planetę czy coś. Może będziemy mieli szczęście do błysków.
0: Ja mam nadzieję, bo już tak mówiąc popularnie, skoro kobiety mają intuicję, to Weronika też ma wybierać samemu te numerki. Zobaczymy, czy ona będzie miała szczęście.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w kawiarni naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą, również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych, do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech, I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, z kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol, zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy, usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły. Nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść. Tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała. Wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna. Czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę, i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład...
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Zaobserwowano związek, mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I to ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być, może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. Te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś, tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie, co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt. Również co czuję nosem, jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej, po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej Państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma, i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne. Niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład

Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też no, powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina, te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat, bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata jakimś odpowiednikiem, takim prywatnym. Byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem. Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie, ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda? Trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia pięć epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. Pięć takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta, człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasu świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym, absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki. We wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi, debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiemy, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszne, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czeka banalizacja życia seksualnego. działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem. Boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających
0: Falach.
1: falach.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda, naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej
1: Tak.
0: chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda, odbieranie ludziom wolności, to jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda, wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych, to wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo,
0: tak.
1: prawda? Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, i on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi, prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Scivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje, tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
0: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

leciał ten biały dram. Spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę.

Cieplutkim dosypia łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, o kawkę z kożuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rozsiedzenek śnieg na dworze. Mówię, stań, bo będzie gorzej.

dzisiaj nad ranem coś żonce się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żonce, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smaka. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie. I zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócę już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobić na wiązką. Będziesz pracował co tchu. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską. I żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi. To be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek, zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Czym się, Zenek, spiszcie cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj, Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w sobotach dolnych cieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje pierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe. Potem przez pagard z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy. I tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę. Pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda. A potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
1: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą takie rzeczy jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy dostosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązaniem, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos vinaigre. Kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siłę, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mhm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że są, wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jak jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafi odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
2: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało.
1: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, natomiast strączkowe to są ziarenka. Wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
2: Ile minut wtedy moczymy?
1: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a my to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba poodrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mhm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie, w dużej ilości wody, może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na temat technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność, rolnictwa, nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
1: no to już jest gorzej.
2: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
1: Tak, to po prostu bezpiecznie, my mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem. Prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. A są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz rośliny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83% jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są w Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady. I to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostów, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest straszne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zaleca wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymane, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo dlatego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest coraz częściej wykrywane za pomocą USG, to się nazywa niealkoholowe stłuszczenie wątroby, ale to nie jest prawda, bo to jest alkoholowe stworzenie wątroby z alkoholu, który my sami sobie wytwarzamy na skutek niewłaściwej diety. I to jest takie, prawda, niebezpieczne. Do tych takich czynności oczyszczających, produkty, które będziemy spożywać, należy też ozonowanie, bo to też to ma działanie takie bakteriobójcze. I można te wszystkie metody połączyć razem, nie ma problemu, żeby je zastosować, to namaczanie i ten ozon tak samo, jeżeli chcemy zadziałać bakteriobójczo, bo mamy jakieś wątpliwości co do jakości. Zwykła sałata przecież jest problemem często, bo co jakiś czas jest alarm, że zniszczono ileś tam upraw szpinaku, nie szpinaku, tylko sałaty, bo tam się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo, jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to można sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają warunki, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu i to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś na przykład dwa dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
2: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do Pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
1: Po pierwsze to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać i pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im autentycznie pojawia, lubią kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonej ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, takie na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków lepiej dodać olej, ale to jest zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowany, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny, błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzają do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych, bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin i taką chorobą z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
2: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną. Mhm.
1: No tak, to samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił. On mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał, przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce. Mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombardzki. Bo to tak jak było futro z lisa. Mhm. Takie grubości mogło być. Czyli był dermatitis, to było pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D. Ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego, około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czy jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Mhm. Także tego typu, no, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie, a u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie, nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż, umierali. To mówi, że to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiała po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą się ciężko będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka, zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to poza tym były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne, żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witamin.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Czy miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe. To nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe. No to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. Tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru, jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
2: Czyli wszystko ma wpływ, czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają i naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
1: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
2: I ma mieć energię.
1: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina z nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Mm-hmm. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą. Mm-hmm.
2: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie,

prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po 2 godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że one nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy i tych powodów jest kilka raz, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, które, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe i to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawdzić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafiła od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast z tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba żuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze pożuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, bo są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem. I nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby ułożenie, zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli
Połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi.

0: z grzybem jakimś, pestki. To jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej, nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać. Mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana, i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dodawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza tam jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można mieć w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miała okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
0: Termiczną.
1: termiczną obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii. Natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca, to wtedy mamy mniej więcej, może mieć pewność, że te pasożyty zostały na
1: Wymrożone.
0: zasadzie niskiej tej tam temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze. Jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miał ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda? Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogą być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne. i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych
1: gromadzi
0: rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast czy jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla tych, którzy mają nietolerancję.
0: Jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: tak,
0: czy
1: Wielkanoc.
0: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem, nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia była, był wirus, taki tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mhm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina tak, miała z czego skorzystać.
0: Miała z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o Dolinie Krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych. Prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownic, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie. To znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda, widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Do koniak był najlepszy do tego celu, to był jakoś środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć? Właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie mieć?
0: Tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
1: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm o takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło i myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli cebul, czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład, te, które nie mówią, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo ten czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera i była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym, to jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane i to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mhm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach. To wiadomo, kto to ma, prawda? Bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: to też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód. To wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Na zegarach minęła godzina 7. Czas na dzisiejszy poranek w Radio Kuropatwa FM. Piątek 21 dzień sierpnia. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam. Zaczynamy od prognozy pogody. W tej chwili zła Wieśmała i okolice 10,8 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna 10 stopni. Słońce wzeszło o 5.37, zajdzie 2 minuty po 20, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego o 2 godziny i 37 minut. A dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby na wybrzeżu i na wschodzie także umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a na południu wiatr zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. A dzisiaj na ziemi chełmińskiej 26 stopni zobaczymy. Nieco chłodniej nad morzem 22, na wschodzie od 23 do 25, na południu 26-25 stopni. Dzisiaj temperatury dość wyrównane. A co będzie jutro, drodzy Państwo? Bo takie pytania otrzymujemy. Jutro bardziej już zrobi się nam chłodniej i też będzie deszczowo. Dziś w nocy dość intensywne opady deszczu czekają nas właśnie na ziemi chełmińskiej, na Kujawach. Jutro chłodniej, w niedzielę jeszcze chłodniej, więc musimy też pamiętać o tym, że pogoda koniec sierpnia trochę chłodniejsza niż wcześniejsze sierpniowe dni. A my wracamy za chwilkę.

Czekamy, drodzy Państwo, spoglądamy w kalendarz. 233 dzień roku, dzisiaj 21 dzień sierpnia, piątek. Przysłowie ludowe, jeśli piękny sierpień, gotuj sobie, chłopku, kieszeń. Tak to dzisiaj przysłowie. A imieniny obchodzą Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera, Daniel, Paulina, Andrzej, Maksymilian, Bernard, Apolinary, Anastazy, Pius, Fidelis i Apolinaria. A dla wszystkich upominek muzyczny. A dzisiaj w pierwszej godzinie naszego programu porannego zabierzemy Państwa do firmy Astro Pharmas.

0: A dziś zabieramy Państwa w podróż daleko poza Ziemię, do świata, w którym biotechnologia spotyka eksplorację kosmosu. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Łukasz Szydłowski z Astropharms. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Co właściwie robi Astropharms i skąd się wziął pomysł, jak łączyć biotechnologię z kolonizacją kosmosu?
1: Astropharms właśnie zajmuje się tym wdrożeniem technologii żywieniowych dla sektora kosmicznego pod takie przyszłe długoterminowe misje kosmiczne, a pomysł na to wziął się ze współpracy z NASA naukowej, którą miałem przyjemność mieć kilka lat temu, co zaowocowało publikacją na temat mikrobów, które były pobrane ze stacji kosmicznej, z wnętrza stacji kosmicznej.
0: Tak.
1: To byli tacy pasażerowie na Gapę, którzy nie wiadomo kiedy się tam znaleźli z racji tego, że jednak są dość rygorystyczne procedury sanitarne, jeśli chodzi o to, o odkażanie całego sprzętu, który jest wynoszony na orbitę. Niemniej jednak jakimś grupom organizmów się to udało i chcieliśmy sprawdzić, analizując genomy tych bakterii, czy da się odtworzyć ich zegar biologiczny, to znaczy kiedy one się tam znalazły, jacy są najbliżsi krewni tutaj na Ziemi i czy ta zmiana

0: Ludność się nie mogła, nie skutkuje jakimiś zagrożeniami dla załogi stacji kosmicznej. I te badania legły, że tak powiem, podstawy rozważań na temat tego, jak moglibyśmy wykorzystać potencjał właśnie takich mikrobów do wykorzystania właśnie w drugą stronę, ponieważ udało się odkryć, że nie tylko te organizmy, które zidentyfikowaliśmy, nie były zagrożeniem dla astronautów, mało tego, one nawet wytwarzały potencjalnie pożyteczne związki, jak nową rodzinę antybiotyków, której żaden inny znany nam organizm na Ziemi nie wytwarza. I jakby te wyniki, a także poznanie się z dr Adrianą Błachowicz, która jest też współzałożycielką firmy AstroFarms, właśnie dały nam i pracowała w NASA. Przez 10 lat właśnie zajmowała się taką ochroną mikrobiologiczną różnych misji kosmicznych. Dały nam właśnie taki asumpt do tego, że jest tutaj bardzo duża nisza do wykorzystania. Można tutaj zastosować tą wiedzę i doświadczenie z zakresu biotechnologii do wprowadzenia takich kompleksowych rozwiązań, przede wszystkim żywności funkcjonalnej, która by spełniała kilka funkcji, mianowicie bezpośrednio odżywia astronautów oraz ich mikrobiom, bo przypomnijmy, że nasze ciała to są tak naprawdę ekosystemy bakterii, które żyją, mikroorganizmów, które żyją na nas i wewnątrz nas.
1: Dokładnie.
0: I ta flora bakteryjna tak w kontekście misji kosmicznej nie będzie miała możliwości, nie wiem, wymiany z otoczeniem, bo tam po prostu żadnej flory nie ma. Tak przynajmniej do tej pory nie wiemy, czy jest, ale zakładamy, że życia właśnie w takim miejscu jak Mars czy Księżyc no po prostu nie ma. I tutaj to rodzi takie możliwe komplikacje w przypadku długoterminowych misji, gdzie no mogłoby dojść do poważnych zaburzeń właśnie mikrobiomu, który znowu mógłby też wpływać na samopoczucie, na zdolność funkcjonowania astronautów w takich warunkach. Więc ta żywność też miałaby za zadanie, to jest właśnie taki mikrosuplementacji, bycia takim prebiotykiem dla tego mikrobiomu. A z drugiej strony wykorzystujemy fakt, że te mikroorganizmy, którymi się zajmujemy tutaj, w mikrobiom kombuczy, tak, czyli to tak, właśnie konsorcjum bakterii drożdży, wytwarza też szereg różnych związków, które udało nam się zidentyfikować w toku badań, więc możliwe jest właśnie wykorzystanie ich też jako potencjalnych biofabryk do produkcji leków, paliw, surowców różnych budulcowych, całej gamy związków organicznych, których oczywiście w przypadku braku materii organicznej poza Ziemią no, nie moglibyśmy tak łatwo utrzymać.
1: Mhm. Panie Łukaszu, a może też przypomnimy słuchaczom, czym w ogóle jest kombucha, bo może nie wszyscy wiedzą, bo to jest związane i z herbatą, i z grzybami, tak?
0: Tak, kombucha jest, no, można to porównać do kwasu chlebowego, który jest tutaj nam dobrze znany w naszych kręgach kulturowych, z tym, że zamiast chleba, zamiast zbóż, te drożdże i bakterie fermentują herbatę. Fermentują cukier, ale herbata zapewnia różne mikroskładniki, więc jakby ta herbata nie jest też, można ją zastąpić innymi surowcami. No może to być, mogą to być różnego rodzaju inne rośliny ziołowe, kombucha też może na takich naparach rosnąć. Myślimy też o wprowadzeniu, powiedzmy, użycia biomasy glonów, tak? No bo to jest coś, co w warunkach pozaziemskich byłoby najłatwiej dostępne, no bo glony też są organizmami, które się wykorzystuje w kontekście misji kosmicznych. A dodatkowo tym, co przemawia na korzyść kombuczy i właśnie tych mikroorganizmów, jest to, że one już były badane w kontekście przeżywalności na te ekstremalne warunki kosmiczne, znaczy zwiększone promieniowanie, mikrograwitacje, to im jak najbardziej nie przeszkadza, a również produkcja tego takiego kożucha, który się pojawia na wierzchu płynu, to, no jest to też coś, co dodatkowo wpływa na możliwe wykorzystanie kombuczy do na przykład produkcji materiału, no bo ten kożuch to jest tak naprawdę celuloza, czyli może posłużyć za surowiec do produkcji ubrań, materiałów osłonowych w stacjach, także szeregu innych jeszcze rzeczy. Tutaj wspomnę, że Sławosz Uznański-Wiśniewski miał również na sobie w ramach eksperymentu, który przeprowadzany był we współpracy z AGH, opaskę na biosensor, właśnie zrobioną z wypreparowanej kombuczy, która w zasadzie teksturą, właściwościami przypomina skórę. I na takiej opasce właśnie był umieszczony sensor, na którym eksperymentował Sławosz.
2: Panie Łukaszu, wspominał pan, że to jest grzybek. Kiedy został odkryty i gdzie?
0: Mówi się, że jest to jakby pochodzenie kombuczy jest z gdzieś dalekiego wschodu, to tak właśnie pogranicze Rosji, Korei, Chin, też się wspomina o Japonii, z tym, że jest to taki właśnie tamten rejon, gdzie oczywiście też możemy znaleźć herbatę, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Natomiast właśnie znane jest to tym ludom od dawna jako taki właśnie napój wzmacniający człowieka. Coś powiedzmy jak właśnie nasz kwas chlebowy, znany nam też od stuleci. I tak naprawdę to dużo ludzi się zajmuje tym hobbystycznie. Ja sam zainteresowałem się kombuczą też w ramach takiej bardziej swojej pasji i próby hodowania, bo też robiłem swój własny kwas chlebowy, ogórki kiszone, to też wszyscy dobrze znamy. Tak. No natomiast jeszcze wykorzystując swoje doświadczenie biotechnologiczne, mikrobiologiczne, tak, to starałem się tutaj wzmocnić to konsorcjum tych właśnie bakterii drożdży, tego tak zwanego grzybka, bo to jest taka nazwa umowna, różnymi właśnie jeszcze innymi organizmami takimi naturalnie fermentującymi różne związki. Także powiedzmy udało mi się stworzyć coś, co jest takim lasem deszczowym w skali mikro. I jako, że te organizmy wykorzystujemy do badań, ponieważ robiłem też na nich metagenomikę, sekwencjonowanie, żeby się dowiedzieć, co za gatunki tam żyją, jak i też analizy biochemiczne, żeby też wiedzieć, jakie związki one wytwarzają, to właśnie przez to, że jakby to wymaga takiej ciągłej hodowli, to doszliśmy do wniosku, że możemy też wypuścić to na rynek jako napój.
1: Jako napój.
0: Tak. I mamy właśnie Astrobucze, która jeszcze jest też jest dostępna w sklepie online na naszej stronie, też w kilku tutaj punktach gastronomicznych na terenie Trójmiasta i chcemy to też wypromować, zwłaszcza w kontekście tego, że tego grzybka udało nam się wysłać na pokładzie rakiety Perun od firmy Space Forest i one zostały w listopadzie zeszłego roku wystrzelone. Wróciły, my je odebraliśmy i rozhodowaliśmy, one przeżyły ten lot, także mamy też potwierdzenie, że one te warunki lotu rakietowego, ta konkretna społeczność, ten grzybek kombuczowy jest w stanie przetrwać. No i teraz jeszcze czeka nas dwa loty w tym roku, także będziemy znowu wystrzeliwać te organizmy. Zależy nam na sprawdzeniu raz, że przeżywalności i zdolności do produkcji tych związków, które już wiemy, że one produkują.
1: No być może coś nowego, bo to już będą inne też i wysokości, tak? I
0: tutaj właśnie w tym roku zakładamy przekroczenie tej linii Karmana, czyli umownej granicy Ziemi i kosmosu, gdzie one już zaznają tej mikrograwitacji przez parę minut. Niemniej jednak to jest też takie, będzie to wydarzenie właśnie dla nas ważne w kontekście badań, które prowadzimy. I robimy teraz takie badania, no na razie na ochotnikach, tak? No, mamy ludzi, którzy testują. Mamy też takie badania przeprowadzone na ludziach, którzy cierpią na różnego rodzaju schorzenia, czy to z syndromem jelita drażliwego, czy właśnie z nadaktywnością komórek układu immunologicznego właśnie w jelitach komórek nabłonka. Widzimy, że jest to produkt, który na nie wpływa pozytywnie. Mamy takie właśnie pierwsze obserwacje pokazujące, że jak najbardziej ta kombucha wpływa dobrze na ludzi nie tylko zdrowych, ale też i na takich, którzy cierpią na jakieś przypadłości. I tutaj w tym kontekście też myślimy o tym, żeby kombucha była oczywiście jak najbardziej dostępna i przyswajalna dla ludzi na Ziemi, tak? Bo myślimy tu też właśnie o ludziach cierpiących na zaburzenia, ale też i o ludziach aktywnych fizycznie, o sportowcach, ponieważ jest to świetny napój izotoniczny, tak? Który nawadnia, ma dużo mikroelementów, które właśnie te mikroorganizmy z herbaty wyciągają, minerały, które są łatwiej przyswajalne przez nasz organizm, ale też mamy związki, na przykład kwercetynę, która ma działanie takie antyalergiczne, też grupy związków znaleźliśmy, które pozytywnie wpływają na pracę trzustki, więc chcielibyśmy to dalej wykorzystać, właśnie tą wiedzę i dalej prowadzić badania w tym kierunku, żeby właśnie na bazie kombuczy opracować też jakieś suplementy diety i również jako źródło właśnie związków, które mają potencjalnie zastosowanie już takie farmakologiczne. Tak? Mamy też związki z grupy polifenoli, przeciwutleniające, różnego rodzaju terpeny, które wiemy też, że zaczynamy się dopiero o nich uczyć, że one w przewodzie pokarmowym też pozytywnie wpływają na oś jelito-mózg. Także jest tam naprawdę kopalnia, udało nam się zidentyfikować około 1000 różnych związków. Mamy jeszcze bibliotekę, około drugie tyle związków potencjalnie nowych, o których nic nie wiemy. No i teraz chcemy je przetestować w kontekście takim, czy one tam faktycznie są, w jakiej ilości są produkowane i przez jakie konkretnie organizmy. Stąd właśnie te badania były prowadzone.
1: Cała wasza firma i misja firmy to brzmi bardzo ambitnie i teraz chcielibyśmy trochę pójść dalej, bo wiele się mówi, ostatnio też słyszymy o misjach na Księżyc, o kolonizacji Księżyca, to taki pierwszy etap, ale dalej też ludzkość patrzy o kolonizację Marsa, tej planety, która jest najbardziej dla nas możliwa do kolonizacji. Jak wygląda ta wasza misja pierwszej takiej farmy samowystarczalnej na Marsie?
0: My tu bardzo właśnie chcemy skorzystać z faktu, że to są te wizje właśnie są przemyślane na wdrożenie w niedalekiej przyszłości po to, żeby już opracować rozwiązania, które mogłyby być wdrożone w kontekście takich misji. Nasza wizja zakłada właśnie wykorzystanie takie dwutorowe tych mikroorganizmów kombuczowych, to znaczy właśnie kombucza sama w sobie jako nośnik tej materii organicznej, właśnie celulozę z różnymi mikroorganizmami do niej przyczepionymi, która by się świetnie nadawała na tak pierwszy nawóz, powiedzmy tak, oczywiście też wzbogacony tym, co astronauci wytwarzają, tak, i tu mówimy o czymś podobnym, co widzieliśmy na Marsjaninie, tak, w filmie. Z tym, że jeszcze myślimy tu o wykorzystaniu również właśnie tej biomasy kombuczowej, która mogłaby użyźniać regolity. Robiliśmy też badania w kontekście właśnie tym jak kombucze, te mikroby sobie radzą z dodatkiem tych minerałów, które odzwierciedlają właśnie ten skład skał marsjańskich, księżycowych. Tak. I one świetnie sobie radzą, rosną na niej. Mało tego, są tam też organizmy, które znamy z Ziemi, które też powodują, wstrzymują pobór metali ciężkich do roślin, co też jest bardzo ważne w tym kontekście, żeby właśnie przy produkcji żywności nie doszło do akumulacji związków, które byłyby potencjalnie dla nas toksyczne.
1: Szkodliwe, tak, toksyczne.
0: Także tutaj też mamy takie mikroby, które też udało nam się wyizolować, więc jakby nie musi to być cała kombucha, mogą to być konkretne szczepy drożdży, które takie właściwości mają. Drugi właśnie tor, no to wykorzystanie tych izolatów do produkcji różnego rodzaju już związków takich pojedynczych, kluczowych w reaktorach, które mogłyby być czy to prekursorami leków, czy też związkami działającymi, właśnie niwelującymi wpływ promieniowania, bo to też jest ważne. No i tutaj też myślimy o właśnie takim połączeniu tej technologii związanej z produkcją glonów, tak, które są jako fotosyntetyczne organizmy też pionierskie w kontekście powstawania biomasy i pochłaniania dwutlenku węgla, którego akurat na Marsie nie brakuje. Więc tutaj to jak najbardziej byłoby wskazane. No i właśnie kombucha jako taki suplement diety, kombucha jako nawóz i też jako, powiedzmy, system do utylizacji tych odpadów, które by się pojawiały w kontekście aktywności człowieka. Z tym, że tutaj też myślimy o wprowadzeniu w przyszłości jakichś modyfikacji genetycznych, tak, jeżeli byłyby potrzebne, czy to na przykład do pobierania azotu bezpośrednio z powietrza, żeby użyźniać te skały.
1: Jak uczycie te mikroorganizmy produkować właśnie związki jak farmaceutyki, czy też antybiotyki i tak dalej, jakby na żądanie?
0: To jest bardzo, bardzo dobre sformułowanie, jakie pan użył, z tym, że ja bym powiedział, że to nie my je uczymy, tylko one uczą nas, jak to robić, bo one to wiedzą, jak robić, one to robią bezwiednie, natomiast my nie wiemy, jakie warunki im stworzyć, jakie do tego zachęcić.
1: Żeby one to robiły.
0: Także badamy właśnie warunki, które wpłyną na to, żeby one to robiły i tutaj właśnie jest szereg różnych takich czynników, które można wykorzystać.
2: No i jakie zachęcacie, panie Łukaszu? Co robicie, żeby one zaczęły? Cukier dajecie im, cukierki?
1: Nie, żartuję oczywiście.
2: Żartujemy.
0: Mamy szereg różnych rzeczy, od dodatków do pożywienia, po nawet rażenie lekkie prądem, bo to też potrafi stymulować produkcję. Zmiany właśnie takie pH też wpływają na takie rzeczy i to jest właśnie coś, co my się musimy nauczyć, tak? Jeżeli chcielibyśmy przygotować taki zestaw survivalowy dla przyszłych astronautów, żeby wiedzieli na przykład, jak bakterii A albo z drożdża B wyprodukować, na przykład lek albo paliwo, albo coś jeszcze innego.
1: Pan od swoich studiów doktoranckich badał i bada ekstremofile. To są organizmy, które żyją na Ziemi w ekstremalnych i temperaturach, i warunkach, bo to i od ujemnych bardzo, gdzieś tam na Antarktydzie, do tych kominów geotermalnych. Czyli tak naprawdę możemy to trochę przełożyć też na chociażby nasz Układ Słoneczny, bo no, na księżycach Jowisza takie ekstremofile mogą występować, tam gdzie jest na przykład woda, tak? Tego nie wiemy, tak naprawdę. Mhm.
0: Jak najbardziej i to jest właśnie coś, co mnie zawsze fascynowało w biologii, te granice zdolności organizmów żywych do przetrwania i do wykorzystania takich warunków, ponieważ właśnie jest masa organizmów tu na Ziemi, które wykazują taką zdolność, mało tego, one by w warunkach, w jakich my żyjemy, nie były w stanie funkcjonować, tak? Mhm. Bo na przykład żyją gdzieś właśnie w tych podwodnych wulkanach, które wyrzucają z siebie na przykład siarkowodór, tak? I one ten siarkowodór przetwarzają na energię. Także tutaj ten, powiedzmy, ten wątek właśnie tego, czy jakie są granice życia i czy to życie też ocieramy się też o to, czy to życie miało szansę przeskakiwać pomiędzy planetami, albo nie być przyniesione na jakichś asteroidach, tak, mm-hmm. które uderzały w Ziemię na początku jej istnienia, to jest właśnie coś, co mnie interesowało. Ja miałem przyjemność na doktoracie pracować z organizmami, tak zwanymi wrotkami, ale też nie z porczakami. One też właśnie były wysyłane na stację kosmiczną, więc gdzieś to połączenie z kosmosem mi towarzyszyło, co właśnie jak się udało, przyszła taka okazja, żeby właśnie bezpośrednio współpracować z NASA w tym projekcie Microbial Tracking. To
1: nie było, wahał się pan ani chwili.
0: Tak, to było spełnienie marzeń z dzieciństwa, muszę powiedzieć.
1: Gdyby miał pan zabrać jedną roślinę na Marsa, co to by było i dlaczego?
0: Tu podejrzewam, że panowie z Torafu mieliby, mieliby dużo, dużo więcej do powiedzenia w tym kontekście jakby zastosowań roślin, które zresztą też wysyłali razem z nami
1: tak, nasiona
0: w Space Forestie. Mhm. Tak, natomiast ja, gdybym miał wybrać taką roślinę, z którą bym chciał pojechać na Marsa, to myślę, że to byłby mech. Mech, jako że jest to właśnie taka pionierska roślina, która mogłaby tam nam pomóc zamienić ten niegościnny krajobraz Marsa na coś bardziej przypominającego Ziemię. I to też we współpracy na przykład z kombuczą i z jej mikroorganizmami. A dodatkowo dlatego, że jest mięciutki, można by się na nim położyć, gdyby już urósł. To jednak. Myślę, że twarde podłoże Marsa mogłoby być na dłuższą metę niegościnne, a tak można by sobie właśnie stworzyć taki miły
1: dywanik.
0: Miły dywanik, tak. I stamtąd obserwować te niesamowite widoki, które widzimy często ze zdjęć i z filmów, które NASA publikuje.
2: Dużo mówiliśmy o kombuczy. Ja bym chciała też, żeby pan powiedział nam, gdzie można go kupić.
0: To jest jedyny grzybek na rynku, który właśnie taką podróż rakietą odbył, a myślę, że ten kontekst właśnie może być interesujący dla wielu ludzi. Ma też unikalny smak, który właśnie był efektem mojej pracy, doglądania takiego właśnie tego mikrobiomu. Natomiast można go dostać na naszej stronie astrofarms.space. Prowadzimy sklep online, gdzie wysyłamy w Polskę, do Europy. Natomiast też lokalnie można nas odwiedzić w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Tutaj też mamy swoją siedzibę. Też jesteśmy w kilku punktach gastronomicznych. Na razie na terenie Trójmiasta, natomiast rozszerzamy właśnie tą dostępność, tak żeby w tym roku już być dostępny na półkach, w całej Polsce, a nawet poza.
1: A nawet tak. Poza. To bardzo ważne też, abyście trafili właśnie do tej ziemskiej dystrybucji, tak. Że tak to powiem.
0: Tak. Mhm. Tak, no mamy teraz też przyjemność, zostaliśmy zaproszeni na udział w targach branżowych właśnie branży kosmicznej w Singapurze i myślimy o tych rynkach też azjatyckich. Trochę to śmieszne, że skoro kombucha stamtąd powstała, to ją tam z powrotem zawieziemy. Natomiast jest to też kierunek, który nas interesuje i myślę, że będziemy właśnie z tego korzystać. Także proszę, zapraszam do odwiedzenia naszej strony, poczytania też o nas, do zakupu, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani.
1: Jeszcze raz bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, Panie Łukaszu, a Państwa zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu, a z Panem Łukaszem jeszcze chwilę spotkamy się poza tym.

No to tak, zaczniemy, moi drodzy, od burzowych rekordów i bezpieczeństwie zarazem, skoro ten sezon burzowy się rozpoczął już w styczniu. A zaczniemy od rekordów. W 2018 roku w południowej Brazylii czujnik GLM, to taki czujnik umieszczony na satelicie, na amerykańskim satelicie geostacjonarnym GOES-16/17, zanotował pojedynczy piorun rozciągający się, uwaga, na 709 km długości. To niemal tyle, ile wynosi odległość od Świnoujścia do Leska. Całkowity czas wyładowania trwał przeszło 11 sekund i 36 sekundy. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna potwierdziła to zdarzenie. Jest to aktualny rekord długości pioruna. Przypomnę, 709 km. Nie tak rozciągnięty, ale dłużej trwający był piorun zaobserwowany przez ten sam czujnik w północnej Argentynie. Jego rozbłysk trwał 16 sekund i 73. Szacowana długość to 473 km. A jak się rejestruje takie zjawiska? No niezbędne jest uruchomienie właśnie czujnika GLM, który z orbity geostacjonarnej monitoruje rozbłyski wyładowań elektrycznych z zadziwiającą częstotliwością 500 klatek na sekundę. Obecnie takie czujniki monitorują obszar obu Ameryk, jednak niebawem możemy spodziewać się uruchomienia podobnych instalacji w europejskiej sieci w związku z pojawieniem się satelitów Meteosat trzeciej generacji. Te satelity mają być umieszczane na orbicie właśnie w tym roku. A jak to wygląda na świecie? Na świecie najbardziej niszczące burze towarzyszą oczywiście cyklonom tropikalnym. Należy jednak pamiętać, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskami wielokrotnie bardziej złożonymi niż pojedyncza burza. Cyklony powodują powstawanie potężnych fal i podniesienie się poziomu morza. W 1970 roku w Bangladeszu 5-metrowa fala uderzyła w wybrzeże i spowodowała śmierć setek tysięcy ludzi. Ten sam kraj, ale blisko 100 lat wcześniej, w 1873 roku, nawiedziło niszczycielskie tornado. Szacuje się, że podczas tego zdarzenia zginęło około 1300 osób. Z kolei najtragiczniejsze w przebiegu uderzenie pioruna miało miejsce w Egipcie. W 1994 roku w wyniku wyładowania doszło do zapalenia się zbiorników z paliwem. Płonąca benzyna wyniesiona przez wodę opadową dotarła do pobliskiej wioski, gdzie w wyniku pożaru zginęło tam 469 osób. Znacznie mniejszy zasięg rażenia ma pojedynczy piorun. Jednak nieodpowiednie schronienie przed nim może mieć tragiczne konsekwencje. Tak się stało chociażby w Zimbabwe, gdzie grupa ludzi uciekła przed burzą do nieuziemnionej chaty. Piorun uderzył w budynek i zabił tam 21 osób. Najpotężniejszą gradzinę zanotowano w 1986 roku w Bangladeszu. Ważyła przeszło kilogram. W trakcie burzy, która stworzyła tak ekstremalne lodowe pociski, zginęło 86 osób. A w Polsce? Jak to w Polsce wygląda? Najsilniejsza do tej pory trąba powietrzna o sile F4 w skali Fujity została zanotowana w Lublinie, ale dość dawno, 20 lipca 1931 roku. Zginęło wówczas 6 osób, najwięcej ofiar, bo 13 osób pochłonęła trąba, która dotknęła Krosno-Odrzańskie 14 maja 1886 roku. Według autorów pewnej pracy, która mówi o niszczycielskich tornadach w Polsce w latach 1820-2015, w Polsce w latach 1821-2012 wystąpiło 37 trąb powietrznych, które spowodowały śmierć ponad 100 osób. Jeśli chodzi o burzowe porywy wiatru w Polsce, najsilniejszy zanotowany przypadek to 44,5 metra na sekundę, czyli
160 km na godzinę. Było to w nocy z 6 na 7 sierpnia 2012 roku, wieś Sudu koło Jędrzejowa. Największa zanotowana wielkość gradziny wystąpiła w trakcie burzy w Gorzowie Wielkopolskim. 11 czerwca 2019 roku zmierzono wówczas grad o średnicy 12 cm. Ponieważ przez lata bardzo zmieniły się techniki detekcji i raportowania zjawisk burzowych, a informacje o skutkach tego typu zdarzeń są coraz dokładniejsze, trudno było wskazać jedną najsilniejszą burzę. Tragiczne konsekwencje miała burza z 22 sierpnia 2019 roku. W Tatrach zginęło wówczas 5 osób, a ponad 100 zostało rannych. Mimo że zjawisko z punktu widzenia meteorologii nie było wcale silne. To pokazuje, jak ważny jest czynnik ekspozycji na burzę oraz oczywiście edukacja na temat zagrożeń i sposobów postępowania w sytuacji ekstremalnej. O tym za chwileczkę. Chwilka muzyki i wracamy. Opowiem tak krótko, jak powinniśmy się zachowywać, jeśli chodzi o burzę. Co powinniśmy robić, żeby przeżyć? Przenieśmy się do Afryki. I tak oto byliśmy w Afryce dzięki grupie Toto i oczywiście falom radiowym, a raczej internetowym bardziej może, bo to tak internetowo nadajemy, moi drodzy. Nie ma innej możliwości, na razie zatem tak jest. Jak się zachować w trakcie burzy? Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i często gwałtownym. Zawsze niesie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Co więc zrobić, gdy burza zaskoczy nas poza domem? No, różnie tutaj bywa, naprawdę. W górach. Gdy znajdziemy się w górach, co należy zrobić? Jeśli burza jest jeszcze w pewnej odległości od ciebie, jak najszybciej zejdź w niższe partie gór. Unikaj przebywania w pobliżu szczytów i grzbietów górskich. Jeśli nie masz możliwości zejść niżej, kucnij i trzymaj kolana i kostki złączone. Najlepiej zrób to na czymś, co izoluje cię od podłoża, na przykład na plecaku, który nie ma metalowych elementów, na przykład stelaża. Nie kładź się na ziemi. W ten sposób tylko zwiększasz powierzchnię styku z ziemią, w którą może uderzyć piorun. Jeśli jesteś w grupie, rozejdźcie się, by zachować między sobą kilkumetrową odległość. Nawet jeśli jedna osoba zostanie porażona, inni będą mogli udzielić jej pomocy. Usuń z ubrania wszelkie metalowe przedmioty, na przykład karabinczyki, tego typu rzeczy. Nie trzymaj się łańcuchów i innych metalowych przedmiotów, kilków trekkingowych, po których może rozejść się ładunek elektryczny z wyładowania. Nie chowaj się pod drzewami. Ze względu na swoją wysokość pełnią funkcję masztów, które są potencjalnym celem dla piorunów. Pamiętajmy o tym, co trzeba robić w górach. A jeśli znajdziemy się nad wodą, no bo wiadomo, latem często nad wodą przebywamy, należy natychmiast wyjść z wody. Jeśli znajdujesz się na łódce, kieruj się jak najszybciej do brzegu i zejdź na ląd. Nie spaceruj po plaży. Mokry piasek przenosi ładunek elektryczny. Nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami lub konstrukcjami, które nie są stabilne. Postaraj się znaleźć bezpieczne schronienie. Schowaj się w budynku, pod mostem, wiaduktem czy przepustem, ale nigdy nie pod drzewem. No i ostatnia to otwarty teren. Jeśli znajdziemy się na otwartym terenie, jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie, to pierwsza rzecz. Unikaj przebywania pod drzewami, słupami i na otwartej przestrzeni. Jeśli w pobliżu nie ma żadnego schronienia, znajdź obniżenie terenu i kucnij tam ze złączonymi nogami. Jeśli przebywasz w grupie, nie stawajcie razem, ale zachowajcie od siebie odległość kilku metrów. Jeśli jesteś w podróży, pozostań w samochodzie, ale nie zatrzymuj go w pobliżu drzew, które w wyniku burzy mogą
przewrócić się na pojazd. A w ogóle trzeba, moi drodzy, unikać sytuacji, w której podczas burzy przebywamy poza bezpiecznym miejscem schronienia. W tym celu najlepiej sprawdzać prognozy pogody, ostrzeżenia, komunikaty, obserwować niebo, aby z wyprzedzeniem reagować na zbliżające się zagrożenie.

uroba Twa. Radio Muzyka Pogoda. Przed chwilą temat filmu Incepcja. Muzyka filmowa jeszcze powróci. Oczywiście jest już 8 na zegarach. Zapraszam na dzisiejszy pogodowy komentarz. Spoglądamy na mapy pogodowe, na to, co dzieje się w pogodzie. Polska znajduje się w tej chwili pod wpływem rozległego układu niżowego z wtórnymi ośrodkami niżowymi, związanymi z nimi systemami frontów atmosferycznych. Główny ośrodek niżowy z ciśnieniem około 996 hektopaskali znajduje się nad północno-zachodnią Rosją w rejonie Morza Białego, a cały układ obejmuje znaczną część północnej i środkowej Europy. Jeden z wtórnych ośrodków niżowych znajduje się obecnie w rejonie Zatoki Fińskiej. Związany z nim pofalowany front chłodny rozciąga się od Rosji przez Białoruś i Ukrainę, południowe rejony naszego kraju i Czechy, a następnie łączy się z kolejnym ośrodkiem niżowym nad południowymi Niemcami. Dalej strefa frontowa biegnie przez Szwajcarię w kierunku południowej Francji i Hiszpanii. Ten wtórny ośrodek niżowy z nad południowych Niemiec będzie przemieszczał się w kierunku naszego kraju i wieczorem dotrze w rejony południowo-zachodniej Polski. A wraz z nim, z nadejściem tego niżu, wzrośnie także aktywność strefy frontowej. Prognozowane są intensywne opady deszczu, burze oraz silne i porywiste podmuchy wiatru, lokalnie osiągające 100 km na godzinę. W nocy strefa najbardziej aktywnych zjawisk będzie przemieszczać się dalej w kierunku centrum i północy kraju. Front rozdziela dwie wyraźnie różniące się pod względem termicznym masy powietrza, bo musimy zwrócić uwagę, że dzisiaj będzie dość ciepło, jutro już dużo chłodniej i też deszczowo. Ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego zalegające nad południową częścią kontynentu oraz chłodniejsze powietrze polarne znajdujące się po jego północnej stronie. Ten duży kontrast termiczny w obrębie strefy frontowej i rozwój wtórnego niżu będzie sprzyjać rozwojowi silnie wypiętrzonych chmur kłębiastych, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne i silne porywy wiatru. Ta sytuacja pogodowa jest dość złożona, nie będziemy jej tutaj tłumaczyć. Dziś obszar naszego kraju będzie wyraźnie zróżnicowany. Mniej więcej wzdłuż linii od Podlasia przez Mazowsze i ziemię łódzką po Opolszczyznę zaznaczy się granica pomiędzy pogodniejszym zachodem i północą, a bardziej pochmurnym wschodem i południem kraju, gdzie miejscami temperatura będzie wyższa i też występować będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 24 do 27 stopni. Chłodniej będzie nad samym morzem oraz na Śląsku, w Małopolsce, gdzie większe zachmurzenie ograniczy wzrost temperatury do około 21-23 stopni. Temperatura wody w Bałtyku wynosi w tej chwili w strefie brzegowej od 18 do 20 stopni. Wiatr w ciągu dnia będzie przeważnie słaby, ze zmiennych kierunków, jedynie nad samym Morzem Zachodnim słaby i umiarkowany. Zatem dziś przyjemnie ciepło, w nocy tu u nas na ziemi chełmińskiej i burze i opady intensywne deszczu, jutro też burzowo i deszczowo, więc w wielu miejscach odbywać się będą jutro dożynki, więc taka pogoda może nie będzie sprzyjać świętowaniu, ale cóż, nie mamy wyboru. A za chwilkę zupa z dyni z mlekiem migdałowym. Kuchnia świętej Hildegardy, na którą serdecznie zapraszam.

0: nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kuchnia Świętej Hildegardy w praktyce. I dzisiaj, Łukasz, co nam zaproponujesz?
1: Wiem, że lubisz zupy.
0: Uwielbiam.
1: Więc będzie zupa. Będzie taka zupa dyniowa, krem. Myślę, że krem dyniowy każdy lubi. Myślę, że to już jest tak jak na żurek. Każdy ma swój ulubiony
0: smak, dodatki.
1: Tak, tak, jak zrobić gdzieś. Ja mam nadzieję, że go trochę dzisiaj zmienię. Będziemy to doprawiać jabłkiem, czyli tak upieczemy, przeprażymy jabłko, przeprażymy mały korzeń pietruszki, do tego pieczona dynia, bo dynia już musi być wcześniej upieczona, ale doprawimy czymś takim specjalnym, co wiem, że Hildegarda lubi, czyli kawa zbożowa.
0: Tak.
1: Lubisz kawę zbożową?
0: Wiesz, tak, kiedyś piłam, teraz już wolę
1: naturalną. Teraz mniej, ale Hildegarda zaleca, nie?
0: A znaczy, bo ona jest orkiszowa, tak, jakby wszystko, co z orkiszu jest dobre. Chociaż jest to taki, wiesz, troszkę zrobione pod współczesnego człowieka, który jednak w formie...
1: A ja bardzo lubię połączenie jabłka i kawy zbożowej. Tak, to jest jedno z takich moich ulubionych połączeń. Mhm. Takie przeprażone trochę jabłko i do tego właśnie kawa zbożowa. Jest naprawdę świetny to smak.
0: Mamy pietruszeczkę.
1: To trzeba trochę drobnie pokroić, bo to chcemy później zmiksować. Mhm. Więc nie chcemy, żeby nam się gotowało nie wiadomo ile. Mhm. Tego jabłko.
0: Jabłuszko.
1: Jabłko ze skórką nie obieramy.
0: No właśnie, pietruszka też była nieobrana.
1: Tak, tak, tak. Ale wyszorowana.
0: Wyszorowana i do tego Państwa zachęcamy, żeby właśnie tej skórki nie pozbawiać ani warzyw, ani owoców. No oczywiście tam, gdzie trzeba, to trzeba, ale w skórce jest bogactwo, tych mikro,
1: makroelementów. Jest bogactwo, do tego są pektyny, które gdzieś nam trochę tą zupę zaciągną, bo nie będziemy jej niczym zagęszczać, tak? Nie będziemy dodawać żadnej skrobi takiej innej, więc te pektyny lekko nam zagęszczą tą zupę.
0: Wykorzystać wszystko, co daje natura.
1: Tak jest,
0: pięknie.
1: Do tego jabłka damy trochę więcej.
0: Dynia upieczona, czyli jeżeli chodzi o termikę, to jest ona bardziej rozgrzewająca, wtedy ciepła.
1: Masło klarowane odrobinę, bo tu jednak trzeba, musimy to lekko podsmażyć. Zaczynamy od pietruszki, bo ona jest twardsza, nie? Co ona musi troszeczkę dłużej się nam dusić.
0: Ile taką dynię trzeba piec?
1: Do miękkości.
0: Do miękkości. No oczywiście, przecież nie mogłam się spodziewać innej odpowiedzi.
1: Jeszcze to wszystko zależy od piekarnika, jak my to robimy, od stanu dyni, jak jej dojrzałości. Tak,
0: tak
1: to ma
0: jest...
1: wiele, wiesz, jak ja powiem Ci, że 45 minut, a później po 45 minutach ona będzie twarda i ktoś powie, ale przecież ja robiłam z przepisu. Do miękkości.
0: Do miękkości. Czyli zostańmy z tym, do miękkości.
1: Tak. Ale tak średnio myślę, że to wystarczy jej około tam godzina, będzie ok. Lekko ją można skropić wodą i przykryć, to ona się troszeczkę przyparuje, nie?
0: Aha. I ty w całości to robisz, czy właśnie w takich
1: W takich kawałkach trzeba ją przekroić, wydrążyć.
0: Bo czasami jeszcze czytałam, że dobrze jest dynię piec też całą, bo ona wtedy się łatwiej kroi, a jak jest taka, to też zależy od rodzaju oczywiście dyni, ale bo ta Hokkaido to na pewno jest łatwiejsza w obieraniu i przygotowaniu, natomiast niektóre mają są tą takie, skórkę słuszną.
1: Tak, są takie, które po prostu można śmiało ze skórką, ona jest wtedy taka delikatniejsza. Tutaj a przy
0: nawet...
1: tej naszej dyni
0: tak,
1: ja proponuję jednak tą skórkę ściągnąć, ponieważ później przy miksowaniu ona cały czas będzie gdzieś tam widoczna.
0: No tak, bo Hokkaido też ze skórką można, prawda?
1: Teraz jabłuszko. Jabłuszko nam się przepraży.

0: Pania nie ma dużo.
1: To ja cię w życiu nazmywałem już. To jest doświadczenie życiowe.
0: No właśnie, także proszę Państwa, proszę podglądać i korzystać, bo czasami...
1: Nie ma co sobie życia utrudniać.
0: Tak. Czasami też nie chce nam się gotować, bo później te wszystkie czynności związane z

0: I proszę, mamy jedno.
1: Poszło trochę skórki cytrynowej w tak zwanym międzyczasie.
0: Już pachnie.
1: Gdzieś pachnie.
0: Teraz wkładamy dynię.
1: Mamy lekko podprażone, dajemy dynię.

0: bogato z ziołami.
1: Na bogato? To co zazwyczaj u ciebie idzie?
0: Wiesz co, no, kiedyś szedł cynamon na przykład, ale jak się uczuliłam na cynamon, to odstawiłam. Ale na przykład oczywiście pieprz kubeba u mnie zawsze, sól, ale czasami na przykład majeranek sobie dodajesz, jakieś zioła ostre, bertram. Galgant zamiast imbiru na przykład.
1: No to galgant to na pewno, to już możesz naszykować, dodamy odrobinę bertramu.
0: Ale wiesz, czasami kuminu na przykład też dodam troszkę, bo mi pasuje jakoś tak ostatnio na to zioło, mam ochotę. Gluszczy kurdybanek można.
1: Czyli gotujemy do smaku, tak?
0: Gotujemy do smaku.
1: Znowu nie ma jednego przepisu.

0: No to jest chyba najistotniejsze. Odrobinę trawy cytrynowej. Myślę, tak, że nie zaszkodzi zupie dyniowej.
1: Ale staram się wybierać z asortymentu polecanego przez świętą Hildegardę, ale też otwieram się na nowe smaki.
0: Mleko migdałowe.
1: Ta trawa cytrynowa mnie też u Ciebie przekonuje, bo ona fajnie dodaje potrawie takiego kwaśnego, ale też takiego ciekawego smaku.
0: Tak. Zupka musi nam się zagotować.
1: I to będzie dlatego na mleku, czyli wody w ogóle nie dodajesz.
0: Tutaj nie dodałem, bo to jest wersja na bogato, ale oczywiście w wersji troszeczkę biedniejszej można dodać właśnie czy bulion warzywny, czy bulion orkiszowy nagotowany taki wcześniej. Taki bulion można przytrzymywać też chwilę w lodówce, nie? Więc można dodać taki bulion orkiszowy. Można dodać na przykład bulion warzywny, taki czysty, a później odrobinę na przykład mleka migdałowego lub innego tam nabiału.
1: W zimie na przykład też bulion na kościach cielęcych, czy na jakichś tam porcjach rosołowych, indyczych, kurczaczych, jak mamy dobre jakości.
0: Kozi serek? Lubisz kozi serek?
1: To będzie nas bardziej wzmacniał. Kozi serek lubię, tak. A Hildegarda też. U Hildegardy nabiał jest takim dodatkiem, czyli ona nie zachęca nas na przykład, myślę, że nie zachęcałaby do wypicia na śniadanie mleczka albo zrobienia płatków kukurydzianych, zalanych mlekiem. U niej nabiał jest dodatkiem, czyli na przykład zupę wykończymy śmietaną. To by jej się, myślę, podobało.
0: Czyli my będziemy wykańczać naszą zupę serem kozim.
1: Tak.
0: Kozi ser dojrzewający. Oczywiście możemy go po prostu włożyć do tej zupy. On pod wpływem tej temperatury nam się rozpłynie. Będzie też świetnie smakował, ale my lekko przypieczemy sobie ten kozi serek.
1: I też na suchej

0: Pieczone jabłuszko, tak. Widzisz, to też
1: i kolejny... zawsze mówię, że to jest takie propolskie. Jabłka nasze.
0: Aha.
1: Kawa zbożowa taka, jak się pamiętało kiedyś, jak to babcie parzyły, tak?
0: Tutaj mamy kawę orkiszową.
1: Tak, tutaj mamy oczywiście kawę orkiszową, bo babcie jeszcze nie zawsze miały dostęp do tego orkiszu, tak? Zupka, czujesz? Musimy skręcić nam ten.
0: Tak, już czuję właśnie, poczułam bardziej serek, bo z mojej strony niż tą kawę zbożową, ale myślę, że to będzie taki delikatny smak w tej zupie, nie?
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Zaraz sprawdzimy.
1: Niech się troszeczkę jeszcze przypiecze. Zupka.
0: Tak jest. Czyli mamy pietruchę.
1: Mamy pietruchę.
0: Jabłko, dynię, serek. Hildegarda nie pisze o produktach kwaśnych u siebie, czyli śmietanie. Natomiast to jest forma lekkostrawna, więc myślę, że lepsza na pewno niż zalewanie się mlekiem i picie go w dużych ilościach z różnymi potrawami. No proszę, jaki pomysł na podstawkę.
1: Więc pozwól, że będę teraz naszą zupkę do miksowania. No. Uważaj, bo teraz tak, to na pewno cię zachlapie.
0: Dobrze, to ja się troszkę odsunę, żebyś nie zachlapał mojej Hildegardy.
1: Ale myślę, żeby się nie obraziła, nie?
0: Serek przerzucić, czy...
1: Nie, poczekajmy jeszcze, niech on się tam skarmelizuje, nie?
0: Aha. To jest ciekawe z zupą dyniową, że w zależności co dodamy, to barwa jej się zmienia.
1: No zdecydowanie.
0: Albo możemy rozjaśnić ten pomarańcz, albo cynamonem bardziej brunatny, wtedy będzie taki kolor, a teraz mleczko dało takiej jasności.
1: Mleczko, jabłko, tak?
0: Tak, pietrucha, tak, rozjaśniły bardzo nam tę zupę.
1: Zupę mamy zmiksowaną. Oczywiście konsystencję zupy możemy regulować, tak? Zawsze możemy troszeczkę dodać. Mm-hmm. Jak robię zupę, to nie leję garka płynu i tak. Nie dodaję produktów, tylko przesmażam, przepraszam dodatki i uzupełniam płynem. Wtedy reguluje się konsystencję. Bo jak nawalimy garnek płynu, to później musimy dorzucać, żeby nam wyszło. A w drugą stronę jest łatwiej.
0: I może nam zabraknąć, dokładnie. A tu każdy może dostosować do swoich smaków i do swojej jakby właśnie konsystencji.
1: Zobaczymy, co nam wyszło. Już to naobiecywałem.
0: Teraz przyprawiać będziesz jeszcze.
1: Będziemy przyprawiać. Jest dosyć słodka od tego jabłka, które tu poszło. I od tej...
0: Troszkę soli, tak.
1: Nie, ale nie za dużo, bo podajemy to z kozim serem, a kozi ser jest naturalnie słodki, tak? Ale na pewno musimy zaostrzyć. Mhm. Więc tu będzie idealnie właśnie ten galgant.
0: Ja też wybieram galgant, wolę zamiast imbiru. Słucham się rad Hildegardy.
1: A ja Joli. Idziemy w dobrym kierunku, jeszcze szybko.
0: Jeszcze? No.
1: Kawy zbożowej.
0: To jest ciekawe połączenie, wiesz?
1: Widziałaś?
0: O tym nie pomyślałam, ale oryginalności, myślę, doda tej zupie.
1: Tak, no bo każdy ma jakiś tam swój już sposób, tak? Mhm. Na tą zupę dyniową, ona jest bardzo popularna, zupa dyniowa. Tak,
0: tak.
1: Tak. Się zrobiła tak popularna jak flaki, jak rosół u nas, nie? Mhm. Teraz jak my troszeczkę będziemy kombinować, już można coś zmienić, nie? Mhm.
0: Poszła trawa cytrynowa też.
1: Trawa cytrynowa?
0: Tak.
1: Kawa zbożowa?
0: Konsystencja, dobra.
1: Teraz oczywiście możemy to przelać przez sito.
0: Nie.
1: Ale szkoda.
0: Szkoda.
1: Więc zostawiamy. To nie jest, ma delikatne grudeczki, ale to nam totalnie nie przeszkadza. Jeszcze odrobinkę ją zakwaszę cytrynką. Niektórzy używają pomarańczy. Mhm. My dzisiaj damy trochę cytryny. Myślę, że w połączeniu z kozim serem będzie idealna,
0: będzie
1: bo
0: idealna.
1: Mi na chwilę obecną delikatnie brakuje soli, nie?
0: Aha.
1: Ale jakbyśmy dodali jeszcze soli, później kozi ser,
0: to będzie już za

0: Wtedy mogłoby być już przesadzone. A dodać zawsze można, odjąć nigdy.
1: Nigdy. Czyli pamiętajmy o dodatkach. To jest właśnie scenarzysta kulinarny, który też pamięta, co później na końcu będzie dodane jeszcze jako wykończenie do danego dania.
0: Mamy już zupkę. Oczywiście jeszcze ją delikatnie przyprawimy, później posypiemy peckami dyni. Mam tu jeszcze rukolę przygotowaną, która oczywiście zamaceruję, zanim podam.
1: Jasne.
0: No to już się tego nauczyłem.
1: No i te pestki dyni działają przeciwpasożytniczo, także też zachęcamy do stosowania. Wszelkie pestki, nasiona, orzechy, to jest naprawdę dobrodziejstwo, które już coraz rzadziej gości w naszych domach. Zastępujemy batonikami, różnymi smakołykami, a
0: serek
1: wystarczy...
0: zobacz, rozpływa
1: tak,
0: się.
1: No a wystarczy
0: właśnie ładnie czasami... skarmelizował.
1: Tak, pięknie.
0: Więc ja najpierw...
1: Nieprzypalony.
0: Zamaceruję, żeby nie było, żebym nie dostał od
1: odrobiną,
0: tak, odrobiną octu balsamicznego.
1: Rewelacja.
0: Później mi się dostanie od Joli, że to nie mogło tak być.
1: Także korzystajmy naprawdę z tych pestek, nasion, z tego, co jest naturalne. A organizm dostanie wszystko, co
0: podziękuję nam
1: potrzebne. Tak.
0: Mamy położoną już salatę z rukoli, kodzi serek przypieczony. Posypiemy tymi pesteczkami, tak? Tutaj na sałatkę, żeby nie nasiąkały po prostu, jak już będziemy jedli, to będziemy mogli sobie skubnąć taką chrupiącą, taka, która jest najlepsza. Nie?
1: Przepraszam,
0: i zaakcentujemy jeszcze zaakcentujemy tą kawą, że jak ktoś dostanie na talerz, to od razu mu to zapachnie.
1: Ten smak, tak? Rewelacja. Proste, nowe składniki i myślę, że się spodobają.
0: A jeszcze, wiesz co, tak spojrzałem, zielone, że tu mam lubczy, którego nie używałem, więc dodam.
1: Pachnący.
0: No, wiesz, że lubczyk to afrodyzjak.
1: Tak. Współczesna kuchnia w formie bardzo przetworzonej go używa, więc...
0: Nie znam.
1: Nie znasz?
0: Nie znam.
1: I tego się trzymaj.
0: Ale za to mamy zupkę dyniową w naszej wersji z jabłkiem, z kawą orkiszową, prażonym kozim serkiem, sałatą z rukoli, zamacerowaną w occie balsamicznym. Zapraszam. A więc dzierży łyżkę w dłoń.
1: Tak jest, próbujemy.
0: Najprzyjemniejszy punkt programu.
1: Moment, tak.
0: Można spróbować. To samej zupy, tak? Spróbować.
1: Na razie samej zupy, bo chcę posmakować tym.
0: Czy ta kawa zbożowa pasuje, tak?
1: Pasuje.
0: Jabłko, czujesz jabłko?
1: Ale wiesz, w środku wydawało mi się, że tyle sypiesz tej kawy, już będzie ją bardziej czuć. Ona idealnie się skomponowała z tą zupą.
0: No, nie można przesadzać.
1: Tak,
0: zawsze
1: właśnie.
0: Można dodać. Pamiętajcie, tu jeszcze sobie posypaliśmy po wierzchu. To jest kawka, która nam się rozpuści w tym wszystkim, więc nie możemy jej od razu narzucić bardzo dużo. To ja jeszcze spróbuję. Bo
1: ty spróbuj, a ja łapię się za zielone, moje ulubione.
0: A ja ten kozi serek.
1: A ty kozi serek.
0: Już wezmę z tą całością. Pestka. Położę se na to.
1: Smacerowana sałatka.
0: Rukolkę.
1: I w całości jak powinno być. No i co? Zadowolony?
0: Bardzo dobre. Oczywiście jak ktoś lubi kozi ser. Jak ktoś nie lubi koziego sera, to może sobie zrobić bez.
1: Mam nadzieję, że zainspirował Łukasz Państwa i zapraszamy do gotowania własnych wersji zupy dyniowej i podzielenia się
0: opiniami
1: i przepisami.
0: Czekamy na to. Zapraszamy.

0: 8.30, czas na naszą radiową lekturę. Zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Trybowski, ksiądz, który zbudował kościół. W czasie budowy kościoła w Siemoniu ksiądz Zygmunt był regularnie inwigilowany przez służby bezpieczeństwa PRL-u. Potwierdzają to zachowane w delegaturze rejonowej Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy dwie teczki o nazwie Sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie budowniczy oraz teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim Jan. Szczególne zainteresowanie władzy ludowej posługą księdza Trybowskiego wynikało z podjęcia przez niego rozbudowy obiektów parafialnych bez zgody władzy państwowej. W teczce o kryptonimie budowniczy prowadzonej od 10 czerwca 1980 do 31 marca 1981 roku zawartych jest wiele informacji dotyczących przebiegu załatwiania związanym z tym formalności. Cały proces pozyskiwania decyzji na rozbudowę dokonywał się w gąszczu wykluczających się urzędowych pism, przeciągających się w czasie zgód i odmów oraz konieczności dodatkowych ekspertyz. Miały one na celu uniemożliwienie realizacji rozbudowy, zniechęcenie do podejmowania w tym kierunku kolejnych starań, a także zniesławienie proboszcza w opinii lokalnej społeczności. Dodatkowym, zachowanym w teczce źródłem informacji o proboszczu parafii, jego osobistym nastawieniu do władzy, a nawet kondycja psychiczna. Są notatki z prywatnych rozmów TW Jana z księdzem TW, każdą rozmowę z proboszczem szczegółowo relacjonował w informacjach przekazywanych przełożonych. Ich treść w większości stanowi zawartość odrębnej teczki pracy tajnego współpracownika pseudonim Jan. Zaskakująca swej treści i bogactwie jest teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim Jan. Z analizy jej zawartości wynika, że najprawdopodobniej TW Jan był duchownym dekanatu chełmżyńskiego. Pozyskany został do współpracy 30 sierpnia 1977 roku przez starszego inspektora Wydziału 4 Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Toruniu, porucznika Witkowskiego. Celem pozyskania TW Jana była inwigilacja księży dekanatu chełmżyńskiego. Spotkania TW z oficerem odbywały się zwykle jeden lub dwa razy w miesiącu, w godzinach wieczornych w domu TW. Spotkania odbywały się w domu TW na plebanii. Niektóre spotkania odbywały się nie tylko w obecności porucznika Witkowskiego, ale również naczelnika Wydziału 4, podpułkownika Molendy. Z notatek wynika, że TW regularnie był przeszkalany do prowadzenia konspiracji oraz instruowany o pozyskiwaniu potrzebnych władzy informacji. TW zbierał informacje głównie ze spotkań dekanalnych duchowieństwa chełmżyńskiego, w których sam najprawdopodobniej uczestniczył. Przekazywane informacje dotyczą również kapłanów, ale od pewnego momentu skupiają się zasadniczo na księdzu Trybowskim. wiele informacji pozyskanych TW czerpie z prywatnych rozmów z nim, odbywających się w mieszkaniu księdza Trybowskiego. Od 30 maja 1980 roku nadzór nad TW przejmuje starszy inspektor wydziału, podporucznik Małkiewicz. Ostatnia notatka zawarta w tej teczce opatrzona jest datą na dzień 10 marca 1983 roku. Tyle na dziś. Myślę, że w kolejnych naszych odsłonach dowiemy się dużo więcej.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki boboczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mhm. Flaczki, tak?
0: Mhm. Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale
0: zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy, to będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki to się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa.
1: O, to już cała... jest. Ja myślę, że jakby wszyscy wiedzieli, jak się robi flaki, to by nikt ich nie jadł. Ale tutaj jak już kupują sobie takie nawet gotowe, do tego trzeba nagotować porządny rosół, który musi się długo gotować. Mhm. Jest to naprawdę potrawa tylko na imieniny do cioci.
0: Mhm.
1: A tutaj...
0: Może być codzienną zupą.
1: Tak, bardzo szybką, bardzo prostą. Bardzo smaczną.
0: Oczywiście też ten dobór warzyw też jest związany z porą roku. Bo...
1: Zajmę ci ręce, bo tak, będziesz rwała boczniaki.
0: Z porą roku, bo jak wiemy, już na przednówku tych warzyw jest coraz mniej. Na wiosnę praktycznie ta nasza kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność. Natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać. Ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegardo o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią. Szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze. No to ten grzybek może być obciążony pleśnią. Czy tak? Czy drobniej? Czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze, dziękuję szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała. Tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie znać.
0: I sobie tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre. Więc takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki okej w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków. One, można powiedzieć, że udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka,
0: prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana właśnie, czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka. Nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie okej. Okay. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność. Bardzo
1: warzywka,
0: obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie chodzi fryteczki o to, że, zrobiłeś.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów, więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. A przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam przeszkli, więc teraz dodamy boczniaki. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula.
0: Cebula.
1: Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: Co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Galgan się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do plaków dajemy imbir, ale tu damy galgan.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Plaki to gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Podduszyliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion, na przykład drobiowy, tak?
0: Aha.
1: Można by było zrobić taką zupkę.
0: Na bulionie mięsnym.
1: Tak. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
0: Dobra.
1: To jest jakby dosyć istotny element.
0: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała tak? na śmierć warzyw.
1: Ja wezmę taką garsteczkę.
0: Garsteczka.
1: Nie za duża.
0: Świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami dajmy, tak to sypniemy. A takie ziółka pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
1: Tymianek trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodamy do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej. Tak. Dodajesz czasami?
0: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
1: Dobrze czujesz? Bo to daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
0: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
1: To na sam koniec rzucimy. Już nie będziemy go bardzo gotować.
0: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje.
1: Tak.
0: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
1: A latem nie będziemy przejedzeni.
0: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy, wszystko co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
1: Flaczki są gotowe, moment to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale tu już w talerzu dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
0: Tak.
1: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
0: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
1: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki, ona tu zrobi swoją robotę.
0: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
1: Masz ochotę?
0: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
1: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
0: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Kolejna prognoza pogody przed Państwem. W tej chwili Złowieś Mała i okolice 19 stopni. Na termometrach temperatura odczuwalna również 19 stopni. Przypomnę jeszcze, słońce wzeszło o 5.37, zajdzie 2 minuty po 20, co oznacza, że dzień jest krótszy od tego najdłuższego, 2 godziny i 37 minut. To dane astronomiczne oczywiście dla Złej Wsi Małej. A godzinę temu najcieplej było we Wrocławiu 21,3 stopnia, najchłodniej w Świnoujściu 15 stopni. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na południu, wschodzie i w centrum możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby na wybrzeżu i na wschodzie, także umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a na południu wiatr zmienny. Podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Noc będzie bardziej niespokojna w wielu miejscach, szczególnie w pasie centralnym. Tak jak wspominałem godzinę temu w komentarzu, będziemy mieli i opady deszczu, i burze, i też te opady będą bardzo intensywne, ale o tym opowiemy Państwu wieczorem w prognozie na noc i na sobotę. A dziś na ziemi chełmińskiej zobaczymy do 26 stopni, oczywiście w najcieplejszej porze dnia, nie od rana. A ja Państwa zapraszam już za chwileczkę na podróż do wnętrza Ziemi razem z doktorem Danielem Tyborowskim. Zostańcie Państwo z nami.

Stawaj, samuraju, mamy dzieje ziemi do omówienia, a dokładnie budowę wnętrza ziemi. Witajcie, podróżnicy w czasie, ja się tradycyjnie nazywam Daniel Tyborowski, to są tradycyjnie środowe spotkania z dziejami ziemi. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, nie będzie o różnych wymarłych zwierzakach, ale o budowie wnętrza ziemi. Odbędziemy sobie dzisiaj taką swego rodzaju podróż do wnętrza ziemi, jak tytuł dzisiejszego spotkania głosi, więc bardziej takie klimaty geologiczne czy nawet geofizyczne, jak za moment się przekonamy, sprawdzimy sobie po prostu, jak wygląda wnętrze naszej planety, więc tematy też takie, no w pewnym sensie szkolne, prawda, bo każdy z nas gdzieś tam się kiedyś uczył budowy wnętrza naszej planety w szkole. No i ciekawe, jak bardzo się ta wiedza zmieniła od czasów szkolnych do dzisiaj. Za chwilę się przekonamy. W temacie dzisiejszego wykładu oczywiście gorąco zachęcam do zadawania pytań na naszym czacie. Dużo osób dzisiaj, widzę, że długo czekaliście. Już możecie zadawać te pytania. Ja oczywiście po zakończeniu mojej pogadanki chętnie z Wami podyskutuję na ten temat. No i co, nie przedłużając, jedziemy z tym śledziem, moi drodzy. Tytuł wykładu Podróż do wnętrza Ziemi, no, zaczerpnąłem oczywiście ze słynnej książki Juliusza Verna Podróż do wnętrza Ziemi albo Wyprawa do wnętrza Ziemi, też takie są tytuły. Ci z Was, którzy czytali tę książkę albo widzieli którąś z adaptacji filmowych, te adaptacje były lepsze i gorsze, ale ci z Was, którzy znają dzieło Juliusza Verne i jakąś formę adaptacji tej książki, to pamiętają mniej więcej, o czym była ta książka. Grupa badaczy udaje się do wnętrza Ziemi. Tam się okazuje, że no, Ziemia ma taką budowę warstwową, ale nie tak jak cebula na przykład, tylko w takim sensie, że pod tym światem, na którym my żyjemy, istnieje pod jakby skorupą ziemską, czy pod powierzchnią Ziemi, istnieje drugi świat, gdzie żyją różne wymarłe stwory. I tam żyły dinozaury, różne inne dziwne zwierzęta, wielkie takie grzyby rosły, były całe lasy takich pradawnych wielkich grzybów z olbrzymimi kapeluszami. Bardzo, bardzo bajkowo to wszystko wyglądało. No, przekonamy się za chwilę, że taka prawdziwa podróż do wnętrza Ziemi po pierwsze nie jest za bardzo możliwa i nie wiadomo, czy kiedykolwiek tak naprawdę będzie, a po drugie to wnętrze Ziemi, to co my o nim wiemy dzisiaj, ale zresztą też to, co wiedzieliśmy w czasach Verna, no to kompletnie się nie trzyma tego, co w książce Podróż do wnętrza Ziemi zostało utrwalone. To jest ciekawe, bo generalnie Juliusz Verne no, pisał książki takie przełomowe na swój sposób w swoich czasach, przełomowe książki science fiction, ale to jest chyba jedyna pozycja, która nie trzyma się realnej wiedzy naukowej z czasów, kiedy ona powstawała. Ale to tak tylko na marginesie. No to co? Jedziemy, moi drodzy. Wnętrze Ziemi. Ziemia, oczywiście planeta, którą zamieszkujemy, to pewnie pamiętacie, że ona, tak jak pisał Verne, ma budowę taką warstwową, ale te warstwy no, nie działają tak jak w książce, że pod jednym światem jest drugi świat i tam sobie żyją na przykład dinozaury, tylko te warstwy polegają na czymś zupełnie, zupełnie innym. Dlaczego jest taka budowa warstwowa? No to wszystko wynika z tak naprawdę zjawiska grawitacji i tego, że cięższa materia opada na dno, ta lżejsza ulega unoszeniu, więc tak oto nastąpił podział Ziemi na te strefy właśnie, czy warstwy cięższe i lżejsze. Te cięższe budują jądro Ziemi, te lżejsze są wyżej. Za chwilę to sobie wszystko omówimy łącznie ze składem mineralnym czy mineralogicznym, mineralogiczno takim petrograficznym, który buduje nam wnętrze naszej planety. No i zobaczycie, że to wszystko rzeczywiście trzyma się kupy, ale żeby sprawdzić, co tam jest w tych najgłębszych sferach naszej planety, to już takie czysto geologiczne dane nam nie wystarczają i musimy się wtedy posiłkować metodami już takimi naprawdę fizycznymi, czy dokładnie rzecz biorąc geofizycznymi.
Więc na początek troszeczkę o metodologii. Co my wiemy tak naprawdę o wnętrzu Ziemi? Skąd my to wiemy, jak zbudowana jest nasza planeta w środku? No bo jak jesteście moimi stałymi widzami, to na pewno wiecie, że my generalnie dużo wiemy o tym, co się dzieje, co się działo w przeszłości geologicznej na powierzchni planety i powiedzmy w takich głębokościach, no, płyciutkich, nie jakichś szczególnie super głębokich. No bo mamy cały zapis geologiczny, mamy tabelę stratygraficzną, mamy zapis życia w postaci skamieniałości, geolodzy czy inżynierowie robią mapy geologiczne, na podstawie których na przykład buduje się, czy projektuje się w ogóle trasę metra. To jest taki aktualny problem, prawda, budowa trzeciej linii metra niedawno była ogłoszona w Warszawie, więc żeby to zrobić, no trzeba zbadać budowę geologiczną na danym obszarze. Ale to jest w skali całej planety mały wycinek jej rzeczywistej, całkowitej głębokości. Więc jeśli chodzi o skorupę ziemską, a szczególnie tej płytkie zewnętrzne partie, to rzeczywiście my takimi, nazwijmy to sobie, konwencjonalnymi, tradycyjnymi metodami geologicznymi jesteśmy w stanie stwierdzić, jak ta budowa wygląda. Więc jesteśmy w stanie postawić wiercenia, tak jak na przykład na różnych platformach wiertniczych się to robi. Mamy dostęp do różnych kopalni, czy to odkrywkowych, kamieniołomów, czy do kopalni takich bardziej podziemnych, i tak dalej, i tak dalej. Czasami sama budowa geologiczna danego obszaru, czy historia geologiczna danego miejsca sprawia, że skały, które normalnie powinny być trochę niżej, wyjdą nam na powierzchnię. No i okej, to jest wszystko pięknie, ładnie, to jest łatwe. Ale co z tymi głębszymi strefami, które jak widzicie, no zajmują tak naprawdę lwią część objętości i masy naszej planety. Tutaj, żeby stwierdzić, co tam jest w środku, potrzebujemy troszeczkę innych metod z zupełnie innych dziedzin. Tutaj wspomniana przeze mnie geofizyka, czyli takie coś, co się znajduje na rubieżach nauk o Ziemi i nauk takich bardziej fizycznych, po prostu fizyki. Stosuje się na przykład badanie fal sejsmicznych. Czy to takich, które powstały naturalnie, kiedy mamy jakieś trzęsienie Ziemi i wtedy te fale rozchodzą się we wnętrzu naszej planety, czy jak za chwilę zobaczycie, można takie fale generować sztucznie. Nie. Tak czy inaczej, te fale różnie się rozchodzą, to na pewno z fizyki pamiętacie, w różnych ośrodkach. Zależnie od tego, czy dana substancja, w której taka fala sobie biegnie, jest ciałem stałym, cieczą czy gazem, oraz w zależności od tego, no, jaki ma dokładnie skład, to znaczy jaka jest gęstość tego ośrodka, od tych właściwości fizycznych będzie zależała prędkość, z jaką te fale się przemieszczają. Więc my na podstawie tego, jaka jest prędkość takiej fali we wnętrzu Ziemi w danym miejscu, jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka gęstość pasuje do tej prędkości, a co za tym idzie, z jakiej substancji jest zbudowane dane miejsce gdzieś tam głęboko. I tutaj co ciekawe, to już teraz Wam tak zatizuję, na końcu sobie do tego wrócimy, bo budowę Ziemi będziemy omawiali od zewnątrz do środka, może to trochę nie tak podręcznikowo, ale tak sobie ułożyłem dzisiejszy wykład, ale to już teraz Wam zatizuję, że na przykład zewnętrzne jądro naszej planety wiemy, że jest płynne, jest cieczą. Moglibyście mnie teraz zapytać, a skąd my to wiemy? Przecież to jest tak głęboko, że w ogóle no my nie mamy żadnych, nie wiem, dowodów na powierzchni Ziemi, żadnych fizycznych skał czy czegoś takiego, co by pochodziło z jądra zewnętrznego. No wiemy to właśnie z badań geofizycznych, bo fale te sejsmiczne, one się dzielą na takie dwa główne typy. Tutaj bez już wchodzenia w szczegóły, czym one się różnią, generalnie są fale poprzeczne i podłużne. I co się okazuje? Fale poprzeczne rozchodzą się wyłącznie w ciałach stałych oraz w gazach. Nie rozchodzą się w cieczach. A w jądrze zewnętrznym fale poprzeczne się właśnie nie rozchodzą. Stąd my wiemy, że jądro zewnętrzne Ziemi jest ciekłe. Jądro wewnętrzne już jest stałe. Z czego są zbudowane? To za chwileczkę sobie do tego
przejdziemy. Więc tutaj już na początku wyjaśniam, jaka jest metodologia badania tych najbardziej wewnętrznych sfer naszej planety. Tak jak powiedziałem, my te fale sejsmiczne, te metody geofizyczne, możemy te fale wytwarzać, to znaczy one mogą być przez nas generowane. Nie musimy czekać na to, aż dwie płyty tektoniczne się gdzieś tam zderzą w basenie Morza Śródziemnego czy w Japonii i wtedy czekać, oczywiście tak się też robi i badacze wtedy mają swoje instrumenty rozmieszczone w takich newralgicznych punktach i czekają tylko na to naturalne trzęsienie, ale nie musimy na to czekać. Instaluje się czasem takie specjalne takie geofony, to się nazywa, urządzenia wbite w ziemię, potem się ze specjalnego takiego pojazdu emituje taką falę do wnętrza ziemi i to te fale się odbijają od różnych warstw, od granic między warstwami we wnętrzu naszej planety, docierają do tych geofonów i mamy piękny obraz budowy geologicznej. Chociaż taka metoda rzeczywiście raczej też jest stosowana do tych płytszych stref, do budowy skorupy ziemskiej, no to jest z punktu widzenia człowieka oczywiście również bardzo, bardzo głęboko, ale głównie, żeby zbadać no, budowę jądra na przykład, to te fale takie raczej

prawie 3000 km sięga. No i dalej jądro zewnętrzne, które jest płynne, i jądro wewnętrzne, które jest już stałe. Tu się pojawia jeszcze jeden ważny termin, który też pewnie kojarzycie, czyli litosfera. Tu już jest taka definicja podana, że jest to skorupa ziemska i ta najbardziej zewnętrzna, tu jest napisane sztywna część górnego płaszcza. Co to znaczy najwyższa sztywna część górnego płaszcza? To za momencik Wam wyjaśnię, na razie w to nie wchodzimy, ale termin litosfera pewnie większość z Was gdzieś tam kojarzy. Gdzieś tam z zasłyszenia, czy nawet z lekcji geografii, zawsze się mówiło o biosferze, atmosferze, hydrosferze i litosferze. Tu się okazuje, że litosfera to nie jest cała nasza planeta, ale pewien mały wycinek, skorupa i ta górna część górnego płaszcza, ta sztywna część górnego płaszcza. O co chodzi z tą sztywnością? To też są pewne właściwości takie fizyko-chemiczne wnętrza Ziemi. To za chwilę sobie do tego przejdziemy. Więc tak to wygląda podręcznikowo. No jest coś takiego, co pewnie też ze szkoły kojarzycie, jak stopień geotermiczny. Tu jest pokazany taki ładny wykres pokazujący, jak ciśnienie i temperatura zmieniają się, schodząc w dół naszej planety. Tłumaczę osie. Mamy temperaturę i ciśnienie na osi poziomej, rosną ku prawej stronie. Głębokość oczywiście rośnie ku dołowi, więc jakby im niżej na tym obrazku, tym bardziej do samego środka Ziemi idziemy. Więc mamy na górze skorupę ziemską, płaszcz górny, płaszcz dolny, jądro zewnętrzne, wewnętrzne. No i widzimy, jak to się mniej więcej zmienia. No, generalnie jest taka tendencja, że im głębiej, tym rośnie i ciśnienie, i temperatura. Oczywiście jak te funkcje się tu zmieniają, to widzimy, że to nie jest taka prosta, powiedzmy, funkcja, no taka liniowa, najprostsza, tylko jakieś tutaj inne, ta temperatura to bardziej taką, nie wiem, hiperbolę nawet pewnie przypomina. I tutaj mamy na przykład mapę Polski, na której jest pokazany tak zwany stopień geotermiczny. Generalnie jest pokazany rozkład, powiedzmy, temperatur, jak się zmienia we wnętrzu skorupy ziemskiej na terenie naszego kraju. To widzimy, że no te najwyższe temperatury są raczej na zachodzie, zimniej jest raczej na wschodzie Polski. To jest związane z budową geologiczną naszego kraju. Na wschodzie mamy tę dużą, starą taką platformę prekambryjską, na zachodzie mamy raczej takie struktury paleozoiczne, młodsze, no i tamte temperatury są nieco wyższe, ale to tylko tak w formie takiej ciekawostki Wam podaję. No dobrze, i przechodzimy do mięska dzisiejszego tematu, czyli wchodzimy sobie coraz głębiej do wnętrza Ziemi. Zaczynamy, jak powiedziałem, od skorupy. Skorupa to jest ta sfera, ta część naszej planety, z którą my mamy najwięcej wspólnego, bo na niej żyjemy, na zewnętrznej części skorupy ziemskiej, ale pewnie zaskoczę Was, kiedy powiem, że skorupa nie jest takim jednolitym tworem, nie ma jednakowej grubości, ba, nie ma nawet jednakowego, jednolitego składu chemicznego czy składu mineralogicznego. Ona się bardzo, bardzo różni. Najprostszy podział skorupy to jest na skorupę kontynentalną i skorupę oceaniczną. I na tej planszy mamy to pokazane. Mamy po prawej stronie skorupę tą kontynentalną, po lewej oceaniczną, i tu już widzimy, że te skorupy przede wszystkim różnią się od siebie grubością, miąższością, tak by geolodzy powiedzieli. Skorupa kontynentalna jest bardziej miąższa, jest grubsza. Skorupa oceaniczna jest cieniutka. Szacuje się, że skorupa ta oceaniczna może mieć tak no od 5 do 15 mniej więcej kilometrów. 15 to już jest naprawdę bardzo, bardzo gruba, bardzo miąższa. Głównie będzie miała tak 5-10 kilometrów grubości, to jest stosunkowo niewiele. Przyznacie, że to jest no w skali całej planety taka skórka zaledwie. Skorupa kontynentalna jest dużo, dużo grubsza, może mieć kilkadziesiąt kilometrów grubości do tych, powiedzmy, no nawet 60 kilometrów, to spokojnie. I tu uwaga, ze skorupą wiąże się takie zjawisko, które się nazywa izostazja. To jest zjawisko, które polega na tym, że jak za chwilę zobaczycie, skorupa ziemska no, podzielona jest na takie kry, po prostu płyty tektoniczne, które sobie pływają po takim oceanie płaszcza, tak sobie to w uproszczeniu nazwijmy.

0: To zjawisko no, związane jest w dużej mierze z prawem Archimedesa. Ono polega na tym, że im więcej skorupy wystaje ponad ten umowny poziom zero, to tyle samo powinno tej skorupy być pod powierzchnią. Czyli tam, gdzie mamy najbardziej wystające na zewnątrz elementy skorupy ziemskiej, to tam też korzenie tej skorupy będą najdłuższe, będą sięgały najgłębiej. Dlatego tam, gdzie są góry, na przykład Himalaje, to ta skorupa powinna być najgrubsza tak naprawdę. A tam, gdzie mamy obszary nisko położone, jakieś niziny, to tam będzie dużo, dużo cieńsza. W przypadku skorupy oceanicznej ona jest raczej, ma mniej więcej podobną grubość, tak jak mówię, no to się waha od kilku do kilkunastu kilometrów, ale tu już nie ma takiej dużej rozpiętości jak w przypadku tej skorupy kontynentalnej. Druga różnica to jest to, co tu jest napisane, że mamy skorupę granitową i bazaltową. I tu musimy wejść na chwilę w mineralogię czy też w petrografię. Otóż skorupa kontynentalna jest głównie granitowa, więc jest zbudowana ze skał zwanych granitami, a tak poprawniej powinienem powiedzieć granitoidami. Natomiast skorupa oceaniczna raczej będzie zbudowana z bazaltów. To ona będzie tą skorupą bazaltową, chociaż jej dolne partie też będą zbudowane z różnych innych typów skał, ale ogólnie możemy to tak sobie zaszufladkować, że skorupa kontynentalna będzie granitowa, skorupa oceaniczna będzie bazaltowa, więc te skorupy nie tylko różnią się grubością, miąższością, ale również składem mineralogicznym, a zatem składem chemicznym, a zatem będą się różniły gęstością. Będą miały różną gęstość. Skorupa oceaniczna będzie nieco gęstsza, nie dużo, ale jednak gęstsza, a co za tym idzie cięższa, niż skorupa kontynentalna. Więc jak za moment sobie dojdziemy do tektoniki płyt, będzie to jakby, jak kiedy one się ze sobą będą stykać, to nie pozostaną względem siebie tak w spokoju, tylko jedna będzie wnikała gdzieś pod inną. Już teraz możecie się domyślić, która pod którą, do tego sobie za moment wrócimy. I tu jeszcze na tej planszy, co jest warte zapamiętania, mamy taki napis MOHO, to jest powierzchnia nieciągłości MOHO od nazwiska takiego geofizyka Mohorowicicia. Za chwilę sobie o nim też parę słów powiemy. No i pod tą powierzchnią MOHO mamy powiedzmy taki górny płaszcz, astenosferę, to jest ta najwyższa taka część właśnie płaszcza. Tu jest jeszcze tak napisane, że to jest warstwa perydotytowa. Ok, mamy te dwie skorupy. Skorupę kontynentalną, skorupę oceaniczną. No i powiedziałem, że kontynentalna jest zbudowana z tych granitoidów, jest granitowa, a oceaniczna jest właśnie bazaltowa. I tu macie porównanie tych dwóch typów skał. Wiecie, ze skałami zwykle jest tak, że z daleka jak się patrzy na kamieniołom, na dwa różne kamieniołomy, jakbyśmy patrzyli, to poza jakimiś naprawdę, naprawdę wyjątkami, gdzie te skały mają jakieś bardzo takie wyraźne barwy, typu czerwone, intensywnie czerwone, no to z daleka ciężko jest oszacować, jaka to jest skała. I taki granit może z daleka nawet przypominać niekiedy piaskowiec. To z daleka bardzo ciężko jest ocenić, nawet niekiedy ekspertom. Natomiast jak się weźmie dwa kawałki takiej skały i po prostu weźmie granit w jedną rękę, bazalt w drugą, no to już od razu widzimy, czym to się od siebie różni. Otóż granitoidy generalnie to są skały magmowe, ale jak to się mówi, fanerokrystaliczne, zbudowane z różnych kryształów, mają w sobie różne kryształy, jak to się mówi, takie, że są to skały jawnokrystaliczne. Więc granitoid no, wygląda tak, że zbudowany jest z takich ciapków. Każdy taki ciapek to jest inny minerał. Te jasne elementy to będzie kwarc, i w granitoidach jest dużo kwarcu, który jest generalnie minerałem jasnym. Ciemne to będą jakieś łyszczyki, tam będzie biotyt, tam będzie muskowit, tego typu minerały. Bazalt przede wszystkim jest generalnie ciemny, nie widać w nim wyrazistych kryształów, bo to jest skała wylewna. Granitoidy są skałami głębinowymi. One długo krystalizują z magmy, dlatego te kryształy się wydzielają. Mamy różne kryształy w takim granitoidzie, natomiast bazalty są wylewne, one gwałtownie się wylewają. No, taka typowa lawa się zamienia zazwyczaj właśnie w bazalt, zależnie oczywiście od składu, ale to jest taki najpospolitszy, powiedzmy, typ takiej lawy, to jest lawa bazaltowa, więc tam nie ma czasu na krystalizację. Te minerały, kryształy nie mają czasu na to, żeby rosnąć, więc nie widzimy poszczególnych kryształów i skład mineralogiczny jest również zupełnie inny. Bazalty są głównie z minerałów ciemnych zbudowane, dlatego ten bazalt tu przedstawiony jest taki, no, czarno-ciemno-szary. Bazalty są zbudowane z krzemianów, głównie z amfiboli i piroksenów. A jak powiedziałem, granitoidy to będzie głównie, powiedzmy, krzemionka i jakieś łyszczyki, generalnie minerały jasne. No, ale tu w tym bazaltoidzie, czy bazalcie, mamy taki frontem do klienta ustawiony zielony jakiś taki obiekt w środku. To jest kawałek oliwinu. Oliwin ma taki charakterystyczny właśnie zielony czy też oliwkowy kolor. Jest to minerał charakterystyczny, jak za chwilę się przekonamy, dla płaszcza ziemskiego, wobec czego taki oliwin w bazaltoidzie jest takim gościem z płaszcza. On nie buduje nam skorupy generalnie, ale znajduje się czasami w tej skorupie oceanicznej. Przybywa do niej z płaszcza ziemskiego. Jak to się dzieje, to też za chwilę sobie zobaczymy, ale generalnie zapamiętajcie, że w takiej skorupie oceanicznej, w bazaltoidzie, mogą się takie właśnie wrostki, tacy goście z płaszcza znaleźć w postaci takiego ładnego zielonego czy też oliwkowego oliwinu. I to jest głównie ta różnica. Skład mineralogiczny jest inny, wykształcenie jest inne, bo granitoid to jest skała ta fanerokrystaliczna, gdzie ładnie widać kryształy. Bazalt, no to jest skała taka nieposiadająca tych ładnych kryształów, taka, no, wygląda jak taki po prostu typowy kamień. Czasami te oliwiny się tam znajdą. Ok, na tamtej planszy, dwie plansze temu, mieliśmy przekrój przez skorupę ziemską i tam pojawił się taki termin moho. Moho to jest nazwa takiej nieciągłości, która istnieje we wnętrzu Ziemi, zwanej nieciągłością Mohorowicicia albo po prostu nieciągłością moho, nazwaną na cześć Andrija Mohorowicicia, czy Mohorowicicia, tak byśmy chyba po polsku powiedzieli, chorwackiego, zdaje się, geofizyka, który, no, odkrył ją po raz pierwszy, odkrył między innymi, też badał skały takie z górnego płaszcza, które występowały na powierzchni planety w Chorwacji. Między innymi znalazłem taką informację, że Mohorowicicio badał te skały z granicy płaszcza i skorupy nad rzeką Kupa. Rzeką, która się nazywa Kupa, w Chorwacji, zdaje się, to miało miejsce. Tak czy inaczej, granica moho to jest ta granica, która nam oddziela skorupę od płaszcza ziemskiego. I widzieliście, że dwie plansze wcześniej pod granicą moho mieliśmy coś takiego, co się nazywa astenosfera. I astenosfera to jest ta górna część płaszcza, ta, która jest taka bardziej sztywna, bo płaszcz generalnie w swojej naturze jest ciałem takim bardziej, no, takim sprężystym. On z punktu widzenia właściwości takich fizyczno-mechanicznych czy fizyko-chemicznych reaguje tak elastycznie, płynnie. Natomiast skorupa jest sztywna, ona reaguje tak chrupko. Ale ta górna część płaszcza, zwana astenosferą, raczej jest właśnie też, już ma takie bardziej, mimo że składem pasuje do płaszcza, to pod względem właściwości, no, bardziej przypomina tutaj skorupę ziemską. No i te właśnie dwa elementy, skorupę i tą górną część płaszcza, nazywamy litosferą, tak jak mieliśmy wcześniej pokazane. Natomiast to wszystko, co jest poniżej astenosfery, no to już niestety litosferą nie jest. To jest oczywiście nazewnictwo tylko, ale podaję Wam to, żebyście wiedzieli. Na mapce po lewej stronie mamy pokazaną głębokość strefy tej nieciągłości moho na całej planecie, bo jak się pewnie domyślacie, ze względu na to, że skorupa ziemska w różnych obszarach no, ma różną grubość, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, szczególnie ta skorupa kontynentalna, no to i powierzchnia ciągłości Mohorovicicia będzie znajdowała się na różnej głębokości. I tu na tej mapie, zwróćcie uwagę, mamy potwierdzenie tego, co mówiłem wcześniej, że im wyżej ponad poziom morza wystaje nam skorupa kontynentalna, tym będzie głębiej sięgała też w głąb Ziemi. Spójrzcie na obszar, tam gdzie są Himalaje, on jest taki mocno na czerwono zaznaczony. Spójrzcie na Andy, tam też jest kolor czerwony. A widzicie na tej mapce, że jakby im kolory bardziej są niebieskie, zielone, niebieskie, to ta strefa Moho znajduje się płycej, bliżej powierzchni, a im bardziej są żółte, czerwone czy pomarańczowe, tym głębiej. No to widzimy, że tam, gdzie mocno skorupa kontynentalna wystaje nam ponad powierzchnię Ziemi, no to rzeczywiście też będzie miała odpowiednio głębokie korzenie. W Himalajach tak jest, w Andach tak jest, generalnie w obszarach wyniesionych. Tutaj cała, powiedzmy, ta wyżyna tybetańska tak wygląda. Natomiast w obszarach niskich, no tam, nisko położonych, tam też te korzenie skorupy, korzenie w cudzysłowie skorupy ziemskiej będą dosyć płciutko i tam mamy te kolory właśnie zielone. Jak spojrzymy sobie na skorupę oceaniczną, która jest zaznaczona tutaj głównie kolorem niebieskim, no to ona generalnie nie jest jakaś bardzo zróżnicowana, jeśli idzie o grubość, bo jak widzimy, mniej więcej wszędzie pod skorupą oceaniczną ta powierzchnia nieciągłości Moho znajduje się na jednakowej głębokości. Idąc w głąb Ziemi, dochodzimy do czegoś, co nazywa się cyklem Wilsona albo cyklem superkontynentalnym. To jest ten jeden z najważniejszych cykli w przyrodzie, jaki istnieje, a na pewno na naszej planecie, który odpowiedzialny jest za to, o czym my tutaj często rozmawiamy. Jak wam pokazuję różne mapy paleogeograficzne i mówię, na Gondwanie żyły takie zwierzaki, na Angarii żył ktoś tam, na Laurusi żył ktoś tam, za to, jakie kontynenty były w przeszłości geologicznej, jak te kontynenty się względem siebie przemieszczały, dlaczego powstała Pangea, dlaczego się potem rozpadła, za to jest właśnie cykl superkontynentalny Wilsona odpowiedzialny. Tutaj tę koncepcję stworzył taki geofizyk John Tuzo Wilson i ten cykl opowiada nam tak naprawdę całą sagę superkontynentów, w ogóle historię kontynentów, historię tak naprawdę skorupy ziemskiej, bo w ten cykl jest zaangażowana i skorupa kontynentalna, i skorupa oceaniczna. Na początku mamy sobie po prostu stabilny, jak to się mówi, kraton, fragment skorupy kontynentalnej. On zaczyna być w którymś momencie od spodu podgrzewany przez tak zwane hotspoty. Za chwilę sobie pokażemy takie hotspoty. Wtedy ta skorupa pęka, pojawia się skorupa nowa, skorupa oceaniczna, powstaje ocean i te dwa podzielone fragmenty skorupy kontynentalnej odsuwają się względem siebie, by później w innych miejscach się zderzyć ze sobą albo z czymś innym. Tutaj jest na tym jednym obrazku to wszystko, jak to z grubsza wygląda. Teraz sobie to omówimy. Więc kiedy omawiamy cykl Wilsona, no to nie sposób już nie zahaczyć o ten płaszcz. O skorupie sobie powiedzieliśmy, z czego jest głównie zbudowana, jakie ma właściwości, więc pokrótce o płaszczu. Płaszcz generalnie, jak powiedziałem wcześniej, ma raczej takie właściwości jak płyn on się zachowuje. To już nie jest taka sztywna struktura, wiecie, on nie jest zbudowany ze skał, takich jak my to rozumiemy, czyli tam nie ma ciał stałych, nie ma kryształów, to jest raczej coś w formie płynnej. To też nie jest ciecz, bo z fizyko-chemicznego punktu widzenia ciecz, a płyn to jest troszeczkę co innego, ale na pewno jest to taka struktura, która zachowuje się bardziej plastycznie niż taka typowa skała, niż kawałek właśnie skorupy ziemskiej. I w płaszczu istnieją tak zwane komórki konwekcyjne. Płaszcz generalnie od jądra Ziemi jest podgrzewany i ze względu na te swoje plastyczne właściwości powstają w nim ruchy termiczne, te właśnie ruchy konwekcyjne. Te ruchy zamykają się w formie takich komórek, co jest ładnie pokazane na planszy po lewej stronie. I to jest mechanizm taki, który wszyscy na pewno znacie z życia codziennego, bo istnienie takich komórek konwekcyjnych występuje w najzwyklejszym w świecie garnku z wodą, kiedy podczas śniadania gotujemy sobie na przykład jajka na śniadanie albo parówki rano, to ta woda jest podgrzewana i oczywiście ciepło się unosi, ciepła woda idzie ku górze, ponieważ kiedy się materia rozgrzewa, to staje się rzadsza, więc staje się tym samym lżejsza, więc unosi się, tam się ochładza. Jak się ochładza, to się staje gęstsza, a zatem cięższa i opada. I potem znowu na dole się podgrzewa i unosi i tak dalej w koło Macieju, czy tam dookoła Wojtek, jak to woli. Więc niezależnie, czy mówimy o garnku z wodą, gdzie gotujemy wodę gdzie gotujemy sobie parówki czy jajka, czy o płaszczu ziemskim głęboko, głęboko pod nami, to z fizycznego punktu widzenia to jest ten sam proces. Konwekcja, najzwyklejsza w świecie konwekcja, czyli unoszenie ciepła. No i w tym płaszczu powstają takie komórki. Teraz zwróćcie uwagę, że jak ta materia się unosi, dochodzi do tego punktu, gdzie już dalej ku górze unieść się nie może, czyli no dotyka skorupy, to tam no jakby musi się rozejść na boki. No i oczywiście powstaje ta komórka. I teraz jak się rozchodzi na boki, to ten ruch termiczny już no, nie odbywa się w jakby ku górze, tylko właśnie odbywa się w tej płaszczyźnie takiej równoległej do skorupy ziemskiej. I ta skorupa zaczyna się przemieszczać razem z tym ruchem termicznym. Bo tak jak powiedziałem, skorupa ziemska, generalnie litosfera, reaguje krucho. To jest jak kostka lodu wrzucona do szklanki z wodą. Ona się będzie unosiła, albo na oceanie w Arktyce, prawda? Będzie się unosiła taka bryła lodu na wodzie. Tak samo jest tutaj. To z fizycznego punktu widzenia jest taki sam proces. Mamy coś, co reaguje krucho, skorupa ziemska, unoszące się na czymś, co reaguje bardziej tak plastycznie czy płynnie, czyli na płaszczu. No i te skorupy będą się przemieszczały względem siebie tak, jak ruch tych prądów termicznych będzie się odbywał. I z tego wynika generalnie ruch skorupy ziemskiej względem siebie, to, że pękają kontynenty i powstają nowe. Zobaczmy, jak to wygląda tak na takim schematycznym przekroju. Zobaczcie, mamy na górze mamy, prawda, skorupę ziemską, poniżej mamy płaszcz, a na samym dole widzimy już fragment jądra ziemskiego, który nam podgrzewa ten płaszcz. To ciepło się z jądra unosi. To jest oczywiście taka artystyczna wizja, ale myślę, że dość dobrze obrazująca, jak ten proces wygląda. Ta materia się podgrzewa, tutaj to jest tak pokazane, jakby ta materia płaszcza, tak, że ona tak bulgoce właśnie, jak woda w garnku. Podgrzewa się, unosi, dochodzi do skorupy ziemskiej i uchodzi na boki. I teraz zwróćcie uwagę, tam gdzie ona dojdzie do tej skorupy, tam ta skorupa pęka. Powstaje tak zwany hot spot. Hot spot, czyli no taki gorący punkt, gorące miejsce, bo to ciepło po prostu uderza nam o tę skorupę. No oczywiście już nie jest aż tak ciepło jak na dole tego płaszcza, ale ciągle są to wysokie, bardzo wysokie temperatury. I ta podgrzana materia sprawia, że skorupa nam pęka. Pęka w tym miejscu, ale z kolei ten ruch termiczny, bo teraz ta ciepła materia rozchodzi nam się na boki, sprawia, że ta skorupa musi iść, jest ciągnięta przez tę rozgrzaną materię płaszcza. Więc ta skorupa nie dość, że pękła nam w środku, to jeszcze ona się będzie rozchodziła w różne strony, w przeciwległe strony. I to jest podstawa powstawania oceanów. Podstawa tego, jak nam pękają kontynenty, co się z nimi dzieje, jak to się w ogóle dzieje, że taka Pangea się zaczęła rozpadać. No nagle w którymś miejscu znalazł się taki właśnie hotspot. Znalazł się hotspot, taki pióropusz rozgrzanej materii z płaszcza i on sprawił, że Pangea zaczęła pękać. Czy jakikolwiek inny kontynent, który zaczął się kiedykolwiek w przeszłości geologicznej rozrywać, to właśnie się zaczyna od czegoś takiego. I teraz zwróćcie uwagę, ta rozgrzana materia, która sobie idzie na boki, a za sobą ciągnie na górze, za sobą tę kruchą, plastyczna materia płaszcza ciągnie na sobie tą kruchą skorupę, w końcu napotka jakąś inną skorupę kontynentalną, która gdzieś tam będzie. I teraz ta skorupa jedna, jak się zderzy z drugą, to musi zostać skonsumowana. To jest taki termin łączący geologię z gastronomią. Jedna skorupa jest skonsumowana przez drugą. I to widzimy po lewej stronie tego obrazka. Tam jedna skorupa nam wjeżdża pod drugą. No jak mamy dwa rodzaje skorupy, kontynentalną i oceaniczną, one się zderzą. O skorupie już sobie powiedzieliśmy, no to która wjedzie pod którą? Oczywiście oceaniczna wjedzie pod kontynentalną, bo kontynentalna jest dużo grubsza i jest lżejsza, bo ma inny skład, jest mniej gęsta. Ma inny skład taki mineralno-petrologiczny, a ta, która jest bardziej gęsta, przez to cięższa, no to będzie upadała ku dołowi, więc jak się zderzą, no to ta oceaniczna wjeżdża. Oceaniczna skorupa bazaltowa wjeżdża pod kontynentalną granitową, czy granitoidową. Tam jest przetapiana, po prostu najzwyczajniej w świecie w tym gorącym płaszczu się przetapia. I ta materia, z której była zbudowana, ona jest wytapiana później na zewnątrz w postaci wulkanizmu, powstają jakieś łuki wysp, dlatego przeważnie tam, gdzie mamy taką sytuację, że właśnie skorupa oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, to na krawędzi tej skorupy kontynentalnej, która się znajduje dokładnie nad tym miejscem, gdzie nam wjechała skorupa oceaniczna, powstaje jakiś łańcuch wulkaniczny i ta materia, która była przetopiona we wnętrzu, może sobie wytryskać za przeproszeniem właśnie przez te wulkany. No tak jest na przykład w Ameryce Południowej, tak jest w ogóle dookoła Pacyfiku. Kojarzycie ten pierścień ognia, pacyficzny pierścień ognia. Azja, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. No, Pacyfik nam sobie wjeżdża płyta pacyficzna nam wjeżdża pod płytę północnoamerykańską, no i mamy właśnie tego typu zjawiska, czy też pod płytę euroazjatycką na przykład. Tu jest to pokazane jeszcze w formie takiego GIF-u, takiego schematu, to jest taki już schematyczny przekrój, to jest dokładnie to, co powiedziałem. Mamy ten hotspot z płaszcza, tutaj podpisany jako, no że tutaj taki pioropusz właśnie magmy idzie, pęka nam ta skorupa, ona się przemieszcza oczywiście zgodnie z ruchem tym termicznym i jedna płyta wjeżdża pod drugą, oceaniczna wjeżdża pod kontynentalną, no tam jest przetapiana i z tego przetapiania materia idzie ku górze i mamy wulkanizm. I teraz to miejsce, gdzie mamy ten pióropusz płaszcza i gdzie pęka nam skorupa, i gdzie jest budowana nowa ta skorupa oceaniczna, to są tak zwane strefy spreading. A tam, gdzie nam ta skorupa wjeżdża pod oceaniczna, wjeżdża pod skorupę kontynentalną, to jest tak zwana subdukcja. Czyli mamy dwa elementarne zjawiska. Mamy spreading i subdukcja. Jak się pewnie łatwo domyślić, te zjawiska nie mają równego tempa. Skorupa, tempo subdukcji jest przeważnie większe niż tempo spreadingu. Dlatego też kontynenty się potem ze sobą zderzają często. No bo ta jakby szybciej ta skorupa wnika nam pod oceaniczna, pod kontynentalną, niż jest produkowana z drugiej strony. Więc ten ocean będzie się w końcu kurczył i kurczył w którymś miejscu. Najpierw będzie rósł, tak jak Atlantyk nam teraz rośnie, ale w końcu zacznie być też konsumowany. Więc mamy spreading i subdukcję, tempo tejże subdukcji jest generalnie większe. Ok, tak to wygląda w przypadku dna atlantyckiego. To jest dokładnie ta strefa, na środku mamy strefę tego spreadingu, powstaje tam nowa skorupa ziemska, skorupa oceaniczna, no i na dnie Atlantyku mamy tego typu takie ładne bruzdy, takie się tworzą no, ślady. Ta skorupa no, jest właśnie, ona jest lekko wypukła, bo ten pióropusz płaszcza sprawia, że ta skorupa też się unosi lekko, co nawet jest ładnie oddane tak morfologicznie na tym obrazku, czy topograficznie. No i jest to popękane, oczywiście ta materia się tam wylewa i powstaje nam zupełnie nowa nowa skorupa. Niektórzy z Was pewnie już zauważyli, że na tej trasie, gdzie powstaje nam Atlantyk, znajduje się pewna charakterystyczna wyspa, a mianowicie Islandia. Islandia no, przebiega, tu mamy to po lewej stronie zaznaczone, właśnie przez tą strefę spreadingu, gdzie nam się ta nowa skorupa buduje. I dlatego Islandię uznaje się za model takiego pierwotnego kontynentu, takiego protokontynentu. Sądzi się, że Islandia, że tak jak Islandia dużo nam mówi o tym, jak powstawały pierwotne kontynenty, kiedy formowała się w ogóle skorupa ziemska, kiedy skorupa ziemska jako twór geologiczny w ogóle powstała. Ponieważ właśnie Islandia jest takim tworem, który powstał w skali geologicznej stosunkowo niedawno, tam zachodzą dzisiaj tego typu zjawiska bardzo intensywnie, no i badacze jak chcą sprawdzić, jak powstawała pierwsza skorupa, to się udają właśnie na Islandię. No i tu mamy takie zdjęcie, zwróćcie uwagę, granicy płyt po prawej stronie na Islandii, gdzie obok siebie mamy płytę północnoamerykańską, tak, północnoamerykańska płyta tektoniczna i euroazjatycka płyta tektoniczna, bo one są w tych miejscach, powstają w tym miejscu, dotykają się. Można tam stanąć i są takie miejsca, gdzie w zasadzie można dotknąć jedną ręką Eurazji, a drugą ręką Ameryki Północnej, w takim głębokim geotektonicznym sensie oczywiście. Tutaj to jest ładnie pokazane, że w końcu taka, jak to się mówi, dolina ryftowa, taki ryft zostaje zalany wodą, no w końcu tam musi się wlać ocean i tak się pewnie w końcu stanie, ale jeszcze teraz Islandia jest tym takim fajnym modelem tego protokontynentu. Pewnie w końcu ona się podzieli na jakieś dwie części, do środka wleje się pewnie woda, tak to powinno przynajmniej podręcznikowo wyglądać. Łyczek wody. Ciekawa rzecz z tymi strefami spreadingu jest taka, że jak powstaje nam nowa skorupa, no i oczywiście rozchodzi się na obie strony, to łatwo się domyślić, że w tych najbardziej oddalonych od siebie punktach Atlantyku, czyli te punkty, załóżmy, najbliżej Europy, przy brzegu Europy i przy brzegu Ameryki Północnej, albo przy brzegu Afryki i przy brzegu Ameryki Południowej, to są te najstarsze fragmenty dna atlantyckiego, skorupy oceanicznej Oceanu Atlantyckiego. A najmłodsza część Atlantyku jest na środku, no bo tam jest ten hotspot. W związku z tym istnieje taka metoda określania wieku, badania wieku przeszłości geologicznej naszej planety, zwana paleomagnetyzmem. To jest metoda, która polega na tym, że badamy, jak było ułożone pole magnetyczne Ziemi w przeszłości geologicznej. Żeby to zrobić, musimy mieć minerały, które będą ferromagnetykami, czyli będą miały w sobie żelazo, kobalt, nikiel, jakieś ich pewnie związki. W skorupie oceanicznej takie minerały można znaleźć i dzięki temu podzielono Atlantyk na takie pasy namagnesowania. Kiedy pole magnetyczne Ziemi było ustawione tak, jak jest dzisiaj, a kiedy było odwrotnie. Już kiedyś zresztą Wam o takiej metodzie zwanej magnetostratygrafią opowiadałem i tu mamy to ładnie pokazane. Na środku mamy to ułożenie dzisiejsze, powstaje nam nowa skorupa, a po bokach mamy symetrycznie względem siebie pasy namagnesowania z poprzedniej epoki magnetycznej. Później mamy ten pas znowu symetryczny względem tej doliny ryftowej z tej jeszcze starszej epoki i tak dalej, i tak dalej. Od taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że jak patrzymy na ten Atlantyk, to mamy na jego dnie takie pasy namagnesowania, które są symetryczne względem jego tej centralnej, najmłodszej osi. Im dalej się odsuwamy od środka Atlantyku, tym coraz starsze są te pasy, obrazujące coraz dawniejsze epoki magnetyczne. No najstarsze dno atlantyckie, to najbliżej kontynentów, no to sięga początków okresu jurajskiego, mniej więcej 180 milionów lat temu. No i na tej podstawie, na podstawie tego cyklu Wilsona, że w jednym miejscu nam pęka skorupa, mamy strefę spreadingu, to się przemieszcza, potem te płyty się zderzają. Mamy wtedy strefy subdukcji i tak dalej, w koło Macieju to sobie biegnie. No, powstała teoria tektoniki płyt Alfreda Wegenera. Oczywiście, kiedy Wegener ją formułował, to myśmy jeszcze nie znali jako ludzkość tego mechanizmu, który rządzi wnętrzem Ziemi, jak to wygląda od środka, ale były pewne przesłanki, które pozwoliły Wegenerowi dojść do tego, że rzeczywiście ta skorupa to nie jest taki taki wiecie, nieruchomy układ, że to się wszystko względem siebie rusza. Przede wszystkim, to jest rzecz, którą patrząc na globus jesteśmy w stanie stwierdzić, niektóre kontynenty, szczególnie te na półkuli południowej, pasują do siebie. No, Afryka do Ameryki Południowej pasują wybitnie. Jak za chwilę zobaczycie, jak tam się popracuje, to Indie można tam wsadzić, bo Indie to już moi stali słuchacze na pewno wiedzą, że Indie też były kiedyś częścią tych lądów południowych, Australia tam pasuje, Antarktyda, to wszystko ze sobą się jakoś łączy. Mamy coś takiego jak kontynuację pasm fałdowych, na przykład Apalachy, w Ameryce Północnej mają kontynuację w postaci pasm z orogenezy kaledońskiej w Europie. No i mamy dowody paleontologiczne, to co tygrysy lubią najbardziej, czyli pewne fauny, ale również pełne flory, no, występowały w przeszłości geologicznej na lądach, które dzisiaj są oddalone od siebie. I tutaj świetny przykład to są znowu te kontynenty południowe, które kiedyś tworzyły Gondwanę, czyli Ameryka Południowa, Afryka, Antarktyda, Australia, no i te Indie, Dekan tam wciśnięty. No i w Permie pod koniec ery paleozoicznej była masa różnych kręgowców, na przykład mezozaury, jakieś gady ssakokształtne, jak lystrozaury, które żyły na wszystkich tych lądach. Była też taka słynna flora glossopterisowa, też Wam parę razy o niej mówiłem, to była taka permska tajga, w tamtym czasie jakby na tych kontynentach południowych trwało zlodowacenie. Zlodowacenie Gondwany, więc tam było dosyć chłodno, wobec czego się specyficzna taka tajga rozwinęła, nie taka jak dzisiaj, tylko właśnie złożona z takich glossopterysów, które miały takie, no wyglądały tak jak tutaj mamy pokazane, miały takie charakterystyczne, długie, tempo zwieńczone, nazwijmy to sobie liście. I ona rzeczywiście występuje dookoła przedpola tego lądolodu gondwańskiego, tu jest to ładnie pokazane, no i rzeczywiście na tych wszystkich kontynentach, które dziś są od siebie bardzo, bardzo oddalone. Więc dla podsumowania, no tutaj jeszcze raz pokazujemy, mamy tą skorupę oceaniczną, tu jest jeszcze dokładnie pokazana ta litosfera, ona sobie wjeżdża zawsze pod tą skorupę kontynentalną, tam ulega przetopieniu i powstaje taki łuk wulkaniczny. W końcu ta skorupa zostanie cała skonsumowana jedna przez drugą i taki ocean się w końcu zamknie. I tak powstanie jakiś superkontynent na przykład, czy generalnie większy ląd. Teraz jak sobie zajrzymy do wnętrza płaszcza ziemskiego, to on no jest miejscem niezwykle ciekawym i też nie jest miejscem jednorodnym mineralogicznie. To nie jest tak, że on jest zbudowany z tych samych minerałów wszędzie. W przypadku skorupy, no skorupa jest stosunkowo cienka, więc tu jeszcze w przypadku skorupy kontynentalnej możemy mówić o jakiejś jednorodności, w przypadku tej skorupy oceanicznej też, ale płaszcz jest no, miejscem dosyć grubym, czy też dosyć miąższym i tutaj bardzo, bardzo różne strefy mamy. Różne minerały w tym płaszczu przechodzą w inne, po prostu się przemieniają tak chemicznie na drodze, wiecie, różnych procesów takich geochemicznych czy krystalograficznych. Głównie płaszcz jest krzemianowy. Zbudowany jest z krzemianów, głównie to będą oliwiny i pirokseny, ale również i perowskity. Na górze będą dominowały oliwiny. I tutaj mamy pokazany ładny taki zielony oliwin. Stąd właśnie czasami w skorupie oceanicznej, w tych skałach bazaltowych, znajdą się ci goście z płaszcza. Czasami jakiś fragment takiego oliwinu trafi nam do tej skorupy oceanicznej, bo to wszystko się tam ze sobą styka. Ale poniżej to przechodzi w różne inne śmieszne minerały. To są wszystko krzemiany. Oliwiny, pirokseny to są krzemiany. Tutaj mamy takie minerały jak watsleit. No i mamy, w dolnym płaszczu perowskit, a tak naprawdę całą rodzinę perowskitów. Perowskity mogą... one mogą Wam się kojarzyć tak może mniej z wnętrzem Ziemi, a bardziej z nowymi technologiami nawet, bo swego czasu, nie wiem czy wiecie, ale to nawet Polacy opracowali tutaj takie różne technologie związane właśnie z perowskitami, ale to nie chodzi o dokładnie takie perowskity jak te we wnętrzu Ziemi, ale krystalograficznie jest to dosyć do siebie zbliżone. Tak czy inaczej, dolny płaszcz ma strukturę właśnie takiego perowskitu. Więc płaszcz generalnie z bardzo różnych minerałów, one mogą jedne w drugie przechodzić. No i dochodzimy do jądra Ziemi, miejsca najbardziej enigmatycznego. Najpierw jądro zewnętrzne. Otóż to już Wam zdradziłem na początku, zaspoilerowałem, że jądro zewnętrzne jest ciekłe. Wiemy to na podstawie tych fal rozchodzących się we wnętrzu Ziemi, że fale poprzeczne się w cieczach nie rozchodzą, no to musi być ciekłe. Na podstawie tych fal jesteśmy w stanie też stwierdzić, jaką gęstość ma dany ośrodek, przez który taka fala przechodzi, bo to łatwo z wzorów fizycznych, z prędkości na gęstość przeliczyć. No i wiemy, że generalnie jądro i zewnętrzne, i wewnętrzne jest zbudowane z żelaza i niklu. To jest mieszanina żelaza i niklu. Są różne hipotezy na ten temat, jak to dokładnie wygląda. Generalnie wiemy, że jądro wewnętrzne jest stałe. Są takie koncepcje, że jądro wewnętrzne, były takie koncepcje, że może być takim jednym wielkim monokryształem żelaza po prostu, bo ono wykazuje pewną...
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Jak to się mówi brzydko, anizotropię, czyli nie jest tak, że w każdym kierunku to jądro wewnętrzne ma podobne właściwości fizyczne, nie. Natomiast wiemy na pewno, że jest stałe, jądro zewnętrzne jest ciekłe i teraz... Co ciekawe, z racji, że to jest zbudowane z żelaza, niklu, więc pierwiastków, które są ferromagnetykami, to sądzi się, że właśnie jądro ziemskie wytwarza naszą magnetosferę wokół Ziemi. Jak to się dzieje? No dzieje się tak, tu mamy pokazane linie sił pola magnetycznego wokół naszej planety, że generalnie w jądrze zewnętrznym działają silne prądy elektryczne. To jest też taki materiał, który ma takie właściwości związane z przewodnictwem elektrycznym. A to też wiecie pewnie z lekcji fizyki, że prąd elektryczny wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Sądzi się, że to jądro jeszcze dodatkowo, to wewnętrzne, wykonuje pewien ruch taki rotacyjny, więc to tworzy swego rodzaju takie magnetodynamo, tak się mówi, nie chcę Was tu straszyć tymi bardzo takimi naukowymi pojęciami, ale jest to rodzaj swego rodzaju takiego dynama i ten ruch taki wirowy i te prądy tworzą właśnie silne pole magnetyczne, które Bogu dzięki jest wokół naszej planety, bo bez niego to pewnie nas wiatry słoneczne, jakieś inne kosmiczne ścierwo by już dawno, dawno temu załatwiło. No i tak doszliśmy do samego wnętrza naszej planety. Na te najbardziej wewnętrzne strefy poświęciłem najmniej czasu, ale może sobie jeszcze porozmawiamy o tym za momencik. Zobaczmy, co tam pisaliście w międzyczasie.

Uderzenie po jednej stronie kuli ziemskiej mogło skupić ogromną energię po drugiej stronie globu, co doprowadziło do wystąpienia pewnego rodzaju wulkanizmu w regionie obecnej Syberii. Oglądałem kiedyś taki dokument, gdzie postawiono taką teorię. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Tutaj, jak się domyślam, chodzi o te słynne trapy syberyjskie, które miałyby się przyczynić między innymi, czy miałyby mieć miejsce w czasie wymierania permskiego. Kojarzę te koncepcje, tak, wiem, że jest taka koncepcja. Przyznam się, że nie śledziłem tutaj dokładnie, jak to się dalej rozwijało. Wiem, że są te różne kratery takie właśnie permskie, gdzieś tam datowane w okolicach tego wymierania permskiego. Czy takie uderzenie, wyobraźmy sobie, wielki bolid uderza w ziemię i to rzeczywiście może po drugiej stronie spowodować nam silny wulkanizm? Nie jestem pewien do końca. Nie, chyba bym się tego tak nie ufał temu za bardzo.

Gorący ferromagnetyk nie posiada pola magnetycznego, z tego co się orientuje, Marcin Brodziak słusznie zauważa. Tak, ja też kojarzę, że rzeczywiście z właściwości fizyko-chemicznych tak by wynikało. I wiem, że są takie geofizycy, robią takie modele, modele takie, że wiecie, w warunkach takich pokojowych faktycznie gorące ferromagnetyki w jakiejś tam temperaturze tracą te swoje właściwości. Ale widziałem takie analizy, gdzie robiono komputerowe analizy, bo to inaczej się nie da, tego jądra ziemskiego, gdzie zadawano komputerowi określone warunki, gdzie mamy, mamy jakiś tam skład, odpowiednią gęstość, temperaturę, dodajemy te prądy, ruch wirowy i tamto pole magnetyczne kojarzy, że było mimo wszystko. Więc myślę, że to też jest jakaś chyba to jest zagadka, znaczy chyba tego do końca nie wiadomo, jak to się dzieje, bo rzeczywiście tak podręcznikowo w wysokiej temperaturze powinny tracić te właściwości. Ja się przyznam, że nie wiem teraz, jaka jest ta temperatura, w której takie, dajmy na to, żelazo traci te swoje właściwości ferromagnetyczne, prawda? Czy ona jest większa od temperatury jądra Ziemi? Sprawdźcie to, moi drodzy.

Do jakiej głębokości mogą dotrzeć fale sejsmiczne? Andrzej Piela. One generalnie się rozchodzą w całym wnętrzu Ziemi, uginają się na tych granicach różnych, czyli jak mamy granicę skorupa, płaszcz, płaszcz, jądro zewnętrzne, jądro zewnętrzne, jądro wewnętrzne, to one się uginają, tak jak pokazałem na jednym z pierwszych przeźroczy. No i tak jak mówię, te poprzeczne nie rozchodzą się w jądrze zewnętrznym. Ale tak to one się przemieszczają, no mogą się w całym wnętrzu przemieszczać. Ale dlaczego rośliny azjatyckie są azjatyckie do afrykańskich bardziej podobne, tak? No tak, tylko że pani Krystyno, to się tyczy pewnie takich całkowicie współczesnych roślin. A pamiętajmy, że rozpad Pangei, czy rozpad Gondwany, no miał miejsce, powiedzmy zaczęło się to rozpadać, Pangea ogólnie, 180 milionów lat temu, Gondwana się rozpadła no gdzieś tam w kredzie, te kilkadziesiąt milionów lat temu. Czyli mamy jeszcze kilkadziesiąt milionów lat późniejszej historii, gdzie flora, storczyki i inne mogły eksplorować różne lądy. Więc to już nam ta późniejsza historia zaciera, późniejsza flora zaciera nam tę starszą florę, a jeżeli mówimy o tych permskich skamieniałościach, wtedy kiedy jeszcze Gondwana istniała, no to tutaj jednoznacznie te podobieństwa są dużo, dużo bliższe w obrębie tych kontynentów południowych niż na przykład flory afrykańskiej z europejską. Jak patrzę na globus, to w Australii powinna być zima jak w Polsce, a tak nie jest. No to zależy, gdzie w Australii, drogi Marcinie, bo wiesz, Australia jest kontynentem dosyć jednak rozległym, to znaczy on sięga od równika do takich stref, no okolice Adelaidy, to w zasadzie tam nie są takie super ciepłe temperatury i tam zimno potrafi być. A na górze Kościuszki to już w ogóle, tam to śnieg nawet pada.

Teraz wschodnia Afryka oddziela się od reszty kontynentu. Wielki Rów Afrykański to początek nowego oceanu. Marco Marcus. Tak, dokładnie tak. Rzeczywiście wielkie te rowy afrykańskie, wielkie ryfty Afryki, jak to się mówi, czyli mniej więcej obszar, jak spojrzycie na mapę Afryki, tak od północy ku południu patrząc, okolice, tam Etiopia, te regiony, tak to mniej więcej w tym miejscu pęka ku południu. Rzeczywiście tam pod tą częścią skorupy no, musi się znajdować po prostu taki hotspot, który nam rozgrzewa te skorupy i rzeczywiście ta Afryka tam pęka. Madagaskar się też tak odseparował wcześniej. No i jeszcze wcześniej, jakby nie patrząc, z tego samego punktu odseparował się właśnie półwysep Dekan, który był przytwierdzony mniej więcej do tej wschodniej Afryki, kiedy jeszcze Gondwana istniała. To się oderwało, później się oderwał Madagaskar, no i za jakiś czas oderwie się ta wschodnia Afryka faktycznie i będzie pewnie się przemieszczać zgodnie z ruchem tych prądów tak, jak się przemieścił Dekan właśnie, czyli w stronę taką północno-wschodnią, wschód, północny wschód mniej więcej.

Czy powstanie bazaltowych trapów syberyjskich pod koniec Permu jest związane z hotspotem? Czy każdy oliwin perydot pochodzi z płaszcza ziemi? Drugie pytanie, tak. Pierwsze, czy te trapy syberyjskie są związane z hotspotem? Trapy syberyjskie... Drogi Jakubie, myślę, że tak, to znaczy teoretycznie powinien tam być hotspot w tym miejscu. No nie powstała tam potem z tego żadna dolina ryftowa większa, ale raczej tak, tam powinien być hotspot i dlatego miał miejsce tam wulkanizm. Wiecie, no te płyty się dalej przemieszczają względem siebie i tam akurat mogło to dalej się nie rozwinąć, nie pęknąć tak intensywnie.

Czytałem, że 2 tygodnie temu, że jądro Ziemi składa się jakby z dwóch jąder i że pomiędzy płaszczem Ziemi a skorupą jest gigantyczny ocean, ale nie jestem pewien tej hipotezy, Majki, Majki. Oj, Majki, to ty chyba czytałeś jakieś strony kolegów w foliowych czapkach, coś mi się wydaje, bo takie koncepcje z oceanem pod powierzchnią skorupy, to pamiętam, że Kent Hovind na swoich wykładach wygłaszał. Także uważaj, gdzie wchodzisz w tym internecie.

Tutaj Ewa Marczewska, widzę, fajnie na czacie wyjaśniła, czym się różnią fale poprzeczne od podłużnych. Ja nigdy nie jestem w stanie zapamiętać, czym one się względem siebie różnią, ale tu macie taką fajną, no, po prostu definicję, taką szkolną, że rzeczywiście fale drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali, to jest fala poprzeczna, a jak drgają wzdłuż kierunku rozchodzenia się, to jest podłużna. Prosta sprawa. Ja to pewnie za tydzień i tak zapomnę. A koło Suwałk jest wieczna zmarzlina. Tak, no rzeczywiście tam są takie, no może nie taka prawdziwa chyba wieczna zmarzlina, ale wiem, że Państwowy Instytut Geologiczny tam nawierca jakieś takie coś podobnego do wiecznej zmarzliny. To zresztą z tamtej mapy termicznej, którą Wam pokazałem, wynikałoby, że rzeczywiście tam jest najchłodniej, nie tylko ze względu na jakby tak klimatycznie, ale również we wnętrzu Ziemi.

Dlaczego akurat wyznaczamy w danym miejscu granicę między płaszczem a jądrem zewnętrznym? Fizycznie i chemicznie czym się różnią, czy to po prostu czysto techniczna granica arcymocarz? Nie, to nie jest taka czysto granica dla granicy techniczna. No różni się składem. Ten płaszcz jest raczej taki właśnie krzemiany, tam będą właśnie oliwiny, będą te jakieś perydotyty, w przypadku tego dolnego płaszcza to perowskity, więc głównie będzie taki perowskitowy na dole, a no, jądro będzie zbudowane z tej mieszaniny żelaza i niklu. To jest pierwsza rzecz, więc skład, a po drugie no, stan skupienia też. Płaszcz jest ciałem stałym, plastycznym, ale ciałem stałym. Jądro zewnętrzne będzie cieczą, więc tam jest jakaś ostra granica między tymi strefami. Czyli trzeba uczyć się fizyki, Ewa Marczewska. Tak, no nie ma wyjścia. Już was do chemii wielokrotnie przekonywałem. Fizyka też jak najbardziej się i w naukach o Ziemi przydaje. Wczoraj minęło 20 lat od premiery Gotyczka. Świętował pan potrawkę z chrząszcza? Nie, nie. Jeżeli chodzi o tą grę Gothic, bo tak domyślam się, że o to chodzi, to nie, nie. Ja w sumie nie grałem chyba nigdy. Sorry. No dobrze, zjedziemy jeszcze na dół. Mamy 16 po. Zobaczymy, co tu jeszcze najnowsze komenty. A co ciekawego powiesz na temat Kenta Howinda, pyta Dariusz. Ja już kiedyś chyba mówiłem, że ja lubiłem słuchać tych jego wykładów, bo to jest tak dobre science fiction. Ja się dziwię, że nikt na podstawie tych jego wykładów nie zrobił jakichś filmów albo książek nie napisał. Takiego, wiecie, legitnego science fiction. Bo tam były świetne rzeczy, były te komory podwodne pod skorupą. Była taka tabela stratygraficzna zrobiona na podstawie długości życia świętych opisanych w Biblii. Świetna rzecz. Czyli zamiast, wiecie, używać skamieniałości i datowania taką geochronologią, to w Piśmie Świętym było napisane, ile żył jakiś tam święty, a potem ile żył jego syn i tak dalej. I to była taka tabela stratygraficzna ułożona z zasięgami tych, ile żył dany święty. Bo kiedyś w ogóle ludzie żyli dużo dłużej. Świetne to było, no.

z nich nie zostaje. I jak się nad tym zastanowić, to my o kopalnych skorupach oceanicznych prawie nic nie wiemy. No bo te, które mamy, to tak jak wam powiedziałem, w przypadku Atlantyku najstarsza skorupa oceaniczna ma około 180 milionów lat, czyli sięga gdzieś tam do początku Jury. A o takich starszych, na przykład dewońskich czy ordowickich z paleozoiku, nic nie wiemy, bo one już zostały przetopione dawno, dawno temu. Są czasami takie sytuacje, rzadko się zdarzają, ale są, że podczas tego kontaktu skorupa oceaniczna kontynentalna, czasami fragment skorupy oceanicznej wjedzie na skorupę kontynentalną. I to wtedy mówimy, że to jest tak zwana obdukcja. Subdukcja to jest jak wnika pod kontynentalną, a jak wjedzie czasami fragment na kontynentalną, to jest obdukcja. Tutaj taki termin z kolei łączący geologię z medycyną. I wtedy wiemy, na podstawie takiego fragmentu, takiej płyty zobdukowanej, no możemy stwierdzić, co tam się działo. Ale to jest jakiś niewielki promil tych wszystkich płyt oceanicznych, które w przeszłości geologicznej istniały. Czyli my o tym całym życiu, o tej materii organicznej, która sobie tam funkcjonowała, no nie wiemy nic tak naprawdę. To gdzieś zginęło we wnętrzu Ziemi, wjechało tam i zostało przetopione. Więc pomyślcie o tym, jak to jest ogromny przedział wiedzy, o którym my nic tak naprawdę nie wiemy. Zginął całkowicie. O tych wszystkich dziwnych stworach, które tam żyły na tej skorupie oceanicznej głęboko, głęboko, miliony lat temu. To przepadło całkowicie. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyli, bo jest 20 po. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wam pięknie za obecność. Za tydzień będzie wykład taki, o który prosiliście stosunkowo niedawno, bo ostatnio się tutaj dopraszaliście o wykład o złożach skamieniałości, żeby był. Ja kiedyś, jeszcze przed zarazą w Muzeum Ziemi, zrobiłem taki wykład unikatowe stanowiska paleontologiczne, gdzie omówiłem trzy wybrane przeze mnie złoża skamieniałości. Jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenozoiczne. Trzy jakieś tam wybrane przeze mnie. Za tydzień powtórzymy sobie to, czyli będzie swego rodzaju sequel do tamtego wykładu. Znowu wybiorę jedno paleozoiczne, jedno mezozoiczne, jedno kenozoiczne i sobie o nich troszeczkę podyskutujemy. Więc to jest ode mnie tyle na dzisiaj. Ci z was, którzy dotrwali do końca dzisiejszego wykładu, niech koniecznie i tu na czacie, i ci, którzy oglądają nas z puszki już na YouTubie, niech w komentarzach piszą dzieje Ziemi. Niech wiedzą, że oglądacie. Dziękuję wam pięknie, moi drodzy. Kłaniam się. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.

Nie zostawiaj mnie. Ja nie płaczę. Spójrz, będę cicha już, jak najcichszy sen. Proszę, niechaj trwa z tobą dzień i noc, twój niewielki cień. A to będę ja, tylko powiedz, że nie. Nie trzeba, nie wiem, za dużo chcę. Tak, przepraszam cię, nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj mnie.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no, są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to, że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
1: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
0: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody,
1: tak,
0: po prostu
1: obrabiane. Tak.
0: Siane i później przetwarzane.
1: I potem przetwarzane, dokładnie. I wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
0: Czyli zbierajmy sami.
1: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli zbieramy kwiaty, liście, ziele danej rośliny, to zawsze staramy się zbierać je jak najbardziej suche, żeby po prostu było tam jak najmniej wilgoci, żeby potem proces suszenia też przebiegał bardzo sprawnie, żeby zatrzymać rozwój patogenów, na przykład rozwój grzybów na tych roślinach zielarskich. Więc jeżeli Państwo już zbierzecie tą roślinę, przyniesiecie ją do domu, to rozłóżcie ją albo na jakimś papierze, nigdy na gazecie, tak, tylko po prostu zwykły szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakąś siatką i wtedy na takim przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, trudno powiedzieć. Temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właśnie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony. Czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
0: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak. Prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne. Więc to
1: chociaż
0: rzeczywiście...
1: zastanawiam się, wiesz, Jolu, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, że tak powiem, czy tak. To zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
0: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie tak jak mówisz, właśnie nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
1: Tak.
0: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
1: No, musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne i ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcje pasożytnicze, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został, po prostu kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe, tak? Mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki, glisty, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm. I po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu. Na przykład glista czy włosogłówka, one żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też zmienić funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje. I w ten sposób po prostu rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. I możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar z kory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny po to, żeby ten węgiel zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji przeciwpasożytniczej.
0: Taka też wtórna intoksykacja, prawda? Tak. Czyli zatruwanie się tymi...
1: Tak, tak, tak. Tak.
0: Elementami. Mhm.
1: Dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo kwiat wrotyczu, łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie działacie, wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt, który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka. I wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują po prostu złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne. I powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. I w związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
0: I przejść łagodnie taką kurację.
1: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
0: Powiedz, Asiu, a w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać? I czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości tak jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
1: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu naparów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
0: Czyli zmieniając środowisko, żeby one tam nie chciały być, tak?
1: Tak, dokładnie. Zmieniamy środowisko. Właśnie też chciałam Państwu powiedzieć, że taką bardzo ważną profilaktyką, jeżeli chodzi o zatrzymanie inwazji pasożytniczej w naszym organizmie, to jest utrzymywanie prawidłowego pH w żołądku, bo naszą podstawową barierą, która blokuje rozwój pasożytów i wnikanie tych pasożytów w naszego organizmu, jest kwas solny. I teraz, jeżeli Państwo standardowo przed posiłkiem przyjmujecie sobie na przykład napar z ziół gorzkich, z takich ziół o zawierających dużo goryczy, o smaku gorzkim, i przyjmujecie sobie ten napar pół godziny przed posiłkiem, albo przyjmujecie sobie nalewkę, na przykład nalewkę piołunową, to wtedy pobudzacie receptory, pobudzacie wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych. I jeżeli mamy odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku i mamy odpowiednie stężenie enzymów trawiących białka, to wtedy, jeżeli z pożywieniem przyjmujemy jednocześnie zupełnie niechcący jajeczka pasożytów, to wtedy one ulegają strawieniu i blokujemy rozwój i wnikanie tych szkodników do naszego ciała. Tutaj jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że jest pewna różnica, jeżeli mamy infekcję takimi pasożytami, które mają system nerwowy, a kiedy mamy infekcję z organizmami, które są pierwotniakami. Bo musicie Państwo wiedzieć, że tujon działa tylko na pasożyty, które właśnie ten system nerwowy mają, czyli na duże, wielokomórkowe organizmy. Czyli tutaj możemy tym wybijać owsiki, glisty, tasiemca, przywr różnego rodzaju występujące w jelitach. Ale na przykład jeżeli mamy infekcję lambliami, to wtedy musimy zastosować inną substancję. Wtedy stosujemy berberynę. Najlepiej berberynę w połączeniu z owocami, które mają dużo antocyjanów, czyli na przykład berberyna w połączeniu z borówką czernicą, albo berberyna w połączeniu z aronią, albo berberyna w połączeniu z jeżyną. I wtedy tutaj właśnie, czy na przykład możemy stosować też wyciąg z berberysu i wtedy działamy kierunkowo, konkretnie właśnie na pierwotniaki i ograniczamy ich występowanie w organizmie. Więc też może być tak, że na przykład zastosujecie Państwo kurację odrobaczającą pewną grupą ziół, zastosujecie załóżmy piołun w loty, czy może, też możecie na przykład poczytać sobie o narecznicy samczej. To jest takie bardzo, bardzo silne zioło, które działa przeciw tasiemcom, chociażby przeciwko robakom płaskim występującym w naszym organizmie. I nie zobaczycie efektów, to być może macie infekcję innymi pasożytami, innym rodzajem pasożytów, tak? Być może są pierwotniaki, po prostu musicie zejść niżej, tak? I wtedy zastosować na przykład berberynę, czy na przykład trifale, czyli zestaw takich ziół występujących w Indiach, które też ograniczają rozwój patogenów, właśnie takich jednokomórkowych, jak pierwotniaki, jak grzyby, jak bakterie chorobotwórcze. I też bardzo ważne jest to, żebyście stosując kurację przeciwpasożytniczą właśnie ograniczyli też pożywienie, które sprzyja rozwojowi tych pasożytów, tak? Czyli żebyście wyeliminowali mąkę pszenną, cukier, nabiał, szczególnie nabiał wysoko przetworzony, taki nabiał sklepowy, a żebyście w to miejsce na przykład wprowadzili orkisz, kaszę orkiszową, dużo warzyw, owoce, ale takie nisko słodzone, tak? Które mają z kolei właśnie dużo przeciwutleniaczy, żebyście też się wyciszyli, żebyście włączyli w tą całą kurację modlitwę, możecie nawet zastosować post. I to spowoduje, że wy też zmieniacie środowisko, że zabieracie pożywienie dla tych mieszkańców, którzy was osłabiają. I wtedy stosując z jednej strony truciznę, z drugiej strony odcinając im pożywienie, powodujecie, że one są bardziej podatne właśnie na degradację i na wydalenie z naszego organizmu. I kolejna bardzo ważna rzecz, musicie też pamiętać, że trzeba zmienić środowisko. Tak? Że nie wystarczy usunąć pozbyć się pasożytów z naszego organizmu, ale też trzeba zmienić na przykład pH w żołądku, tak? Wrócić do tego pH fizjologicznego, zmienić środowisko w jelitach na takie, które sprzyja naszemu zdrowiu, tak? Które podnosi funkcję układu odpornościowego w naszym układzie pokarmowym. Powinniście pamiętać o tym, żeby odbudować sobie florę bakteryjną, tak? Czyli na przykład możecie spożywać bardzo dobrej jakości, podkreślę, mleko zsiadłe, tak? Czy zakwas buraczany, czy innego rodzaju produkty poddane naturalnej fermentacji bakteryjnej, albo po prostu stosować bardzo wysokiej jakości probiotyk. Że właśnie bardzo ważna jest w tym wszystkim też modlitwa, takie zaufanie Panu Bogu, takie wyciszenie się, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w takim mechanizmie walka-ucieczka, to po prostu mamy bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy mamy po prostu włączony jest cały czas tryb alarmowy, układ parasympatyczny, który blokuje funkcję naszego układu odpornościowego. I właśnie modlitwa, adoracja, przyjęcie miłości Pana Boga i zatopienie się w tej miłości, właśnie i taka postawa dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to, że daje nam tyle bogactwa, tyle dobra wokół nas, powoduje, że organizm się uspokaja i wtedy następują procesy samoleczenia w naszym organizmie. Więc z jednej strony ważne jest to, żebyście się dobrze odżywiali, żebyście stosowali zioła, przyprawy w waszej kuchni, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ważne, żebyście zaufali Panu Bogu i po prostu, żebyście Jemu pozwolili się leczyć, nie? Bo jakby stan naszego organizmu zaczyna się od głowy. Tak? Jeżeli głowa jest spokojna, jeżeli czujemy się ukochani przez Pana Boga, jeżeli czujemy, że rzeczywiście Pan Jezus nas zbawia i że On nas stworzył z miłości do miłości i jeżeli zaczynamy tą miłość, to życie przekazywać innym ludziom, to też nasz organizm zdrowieje i zupełnie inaczej przyswaja składniki odżywcze. Prawda? Tak. Także też zachęcam Was do tego, żebyście na każdym polu współpracowali z miłością Pana Boga i z Jego łaską, żebyście wykorzystywali i te dary, które On złożył w przyrodzie, ale też żebyście właśnie korzystali jak najczęściej z sakramentów. I też chcę Was zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś problemy, jakieś niemoce odczuwacie, to żebyście też mówili o tym w spowiedzi świętej, tak? Bo bardzo często jest tak, że po prostu podlegamy różnego rodzaju dręczeniom i można powiedzieć, że że te pasożyty czy te choroby, które nas dotykają, to też jest działanie złego ducha. Więc możemy po prostu w spowiedzi świętej powiedzieć, że po prostu mamy taki i taki problem. Niekoniecznie, słuchajcie, to jakby w spowiedzi świętej niekoniecznie musicie mówić, że coś jest grzechem, tak? Jakby spowiedź święta służy nie tylko wyznawaniu grzechów. Spowiedź święta to jest taki sakrament, gdzie wy możecie powiedzieć o wszystkich waszych niemocach i Pan Jezus po prostu zabierze te demony. To jest, spowiedź święta ma moc egzorcyzmu i Pan Jezus usunie po prostu te demony, te sytuacje, które was niszczą.
0: I wesprze te nasze działania po prostu.
1: Dokładnie, i wesprze te nasze działania, więc bardzo ważne jest to, żebyście że jak zaczynacie kurację ziołową, tak, kurację postem
0: bierzecie
1: na
0: się za siebie w ogóle.
1: Bierzecie się za siebie.
0: Poważnie.
1: To róbcie to zawsze w łączności z Panem Bogiem i w łasce uświęcającej, żeby po prostu zmaksymalizować działanie Pana Boga w waszym organizmie.
0: Świetnie, Asiu. Tym takim pięknym akcentem myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby korzystać z natury, ale też do tego, żeby tak jak właśnie Hildegarda mówi, harmonizować wszystkie nasze obszary. Czyli właśnie tak. Bez tej głowy tu wspomnianej przez ciebie, no trudno będzie o zdrowie. Także czasami łykamy dużo pigułek, dużo ziół jemy, a to zdrowienie nie idzie. No właśnie. Tak. I te mechanizmy blokujące są w innych częściach i w innych strefach. Także zachęcamy do tego, aby takie zmierzyć się, zrobić fotografię swojego całego siebie, każdego obszaru i gdzie tam jest nieporządek, tam porządkować właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Tak. Także dziękuję Asiu za tą rozmowę i zachęcamy Państwa do podążania za wskazówkami świętej Hildegardy. Dziękuję.
1: Tak, dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i święta Hildegarda Was wspiera. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
0: Dzięki.

Tak, zapraszam Państwa na dzisiejszy program, na taki pierwszy odcinek z tego cyklu o życiu poza ziemią. Tak postanowiłem najpierw zacząć od tego, co mamy blisko, czyli od Układu Słonecznego. I taka wycieczka po naszym Układzie Słonecznym, taki spacer, który dzisiaj zrobimy, ujawnia oszałamiającą różnorodność światów od przypieczonego na węgiel Merkurego i Wenus po zamarznięte zewnętrzne zakątki tak zwanego obłoku Oorta. No, między nimi jest kilka kuszących perspektyw życia poza Ziemią, może podziemnego Marsa lub księżyców gigantycznych planet z ich ukrytymi oceanami, ale czy jak dotąd to tylko my? Czy to tylko my na Ziemi? W Układzie Słonecznym nie ma nic innego, którym byłoby dużo życia, powiedział kiedyś Mary Wojtek, starszy naukowiec do spraw astrobiologii w siedzibie NASA w Waszyngtonie. W przeciwnym razie byśmy to wykryli. To stanowisko NASA oczywiście. Mimo to, moi drodzy, mimo to, NASA kontynuuje poszukiwania w Układzie Słonecznym oznak życia, wszelkich oznak życia, przeszłych czy obecnych, a dziesięciolecia badań zaczęły zawężać możliwości, bo upalny, wewnętrzna, upalna część Układu Słonecznego wydaje się mało prawdopodobna, chociażby Wenus, no, jest takie spekulacje, że wewnątrz chmur na Wenus na dużych wysokościach życie byłoby możliwe. To samo dotyczy pokrytych chmurami gazowych gigantów z ich miażdżącym ciśnieniem atmosferycznym i pozornie bezdennymi głębokościami. Być może w ogóle nie ma tam stałej powierzchni, a jeśli taka istnieje, no nie ma w niej miejsca dla żadnej żywej istoty, chyba że latającej. Najdalsze zakątki, najdalsze części z planetami karłowatymi i niedoszłymi kometami zamkniętymi w bardzo niskich temperaturach, no również wydają się kiepskim rozwiązaniem. Choć niczego nie można wykluczyć, moi drodzy, badając różne zakątki Ziemi, można znaleźć życie od temperatur, które by nas zmroziły całkowicie, aż do takich, które by nas ugotowały. To samo dotyczy na przykład planety karłowatej Ceres w pasie asteroid, uważanej za możliwy taki wodny świat teraz lub wcześniej w swojej historii. To prowadzi nas z powrotem do pewnych pomysłów. Jest Mars, teraz planeta zimna, prawie całkowicie pozbawiona atmosfery, wody, pustynia, ale kiedyś umiarkowana i płynąca wodą. I wiele nadziei pozostaje wśród gazowych gigantów. Może nie na samych tych wielkich planetach, ale na ich długiej, długiej liście księżyców. Europa, Jowisza czy Enceladus Saturna, mimo swoich zamarzniętych, bardzo często odrażających tak wizualnie powierzchni, kryją pod lodem ogromne oceany. Wśród kilku księżyców z takimi oceanami podpowierzchniowymi. Ale my zaczynamy dzisiaj od najgorętszej planety, od Wenus. Na Merkurym nie mamy co szukać życia, moi drodzy, jest tam zbyt gorąco. Zresztą ta planeta jest najmniej zbadana, szczerze powiedziawszy, jest najbliżej Słońca i najmniej zbadana, ale my skupmy się teraz na Wenus. Wenus często nazywana naszą siostrą, taką planetą siostrzaną o podobnej wielkości i strukturze do Ziemi, ma ogromne różnice. Przede wszystkim powierzchnię wystarczająco gorącą, by stopić ołów, miażdżącą, ciężką atmosferę i ekstremalnie wulkaniczną geologię. Wenus zaczęła swoje istnienie podobnie jak Ziemia, być może nawet z oceanami obejmującymi cały glob. Mówię tutaj o wodzie. Ale obie planety poszły
bardzo, bardzo różnymi drogami. Niekontrolowany efekt cieplarniany prawdopodobnie wygotował na Wenus oceany i całą wodę i zamienił planetę, no, w takie wieczne piekło. Najgorętszy świat w Układzie Słonecznym. Jednak i Wenus, mimo tych temperatur i ciśnień, bardzo, bardzo mocno, wręcz nieodparcie przyciąga również astrobiologów, którzy badają początek życia, jego niezbędne składniki i środowiska planetarne, których może ono wymagać. Wenus jest zarazem takim rodzajem negatywu dla ziemskiego życia, bo studiując to, co tam się wydarzyło, możemy dojść do wniosku, że coś poszło tam nie tak, coś poszło tam bardzo źle. Możemy dowiedzieć się, czego potrzeba, aby poprawić swoje życie. Wenus daje nam przykład takiej alternatywnej ewolucji planet. Dlaczego? Inna ścieżka Wenus pokazuje nam utratę zdatności, utratę zdolności do zamieszkania, utratę wody na powierzchni, chmury kwasu siarkowego i gęstą atmosferę dwutlenku węgla. To także ostrzeżenie, że takie planety jak Ziemia mogą umierać, mogą umrzeć. Wenus ma również głęboką taką przyczynowość do badania egzoplanet, czyli planet gdzieś daleko we wszechświecie, na których może istnieć życie. Planet krążących wśród innych gwiazd, bo wiele bliskich ich gwiazd to prawdopodobnie światy podobne do Wenus. Wenus to takie bardzo bliskie laboratorium pokazujące, jak takie planety, takie te egzoplanety mogą ewoluować. Utrzymujące się ciemne smugi w chmurach Wenus, gdzie temperatury i ciśnienie są bardziej sprzyjające, również skłaniają nas do intrygujących spekulacji. Czy mogą być tam smagane wiatrem pasma drobnoustrojów? Bo już wysoko nad powierzchnią planety takich temperatur nie ma. Ostatnie badania sugerują nawet obecność jednego z potencjalnego znaku życia. Gazu zwanego fosfiną w atmosferze Wenus. Produkują go bakterie na Ziemi. Na razie ta możliwość pozostaje w takim zapisie nieprawdopodobne, ale możliwe. Tak twierdzą naukowcy, dlatego że na Wenus za bardzo pojazdów kosmicznych się nie wysyłało, moi drodzy, tylko takie dalsze dochodzenie może przynieść definitywną odpowiedź. Gdy mijamy nasz jedyny przykład świata niosącego życie, czyli Ziemię, możemy wziąć czas, który był na Ziemi. W 1990 roku, gdy sonda kosmiczna przemknęła obok Ziemi w celu uderzenia grawitacyjnego, które popędziłoby ją w kierunku zewnętrznego Układu Słonecznego, skierowała swoje instrumenty na planetę macierzystą, czyli na Ziemię. Pytanie, czy sonda Galileusz mogła wykryć oznaki życia na Ziemi? No, zbadała. Zbadała, tak się stało. Odkryto tlen, odkryto metan. Sonda Galileusz to odkryła. W paśmie podczerwieni, tak zwanej czerwonej krawędzi,

Ileusz tak dokładnie nie potrafiła zbadać naszej wewnętrznej, naszej właściwej planety, czyli Ziemi, jakby to wyglądało dla tych, którzy przylatują gdzieś tam z kosmosu. Ważne jest, aby zastanowić się, jakie oznaki życia rzeczywiście możemy zobaczyć z kosmosu. Tutaj my wiemy, że na Ziemi jest życie, wiemy, że jesteśmy egzoplanetą, czyli planetą, na której życie jest, a odległe planety, na których się skupiamy w tej chwili, są okryte taką mgłą prawdziwą i mgłą tajemnicy. Gdy szukamy oznak życia wokół innych planet, przypomina nam się, że nasza własna planeta wygląda zupełnie inaczej w różnych epokach odległej przeszłości. Ziemia sprzed miliardów lat w erze archaicznej mogła nie być nawet takim bladoniebieskim punktem, bo mogłoby na niej jeszcze nie być wody. Zanim atmosfera stała się bogata w tlen, Ziemia mogła być na przykład jasno-pomarańczową kropką. I pomarańczowa mgiełka otoczona przez złożoną chemię atmosfery, obejmującą na przykład metan, wytwarzany przez drobne ustroje. Podobną mgiełkę można znaleźć dzisiaj w atmosferze księżyca Saturna, Tytana. Choć w tym przypadku nie jest ona generowana przez życie. A tutaj dokładnie też tego nie wiemy. Aby znaleźć odpowiednik naszej własnej planety wśród gwiazd, musimy wziąć pod uwagę, że nie tylko współczesną Ziemię, ale Ziemię w czasie. Te rodzaje planet, które mogą być uznane za podobne do Ziemi, mogą bardzo, bardzo różnić się od współczesnej nam Ziemi. Zanim przeskoczymy na Marsa, kilka przerwy. A my z Wenus przenosimy się na Marsa. Potencjalnie planetę nadającą się do zamieszkania w pewnym momencie jej życia. W pewnym sensie czerwona planeta odpowiada troszeczkę historii przypominającej Wenus, ale z drugiej strony skali temperatury, jakiej tam przychodzi żyć, są zupełnie inne. Badania przeprowadzone przez orbitery i łaziki na powierzchni potwierdzają, że Mars był kiedyś wilgotny, z rzekami, jeziorami, a być może nawet oceanami i podobnie jak Ziemia potencjalnie nadawałby się do zamieszkania. Najbardziej taką ekscytującą rzeczą dotyczącą Marsa jest to, że w pewnym momencie, 3,5 miliarda lat temu, jasne jest, że klimat na Marsie był bardziej podobny do ziemskiego i miał na powierzchni wodę w stanie ciekłym. Następnie wiatr słoneczny i promieniowanie usunęły większość atmosfery. Jego minimalnie aktywny rdzeń przestał generować ochronne pole magnetyczne, zatem powierzchnia stała się niebezpiecznie zimna i sucha, mimo że był bombardowany promieniowaniem. Czy coś żyje na Marsie może? Może pod powierzchnią albo w zamarzniętych czapach polarnych? A może przyszli ziemscy odkrywcy, może roboty pewnego dnia, może ludzie natkną się na dowody wymarłych form z wczesnego Marsa? Brak dostępnej wody na powierzchni, brak tektoniki płyt, czyli tych procesów na Ziemi, które przesuwają kontynenty przez miliony i miliardy lat i odzyskują ukryte składniki odżywcze z powrotem na powierzchnię. Wiele osób myśli, że planeta może być martwa. Teraz nie ma życia, ponieważ nie ma w niej takiego procesu, takiego recyklingu, powiedziałbym. I tutaj pojawia się pewien problem, bo wykryto w atmosferze marsjańskiej metan. Na Ziemi metan, skądinąd krótkotrwały w atmosferze, jest uzupełniany przez metaboliczne działanie żywych form. Metan może również powstawać w wyniku reakcji wody i skał, ale inną możliwością jest życie drobnoustrojów pod powierzchnią. Chociaż warunki na powierzchni Marsa nie są odpowiednie, możemy znaleźć dowody na przyszłe życie
przeszłe życie,

a może jakieś życie, które wciąż gdzieś tam jest. Jak to zbadać? No, wystrzelono już kilka łazików marsjańskich, które były przeznaczone do zbierania próbek marsjańskiej gleby, zwanej regolitem, która później zostaje zwrócona z powrotem na Ziemię do analizy. Lądownik, który tam teraz się znajduje, ma wystartować z Marsa w tym roku. Będzie on wiercił pod powierzchnią Marsa w poszukiwaniu oznak życia. Zobaczymy, poczekamy, aż wrócą te próbki, co tam się okaże. A my tymczasem zostawiamy Marsa, przenosimy się do światów oceanicznych, księżyców wokół gazowych gigantów. Te majestatyczne olbrzymy naszego Układu Słonecznego, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i ich prawie niezliczone ciągi księżyców można by prawie uznać za systemy słoneczne same w sobie, bo niektóre z tych księżyców mogłyby być światami nadającymi się do zamieszkania. A jeden z nich, szczególnie Tytan, ma gęstą atmosferę, deszcz i rzeki, jeziora, choć składają się one nie z wody, a z metanu i etanu. Zatem ogromnej ilości skroplonych gazów palnych. Ale najpierw, moi drodzy, polecimy, poszybujemy w kierunku Europy księżyca Jowisza z lodową skorupą. Jednak, i tutaj ciekawostka, pod zamarzniętą powierzchnią sondy kosmiczne wykryły ślady ogromnego oceanu płynnej wody. Dwa inne księżyce Jowisza, Ganymedes i Kalisto, również prawdopodobnie zawierają oceany podpowierzchniowe, chociaż mogą być one umieszczone między warstwami lodu. To sprawia, że życie jest prawdopodobne. Myślimy cały czas, że Księżyc Europa ma dobry kontakt między oceanem wody w stanie ciekłym a skalistym wnętrzem. To bardzo ważne, ponieważ energia, którą możemy wytworzyć dzięki chemii, może zostać wykorzystana przez życie. Potencjalnie bardziej dostępny przykład można znaleźć wśród księżyców Saturna, następnej planety olbrzyma. Enceladus, choć mały, skrywa również ocean wody w stanie ciekłym pod swoją lodową skorupą. Ale w tym przypadku ten mały księżyc robi coś niezwykłego. Na szczęście zdarza się, że nie trzeba tam na niego w ogóle lądować, na nim lądować, wiercić i tak dalej, bo wysyła on takie darmowe próbki ze swojego oceanu po prostu w kosmos. Enceladus to jedyne miejsce w Układzie Słonecznym z gwarantowanym dostępem do podpowierzchniowego oceanu bez konieczności kopania lub wiercenia. Sonda Cassini, którą kiedyś NASA wysłała, wykryła przekonujące dowody na kominy hydrotermalne na dnie morskim, takie same jak są na Ziemi. A strumienie wody oceanicznej przebijają się przez szczeliny na powierzchni Księżyca, znane jako tak zwane tygrysie paski. Europa może mieć też podobne pióropusze. W rzeczywistości ten materiał z tak zwanych jetów Enceladusa tworzy jeden z pierścieni Saturna. Sonda Cassini przeleciała przez ten pióropusz i chociaż jej instrumenty nie zostały zaprojektowane do analizowania próbek wody oceanicznej, kiedy została zbudowana ta sonda, natura tych odległych oceanicznych światów była nieznana, znalazła ważne wskazówki. Należą do nich chociażby złożone cząstki organiczne, sole podobne do tych, które są w ziemskich oceanach, krzemianowe takie nanoziarna, naprawdę bardzo, bardzo niewielkie i inne dowody wskazujące na aktywność hydrotermalną. Gazy wykryte w tych strzelających pióropuszach to wodór i metan, sugerują, że jest tam wystarczająco dużo energii, aby zapewnić paliwo do życia. Skoro, zadajmy sobie pytanie,
Skoro energii jest tak dużo, dlaczego życie jej nie wykorzystuje? Tutaj jak dotąd nikt nie zna odpowiedzi, bo musielibyśmy wylądować na tym księżycu i to sprawdzić. Miejmy nadzieję, że przyszła misja powróci na Enceladus i przetestuje dzisiejsze nowoczesne, bardzo czułe instrumenty. To może chwilka przerwy i wracamy na Tytana. I wracamy po króciutkiej przerwie, przenosząc się na Tytana. Tytan. Choć mniejszy i ma mniejszą grawitację niż Ziemia, Tytan bardzo przypomina nasz własny świat. Jeśli spojrzelibyśmy tak na niego i na Ziemię, to takie lustro. Ale trochę tak lustro w takim wesołym miasteczku. Niestety w atmosferze tego księżyca dominuje azot, podobnie jak w atmosferze ziemskiej, ale Tytan jest jedynym innym ciałem w Układzie Słonecznym, w którym występują deszcze, moi drodzy, deszcze, jeziora, rzeki i w rzeczywistości cały cykl hydrologiczny. Tak jak u nas. Woda jest głównym czynnikiem w całym życiu planety. Tak, tam jej płynące jeziora i rzeki składają się z węglowodorów, czyli z metanu i z etanu. Gdybyśmy mogli przeprowadzić tam Nord Stream 3, to byśmy mieli, moi drodzy, gazu potąd, po same uszy. Moglibyśmy opalać tym gazem cokolwiek chcemy. Tak jak u nas jest wody, tam tyle jest metanu i etanu. Płynąca woda tam nie wchodzi w grę, Tytan jest koszmarnie zimny, a woda na jego powierzchni jest po prostu skałą. Jest skałą. Tytan posiada również podpowierzchniowy ocean wody, choć głęboko, bardzo głęboko pod powierzchnią i nie wiadomo, czy ten ocean ma kontakt z czymkolwiek na powierzchni. Jeśli się stanie, że mieszanie się tych węglowodorów z wodą wydarzy gdzieś tam na styku powierzchni, no to też i może doprowadzić do tego, że życie będzie miało tam, tak można powiedzieć potocznie, paliwo. Ale to jeśli tak się stanie, jeśli istnieje też inna możliwość. Ta cała chemia, która jest na powierzchni, może również napędzać życie, jakiego nie znamy. Bo nie znamy pewnych form życia. Jesteśmy oparci na węglu, potrzebujemy wodę, odpowiednich temperatur, a jakieś egzotyczne formy oparte na zupełnie innych składnikach i reakcjach chemicznych mogą na Tytanie na przykład żyć i być. Tego nie wiemy. Tytan pozwala nam przetestować zupełnie odrębną hipotezę dotyczącą życia, bo ma na swojej powierzchni zupełnie inną ciecz, która zachowuje się na Tytanie dokładnie tak samo jak woda na Ziemi. Ma cały cykl hydrologiczny, tak jak wspomniałem. Ekstremalne zimno na powierzchni Tytana oznacza oczywiście, że chemia zachodzi bardzo powoli, ale zachodzi. To może sprawiać, że dziwne życie ma jakieś prawdopodobieństwo. Oczywiście NASA planuje misję o nazwie Dragonfly, czyli latający smok. To będzie taki specjalny lądownik, który będzie przeskakiwał jakby z miejsca na miejsce na powierzchni Tytana. Być może rozwiąże niektóre jego zagadki. No ale to w przyszłości. Im więcej badamy, moi drodzy, nasze kosmiczne podwórko, tym więcej niespodzianek znajdujemy. I bardziej też uczymy się tego, co jest na Ziemi. Poszerzamy nasze zmysły na zewnętrzny, nasz świat, na Układ Słoneczny i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy jeszcze teraz na moment, co się dzieje daleko poza Układem Słonecznym, ale to tak na moment, jako zwiastun kolejnego odcinka. Tymczasem chwilka przerwy i wracamy za moment.
Tak, a nam zostało pytanie, czy wśród miliardów gwiazd, planet jesteśmy sami w domu? Jak Kevin? Ziemia, kiedyś postrzegana jako centrum wszechświata, Ziemia przeszła serię różnego typu losów. Teraz w epoce szybkich odkryć dowiedzieliśmy się, że jesteśmy prawdopodobnie tylko jedną z miliardów planet w galaktyce, chociażby Drogi Mlecznej. I to wśród tych mniejszych, najmniejszych. A to tylko jedna galaktyka, a galaktyk jest miliardy. Jednak Ziemia pozostaje wyjątkowa, jak dotąd jedyna w swoim rodzaju. Spośród tysięcy egzoplanet, czyli planet wokół innych gwiazd, potwierdzonych przez najpotężniejsze teleskopy i pomimo szeroko zakrojonych badań, chociażby samego Układu Słonecznego, co przed chwileczką opowiedzieliśmy, Ziemia jest nadal jedyną planetą, o której wiadomo, że jest gospodarzem życia. W pewnym sensie jest to trochę takie zakłopotanie, bo liczne, trwałe i wszechobecne formy życia na Ziemi wydają się wypełniać prawie każdy zakamarek, od wrzących, żrących basenów Parku Narodowego Yellowstone po suche doliny Antarktydy. Życie mogło rozpocząć się zaledwie kilkaset milionów lat po tym, jak Ziemia uformowała się z wirującego dysku gazu i pyłu. To takie w czasie geologicznym stryknięcie palcami, mgnienie oka. Ale Ziemia nie zawsze wyglądała jak niebieska kula, którą tak dobrze znamy. Różnorodność rywalizujących ze sobą stworzeń, które pojawiały się i przemijały przez miliardy lat, w pewnym sensie malują obraz wielu planet, na których teraz możemy spoglądać, na które teraz możemy spoglądać. Pokryta najpierw lawą, z trującą atmosferą, oceaniczny świat z początkami życia mikrobiologicznego, parujący tropikalny klimat epoki dinozaurów, trzęsienia ziemi, obszary związane z epoką lodowcową, gdzie zamieszkujący już jaskinie ludzie polowali na mamuty. Zwykle mówimy o planetach podobnych do Ziemi tak, jak planeta taka wygląda dzisiaj. Ale ona może wyglądać zupełnie inaczej jak nasza. Porównując Ziemię z przeszłości, z olśniewającym kosmosem, rozciągającym się bez końca we wszystkich kierunkach, dotychczas milczącym w kwestii życia, bo no, prawdę mówiąc, nic nie zostało jeszcze udowodnione, więc tak naprawdę jesteśmy sami, czy nie jesteśmy? Znalezienie odpowiedzi na to jest priorytetem, ale nawet postawienie pytania, czyli nasłuchiwanie wszechświata, szybko staje się też problemem, bo skoro nasłuchujemy fakt, że dość krótko, a nic nie otrzymujemy, to też jest zagadka. Poszukiwanie życia, co wiemy, a czego nie wiemy. Szanse wydają się teraz nieco większe, gdy zostało potwierdzone istnienie ponad 4000 egzoplanet w naszej galaktyce. Egzoplanet, czyli takich planet, na których może istnieć życie podobne do ziemskiego, z czego 1/5 jest rozmiarów Ziemi. Wiemy, że elementarne budulce życia są obecne w całym Układzie Słonecznym i w kosmosie, w tym wszechobecna, moi drodzy, woda. Nie wiemy tak naprawdę, jak szybko zaczyna się życie. Czy jest powszechne, czy rzadkie, jak długo trwa, czy możemy je podnieść do takiej poprzeczki jak my, czyli do inteligentnego życia, a może tylko takiego z poziomu bakterii. Tych pytań jest bez liku. Ale zasadnicze pytanie, gdzie,
to życie może być. Fizyk Enrico Fermi przedstawił w 1950 roku podczas lunchu ze swoimi kolegami fizykami, postawił pytanie, wywołując dziesiątki lat debat. Argumentowano, że nawet w wolniejszym niż prędkość światła tempie nasza galaktyka może zostać z łatwością przybyta przez cywilizację podróżującą w kosmosie w ciągu kilku milionów lat. Galaktyka Drogi Mlecznej ma obecnie 14 miliardów lat świetlnych. I chociaż rozwój inteligentnej technologii na naszej planecie zajęło ponad 4 miliardy lat, galaktyka zawiera wiele układów planetarnych o podobnym wieku, a także znacznie starszych, jak i znacznie młodszych. Może naszą nadzieją jest, że kiedyś dołączą do naszej podróży przez Układ Słoneczny także i inne planety i inne gwiazdy poza nami. Dzięki badaniom, dzięki tym historiom opisywanym przez naukowców i pewnym wizualizacjom przyjrzymy się, gdzie są, w jakim etapie są poszukiwania życia i może ujrzymy przyszłość. Nowoczesne teleskopy, instrumenty, sondy, lądowniki, łaziki, cała zaawansowana technologia, oczywiście nasza ziemska, bo być może gdzieś tam hen jest technologia zupełnie inna. A celem to odnalezienie tego gdzieś ukrytego niebiesko-białego marmuru takiego, a może nawet pomarańczowego, kolejnej żyjącej, oddychającej planety. Tyle na dzisiaj, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Za tydzień kolejny odcinek. Zajrzymy nieco dalej w to, co dzieje się na innych planetach, co może się dziać, bo tego nie wiemy dokładnie. To są nasze spekulacje. Być może gdzieś tam, hen, hen, we wszechświecie życie rzeczywiście jest.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i spotykamy się, aby mówić o polskiej przyrodzie, a temat będzie iście wakacyjny, bo będziemy rozmawiali o zwierzętach niebezpiecznych, które można napotkać w polskich, nie tylko lasach, ale w ogóle w polskiej przyrodzie. A temat wakacyjny, dlatego że każdy z nas będzie mniej lub więcej, ale jednak miał styczność jakąś z przyrodą. Szczególnie dzieci przecież też będą chodziły po różnych miejscach związanych z przyrodą. Pojedziemy nad morza, ruszymy w góry, nad jeziora, nad rzeki, w lasy, na wieś, na łąki. No wszędzie, w różne miejsca wybierzemy się z dala od swojego domu, żeby trochę z tą przyrodą poobcować. I tam natrafimy na różnego rodzaju zwierzęta, których bardzo często się boimy, które uważamy za naszych może nie sprzymierzeńców, albo naszych wrogów wręcz, albo zwierzęta, które mogą nas zagrozić. Czasami się boimy, one budzą w nas różne negatywne emocje, strach, lęk. I o tym, żeby trochę tutaj załagodzić ten strach i powiedzieć, że tak naprawdę niewielu zwierząt powinniśmy się obawiać, niż to jest powszechnie wyobrażane, przedstawiane. I stąd właśnie ten wykład. Dlatego dzisiaj opowiem Państwu o tych zwierzętach, które polują, gryzą, są jadowite i zabijają, ale niekoniecznie ludzi. Bo tutaj właśnie w domyśle, jeżeli ktoś przeczytał, to pewnie pomyślał sobie, że to na ludzi polują, czy gryzą ludzi, czy są jadowite względem ludzi, czy zabijają ludzi. Ale oczywiście one rzeczywiście w dużej mierze to robią, ale względem na przykład innych zwierząt, bo tak zdobywają pożywienie, a niekoniecznie są takie niebezpieczne względem człowieka. Ale o tym wszystkim właśnie Państwu dzisiaj opowiem. Będą to najbardziej niebezpieczne zwierzęta w Polsce i zaczniemy sobie od takiej najbardziej charakterystycznej trójki. I dlaczego ja mówię, że to jest najbardziej charakterystyczna? Ja zawsze zadaję takie pytanie dzieciom, kiedy właśnie opowiadam o tych najbardziej niebezpiecznych zwierzętach. Zawsze proszę, żeby wymieniły te zwierzęta złe, takie niebezpieczne. I zawsze wśród pierwszych pięciu, które dzieci wymienią, pojawią się te trzy zwierzęta. Różnie, czasami to będzie na pierwszym miejscu. Zwykle jest to dzik na pierwszym miejscu, ale nie zawsze. Natomiast te zwierzęta absolutnie zawsze są przez dzieci wymieniane. I ta wielka trójka to jest oczywiście dzik wspomniany, na drugim miejscu jest oczywiście wilk i również jest wymieniany niedźwiedź. I od tych zwierząt zaczniemy i powiemy sobie, czy one rzeczywiście są takie niebezpieczne, jak to się powszechnie sądzi. Zatem zaczniemy oczywiście od wilka, który to przecież w każdej bajce, jeżeli ktoś zna bajkę, w której wilk jest dobry, przedstawiony pozytywnie, to proszę pokazać, proszę napisać tutaj na naszym czacie, ja chętnie się dowiem, bo ja teraz nie znajduję żadnego przykładu. Zatem zaczniemy sobie od wilka, popatrzmy mu prosto w oczy i właśnie od tego patrzenia zaczniemy, bo jest też taki pogląd, że jeżeli wilk nas obserwuje, to na pewno nas zaatakuje. Nieprawda. To nie jest tak, że on jak nas obserwuje, to zaraz się rzuci do ataku i z nas będą strzępy. W ogóle trzeba dodać, że to tak naprawdę to wilk boi się człowieka i dużo więcej wilków ginie z ręki człowieka, a nie odwrotnie, że to wilki zabijają ludzi. Faktycznie, kiedyś w dawnych czasach, kiedy nasz kraj był pokryty głównie przez lasy i tych wilków naprawdę było dużo więcej niż teraz, one jakieś tam zagrożenie dla człowieka stanowiły. Poza tym pamiętajmy o tym, że na przykład po stoczonych bitwach one pożywiały się trupami, które na polu bitwy pozostawały. W związku z tym one rzeczywiście w ludziach mogły upatrywać jakieś źródło pożywienia, ale zasadniczo jednak tego człowieka nabrały przed nim strach, nabrały przed nim takiego dużego respektu, bo niestety człowiek je powszechnie bardzo tępił. One były zabijane masowo do tego stopnia, że prawie w Polsce wyginęły. One w zasadzie zostały w 1998 roku objęte ochroną i w tamtym czasie ich liczebność wynosiła mniej więcej około 500 osobników. Dzisiaj mamy 4 razy tyle, tak się szacuje. Około 2000 wilków mamy obecnie i cały czas ta liczba rośnie, co jest dobrą oznaką, chociaż nie wszyscy się z tego cieszą, bo
nieraz można w różnych mediach przeczytać sygnały mówiące o tym, jakieś tytuły takie zwracające na siebie uwagę, że to wilk rozszarpał, czy tam zabił, zaatakował i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to piszą ludzie, którzy albo chodzi im o to, żeby dużo osób po prostu kliknęło w tytuł i przeczytało cokolwiek, bo jak to zwykle chodzi po prostu o te kliknięcia, albo ktoś po prostu bardzo nie lubi wilków i chce je nam zohydzić, zobrzydzić, demonizować zupełnie niepotrzebnie. Wilki są niesamowitymi zwierzętami. Ja już wiele razy na naszych wykładach o wilkach opowiadałem. To są niebywale ciekawe zwierzęta, w ogóle taki wzór rodzinnego życia prowadzą. Oto jest naprawdę taki zwierzę, którego sensem istnienia jest rodzina. Bardzo, bardzo ciekawe zwierzę pod tym względem. Ta hierarchia też, no dużo, dużo w ogóle jest takich interesujących szczegółów dotyczących życia wilków i no dlatego też sporo osób się interesuje i te wilki też bardzo często są takim, obiektem zainteresowania badaczy, różnych fascynatów, przyrodników, ale nic dziwnego, bo rzeczywiście niesamowite zwierzęta. Ale czy faktycznie należy się bać wilków? Absolutnie nie. To, tak jak wspomniałem na początku, wilki boją się nas bardzo i uciekają, bo wiedzą, że ze strony człowieka raczej nie czeka ich nic dobrego. Natomiast jeżeli chodzi o ataki wilków na człowieka i straszenie, że w lasach są wilki i tak dalej, no tak, oczywiście są, ale naprawdę, no ja nie przypominam sobie przez ostatni czas, żeby jakikolwiek wilk zaatakował człowieka i stanowił dla niego jakieś wielkie zagrożenie. Także musimy się przyzwyczajać do tego, że wilków będzie coraz więcej. Nawet w Warszawie były już notowane wilki i w okolicach tutaj się pojawiają Warszawy. Oczywiście no, nie żyją na stałe, ale bywają. I to tylko pokazuje, że wilki rzeczywiście stają się coraz bardziej powszechnym zwierzęciem i całe szczęście, niech tak będzie, bo kiedyś występowały faktycznie na obszarze całego kraju i były zwierzęciem zdecydowanie bardziej popularnym, pospolitym niż teraz. Pośród wilków właśnie wilki mają taką złą sławę. Mówi się, że to są właśnie zwierzęta, które przecież zabijają ludzi, są groźne, gryzą, rozszarpują człowieka i tak dalej. Natomiast i przez to jest też taka kategoryzacja, że wilk jest jednak tym złym zwierzęciem, ale my bardzo lubimy właśnie szufladkować, kategoryzować. Przecież mówimy, że niektóre zwierzęta są dobre, niektóre złe. Otóż nie są ani dobre, ani złe. Po prostu są, po prostu żyją i istnieją i każde zwierzę ma jakieś swoje miejsce w czy to łańcuchu pokarmowym, czy konkretnym środowisku, ale są potrzebne i nie są ani dobre, ani złe. Tak samo ja jestem wielkim przeciwnikiem dzielenia zwierząt na szkodniki i na zwierzęta pożyteczne. To jest typowo sztuczny podział stworzony przez człowieka. Nie ma nic wspólnego z tym, co ze światem przyrody. Oczywiście z naszej perspektywy, jeżeli coś na przykład prawda, stonka ziemniaczana zjada nam, prawda, żeruje na ziemniakach, no to rzeczywiście jest dla nas szkodnikiem. Ale gdy tylko ludzie by przestali jeść ziemniaki albo stonka by się przerzuciła na coś innego, no co raczej nie jest niemożliwe, ale na jakąś inną roślinę, to już automatycznie przestałaby być tym szkodnikiem. Więc to jest taki bardzo podział sztuczny, mówię, stworzony przez człowieka. Ale wracamy do wilków. Wilki, jest jeszcze taki bardzo ciekawy też no mit raczej, znaczy nie raczej, tylko mit wokół wilków, że one wyją do księżyca. No one się oczywiście tak porozumiewają, to wycie jest niesamowite i wycie wilków jest sposobem na kontaktowanie się ze sobą, a nie jest to jakiś rytuał, który polega na tym, że wilk zobaczy księżyc i po prostu się zatrzymuje i wyje do księżyca. Bo to by było po prostu jakieś nierozsądne, dziwne na pewno zachowanie. Także pamiętajmy, że wilk nie jest ani dobry, ani zły, nie stanowi dla człowieka jakiegoś wielkiego zagrożenia i
naprawdę nie ma sensu się obawiać wilka, że wilk po prostu nas tak bez powodu zaatakuje, prawda? Drugim zwierzęciem, które również na pewno nie bez powodu nas nie zaatakuje, jest dzik. I dzik każdy z nas zna doskonale. Dzisiaj będziemy trochę o tych wierszykach Jana Brzechwy mówić, bo to przecież jest cała seria takich wierszyków. I oczywiście każdy z nas zna ten wierszyk. Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo prędko zmyka. Więc od razu powiem, że dzik nie jest zły. To po pierwsze. Po drugie, nie warto przed dzikiem uciekać na drzewo, bo można sobie tylko wyrządzić krzywdę. Swoją drogą, ciekaw jestem, kto umiałby tak szybko wskoczyć na drzewo i rzeczywiście na tym drzewie pozostać, tak żeby dzik nie doskoczył, nie dosięgnął tego człowieka. Więc tego nie robimy. To tylko jest wierszyk sympatyczny, skądinąd, ale jednak nie do końca przedstawiający rzeczywisty świat przyrody. I dzik jest dziki, oczywiście, ale nie jest zły. I dzik, czy rzeczywiście może nas zaatakować? Więc może tak, powiem, on nie będzie atakował, ale będzie raczej się bronił. Ale w jakich sytuacjach? W zasadzie są tylko dwie takie główne sytuacje. Kiedy locha prowadzi młode, czyli te malutkie warchlaczki, pasiaczki, i kiedy my im gdzieś się zaskoczymy, wejdziemy im w drogę, one mogą uciekać do matki z takim swoim charakterystycznym kwikiem i wtedy rzeczywiście locha może będzie je broniła. Jest bardzo oddaną, troskliwą matką, nawet jest w stanie poświęcić swoje życie w obronie swoich młodych, zatem będzie na pewno stawała w ich obronie i łatwo się nie podda. Natomiast i wtedy rzeczywiście musimy być, rzeczywiście mieć się na baczności. Natomiast muszę powiedzieć, że mi się zdarzało podchodzić blisko do takich dzików i powiem szczerze, one też czują respekt przed człowiekiem, boją się. Trochę to jest taka gra nerwów, bo i człowiek też trochę jest napięty wtedy. Nie do końca też wie, na co może sobie pozwolić z takimi dzikami. Te dziki też są spięte. Nie warto doprowadzać takich sytuacji, nie ma sensu, ale też muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste, żeby ten dzik po prostu na nas ruszył, tak? On też czuje strach przed człowiekiem. Ale zasadniczo, jeżeli będzie groźna sytuacja, to oczywiście locha swoje młode obroni. Druga sytuacja to są psy. Sam dzisiaj byłem świadkiem, kiedy pies, co prawda może nie na dzika się rzucił, ani dzik na psa, ale pies na drugiego psa. Tylko dlatego, że pies nie był przypięty do smyczy. I to jest rzecz, o której my non-stop mówimy, apelujemy, cały czas przypominamy o tym, że chodzimy z psem po lesie, to trzymajmy go na smyczy, naprawdę. Nigdy nie wiadomo, gdzie on pobiegnie, nigdy nie wiadomo, co się dzieje z tym psem. Nie mamy go na oku, nie widzimy dokładnie, co on jest w stanie w tym czasie zrobić, czy on na przykład w tym czasie nie draśnie, nie zabije jakiegoś zwierzęcia, czy on się nie poleci w krzaki i na przykład nie napotka na dziki. Jak będzie spanikowany, wracał, uciekał przed dzikami, to oczywiście będzie leciał w naszą stronę, czyli sprowadzimy na siebie takie niebezpieczeństwo. Mało tego, dziki przecież, proszę pamiętać, że starcie psa z dzikiem, nieważne, czy to będzie jamnik, buldog, czy owczarek niemiecki, zawsze jest to starcie niczym boksera wagi ciężkiej z przedszkolakiem, więc no, dzik po prostu zabije, może oczywiście zabić tego psa i proszę pamiętajmy o tym, że dzik zawsze identyfikuje psa jako zagrożenie, jako swojego wroga, także będzie się naturalnie bronił. Dlatego zawsze naprawdę apeluję, wiele razy mówię i naprawdę to już po prostu prawie, że do znudzenia, ale cały czas jest mnóstwo przypadków ludzi, którzy spuszczają psy w lesie, mało tego w rezerwatach również przyrody, co nawet na przykładzie Warszawy widać bardzo dobitnie i zawsze apeluję i proszę i również teraz skorzystam z okazji i również przypomnę i poproszę, żeby psy zawsze mieć na smyczy, bo nigdy nie wiadomo, co zrobi, a argumentacja, bo mój pies jest grzeczny, do mnie osobiście totalnie, zupełnie nie dociera, bo już widziałem takie grzeczne psy, które zerwane ze smyczy, znaczy spuszczone po prostu ze smyczy, gnały i totalnie się nie słuchały swoich właścicieli i robiły, co chciały, uganiały się za wiewiórkami, jakimiś dzikimi zwierzętami, sarnami i tak dalej. Nie jest to nic fajnego i naprawdę zachęcam do tego, żeby pamiętać o też bezpieczeństwie swojego psa, bo to też na to ma to, że będziemy trzymali go na smyczy, również wpływa na bezpieczeństwo naszego psa. A jeszcze nie wspominając już oczywiście o ryzyku zarażenia się wścieklizną, ale o tym będę jeszcze dzisiaj opowiadał. Także naprawdę nie warto.
To były te dwie sytuacje, czyli młode pasiaczki i pies, który potrafi właśnie zaatakować czy podbiec zbyt blisko dzików. Wtedy rzeczywiście możemy się tych dzików obawiać, ale absolutnie dziki nie jedzą ludzi, nie, ich celem nie są w ogóle ludzie, nie, co najwyżej podchodzą do ludzi blisko, bo identyfikują ludzi na przykład z jedzeniem. No oczywiście klasyczny przykład. To jest krynica morska, gdzie nawet dziki mają swój pomnik, bo już tam są tak rozsławione, kto będzie w wakacje, to będzie mógł właśnie na pewno zaobserwować, bo będąc w krynicy chyba nie sposób jest nie zobaczyć dzików, ale w różnych innych nadmorskich miejscowościach również i w ogóle w całej Polsce. One wychodzą na ulicę, nie boją się ludzi, ale też proszę ich nie demonizujmy tych dzików, nie mówmy, że to są straszne zwierzęta, które nam robią jakąś wielką krzywdę. Absolutnie nie. Są to zwierzęta, które po prostu żyją w lesie, zwyczajnie funkcjonują i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o dzika. Może już więcej nie będę tutaj opowiadał, chociaż przykładów jeszcze i innych tutaj, inne sytuacje mógłbym jeszcze spokojnie przytoczyć. Oczywiście dziki wyglądają dosyć groźnie, natomiast i często właśnie ludzie dzwonią i z pytaniami, co robić, bo na ich drodze jest dzik, boją się przejść i tak dalej. Dzieci do szkoły, prawda, boją się chodzić. Czasami właśnie jak szkoła jest przy lesie, to dzieci czasami muszą być właśnie podprowadzane do samej szkoły w obawie przed tymi dzikami. No jasne, że tak, to jest trochę zrozumiałe, taki strach, natomiast pamiętajmy o tym, że dzik nie jest zainteresowany atakiem na człowieka. One oczywiście w obronie własnej, jasne, że tak mogą, ale naprawdę dzik nie jest zwierzęciem, które chce atakować człowieka, robi to tylko i wyłącznie w ostateczności, szczególnie w tych sytuacjach, przy tych sytuacjach, o których wcześniej wspomniałem. Mamy kolejne zwierzę, czyli które zawsze jest wymieniane jako to jedno z najgroźniejszych. Oczywiście chodzi o niedźwiedzia, chociaż jest często nazywany misiem pieszczotliwie i nawet w wierszyku przecież Jana Brzechwy również tak jest nazwany. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda, nie chce podać, a to szkoda. Też znamy również ten wierszyk. Proszę nie nazywać niedźwiedzia misiem, bo przez to też jest wiele różnych nieporozumień. My trochę zestawiamy ogromne zwierzę, które waży nawet 300 kg do malutkiego pluszowego misia i nazywamy pieszczotliwie niedźwiedzia misiem. Otóż nie róbmy tego, bo przez to właśnie bardzo zmieniamy powagę tego zwierzęcia. Powinniśmy podchodzić jednak z dużym respektem, bo w przeciwieństwie do wilka i dzika rzeczywiście niedźwiedź może nam wyrządzić jakąś krzywdę, ale też spokojnie nie myślmy w kategoriach takich, że niedźwiedź to zawsze oznacza zagrożenie i zawsze powinniśmy się jego bać i uciekać i zaraz o tym powiem, żeby nie uciekać właśnie, bo to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Natomiast jest to potencjalnie zwierzę, które rzeczywiście jest potężne i tak łatwo też na widok człowieka nie będzie uciekało. Może czasami nam się przypatrywać z ciekawością, może też również oczekiwać, że damy mu jakiś smakołyk. Dlatego warto pamiętać i zdawać sobie sprawę, że jest to jednak zwierzę niebezpieczne, ale z drugiej strony nie ma co nikogo straszyć i mówić, prawda, że jak będziemy chodzić po górach, no bo przecież w Polsce głównie w górach występują, Bieszczady, Beskidy, Tatry to są główne właśnie miejsca występowania. Dlatego też, mówię, nie chcę straszyć, tak, ale trzeba mieć świadomość, że jednak jest to w jakimś stopniu groźne zwierzę. Aczkolwiek sytuacje, kiedy rzeczywiście ataki niedźwiedzi na ludzi raczej nie są zbyt pospolite, popularne, należy się mieć na baczności, szczególnie kiedy są młode, bo w okolicy młodych pewnie jest gdzieś matka. No i wtedy może nie być wesoło, bo oczywiście, jak to już dzisiaj nawet na wykładzie mówiłem, zwierzęta będą oczywiście broniły swoich, dorosłe zwierzęta bronią swoich młodych, często właśnie bardzo zaciekle i wytrwale. Także tu trzeba się mieć na baczności, trzeba uważać na te zwierzęta. Ale jeśli chodzi o niedźwiedzie, to warto jeszcze powiedzieć, że
Też jednak liczebność niedźwiedzi w Polsce delikatnie się zwiększa, bo jakieś 50 lat temu w polskiej części Karpat szacuje się, że żyło kilkanaście niedźwiedzi, czyli no, naprawdę niewiele. Natomiast dzisiaj już jest ponad 100. Ale warto też wspomnieć, że również Tatry, no w Tatrach dosyć sporo żyje niedźwiedzi. Dwa takie główne miejsca występowania, chyba najbardziej znane miejsca występowania niedźwiedzia w Polsce to są Tatry i to są Bieszczady. I jeżeli chodzi o Tatry, no to jest ich tam, liczebność się szacuje na poziomie 50-60 osobników, natomiast oczywiście wiadomo, że Tatry, to ta mniejsza część jest po stronie naszej, polskiej, i tam przebywa właściwie na stałe kilkanaście tylko niedźwiedzi, natomiast no, zdecydowana większość żyje po stronie słowackiej. I jeżeli chodzi o niedźwiedzia, to faktycznie może nas przestraszyć, może być to zwierzę, które nas bardzo będzie dla nas budziło duży strach i duży lęk. Natomiast proszę pamiętać o tym, że niedźwiedzie nie lubią być zaskakiwane, dlatego jak idziemy po górskich szlakach, to warto na przykład rozmawiać albo w ogóle czasami wydawać takie dźwięki, żeby jednak niedźwiedzie wiedziały, że ktoś idzie, bo nie lubią być zaskakiwane i wtedy no mogą być bardzo mocno zdziwione i mogą się człowiekowi przyglądać, a kto wie, czy się nie będą w ogóle do niego zbliżały. Więc starajmy się właśnie zawsze dawać znak swojej obecności. Poza tym też tak jak w przypadku dzika, niektórzy uważają, że uratuje nas wejście na drzewo. Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ one świetnie się wspinają, w związku z tym nie mamy szans. Nie wspinajmy się na drzewa. Poza tym, no, tak jak wspomniałem wcześniej, kto z nas umie się sprawnie wspinać na drzewa tak szybko, żeby wejść momentalnie? No jest to bardzo trudna sztuka. Mało tego, jest jeszcze taki pogląd, taki mit, że biegnący niedźwiedź jak zbiega ze stoku, to jemu się plączą nogi i w ogóle tam upada i tak dalej. No co za bzdura, bo przecież niedźwiedzie to są zwierzęta, które świetnie się czują w górach, więc jak takie zwierzę, które będzie biegło, będą mu się plątały nogi? No totalny bezsens. Nie wiem w ogóle, kto to wymyślił i dlaczego ludzie w ogóle sobie przekazują takie informacje, ale jeśli już mówimy o tym zbieganiu, to niektórzy uważają, że no uciekną przed niedźwiedziem. No raczej średnie mamy tutaj szanse i raczej proponuję jednak nie uciekać przed niedźwiedziem. To jest zwierzę, które rozwija prędkość spokojnie 40 km na godzinę w terenie, dodam, w związku z tym nie mamy szans. Oczywiście to będzie wiadomo krótki odcinek, ale naprawdę, wygląda, że to jest duże, ogromne, zwaliste zwierzę i będzie się wolno rozpędzało. Faktycznie potrafi dużo szybciej biegać niż my, więc ucieczka też nie wchodzi w grę, ale bardzo odradzam ucieczkę, bo to tylko prowokuje niedźwiedzie do tego, żeby właśnie podążały za człowiekiem, bo przecież kiedy zwierzę ucieka, jakiekolwiek zwierzę, to okazuje tym swoją słabość. A zatem, ucieczka to jest przecież cecha ofiar, a nie drapieżników. W związku z tym, jeżeli uciekamy, to automatycznie jakby pokazujemy swoją niższą pozycję, swoją uległość względem niedźwiedzia. Dlatego nie warto uciekać przed niedźwiedziem. Lepiej zdecydowanie po prostu się spokojnie wycofać. Może się tak zdarzyć, że niedźwiedź po prostu zacznie rzeczywiście biec w naszą stronę, ale nie należy wtedy panikować, nie należy wtedy właśnie uciekać, bo to go jeszcze bardziej motywuje do podjęcia ucieczki. On jeszcze chętniej będzie za nami tą pogoń podejmował. Poza tym pamiętajmy o tym, że jednak one zgodnie z tym, co mówią leśnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego, one często też markują te ataki. W związku z tym to też jest jakaś ich taktyka, pewnie na przestraszenie człowieka, i zdarza się, że po prostu po kilku krokach po prostu się zatrzymują. Dlatego też warto właśnie, ja wiem, że to jest trudne, łatwo tak mówić, bo to rzeczywiście są duże emocje i można rzeczywiście spanikować, ale
starajmy się zachować zimną krew, starajmy się jednak opanować swoje emocje i przede wszystkim właśnie nie uciekać. Jeżeli już faktycznie dojdzie do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, kiedy niedźwiedź będzie bardzo blisko do nas podchodził, należy wtedy przyjąć tą pozycję taką, jaką każdy z nas przyjmował, jeszcze będąc w brzuchu swojej mamy, czyli pozycję embrionalną, chroniąc tutaj kark, głowę, dłońmi skulić się należy, udając trochę martwego, to też w jakiś sposób zniechęca niedźwiedzie. Ale zasadniczo to już jest raczej taka ostateczność, a raczej też nie słyszałem o zbyt wielu takich sytuacjach. Najniebezpieczniejsze sytuacje to są te, w których mamy do czynienia z takimi częściowo oswojonymi niedźwiedziami. Często kończy się tym, że one niestety były po prostu odstrzeliwane. I w Tatrach też już były takie przypadki. Nie pamiętam już, jak się nazywał, chyba Kuba, jeżeli dobrze pamiętam, był taki niedźwiedź. I on rzeczywiście tam na turystach rzeczywiście wywierał taką presję, żeby jego dokarmiali. I to już jest niebezpieczne. Kiedy taki niedźwiedź podchodzi gdzieś blisko ludzi i domaga się, żeby go karmić, to już jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No i właśnie, niestety, my też poniekąd przyczyniamy się do tego, że te zwierzęta mogą po prostu być zabijane, ale to wszystko w celach bezpieczeństwa. Kolejne zwierzę, mamy rysia. No ryś generalnie jest kotem, wygląda może groźnie, ale oczywiście nie jest dla nas żadnym zagrożeniem, absolutnie żadnym zagrożeniem nie stanowi dla naszego życia, zdrowia. One przecież unikają w ogóle kontaktu z człowiekiem. Rysie są wybitnymi samotnikami, żyją samodzielnie, czasami pewnie widzą nawet nas, ludzi, ale nie dają znaku życia, nie chcą być same widziane przez nas. Dlatego też prowadzą też taki skryty tryb życia. Ale no jest to oczywiście drapieżnik, całkiem spory, bo to nie jest kiciuś też, tylko to jest taki naprawdę duże zwierzę. Mniej więcej tej wielkości powiedzmy, taki większy kot zdecydowanie. Także tutaj nie ma się czego obawiać. Życzę każdemu, żeby mógł zobaczyć, bo rysi w Polsce jest naprawdę niewiele. I życzę każdemu, żeby miał okazję spotkać tego drapieżnika. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest to zwierzę, które też krzywdy nam żadnej nie zrobi. Niech się boją sarny, bo one właśnie głównie na sarny polują. Ale my nie musimy się obawiać rysia absolutnie. Kolejne zwierzę, czyli żubr. Pozwólcie przedstawić sobie pan żubr we własnej osobie. No pokaż się żubrze. Zróbże minę uprzejmą żubrze. To oczywiście też jest fragment kolejnego wierszyka Jana Brzechwy i należy też tutaj mieć pewien dystans do żubra. Nie należy się zbyt blisko do niego podchodzić. Jest to zwierzę, które faktycznie może też być groźne, może zaatakować. Słyszałem o takich na przykład fotografach przyrody, którzy przełamywali tę barierę i powodowali, że żubr jednak próbował odgonić tego człowieka, bo człowiek wkroczył w jego terytorium, w jego miejsce, przekroczył tą barierę bezpieczną. A i teraz uwaga, właśnie jeszcze ciekawa rzecz. Co to jest ta bariera? Oczywiście różne zwierzęta mają różne bariery, do niektórych można podchodzić bardzo blisko. Nie wiem, na przykład taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, kaczka krzyżówka. No to są dzikie ptaki, ale przecież można do nich podejść naprawdę na bardzo niewielką odległość i one nie uciekają. Bardzo mają dużą tolerancję względem człowieka. Ale na przykład taki chociażby, jak już jesteśmy przy ptakach, to podam jeszcze taki przykład żurawia na przykład. No żurawia, jak ja widzę żurawia z 50 metrów, to jestem szczęśliwy, że udało mi się tak blisko go zobaczyć, bo one uciekają rzeczywiście przed ludźmi. Z żubrami to jest różnie.

jest naprawdę dużym zwierzęciem. Zasadniczo też oczywiście no, nie je ludzi, to są roślinożercy. Także bardzo dużą część życia swojego poświęcają na zdobywanie pożywienia, a przecież trzeba tą ogromną masę ciała wyżywić. No, jeśli chodzi o samce, to potrafią osiągać bardzo duże rozmiary, bo wysokość no, prawie 2 metry, bez tam powiedzmy kilkunastu centymetrów, to są takie największe rozmiary, a masa nawet przekracza 900 kg. No, samice są dużo mniejsze, bo u nich z kolei takich największych, no to masa przekracza no, powiedzmy te 400 kg. Także zasadniczo, no wiadomo, też jest duża dosyć rozbieżność, ale pamiętajmy o tym, że jednak samce, no przede wszystkim są największe, masa właśnie, no nawet 900 kg potrafi przekroczyć, także jest to duże zwierzę, do którego powinniśmy mieć szacunek i respekt i należy pamiętać, że może faktycznie zaatakować, kiedy przekroczymy tą barierę bezpieczeństwa, ale zasadniczo no nie mają potrzeby, żeby ludzi atakować, dlatego obserwujmy z daleka, a przecież też bardzo duże zwierzę, więc z daleka też bardzo dobrze będziemy wszystko widzieć. Kolejne zwierzę. Mamy łosia. I tutaj mamy pokazanego oczywiście samca, byka, który ma piękne poroże, ale ja głównie chciałbym się skupić na przede wszystkim samicy, czyli na klępie, bo sytuacja, kiedy klępa może być dla nas niebezpieczna, chociaż w ogóle łosi w ogóle nie identyfikujemy z żadnym zagrożeniem, ponieważ one najczęściej są zwierzętami takimi dużymi, ślamazarnymi, takimi wydawałoby się, że ciapowatymi, ale niech nas to nie zmyli, bo to są zwierzęta, które potrafią być szybkie, po pierwsze, po drugie potrafią rzeczywiście być bardzo silne, bo przecież kopnięcie łosia potrafi zmiażdżyć kości, na przykład wilkowi, a wilk przecież dużo mocniejsze zwierzę niż my. Dlatego zdecydowanie odradzam podchodzenie szczególnie do młodych, do łoszaków, bo na pewno gdzieś w pobliżu jest mama. I ta mama, klępa, jeżeli zaatakuje, to może to być dla nas bardzo groźne. Dlatego pamiętajmy, że to też jest drugie co do wielkości zwierzę w Polsce. Pierwsze oczywiście to jest żubr, natomiast drugie to jest właśnie łoś. No jeżeli chodzi o masę, to tutaj zdecydowanie mniejsza, bo w Polsce dorosłe samce, no to powiedzmy, że ważą te 400 kg, no różnie, prawda? Ale zasadniczo no 200 spokojnie może łoś ważyć. 200 kg, duża masa, a jeżeli takie zwierzę się rozpędzi, no to może nas stratować. Także nie podchodźmy szczególnie do tych młodych i apeluję też, żeby bardzo uważać zimą, bo łosie potrafią podchodzić do dróg, zlizywać sól, a przecież zderzenie z łosiem jest niesłychanie niebezpieczne, ponieważ łoś jako bardzo wysokie zwierzę, kiedy jedziemy samochodem osobowym, podcinamy mu nogi, on upada i cała ta największa masa tego zwierzęcia spada na kabinę. W związku z tym często ginie tutaj w takim wypadku łoś, ale też i kierowca, pasażer, czy w ogóle jeszcze więcej osób. Także warto pamiętać o tym, że łoś na drodze jest naprawdę niebezpiecznym zwierzęciem. Każda, jakiekolwiek zdarzenie z łosiem drogowe jest niesłychanie dla nas szczególnie niebezpieczne. No, oczywiście wiadomo, łoś też może zginąć, więc jedźmy, jak to się mówi, łoś strożnie. Kolejne zwierzę mamy jelenia. Oczywiście jeleń nie jest zwierzęciem, które mógłby nam w jakikolwiek sposób zagrozić. Jelenie po prostu uciekają i tyle, salwują się ucieczką. Natomiast jest taka jeden moment w roku, kiedy może nie bezpośredni kontakt z nim, ale to, co słyszymy, może powodować u nas, budzić u nas lęk. Jest to oczywiście okres wrześniowy, kiedy jest rykowisko jeleni i jelenie bardzo głośno ryczą. I zdarza się, to jest bardzo taki śmieszny przykład, zdarza się, że w Tatrach ludzie często dzwonią albo boją się po prostu chodzić po górach, szczególnie właśnie we wrześniu, bo myślą, że to ryczą niedźwiedzie, a mylą właśnie ten dźwięk z ryczeniem jeleni. To jest taki właśnie mocny, taki basowy głos, który się niesie naprawdę bardzo, bardzo daleko. Ja o rykowisku też już Państwu opowiadałem, ale warto o tym wspomnieć, że jednak no jest to donośny głos, daleko niosący się. Jelenie wtedy w 100% albo nawet i w 110% się skupiają na tym rykowisku. Jest to też taki moment, kiedy one bardzo dużo tracą masę.

ze swojego ciała, ponieważ skupiają się przede wszystkim właśnie na tym, żeby to rykowisko jak najlepiej odbyć. Oczywiście to są takie właśnie walki, powiedzmy, można powiedzieć głosowe, czasami trochę też takie wizualne między poszczególnymi samcami. One się bacznie obserwują i tak dalej, także to jest niezwykle ciekawy w ogóle okres w roku, ale warto to posłuchać. Nie mylić właśnie z rykiem niedźwiedzi. Orzeł. No orzeł też budzi czasami, zazwyczaj jednak zachwyt, ale są takie przekazywane czasami informacje, że orzeł może porwać na przykład małe dziecko albo jakiegoś pieska, jak chodzimy, prawda, i piesek na przykład biega gdzieś tam wokół nas. I latający orzeł potrafi nagle zlecieć, swoimi szponami chwycić pieska, no i już nie mamy pieska, tak? Więc uwaga, fizycznie generalnie jest to możliwe, jak najbardziej może to zrobić, szczególnie orły przednie, które są naprawdę bardzo silnymi zwierzętami i wiele rzeczy mogą rzeczywiście wznieść powietrze po to, żeby na przykład swoje potencjalne ofiary wznieść powietrze, zrzucić na skały, żeby po prostu zabić takie zwierzę i mają po prostu gotowe jedzenie. Natomiast czy rzeczywiście takie sytuacje się zdarzały? Ja nie słyszałem o żadnej, ale rzekomo słyszałem właśnie od górali, że no, po pierwsze jest to możliwe i wydaje mi się, że rzeczywiście jeżeli jest naprawdę małe dziecko albo średni nawet piesek mały, to jest to możliwe, że zostanie takie zwierzę porwane przez orła, ale sądzę, że takie sytuacje były bardzo sporadyczne, ale skoro się o nich mówi, to być może faktycznie miały miejsce. Tego nie wiem, ale sądzę, że jednak nie ma czego się obawiać ze strony orła. Należy na pewno, zachęcam do tego, żeby obserwować, podziwiać i zachwycać się tym niezwykłym ptakiem. To jest naprawdę niesamowite zwierzę. Także zachwycamy się, a nie boimy, ale wiadomo też, baczenie na swojego psa należy mieć. Ale też pamiętajmy, że na przykład jeżeli chodzi o orła przedniego, no to też nie jest to częsty gatunek w Polsce. Zresztą opowiadałem o nim przy okazji Czerwonej Księgi Zwierząt. Naprawdę niewiele orłów żyje w Polsce, dlatego też zagrożenie jest niesłychanie małe, więc nie mamy się czego obawiać. Lis. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis, ruszaj stąd, bo będę gryzł. To znowu wierszyk Jana Brzechwy, ale dlaczego umieściłem też lisa w naszym spisie zwierząt niebezpiecznych? Otóż uwaga, sam lis no, nie jest w stanie nam w żaden sposób zaszkodzić. No może ci, którzy mają kurniki, no to nie za bardzo lubią lisy. To jest jakby zrozumiałe, bo rzeczywiście one potrafią no spowodować spustoszenie w takim kurniku, ale ja tutaj go zostawiłem z tego powodu, że jest to, i tutaj sobie troszeczkę przejdziemy właśnie do tematu wścieklizny, jest to oczywiście taki, można powiedzieć, rezerwuar zarazków wścieklizny. Rzeczywiście lisy mogą tą wściekliznę roznosić, zresztą nic dziwnego, każdy z Państwa pewnie się spotkał ze szczepionkami dla lisów, nie wiem czy wszyscy widzieli, ale to jest taki, powiedzmy, trochę kształt ma herbatnika jakiegoś. No i one są rozrzucane, tak? Rozrzucane są po lasach, żeby lisy właśnie je zjadały i żeby ta wścieklizna się nie roznosiła. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że zarówno zwierzęta dzikie, jak i domowe właśnie mogą mieć tutaj duże znaczenie jako te rezerwuary. No i z dzikich zwierząt wymienia się kilka różnych gatunków i wśród nich właśnie jest przede wszystkim lis. To takie chyba zwierzę najbardziej nam się kojarzące z wścieklizną, ale nie tylko, bo uwaga, kolejne zwierzę to jest na przykład wiewiórka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale właśnie wiewiórki też potrafią być nosicielami wścieklizny, w związku z tym trzeba uważać i nawet jak ta wiewióreczka nam blisko gdzieś tam podchodzi, ale nie wiadomo, czy na przykład nas
jakoś nie zadraśnie, nie będziemy mieli jakiegoś bezpośredniego kontaktu z nią, czy to nam nie zaszkodzi. Więc uważamy również na wiewiórki i się zbytnio do nich nie przymilamy i domagamy się bezpośredniego kontaktu z nimi, takiego fizycznego, bo czasami, prawda, niektórzy tam z ręki, na przykład w parkach gdzieś tam karmią te wiewiórki. Nie ma sensu ryzykować, nie dotykajmy tych zwierząt. Kolejne zwierzę to oczywiście nietoperze. Nietoperze również roznoszą faktycznie różnego rodzaju zarazki, mogą być też właśnie tymi rezerwuarami, jeżeli chodzi o wściekliznę. Jest jeszcze coś takiego jak wścieklizna nietoperzowa, która w zasadzie nieprzerwanie była zawsze na terenie Europy, również na terenie Polski, ale proszę pamiętać o tym, że nietoperze po pierwsze nie piją krwi, to znaczy są wampiry, które rzeczywiście mogą pić krew, ale one nie żyją w Polsce i uwaga, piją krew na przykład bydlęcą i to też jest bardzo niewielkie ilości. To nie jest tak, że tam jakimiś szklankami to wypijają czy wiadrami. To są naprawdę niewielkie ilości, więc proszę się o tym nie obawiać tego zwierzęcia. Naprawdę nie jest w żaden sposób groźne. Mało tego, oczywiście nie wkręcają się we włosy również. To trzeba też zaznaczyć, bo to też często się boimy, bo się wkręcają we włosy. Są małe zwierzęta, mniej więcej tej wielkości. Rozpiętość skrzydeł, taka pira z oką mniej więcej. No tu jest nocek duży pokazany. Nocek duży rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest dosyć duży, no rozpiętość skrzydeł tak pi razy oko pokazuje, no mniej więcej będzie taka, także nie jest to naprawdę jakieś bardzo duże zwierzę, nie należy się obawiać, a przecież też bardzo nam pomagające, także i bardzo sympatyczne zwierzątka, więc pamiętajmy, że one nigdy same z siebie też człowieka nie zaatakują, nie ugryzą, nie mają po co. W zasadzie jesteśmy tylko na nie narażeni, jeżeli mamy bezpośredni kontakt z nietoperzem. Może się zdarzyć tak, że wleci nam na przykład do mieszkania, tak? To wtedy rzeczywiście możemy mieć bezpośredni kontakt. Trzeba też ostrożnie obchodzić się z takim nietoperzem, też żeby właśnie on nas nie drasnął, nie ugryzł. Także warto o tym pamiętać też, że tą wściekliznę rzeczywiście mogą roznosić. I kolejne zwierzę, mamy sarenkę. I teraz pytanie, dlaczego w ogóle sarna się znalazła wśród zwierząt, które mogą być w jakiś sposób niebezpieczne? Otóż, uwaga, może przestraszyć i to trochę jest taka sytuacja jak z jeleniem, bo uwaga, nie wiem czy każdy wie, o ile jeleń ma bardzo taki niski, basowy dźwięk, taki ryczący, o tyle sarna szczeka. I to dosłownie, sarna potrafi szczekać niczym pies, i bardzo jest to sympatyczny odgłos, bardzo taki charakterystyczny też, ale jeżeli oczywiście jesteśmy w lesie, gdzie jest dużo psów, to czasami może nam się to pomylić, albo gdzieś tam z daleka słyszymy, to może nam się pomylić, ale może nas przestraszyć taka sarenka. Takie wydawałoby się sympatyczne, drobne zwierzę, ale jeżeli wyda odgłos dziwny, to niczym właśnie szczekanie, to może nas trochę zaniepokoić i może to nas mocno zaskoczyć. Co to takiego? Ale absolutnie sarny się nie boimy, ona w żaden sposób nam nie zaszkodzi, jest pięknym zwierzęciem, które możemy czasami nawet bardzo blisko obserwować i oczywiście jeżeli zobaczy człowieka, będzie najprawdopodobniej po prostu uciekała. Chwilę ucieknie, zatrzyma się, możemy poobserwować piękne zwierzę naszych lasów. A tutaj mamy z kolei puszczyka uralskiego i puszczyki w ogóle, te zwyczajne uralskie, potrafią też w dziwny sposób się odzywać. Zresztą nie tylko puszczyki, bo też inne sowy potrafią harczeć, piszczeć. Także naprawdę jest cała paleta różnych barw nietypowych. I wiem, że no od wieków ludzie się bali jednak sów. Poza tym sowa na przykład przynosiła, była też symbolem czegoś złego, złowieszczego. Symbolizowała na przykład nadchodzącą śmierć, jakieś nieszczęście. W związku z tym też były niestety przez ludzi tępione, nie cieszyły się może zbyt dużą sympatią, chociaż z drugiej strony patrząc przecież były symbolem mądrości ze względu na tą swoją głowę, która trochę jest podobna do człowieka, przecież oczy z przodu, nie tak jak u większości ptaków z boku głowy, tylko tak jak tak z przodu, więc były takim uosobieniem mądrości. No z mądrością może wiele nie mają wspólnego, ale zatem dlaczego pojawiły się w naszym tutaj zestawieniu? No ja dlatego ustawiłem, ponieważ sam zresztą mi się zdarzyło, że byłem przestraszony przez właśnie sowę kiedyś w nocy. Siedziałem w lesie, było cichuteńko i w pewnym momencie, jak się usłyszy takie znienacka, człowiek się w ogóle nie spodziewa, jest cicha noc, spokojna i słyszymy takie huuu,
No to wtedy rzeczywiście można się przestraszyć, jak to jest gdzieś blisko jeszcze nas, no to możemy troszeczkę się przestraszyć, ale oczywiście ktoś, kto wie, co to jest za dźwięk, no to natychmiast rozpozna, że to jest puszczyk i nie będzie się tutaj niczego obawiał. Natomiast rzeczywiście sowy nocą potrafią się odzywać i czasami są to odgłosy takie trochę nawet złowrogie, zresztą nie bez przyczyny, przecież wykorzystuje się te odgłosy na przykład w filmach grozy, w jakichś horrorach, także to jest taki od razu, nasza wyobraźnia jest pobudzona, ale nie ma czego, nie ma w ogóle sensu się obawiać, te zwierzęta na pewno nam w żaden sposób nie zaszkodzą. Puszczyk uralski potrafi być na przykład bardzo agresywny w pobliżu swojego gniazda, no ale zakładam, że raczej nikt z nas nie będzie się zbliżał specjalnie do gniazda, a jeżeli ktoś się zbliży, to zapewne poczuje, że puszczyk na pewno da mu o tym znać. A innym zwierzęciem, które również da znać, że jesteśmy w pobliżu gniazda, na pewno jest wrona. Oczywiście różne są wrony. U mnie na przykład pod klatką było rzeczywiście gniazdo wrony. Nigdy nie widziałem, żeby się w jakikolwiek sposób agresywny zachowywały, ale pamiętam, kiedyś miałem takie zdarzenie, że znalazłem wronę, która wypadła, młodziutką wronę, która wypadła z gniazda. Chciałem ją przenieść w bezpieczne miejsce, bo była blisko chodnika, blisko drogi rowerowej, więc uznałem, że trzeba po prostu ją przenieść delikatnie, tylko parę metrów, żeby była bezpieczna, żeby nikt w nią nie wpadł, nie rozjechał jej. I co się okazało? Okazało się, że rodzice byli bardzo agresywni w stosunku do jakichkolwiek ludzi, którzy się do nich zbliżali i niestety nie dali mi w ogóle jej dotknąć. Wręcz byłem przekonany, że zaraz naprawdę mnie zaatakują. Także potrafią faktycznie przestraszyć, potrafią być bardzo agresywne w stosunku do człowieka. To oczywiście nie są jedyne ptaki, które będą agresywne w stosunku do nas, kiedy będziemy się zbliżali. Są jakieś różne skrajne przypadki, nawet sytuacji śmiertelnych. Słyszałem o takich sytuacjach, kiedy ornitolodzy na przykład wchodzili na gniazda, na przykład czapli, chcąc je zaobrączkować, i czapla ma ten swój długi, bardzo potężny dziób, którym jest niesamowicie sprawną bronią. I słyszałem o takich przypadkach, że po prostu wbijały swoje dzioby w głowy, czy na przykład w oczy, i człowiek na przykład na skutek tego uderzenia, tego oślepienia, też jednocześnie bólu, spadał z drzewa i następowała śmierć. Ale to są, mówię już, dotyczy sytuacji, kiedy ktoś bada, kiedy ktoś ma bezpośredni kontakt z tymi zwierzętami. Wrony rzeczywiście mogą nas straszyć trochę, mogą być agresywne, ale wtedy wiedzmy, że najczęściej prawdopodobnie po prostu znajdujemy się w pobliżu gniazda i to jest sygnał, żeby po prostu się odsunąć, odejść, oddalić i żeby i tych ptaków nie niepokoić. A teraz przejdziemy sobie jeszcze do zwierząt jadowitych, bo w naszym kraju również występują zwierzęta jadowite, jak choćby żmija zygzakowata, ale uwaga, tutaj o żmiji to można w ogóle całe mnóstwo powiedzieć, bardzo wiele. Ja może już nie chcę to się tak za bardzo rozgadywać, bo jeszcze parę zwierząt przed nami, dlatego też nie będę może tutaj całego wykładu poświęcał teraz żmii, aczkolwiek warto o niej powiedzieć, też parę mitów takich obalić, bo oczywiście żmija uchodzi za zwierzę jadowite, jak najbardziej jest jadowita. No może tak króciutko jeszcze tylko powiem, jak rozpoznać, bardzo pokrótce, to oczywiście ten zygzak, chociaż są na przykład ciemno ubarwione żmije, u których ten zygzak jest prawie niewidoczny. W ogóle one mają dosyć dużą zmienność, bo są różne formy ubarwienia u żmii, ale ta, która jest tutaj na zdjęciu, taka czarno-szara, jest chyba tą najbardziej popularną w Polsce. I pionowa źrenica, trójkątna głowa, to są cechy charakterystyczne żmii. I kiedyś zostałem zapytany, co robić, jak się zobaczy jakiegoś węża w Polsce, nawet jeżeli jest to żmija. No to uwaga, ja uważam, że należy się cieszyć. Zresztą przy większości zwierząt, o których dzisiaj opowiadam, po prostu się cieszmy, że je widzimy, bo nie wszystkie są takie popularne. Niektóre wręcz są gatunkami, z którymi możemy już niedługo się niestety pożegnać. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Zresztą w kolejnym naszym spotkaniu o Czerwonej Księdze Zwierząt będziemy właśnie omawiać sporą część tych, które dzisiaj już się na naszym wykładzie pojawiły. Ale wracając do żmii. Żmija jest gatunkiem, który absolutnie nie ma na celu upolowanie człowieka. Powiedzmy sobie wprost, ona się boi człowieka, ona przed człowiekiem ucieka. Będzie kąsała wtedy, kiedy zostanie przyparta do muru i rzeczywiście nie będzie miała wyjścia. Będzie musiała, albo zostanie na przykład przygnieciona, prawda, przez człowieka. Człowiek na przykład nadepnie na nią. To wtedy jasne, że tak. Dlatego warto mieć pewne zabezpieczenie przed żmiją. I co to może być? Otóż można się zabezpieczyć po prostu chodząc w takich wyższych
najcięższych butach, czy to chociażby mieć długie spodnie. Krótkie spodnie nas nie zabezpieczą, ale długie jak najbardziej. Poza tym pamiętajmy, że nie wszystkie ukąszenia są tak zwane ukąszenia suche również, kiedy jad nie jest wprowadzany, tylko po prostu powstają takie dwie ranki na skutek właśnie ukłucia. Ona oczywiście ma dosyć małe te zęby, dlatego też no, nie jest to jakoś wielka rana, nie będzie to nam, nie będzie to wgryzienie się i wyrwanie jakiejś części ciała i tak dalej. Nie, absolutnie nie. To jest zwierzę, które boi się człowieka, ucieka. Jeżeli zostanie zestresowane przez człowieka, to oczywiście może zaatakować. Ale te długie spodnie w zupełności wystarczą, żeby nie zostać ukąszony na pewno jadem. Oczywiście, jeżeli ktoś jest uczulony na jad, no to może rzeczywiście może się obawiać. Natomiast zasadniczo dla zdrowego człowieka nie powinno nic się wielkiego i strasznego wydarzyć, a na pewno nie powinno to zagrażać naszemu życiu. Osobami, które mogą się obawiać, są dzieci i osoby starsze. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłego, zdrowego człowieka, żmija nie jest w stanie mu w żaden sposób zagrozić czy jakoś wpłynąć negatywnie na jego życie, czy na zdrowie, bo ona po prostu stosuje taką swoją obronę. I mówię, jeżeli jesteśmy zdrowi, nic nam nie dolega. Pamiętajmy też o tym, żeby nadmiernie nie ruszać kończyną, w którą zostaliśmy. Najczęściej będzie to noga, żeby najczęściej nie ruszać, żeby tej nie powodować jeszcze większej emisji tej trucizny po naszym ciele. Można się oczywiście udać jak najbardziej do lekarza, jest to nawet preferowane przy jakimś tam gorszym samopoczuciu, ale zasadniczo nie powinniśmy na pewno mówić, że to jest śmiertelne zagrożenie czyhające w lasach na człowieka. Absolutnie nie. Kolejne zwierzę, które tym razem może już być śmiertelne, ale uwaga, tutaj podkreślę, bo powiemy sobie o kilku różnych zwierzętach, które mogą stanowić dla nas niebezpieczne, mogą być dużym zagrożeniem i mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. To są te zwierzęta z rodziny błonkowatych, które mają właśnie, które po prostu mogą nas żądlić. I jeżeli będą nas żądliły, wprowadzają swój jad, wtedy może to być dla człowieka uczulonego rzeczywiście śmiertelne. Bywają takie przypadki rzeczywiście, ale no, ci, którzy są uczuleni, to pewnie wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to można sobie takie badania też wykonać, sprawdzić, czy jest się uczulonym na jad pszczeli, czy jad właśnie innych owadów. I no wtedy rzeczywiście należy się obawiać. Ale absolutnie nie bójmy się szerszeni, trzmieli, pszczół i tak dalej. Nie są to zwierzęta dla nas groźne, nie zagrażają naszemu życiu, pod warunkiem właśnie to, co powiedziałem, że nie jesteśmy uczuleni. Szerszeń, ja powiem tak, mnie nigdy w życiu nie urządził szerszeń, podchodziłem do gniazd, podchodziłem gdzieś tam blisko do tych zwierząt, nigdy w życiu nic mi się złego nie wydarzyło, w związku z tym nie potrafię nawet powiedzieć, jak to boli. Pszczoły oczywiście wrządliły mnie dziesiątki, może nawet i setki razy. Kiedyś się pszczołami trochę więcej zajmowałem, więc rzeczywiście byłem żądlony. Natomiast nigdy w życiu nie byłem żądlony przez szerszenia. Nie wiem, jak to boli. Podobno troszeczkę głębiej wchodzi to żądło w związku z tym i też zawiera jad acetylocholinę. W związku z tym powoduje to takie boleśniejsze pieczenie niż w przypadku pszczoły. Ale zasadniczo pamiętajmy o tym też, że szerszeń jest to zwierzę, które do nas nie przyleci tak po prostu po to, żeby nas zaatakować. On będzie się bronił, tak? Wtedy może zaatakować, ale zasadniczo nie przylatuje po to, żeby żądlić człowieka, więc nie bójmy się, mimo tego, że to jest dosyć duży owad, bo latający, żywy taki właśnie, bo te martwe to już są takie wysuszone, więc one są mniejsze, ale te żywe są dużymi owadami, nie warto się naprawdę ich obawiać. I też pamiętajmy o tym, że one tak łatwo nie przylecą na przykład do lodów, do pączka, do jakiegoś słodkiego napoju. To bardziej osy. To już zdecydowanie bardziej osy. A tutaj widzimy taką dużą, puchatą, latającą kulkę. I jak widzimy coś takiego i jeszcze jest głośne do tego, to pierwsze co to albo kapeć, albo gazeta i pff, żeby zabić. Otóż uwaga, bardzo niesłychanie ważne dla przyrody zwierzę, dzięki trzmielom na przykład mamy pomidory, więc i to właśnie nie jest też bąk, jak to wiele osób rozpoznaje, identyfikuje to zwierzę, tylko jest to trzmiel, poczciwy, piękny, bardzo potrzebny nam trzmiel. Nie zabijajmy, nie bójmy się, trzmiel muszę powiedzieć, podobnie jak i szerszeń, nigdy w życiu mnie nie urządnił, nie wiem jak boli, ale
To tylko mi pokazuje, że wcale nie są takie trzmiele ochocze do żądlenia. A tutaj z kolei zwierzę, które już wiele razy, tak jak powiedziałem, dziesiątki, może setki nawet razy mnie żądliło. Rzeczywiście, ile razy nie użądli, zawsze boli, ale robi to w obronie własnej, w obronie swojej rodziny, w obronie roju i robi to tylko raz w życiu, w przeciwieństwie do pozostałych owadów, jak chociażby na przykład osy, pszczoła potrafi użądlić tylko jeden, jedyny raz w życiu i koniec. I traci swoje żądło, tam niejako wyrywa sobie część narządów wewnętrznych i po prostu chwilę później ginie. To nie jest tak, że użądli od razu ginie, bo ona jeszcze potrafi odlecieć, ona jeszcze może jakąś tam drogę pokonać, jeszcze chwilę żyje, ale jednak ginie, pamiętajmy o tym. I dlaczego tak się dzieje, to też mnie zawsze ciekawiło. Dlaczego pszczoły akurat właśnie giną po oddaniu tego strzału. Ale tutaj też to samo, co wcześniej mówiłem. Jeżeli nie jesteśmy uczuleni, naprawdę nie ma się czego obawiać. Dodam jeszcze tylko, bo nie powiedziałem tego przy szerszeniach, że jest taki, ja jak byłem mały, to pamiętam, że było coś takiego, że 3 szerszenie zabijają człowieka, a 7 szerszeni to zabijają konia. Oczywiście jest to wielka bzdura, bo tak naprawdę to tej ilości tego jadu jest tak niewiele, że nie jest to żadnym zagrożeniem dla naszego życia. Podkreślam cały czas, nie dla osób uczulonych, tak? Dla osób uczulonych niewielka ilość może być dawką śmiertelną, ale dla zdrowego, nieuczulonego człowieka jest to, musi być setki, podkreślam, uwaga, setki użądleń szerszenia, żeby człowieka zabić. Więc naprawdę jest, nie ma się czego obawiać. Tyle to nawet w jednym gnieździe nie ma szerszeni, także nie ma się czego absolutnie obawiać. A tutaj jeszcze takie jedno ciekawe zwierzę, ktoś może powiedzieć kret. No to nie jest kret, tylko to jest taki niewielki ssak owadożerny. To nie jest też żadna myszka ani jakaś nurnica, tylko to jest ssak z rodziny ryjówkowatych, czyli ten, który musi dosyć sporo zjadać i to jest rzęsorek rzeczek, tak się nazywa, taka śmieszna nazwa. Jeszcze mamy rzęsorka mniejszego w Polsce i jeszcze mamy oczywiście ryjówki. No ostatnio badania wskazują, że też to są jadowite zwierzęta. Od trochę dłuższego czasu wiadomo, że rzęsorki na pewno, ale ostatnio też odkryto właśnie, że ryjówki też również mogą być zwierzętami posiadającymi jad, czyli będącymi jadowitymi ssakami. Oczywiście one ten jad stosują do tego, żeby paraliżować swoje ofiary, bo przede wszystkim właśnie jest to zwierzę, które poluje na inne zwierzęta. Muszą, jak to zwykle w ryjówkowate, muszą dosyć sporo zjadać, ale ten jad właśnie służy do paraliżowania. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, że jest też ogniwem w przenoszeniu tularemii. To jest taka choroba tularemia, one właśnie mogą być też takim ogniwem, które przenosi, w przenoszeniu mogą brać udział. Ale rzęsorek rzeczek podaje to tylko jako ciekawostkę, że jest to właśnie jadowity ssak i jednak jad raczej nam się nie kojarzy z ssakami, tylko właśnie głównie na przykład z płazami, z gadami, czy chociażby z owadami, a tutaj mamy właśnie taki ciekawy przykład. Ale absolutnie nam nie jest dla nas w żaden sposób niebezpieczne to zwierzę. Warto pamiętać też, że właśnie może być tym ogniwem przenoszeniu tularemii, ale zasadniczo no, sam rzęsorek nas, na pewno jego też jad na pewno nam szkody żadnej nie wyrządzi. Jest jeszcze takie zwierzę, które się nazywa skorek, doskonale znane. Skorek jest to owad, który uchodzi za takie za zwierzę wchodzące do ucha i przebijające błonę bębenkową. Oczywiście jest to totalna bzdura, proszę w to nie wierzyć. Jest to zwierzę, które nie ma czego szukać u człowieka i nie ma sensu, żeby wchodziło w ogóle do ucha. W związku z tym nie bójmy się skorka, nie zabijajmy też skorka. To jest owad wszystkożerny i on tak naprawdę to w zasadzie przed człowiekiem to będzie uciekał i nie stanowi naprawdę dużego zagrożenia dla nas, więc absolutnie zachęcam do tego, żeby je zostawić w spokoju, żeby nie ruszać ich. Oczywiście te takie szczypce, też nazywane właśnie, to zwierzę jest również szczypawką, przez te właśnie szczypce widoczne
wyrastające z odwłoka. To jest taki narząd, w zasadzie do końca też nie wiemy, do końca to nie jest badane, do czego to służy, natomiast na pewno nie do przebijania błony bębenkowej w uchu człowieka. A potem też możemy rozpoznać płeć. Tutaj akurat mamy do czynienia z samcem, to jest akurat samiec. Także nie boimy się skorka, a tutaj jeszcze mamy oleicę. Oleica, krówka, która też swego czasu było o niej bardzo głośno i też portale internetowe donosiły, że spotkanie z tym zwierzęciem to jest po prostu śmiertelnie niebezpieczne i w ogóle trzeba uważać i tam bla, bla, bla, bla, bla. Po prostu takie mnóstwo takich nieprawdziwych informacji podawanych. Dlatego też pamiętajmy o tym faktycznie. Zawiera taką silnie trującą substancję, która się nazywa kantarydyna i rzeczywiście może być dla nas kontakt z tym owadem, faktycznie może być może nie groźny, tak, ale no możemy poczuć to rzeczywiście bardzo wyraźnie, ale jeden owad nie stanowi absolutnie żadnego zagrożenia. Dawka śmiertelna dla człowieka to jest mniej więcej 0,2 grama tej substancji, ale oczywiście no jedna oleica nie jest w stanie, nie posiada nawet takiej ilości, więc w zasadzie ta porcja, którą ona wydziela, może podrażnić ludzką skórę, ale na pewno nie stanowi śmiertelnego zagrożenia. Także tutaj po raz kolejny apeluję do tego, żeby nie wierzyć w to, co podawane jest czasami bezsensownie zupełnie w internecie, po to, żeby, nie wiem, wzbudzić, napędzić jakąś panikę, jakiś strach przed tą polską przyrodą, przed, nie wiem, wchodzeniem do lasu. Naprawdę, no, wszystko z rozsądkiem, po prostu. Jeszcze mamy mrówki. No, mrówki raczej też nie uchodzą za zwierzęta, może, które bardzo lubimy. Tutaj tak może groźnie wygląda ta mrówka. Oczywiście każdy doskonale zna. One pryskają kwasem mrówkowym. No, nie bez przyczyny nazywa się to kwas mrówkowy. I ten kwas mrówkowy rzeczywiście jest dla nas może taki agresywny. Mogą czasami na naszej skórze, prawda, się delikatnie tak wczepić tymi swoimi żuwaczkami, które tutaj są widoczne, wczepiają się. I czasami rzeczywiście może nie jest to jakoś bardzo nieprzyjemne, ale na pewno no nie jest to szkodliwe, tak? Jest to w jakimś tam stopniu, też nie powiedziałbym bolesne, po prostu no nie jest to przyjemne na pewno, ale nie jest to na pewno też szkodliwe. I nie musimy się obawiać mrówek. Ja wiem, że mrówki w domu są raczej intruzami i raczej ich nie lubimy. Staramy się je wygonić, ale jeżeli będziemy mieli bezpośredni kontakt, nie należy się ich obawiać. Nie są dużym zagrożeniem, a nawet bym powiedział, że stanowią niezbędny element funkcjonowania pewnego ogniwa w lesie. Także pamiętajmy o tym. I myślę, że spokojnie można mrówkę uznać za jednak naszego sprzymierzeńca, a nie jakiegoś szkodnika, który nam się wdziera do domu i nam w jakikolwiek sposób uprzykrza życie. I teraz przechodzimy jeszcze do dwóch ostatnich zwierząt. I teraz w zasadzie to mogę powiedzieć, że to są te najbardziej niebezpieczne zwierzęta. Uwaga, wszystkie te, które omówiliśmy sobie do tej pory, to może nie jest pełne zestawienie. Jeszcze mógłbym parę innych zwierząt dodać, ale i tak już sporo opowiadam o tych zwierzętach, a jeszcze mógłbym dużo więcej, ja i tak to wszystko skracam, tak kondensuję. Natomiast tak naprawdę doszliśmy teraz do tych dwóch najgorszych i najbardziej niebezpiecznych zwierząt. U nas akurat w Polsce komary, bo oczywiście każdy rozpoznał to zwierzę na zdjęciu, u nas oczywiście komary, całe szczęście, nie są niebezpieczne na tyle, żeby przenosiły bardzo groźne choroby, takie jak na przykład malaria, gorączka denga, czy wirus zachodniego Nilu. Oczywiście one tych chorób w Polsce tutaj u nas nie są wielkim zagrożeniem, natomiast no wiadomo, że nam bardzo mocno uprzykrzają życie i nie jest to nic dla nas sympatycznego siedzieć wieczorem w lesie, czy gdzieś tam, prawda, przy grillu, na dworzu, na działce, prawda, i tylko cały czas o, tak spędzać czas, no nic nic sympatycznego, wiadomo, ale całe szczęście, no pamiętajmy o tym, że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że u nas te komary nie przenoszą tych bardzo niebezpiecznych chorób, natomiast warto wiedzieć o tym, że na całym świecie rocznie od właśnie komarów
ginie mniej więcej, tak się szacuje, od 750 tysięcy do nawet 1 miliona osób rocznie. Także jest to ogromna ilość ludzi, którzy się zetknęli z tym niewielkim owadem. U nas całe szczęście jesteśmy od tego wolni. Natomiast jeszcze podam tylko taką ciekawostkę, że ktoś oszacował, że na jednego człowieka na Ziemi przypada kilkanaście tysięcy komarów. Także jest to ogromna, ogromna liczba. Natomiast teraz przejdziemy już do zdecydowanie, moim zdaniem, najgroźniejszego zwierzęcia, które może nam wyrządzić bardzo dużo krzywdy. W zasadzie najwięcej z tych wszystkich, które do tej pory widzieliśmy. Oczywiście są skrajne przypadki. Może nas zaatakować niedźwiedź, może ktoś być uczulony na jad pszczeli. Jasne, że tak, ale ja mówię dla zdecydowanej większości ludzi, którzy są zdrowi, którzy przestrzegają zasad, na przykład obowiązujących w parkach narodowych, w rezerwatach i tak dalej, naprawdę zwierzęta, te, które do tej pory były, nie stanowią ogromnego zagrożenia i wręcz nie są jakieś krwiożercze i czekają tylko na nasze życie. Natomiast to zwierzę, czyli kleszcz, jest to zwierzę, którego powinniśmy się wystrzegać i jest to niestety zwierzę, które jest po prostu wszędzie, absolutnie wszędzie, na trawniku w mieście nawet. Nie trzeba wcale iść do lasu, bo kiedyś był taki pogląd, że jak się idzie do lasu, to trzeba się później obejrzeć, ale można złapać, nie chodząc wcale do lasu, również można złapać kleszcze. Na działce, w mieście, siedząc na kocyku, na trawie, też można złapać kleszcze. Warto się oglądać, obserwować. Myślę, że każdy z nas kiedyś gdzieś tam w swoim życiu kleszcza miał, musiał go wyciągać albo miał rzeczywiście bezpośrednią styczność. To pokazuje, jak popularnym zwierzęciem jest. Nie każdy z nas widział wilka, nie każdy z nas miał okazję być właśnie urządlonym przez szerszenia, tak jak wspomniałem, ja na przykład nie miałem. Nie każdy z nas miał okazję widzieć na przykład żmiję i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy z nas na pewno w swoim życiu widział albo miał nawet na swoim ciele kleszcza. To pokazuje, że to jest zwierzę bardzo popularne, które przenosi bardzo nieprzyjemne choroby jak kleszczowe zapalenie mózgu, ale całe szczęście akurat tutaj można się zaszczepić przeciwko tej chorobie. Natomiast przeciwko boreliozie jesteśmy w zasadzie bezradni. Mogą oczywiście one roznosić tą boreliozę i jest to choroba, którą rocznie zakaża się wiele osób w Polsce i niestety czasami też objawia się po wielu latach. Trudno też ją zdiagnozować, ma różny przebieg, różnie się objawia, także jest rzeczywiście bardzo nieprzyjemną chorobą. No tutaj w kontekście właśnie tutaj mojego zawodu leśników to przecież jest choroba zawodowa, także jest to rzeczywiście coś groźnego i po prostu pamiętajmy o tym, że żeby szczególnie uważać właśnie na kleszcze, bo to są tak naprawdę w naszych lasach, w naszej przyrodzie najniebezpieczniejsze zwierzęta, które tak naprawdę najwięcej szkody mogą nam wyrządzić, a nie tak jak to ta pierwsza trójka zawsze wymieniana, czyli dzik, wilk i niedźwiedź. Spróbujmy w ogóle zobaczyć te zwierzęta w swoim życiu. Niektórzy nawet nie są w stanie przez całe życie zaobserwować, nie widzą po prostu tych zwierząt. Także, a kleszcza praktycznie każdy widział, każdy wie, każdy zna, jak wygląda. Także uważajmy na kleszcze przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, które były do tej pory wymieniane, oczywiście delikatnie, jasne, że tak, mogą w jakimś tam stopniu nam zagrozić w różnych tam też skrajnych przypadkach, w różnych okolicznościach, tak? Dobrze, to tyle, a jeszcze na sam koniec, ostatni slajd, chciałem tylko powiedzieć, to jeszcze będę nieraz na wykładach naszych mówił, moim zdaniem też jeszcze warto wspomnieć o tym, że pewnego rodzaju zagrożeniem jest też po prostu drugi człowiek. Niestety czasami drugi człowiek, którego spotkamy w lesie, może też być dla nas pewnym zagrożeniem, ponieważ ja już mam różne doświadczenia, kiedy chodzę po lasach, kiedy widzę, jak niektórzy ludzie się zachowują, co robią. Też monitoruję, znaczy nagrywam zwierzęta w lesie, widzę, co się dzieje. W związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że ja osobiście chyba
najbardziej z tych wszystkich zwierząt chyba boję się, kiedy się natknę na człowieka, a zwierząt nie ma się co obawiać. Tyle z mojej strony. Jeszcze tylko zerknę szybko tutaj na czacik. Zobaczę, co Państwo napisali. Może są jakieś pytania, może ktoś napisał o tej bajce, że widział gdzieś gdzie bajkę, w której wilk by był przedstawiony jako ta pozytywna postać. Tak, w Polsce występuje tylko jeden gatunek wilka, oczywiście wilk szary, ale jest to też wilk, który jest zestawiany na przykład z szakalem. I też mówiło się, prawda, że szakale oczywiście też w Polsce występują. Nie chcę już rozwijać tematu szakali, bo tutaj to też trochę temat rzeka, także to zostawmy, ale tak, zasadniczo jeden gatunek.

Śmieszna historia z grzybobraniem i o głośno chrząkającym grzybiarzu. Tak, czasami słyszę właśnie, że pies to jest taki udomowiony wilk. A ja bym powiedział odwrotnie, że to... Przepraszam, że pies jest tak naprawdę udomowionym wilkiem. O, w ten sposób bym powiedział, a nie odwrotnie. Jak to niektórzy mówią, że pies to jest taki właśnie udomowiony wilczek.

No, tutaj te 300 kilogramów w przypadku dzika, no ja nie słyszałem, nie widziałem. Ale to już może nie będę wchodził w ten temat. Tutaj trochę nie wiem, o co chodzi z tym pytaniem, a co z tymi psami, kotami, co padają jak kawki? O, faktycznie. Księga Dżungli i Romus i Remulus, faktycznie. Remulus, faktycznie. Rzeczywiście, tam jest podany wilk jako ta pozytywna postać. Jeszcze mi się przypomniała legenda o świętym Franciszku, kiedy tam był pokazany wilk, który zmienił się z tego złego na tego dobrego, który atakował właśnie ludzi i miasteczko, a potem właśnie pod wpływem Franciszka się zmienił. To też mi się przypomniało. A to dziękuję. Bardzo sympatyczne przykłady.

Nie słyszałem o tym, żeby króliki czy zające potrafiły wykończyć pojedynczego wilka. Tutaj też właśnie Ziemowit Izydor napisał dobrze trochę to, co powiedziałem na samym końcu, że największym zagrożeniem dla człowieka to jest drugi człowiek. Często niestety tak jest. Szkoda, że jesteśmy sami dla siebie często wrogami. Ale niestety właśnie ze swojego doświadczenia chodzenia czy przebywania właśnie w lesie mogę też tak powiedzieć, że rzeczywiście często drugi człowiek nam może zagrozić bardziej niż inne zwierzę.

Nocne zwierzaki będą i w ogóle nocne życie lasu będzie jesienią, także zapraszam. Już w sumie niebawem, to jeszcze kilka miesięcy tylko. No to niebawem. Jeszcze zbieram materiały. O, może powiem tak, w ten sposób. Dobrze, to tyle komentarzy. Bardzo serdecznie dziękuję i korzystając z okazji chciałbym życzyć przede wszystkim bezpiecznych wakacji i obfitujących bardzo ciekawe obserwacje. To oczywiście nie koniec naszych wykładów, w wakacje również się spotykamy, także bardzo serdecznie zapraszam. Kolejne w lipcu, jeszcze Czerwona Księga do dokończenia, także na pewno będzie sporo się działo. Serdecznie zapraszam, życzę udanych wakacji, które właśnie zaczynają. Do widzenia i do zobaczenia.

Tym bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić,

0: Wsi Małej w studiu witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewcy, a w Warszawie witamy naszą kochaną Jolę Zajder. Witamy się, Jolu.
1: Witam serdecznie.
0: Jolu, chcielibyśmy z Tobą porozmawiać dzisiaj o diecie. Tak ustaliliśmy taki temat, ale może na początku zacznijmy od tego, co to w ogóle jest dieta, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, bo tak operujemy tym terminem.
1: Tak, tutaj, wiesz, witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie, bo myślę, że właśnie ta dieta jest bardzo niedoceniana i ten dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, bo myślę, że jak to byśmy zmienili, choć wcale to nie jest łatwe, to bardzo dużo dla siebie, dla swojego zdrowia byśmy zrobili. No współcześnie odchodzimy, medycyna właśnie od tego odchodzi, żeby też ustawiać pacjentów na właśnie właściwą dietę. Bardziej skupia się na leczeniu właśnie objawów, dolegliwości tego, z czym pacjent przychodzi. Natomiast właśnie nie

0: porządkuje diety. Także i tych diet, jak myślę, że każdy z nas widzi i wie, ile jest.
1: Dokładnie.
0: I że to jest teraz moda, prawda?
1: Tak.
0: Diety jakieś wykluczające, czyli na przykład bez glutenu, bez mleczne, bez kazeiny, cukrowe, bez jakiejś tam, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No diety też, no ludzi, różnych towarzystw, które, no prześladują się w tym, żeby udowodnić, że ta dieta jest najważniejsza, są mody różne, prawda, i my zwykli śmiertelnicy możemy się w tym zgubić zupełnie, prawda, która
1: dokładnie
0: jest, więc ja zawsze namawiam do tego, wzorować, ja jeszcze myślę, że tutaj w tym gronie, no na to nam też Legarda podpowiadała, żeby po prostu odzwierciedlić te jej wskazówki. No bo to jest no, naprawdę prawie tam, można powiedzieć, 1000 lat. I myślę, że znaczy znamy tą świętą, prawda?
1: Tak.
0: I te jej wskazówki są tak naprawdę wypróbowywane przez wiele osób i widać, że to służy nam. Natomiast te różne mody, to też wiemy, że prawda, dzisiaj jest taka moda, ale za chwilę już jest obalana, bo się okazuje, że już są przypadki śmiertelne, że jak ktoś radykalnie właśnie się poddał takiej diecie, no to że prawda, wcale to mu nie... Tak, słucham?
1: Ma kłopoty, tak.
0: Tak, nie wyszło mu to na dobre, więc na przykład była taka, to myślę, że to oficjalne dane, więc tutaj mogę na antenie nawet powiedzieć, że była taka dieta Dukana i osoby właśnie za dużo białka spożywały i to przebiałczenie nerek właśnie no, doprowadziło kilka osób do... Były już notowane też wypadki śmiertelne, podawane oficjalnie, więc myślę, że tu mogę tak dokładnie to powiedzieć. Więc właśnie to naprawdę ta dieta jest niedoceniana, a jak widać może aż do takich radykalnych, prawda, drastycznych doprowadzić przypadków, więc to jest podstawa. I tutaj definicyjnie pytałeś tutaj, no to też jest wiele kontrowersji, prawda, bo niektórzy mówią, jak to może być zdrowa dieta, niezdrowa dieta, zdrowe żywienie, niezdrowe żywienie, przecież każde żywienie jest dobre, a okazuje się, że wcale niekoniecznie. I tutaj może właśnie powiemy, ten dobór składników w takiej codziennej naszej diecie menu jest bardzo istotny i tutaj u Hildegardy nawet to jest szerzej, bo my dzisiaj się skupimy na tej diecie, jakby tym, co ta propozycja tego, co będziemy jeść, prawda?
1: Dokładnie.
0: Jest istotna. Natomiast u niej to jest tylko element takiego programu zdrowia, bo musimy zharmonizować wszystkie obszary. W tej swojej propozycji o tym, że musimy uporządkować najważniejsze, to jest relacje ze Stwórcą, więc pozwolisz tutaj, że powiem właśnie, żebyśmy też o tej diecie jakby w kontekście hildegardiańskim nie mówili tylko i wyłącznie, bo to jest takie zubożenie tego, co ona mówi.
1: Dokładnie, musimy szerzej na to spojrzeć.
0: Tak, szerzej ja tylko tutaj właśnie zajawię, co jest u niej istotne, czyli najważniejsze, uporządkować relacje ze Stwórcą, czyli musimy właśnie uporządkować te 4 obszary, o których ona mówi, najważniejszy też jako dla mniszki, benedyktynki, prawda, był ten obszar uporządkowania relacji ze Stwórcą. Później mamy uporządkowanie właśnie nawyków, czyli mówi jakby to i korzystanie z tego, co na wszechświat, prawda? Tutaj mówi też o tych 4 żywiołach, właśnie korzystaniu z tych 4 żywiołów, czyli właśnie ogień, powietrze i tak dalej, nie jest to tematem dzisiejszej rozmowy, więc nie będę się na tym skupiała, ale jakby to też jest ważne. Ważny jest kolejny obszar, czyli ta nasza, można powiedzieć, psychosomatyka, czyli uporządkowanie tego, co cielesne i tego, co duchowe, czyli też u niej właśnie uporządkowanie tych przywar, czy tych postaw, które są prozdrowotne i tych, które nas niszczą, czyli ona pisała o tym jako cnoty i wady,
1: tak.
0: Czyli musimy opowiedzieć się po stronie właśnie cnót, czyli tych postaw takich pozytywnych, które będą wspierały nasze życie, nasze zdrowie właśnie, radość, pokój w sercu, to wszystko właśnie do tego ma zmierzać. I oczywiście już to, co dotyczy ciała, czyli to, co jemy, ale tak naprawdę też u Hildegardy to jest dieta też, czyli to wszystko, ten cielesno-duchowy składa, więc to jest znacznie szerzej i to jest nie tylko to, co jemy, ale właśnie, czy się ruszamy, jaką wodę pijemy, czy w ogóle pijemy, prawda?
1: Dokładnie.
0: Czyli to jest bardzo szerokie u niej, bo nawet jak będziemy wcinać te faktury, czyli też za dużo, albo nie te, które ona rekomenduje, albo nie będziemy się ruszać, nie będziemy się uprawiać, to wszystko będzie jakby niszczyło tą równowagę właśnie cielesną i no po prostu to zdrowie nie będzie naszym udziałem. I tutaj też często spotykam się też z takimi zarzutami, że ja, prawda, no już tam stosuję jakieś zioło, czy coś tam robię, a tej poprawy tak nie działa właśnie, albo troszkę działa, prawda? Ale to też wszystko zależy od stanu zdrowia i od tego, jak my z tymi innymi rzeczami będziemy działać, bo też mamy tutaj, współpracujemy w stowarzyszeniu właśnie z lekarzami, którzy obserwują pacjentów, można powiedzieć, przychodzących z wyrokiem, prawda? Że to już medycyna klasyczna położyła, jakby poddała się, można powiedzieć, już nie ma żadnych propozycji, ale ten człowiek dalej szuka i okazuje się, że ma tak dużo w sobie takiej siły walki, ale też chęci przemiany właśnie duchowej, cielesnej, że po prostu jest w stanie się podźwignąć naprawdę z takiej bardzo poważnej choroby, właśnie tak jak mówię, z wyrokiem, z medycyny klasycznej, ale jest człowiek, który na przykład ma dużo lepsze rokowania, ten nowotwór na przykład nie jest taki złośliwy i tak dalej, ale nie chce, jest taki, można powiedzieć, prawda, gdzieś za stałkiem, nie chce się zmieniać, nie chce porządkować swoich relacji właśnie ze stwórcą, czy porządkować diety, no i ta równia pochyła, prawda, no zmierza po tej równi pochyłej i doprowadza ten swój już organizm do wyczerpania. Tak, i nie jest się w stanie podźwignąć. Więc tutaj wiele elementów na to nasze zdrowienie wpływa. Dieta jest jednym z nich i można powiedzieć, że to jest kluczowe, bo no jednak ten porządek życia, to właśnie też uporządkowanie, czy nawet właśnie uporządkowanie tych naszych zniewoleń, to jest bardzo ważne, bo na przykład jeżeli zmienimy tylko dietę, by się wydawało, prawda, tego cukru czy ciasteczka sobie odmówimy, ale zobaczcie, jak to też jakby porządkuje te, to jest jak domino, prawda, te ważniejsze rzeczy. Tak, bo jedna kostka właśnie porządkuje coś więcej, bo to, że my na przykład wyrzucimy coś z diety, czyli pozmagamy się z tym, można powiedzieć, to tylko dieta, ale też jakby budujemy ten swój charakter, czyli właśnie odmawiamy sobie czegoś, czyli tak naprawdę właśnie nie poddajemy się zniewoleniom i to też wpływa na to, czy my później w tych sprawach duchowych, czy właśnie, czy ja się dzisiaj uśmiechnę do brata, siostry na ulicy, czy prawda, nie powiem mu jakiegoś gorzkiego słowa, czy umiem właśnie być cierpliwy, to też poprzez właśnie umiejętność takiego porządkowania tej diety, tego co wkładamy, czy tych naszych codziennych wyborów właśnie można powiedzieć kuchennych, to też jakby przekłada się na te ważniejsze rzeczy, czy też równie ważne, prawda, więc ta dieta jest no niesamowicie ważna i to jest taki pierwszy element, bo to jest to, jakie paliwo dajemy organizmowi, prawda? Także tak, to jest ważne.
1: Taki element startowy, prawda? Ale tak też jakbyśmy w blokach startowych czekali do tego wyścigu naszego. Ale tak obrazowo chciałem to trochę tak, ale...
0: Świetnie, tak.
2: Ale też, Jolu, zauważ to, co powiedziałaś o tym zniewoleniu, bo bardzo dużo osób w tej chwili od słodyczy jest uzależnionych, bo to od razu radość przychodzi. Człowiek jest taki, wiesz, radosny, szczęśliwy i tu trzeba z tym się zmierzyć.
0: Jasne, oczywiście, Bożenko, dotknęłaś naprawdę kluczowego tematu, bo nawet jakbyśmy sobie poczytali, wiesz, statystyki, ile człowiek teraz rocznie zużywa cukru, oczywiście w formie takiej, no, świadomej, ale też nieświadomej, poprzez właśnie dosładzanie różnych takich gotowych produktów, no to jest niesamowite i z taką ilością cukru organizm nie jest sobie w stanie poradzić, po prostu tego jest za dużo, ale też na przykład te pszenica, te pszenne bułeczki, już nawet znaleziono też taki mechanizm, dlaczego człowiek się uzależnia, ale na przykład są gluteomorfiny właśnie znajdowane w organizmie, czyli właśnie kazeomorfiny. Substancje, które okazuje się, że uzależniają, jak właśnie jemy tego mleczka dużo, tej pszenicy dużo, tych bułeczek, właśnie cukru, to my po prostu się uzależniamy i dlatego też tak trudno człowiekowi później się z tego wydobyć, ale tak jak powiedziałam, jeśli się to uda, to naprawdę to jest wolność, to jest odzyskiwanie po prostu kontroli nad tym, co ja chcę robić, właśnie powiedzenie sobie nie i naprawdę buduję ten wewnętrzny swój świat, zbliżam się też do Pana Boga poprzez te nasze, takie by się wydawało,
1: drobne
0: mniej
1: rzeczy,
0: ważne
1: tak?
0: wybory. Tak.
2: A u Ciebie jak było?
0: No też nie było łatwo. Ja, wiesz, taki pampers słodki byłam strasznie. Wiesz, tak? Moi rodzice też mi jakby pozwalali takie rzeczy. Myślę, że nie było tej świadomości. I wiesz, później zajadanie stresów, korporacji i tak dalej. Więc ja przeszłam to wszystko na własnej skórze, więc jestem w stanie, myślę, że tutaj z własnego doświadczenia dlatego tych wskazówek paru udzielić. I też zachęcam do tego, żeby to krok po kroku robić, bo my nie jesteśmy tak silni, jesteśmy słabi po prostu i grzeszni, niewoleni, żeby wszystko od razu zmienić. Po prostu jest to bardzo trudne i też nie chodzi o to, żeby później, prawda, odgryzać w domownikach, bo to zawsze gdzieś wyjdzie, bo tak jak powiedziałam, to są też substancje uzależniające, więc jest nam bardzo ciężko i no nie jesteśmy, jesteśmy za słabi. Oczywiście zawsze jestem zdania, że tutaj trzeba przyzywać pomocy i modlić się i żeby tę siłę mieć, ale no jesteśmy słabi, prawda, upadamy.
1: Tak, więc upadamy.
0: Więc tak, dlatego krok po kroczku sobie po prostu wyrzucać pewne rzeczy, zmieniać to wszystko, ale ja pamiętam, śmieję się zawsze na rekolekcjach z postem, które też współprowadzę, zawsze podaję taki przykład właśnie, bo zachęcam ludzi do postu, do różnych postów, prawda, właśnie w domu może nawet ja jeden dzień pościć, prawda, chociażby ten piątek.
1: No właśnie, ten dzień dzisiaj taki jest.
0: Tak, tak, właśnie, i żeby właśnie, bo to wtedy łatwiej, prawda, bo oddaję wszystko Panu Bogu, jakby łączy się w tym cierpieniu z Nim, jakby, prawda, przypominam sobie to cierpienie i przeżywam to z Nim, wtedy łatwiej jest pościć, więc ten piątek dobrym dniem. I pamiętam, że właśnie podawałam przykład, jak sobie pościłam w te piątki i tak mówię, kurczę, o tej 22, 23 chciało mi się spać, ale zamiast spać, to ja czekałam do tej 12, kiedy ten piątek się spać, żeby już coś podjeść, prawda? I to mówię, teraz się z tego śmieję, ale zobaczcie, jak my jesteśmy właśnie zniewoleni, uzależnieni od pewnych rzeczy, bo zamiast jakby pójść spać, obudzić się rano, zjeść, to ja już pół godzinki, już godzinka mi została, to zaraz coś tam patrzę sobie, prawda? Więc naprawdę to jest takie śmieszne, ale no niestety to jest naszym udziałem, taki brak właśnie siły i tutaj no zmaganie się, więc zachęcam do tych postów, do właśnie ćwiczenia tej właśnie samodyscypliny, tego właśnie odsuwania tych takich drobnych zniewoleń, ale prawda, krok po kroczku i my zmierzamy w tym, że tracimy kontrolę nad swoim życiem, prawda, bo później jak jesteśmy jedzeniowo zniewoleni, jesteśmy słabsi, jesteśmy właśnie bardziej chorzy niż zdrowi, wobec tego w ogóle tej siły nam brakuje, nie chce nam się, czyli przezwyciężanie lenistwa. Zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj dochodzi i to nasze życie się rozsypuje. Ten porządek, o którym mówiła Hildegarda, po prostu tracimy nad tym kontrolę.
2: Jolu, czyli jak zaczynałaś u siebie, mały kroczek, czyli pierwsze co? Nie jem jednego dnia cukierka. Jak to u ciebie wyglądało, bo to jest taka fajna rada. Przeszłaś
0: tak. Wiesz, to było już tak dawno temu, że ja dokładnie nie pamiętam, jak to było. Na pewno pamiętam, że się zawsze ze słodyczami zmagałam, bo po prostu ja miałam tak uzależniona byłam, że ja mogłam, wiesz, cały dzień, jak to mówią, papieros od papierosa, ktoś odpala i wiesz, tak. Jest tak od nikotyny uzależniony, to ja mniej więcej od cukru, czyli tutaj coś słodkiego na śniadanko, później przekąseczka, tutaj coś i naprawdę u mnie tego bardzo dużo było. Też oczywiście moje jelita też na to reagowały, bo miałam właśnie rozrost takiego grzybka Candida albicans właśnie w jelita, który też potrzebuje cukru i takie kompulsywne chęć cukru, to też się właśnie prezentuje poprzez właśnie posiadanie takiego grzybka w sposób naturalny w jelitach występuje, ale właśnie ten rozrost, o który chodzi. Przepraszam, sobie tutaj napiję, bo tak. gadam i mnie zasycha mi w gardle. No właśnie, więc ten grzybek był już tak rozrośnięty, że on jakby no tego cukru potrzebował tyle do właśnie swojego metabolizmu, że mnie było bardzo ciężko to usunąć, więc moje te początkowe takie właśnie usuwanie czegoś z diety, no właśnie dotyczyło właśnie cukru, bułeczek, starałam się właśnie wielkim pościem, bo to mi pomagało, żeby na przykład cały post nie jeść i tak dalej, i tak dalej. I to się mniej lub bardziej udawało, akurat w tym wielkim poście to
1: Łatwiej
0: było. Mhm. Się udawało. Później oczywiście on się kończył, wracałam do tych nawyków, a to nie o to nam chodzi, prawda, żeby do tego wracać, tylko tego się pozbyć zupełnie. Oj, przepraszam, ale na pewno zaczynałam od tego, później jakieś tam pewnie ilości wchodziły w grę, też jedzenie, że tych warzyw było więcej i tak dalej, właśnie nieobjadanie się na noc, bo to masę takich różnych rzeczy, które tutaj mamy. Ja postaram się teraz w sposób taki uporządkowany właśnie zachęcić do tego, żeby jak zacząć z Hildegardą? O może tak, tylko jeszcze łyczka się tu napije.
1: Dobrze, to ja w międzyczasie opowiem taką rzecz trochę śmieszną też, wracając do tych uzależnień, o których mówiłaś, to wracamy kiedyś z takiej pielgrzymki krótkiej z Kalisza, no i jeden z ojców, który z nami jechał, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, to był czwartek i mówi tak.
2: Nie, to był czwartek.
1: To był czwartek. W czwartek to już była tam godzina 22, wracamy, już jesteśmy bliżej, mówi do kierowcy, panie, jedź pan szybciej, bo ja jeszcze przed 12 muszę zjeść kiełbasę.
0: No.
1: No, muszę zdążyć.
0: To, ja. To jest mniej więcej to, co ja właśnie o tym piątku opowiadam. Tak, tak, ale zobaczcie właśnie, jak to wszystko, zamiast po prostu żyć, korzystać z tej minuty, sekundy każdej, którą ofiarował nam Pan Bóg, żeby ją fajnie zagospodarować, to my cel sobie stawiamy, który jest śmieszny, prawda, ale jest udziałem wielu z nas.
1: Dokładnie.
0: I to jest takie trochę przerażające, jak my świadomie na to spojrzymy, prawda, z perspektywy, bo my się nie zastanawiamy nad tym. Później takie śmiesznostki wychodzą. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bynajmniej nie wyśmiewam tego, bo sama doświadczyłam wielu takich śmiesznych zachowań. No właśnie, ale od czego zacząć? I tutaj z podpowiedzią przychodzi nam święta Hildegarda i to jest cudowne, bo ja jak zaczynałam te swoje zmagania z dietą, to jeszcze jej nie znałam. Natomiast no już wiadomo, że mówiło się o tej białej śmierci, o cukrze, o tam właśnie soli i tak dalej, żeby nie nadużywać. No to już takie elementy różne były nam znane, żeby nie karmić tej kandydy właśnie swojej, która no niestety ona wsieje strasznie w organizmie i...
1: Która później się domaga nakarm mnie, nie?
0: Tak, tak, ale właśnie te metabolity jakby później z tego, co ona tam zostawia nam...
2: Wytworzy.
0: No to tak, słucham?
2: Co wytworzy?
0: Tak, dokładnie, to nie są ciekawe, więc rzeczywiście uważam, że no tutaj to jest bardzo istotne, żeby jej nie karmić i żeby uporządkować te jelita w pierwszej kolejności. I Hildegarda podpowiada nam właśnie, bo cała dieta opiera się można powiedzieć, że to jest dieta gotowane warzywa, tak warzywno-owocowo, jak to by powiedzieć, no właśnie, warzywa, może tak, warzywa, owoce plus domieszka białka zwierzęcego, oczywiście dobrej jakości, to też sobie porozmawiamy, co ona nam tutaj podpowiada, ale też oczywiście nabiał, ale też oczywiście... Jakby no te grzeszki takie, czyli jakieś tam dobrej jakości słodycze też, bo ona też mówi o na przykład takich ciasteczkach radości, które będą oczywiście zawierają cukier i są słodkie, natomiast przy okazji te funkcje w organizmie pełnią, ale to nie chciałabym dzisiaj na tym się skupiać, ale jakby dlatego to poruszałam, bo chcę powiedzieć, że jej dieta jest prosta i jakby niczego nam nie zabiera, więc to nie jest wiesz takie, bo najgorzej jak organizm...
2: ma coś zabrane.
0: Nie tego, prawda? I my po prostu łapiemy się w taką pułapkę, że to jest za trudne. U niej wszystko jest dopuszczone, ale w odpowiednich ilościach. Oczywiście najpierw, jeżeli tej kandydy dużo i ten rozmiar grzyba jest, to odstawić cukier, czy wszystko, co słodkie na 6 tygodni, żeby mówiąc takim językiem obrazić tą kandydę, która po prostu nie jest dla nas sprzymierzeńcem. Ale taka dieta właśnie u niej już, jak sobie wyleczymy te różne schorzenia, to naprawdę dopuszcza wszystko, że my nie czujemy się, że sobie prawda, jesteśmy jacyś tu cierpiętnicy, zabieramy sobie wszystko i prawda, całe to nasze żywienie to jest taki jeden wielki post. Absolutnie nie. Ona naprawdę jest bardzo racjonalna, wszystko nam pozwala jeść, ale nie zgubię. Więc jakby 85% naszego jedzenia codziennej powinno się opierać na orkiszu, czyli na zbożach i na warzywach, czyli węglowodany złożone. Nie te właśnie węglowodany proste, czy tego cukru, można powiedzieć, mamy w tej diecie dużo, czyli właśnie jakieś właśnie słodkie potrawy, właśnie pszenica, która jest jakby pozbawiona tego błonnika, czyli naleśniczki, białe bułeczki, prawda, wszystko co białe i piękne, ale bez właśnie tego błonnika zabranego z mąki, prawda, bo to nie o to chodzi. Natomiast u Hildegardy też możemy sobie jakieś naleśniki robić, ale ona już by nas zachęcała do skorzystania właśnie z takiego przemiału, o którym opowiadałam ostatnio, prawda, który tą łuskę i ten zarodek będzie miał w sobie, czyli nie jest zabrane wszystko podjęte, chociaż też właśnie tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, znaczy zeszłym razem, że jak dobrze jest przemielone to zboże, to ono nawet jak na sitach troszkę zabierzemy tego błonnika, żeby ta mąka była lżejsza, to zostanie w środku troszkę tego błonnika, prawda? A
1: dokładnie.
0: Mamy ludzi chorych, którzy czasami no nie mogą strawić tak z pełnego przemiału zboża, więc to jest bardzo dużo tutaj no, takich niuansów i dlatego musimy to wiedzieć, żeby też właśnie w jakąś pułapkę się nie dać złapać, prawda? Także osoby zdrowe,
2: ale tu masz rację, Jolu, bo ktoś, kto choruje na żołądek i od razu ma przejść na taką drastyczną dietę z pełnego przemiału, to niekoniecznie może to tolerować.
0: Nie da rady. Ten żołądek i cały ten układ trawienny już jest na tyle słaby, że po prostu nie da sobie rady i będzie go ten żołądek bolał i tak dalej. I tutaj musimy włączyć produkty właśnie z mąki, która jest na przykład no, już taka jaśniejsza, czyli na przykład 700, prawda, która troszeczkę ma tych ciężkostrawnych elementów odjętych i to będzie dobrze, ale mimo wszystko ma, prawda? Czyli tak, jakby ten pokarm, co opowiadałam dla tych naszych jelitowych, które są właśnie grubym, no to będzie, czyli jakby przez ten cały proces trawienia, to jakby zostanie troszkę tego błonnika i my nakarmimy te nasze bakterie, ale przy okazji strawimy to wszystko, prawda? To wszystko przeleci, to nie skorzysta za bardzo, prawda? Tak. Więc to jest tutaj dużo niuansów, więc ja będę właśnie mówiła, bo my dzisiaj chcemy powiedzieć o takiej diecie dla człowieka zdrowego, w miarę zdrowego, bo wiadomo, że nie jesteśmy zdrowi przy takim poziomie zanieczyszczenia i jedzenia.
1: Jaki mamy.
0: Tak, śmieją się lekarze, że my jesteśmy po prostu źle zdiagnozowani, a nie zdrowi. No powiedzmy, no, że funkcjonujemy dużo, no to ta dieta rzeczywiście będzie się, ma się opierać w większości na tych właśnie pełnego przemiału, 75% powiedzmy. Później mamy 10% białka, 10% tłuszczu, czyli to wszystko jest nam potrzebne, prawda? Natomiast widzimy, że gro to są właśnie warzywa i to zboże według Hildegardy właśnie ornisz, ale nie tylko, bo na owiec i żyto, ale też z pewnymi wyjątkami, prawda? Dzisiaj nie będziemy już tak wchodzić w takie niuanse, tylko chcemy opowiedzieć o takiej właśnie od ogółu do szczegółu, prawda? Sobie może później przybliżymy wszystko.
1: Tak, wszystko.
0: Tak? Natomiast dzisiaj chcemy powiedzieć o takich ogólnych proporcjach i żeby wiedzieć, z czego zacząć. Czyli budujemy na warzywach z dobrego źródła, prawda, nie tych schemizowanych, tylko takich z dobrego właśnie od rolnika, czy bio, powiedz istotnej sobie właśnie rozmawialiśmy. Jak ktoś nie słyszał, to zachęcamy, prawda, do odsłuchania archiwalnego nagrania.
1: Tak.
0: Na czym to wszystko polega, żeby nie powtarzać. Natomiast właśnie teraz właśnie w tych, jeżeli widzimy, że to jest prawie 80%, no to wiadomo, że to jest tak istotne. I teraz od czego zacząć, bo że zmienimy, no bo ten nasz organizm będzie się buntował
2: i to
0: wszystko, co jest naszym ciałem i będzie trudno, ale ja właśnie zachęcam tak, dwie rzeczy zmienić chociażby. I tak wiesz, to się u mnie działo, że właśnie wprowadzić poranną ciepłą kaszę, czyli uruchamiamy żołądek. Właśnie Hildegarda mówi, zacznijmy od ciepłego śniadania, a jeszcze zobaczcie, co mamy za oknem właśnie w taką pogodę.
1: Tak.
0: Tak, czyli nie właśnie dieta kanapkowa, jogurtowa, czy na przykład właśnie te płatki zalane zimnym mlekiem z lodówki, bo się spieszymy. I tutaj właśnie pokazuje te niuanse, że u niej jest nabiaru oczywiście jak najbardziej tak, ale nie jako w postaci dania, czyli właśnie mamy talerz mleka i do tego płatki
1: wsypujemy
0: dodamy.
1: Płatki.
0: Tak, tylko na przykład dodajmy śmietanę, czyli kwaśną śmietanę do zupy, prawda? To już jest zupełnie inna proporcja dla ludzi zdrowych, prawda? Nie tych, którzy nie tolerują na przykład kazeiny czy tam laktozy, prawda? W większości kazeiny. Więc tak to wygląda. Wobec tego zacznijmy od ciepłego, orkiszowego śniadania. Jak takie śniadanie u niej powinno wyglądać? I właśnie dzieciaki, które są wyposażone...
2: Jak przygotować?
0: Tak, właśnie w taki ciepły posiłek poranny. Zobaczcie, zupełnie w szkole inaczej będą funkcjonowały, czy w przedszkolu, czy już jak młodzież w wieku, prawda, takim, która pracuje, ale się może jeszcze uczy, to zupełnie inaczej ona będzie jakby funkcjonowała, czyli to ta energetyka będzie zupełnie inna, czyli jak potrzebujemy tutaj dużo właśnie koncentracji, prawda, żeby się uczyć, pochłaniać tą ilość wiedzy, no to naprawdę takie śniadanie to wszystko będzie wpływało tutaj na to, jak my funkcjonujemy. Ale to oczywiście też ludzie dojrzali, którzy pracują, też tego stresu mają dużo, więc takie ciepłe śniadanie to jest taka podstawa. I teraz właśnie Hildegarda, jak ona nas zachęca, żebyśmy to śniadanko przygotowali? Oczywiście orkisz w każdej postaci. Mamy tutaj do wyboru, do koloru, czyli taka kaszka manna, taki grysik, można powiedzieć, dla dzieci, które są małe, prawda? I one taką kaszkę manną i też na wodzie zachęcam, nie na mleku za Hildegardą, prawda? Mhm. Jeżeli dziecko jest przyzwyczajone do mleka, no to też nie róbmy rewolucji, bo nie będzie chciało przestawić na takie lepsze. Czyli na przykład mleko roślinne, czy migdałowe właśnie, czy jakieś owsiane zastosujmy, czy właśnie nawet to orkiszowe. Także postarajmy się właśnie najpierw zamienić mleko krowie na mleko roślinne, później na przykład pół na pół z wodą, prawda? I delikatnie to wszystko małymi kroczkami zmieniajmy, bo żadna rewolucja się dobrze nie skończy i dziecko nam odmówi, rodzina nam odmówi, prawda? I ten efekt będzie, czyli nie zachęcam do takiego
1: eksperymentowania od razu. Mhm.
0: Tak, do takiej rewolucji właśnie, do takiego po
2: drastycznego
0: prostu
2: podejścia, koniec.
0: O, właśnie, brakowało mi tego słowa, dziękuję Boże, właśnie taki drastycznego podejścia, właśnie takiego zbyt
2: surowego.
0: Bo to wtedy pójdzie, czyli tak powolutku, czyli wracamy do orkiszu, mamy właśnie ten grysik, mamy kaszę łamaną, czyli właśnie habermus, to jest taka kaszka drobna. Mamy też, jak ktoś właśnie nie lubi takiej papki, mamy kaszę grubą, a jak ktoś tego nie lubi, to może całe ziarno orkiszu sobie ugotować, prawda? I wtedy tylko pamiętajmy, dobrze gryziemy. Nie połykamy, to trzeba dobrze pogryźć, żeby właśnie organizm też jak najwięcej z tego wyciągnął, a nie później, prawda, obserwujemy swoją kupę, ci co obserwują, a zachęcam do tego, tak. Widzimy, że to jest niestrawione w ogóle, prawda?
1: Nie jemy jak kurczaki, moi drodzy, tak.
0: Dokładnie. Także widzimy nawet i tabletki, jak ktoś bierze, i suplementy czasami w tej kupce są, że wychodzą w ogóle niestrawione, bo my po prostu mamy tak upośledzone te mechanizmy, że no właśnie, a jeszcze jak połykamy, a nie gryziemy, no to niestety to się w zdecydowanie mniejszej ilości przyswaja. Więc właśnie, mamy już jeden składnik tej naszej śniadaniowej zupy, mamy orkisz w różnych postaciach, do wyboru, do koloru. Później dodajemy i woda, zachęcam właśnie do tego, żeby to była woda i też w postaci takiej właśnie rozluźnionej, czyli żeby to nie była taka breja, przepraszam za słownictwo, ale my też jesteśmy nie do pici i brakuje tych płynów, więc właśnie dajmy właśnie więcej tej wody, żeby to była taka zupa śniadaniowa, prawda? I też ona się wtedy lepiej przyswoi i do tego właśnie Hildegarda nas zachęca, żebyśmy jedno jabłuszko sobie obrali, też nie surowe, bo też, prawda, nasze żołądki tej surowizny nie będą trawiły, tylko właśnie tak pod koniec gotowania właśnie takie starte jabłuszko czy w kawałkach, wrzucamy. Jak to woli, możemy sobie wrzucić. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jak ja zastanawiam się, dlaczego ona wybrała 4 zioła, które każe nam codziennie do tej kaszy dobrać. Czyli mamy, jeszcze raz powtarzam, orkisz jako składnik, jabłko właśnie ugotowane na wodzie i do tego 4 zioła, które Hildegarda wybrała, abyśmy codziennie z nich korzystali. Czyli profilaktyka, prawda? I to było niesamowite, jakie te ona dodała ziółka. Zobaczcie, cynamon. Mhm. On cieplutki. Jest nawet jak sobie... Tak, i dokładnie. I ja, w naszych szerokościach i Hildegardy geograficznej jak najbardziej rozgrzewający właśnie. Jak nawet poczytamy sobie te klasyczne badania współczesne na cynamonie, to zobaczycie, po prostu ja już nie chcę tego cytować, każdego zachęcam do zajrzenia, jakie on ma punkty uchwytu, na ile rzeczy on jest przebadany i po prostu w ilu jakby schorzeniach, dysfunkcjach organizmu on nam pomoże, prawda? A ta termika, jak słusznie Bożenko zauważać, u Hildegardy też jest istotna. Czyli właśnie planie, rozgrzewanie. Orkisz też jest w kierunku właśnie takim cieplejszym, prawda, czyli takim neutralno-ciepłym, więc właśnie mamy już to, czyli cynamon. Mamy, słuchajcie, tylko też zachęcam, żeby wybrać ten cynamon cejloński, a nie kasja, bo mamy zmiany, czyli jak wejdziemy do sklepu, mamy takie te cygara właśnie cynamonu, w większości oczywiście one są już przemielone, tak. Ale jak kupujemy cały, no to na przykład ten cynamon kasja, on ma takie twarde, taka kora twarda, natomiast ten cejloński to tak jak bibułka zwinięta, on się kruszy, ale on jest mniej taki może, on jest taki bardziej brunatny i może mniej pachnie niż ta kasja, dlatego często też wybieramy tą kasję.
1: Tą pachnącą,
0: i jest ona też... Tak, i ona jest też tańsza, prawda? I na naszym rynku częstsza, ten cynamon cejloński jest droższy, ale właśnie są już badania, które pokazują, że właśnie ten cejloński ma mniej tych kumaryn, czyli też takich właśnie produktów, które naturalnie zawiera cynamon, które będą zbytnio obciążały w dużych ilościach wątrobę, prawda?
2: Czyli tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę.
0: Tak, trzeba zwrócić uwagę i na pewno ten cejloński będzie lepszy dla nas właśnie niż ten kasja, więc tutaj zachęcam do tego. Kolejnym ziółkiem to jest babka płeśnik, czyli to jest też ten nasz błonnik, który właśnie też zbiera te śmieci, bo ta babka z jelit, bo ta babka płeśnik będzie pęczniała, ale też już w naszych jelitach i jakby właśnie pozyskiwała też to, co nie jest dobre w tych naszych jelitach, czyli takie resztki, które nie zostały wydalone.
1: Taka ona miotełka będzie to właśnie w pewnym sensie.
0: Tak, dokładnie, taka miotełka. I ona zachęca właśnie tą babkę płeśnik, a nie siemię lniane używać. Siemię lniane te ziarenka ma większe i ona mówi, że to jest taki troszkę rozbójnik w naszych jelitach, czyli ja nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć badaniami, dlaczego, ale pewnie dlatego, że to, tak jak się domyślamy, współcześnie interpretujemy to, co ona napisała, że on zabiera nam też te pozytywne rzeczy, bo z takimi właśnie, z taką interpretacją się też spotkałam, czyli jakby
2: zabiera wszystko.
0: Pochłania tak w te substancje, które też dla nas są te korzystne, dobre, właśnie karmią te nasze właśnie bakterie gram dodatnie właśnie, czyli te właśnie nam przychylne, tak mówi się potocznie, że to jest ta flora dobra, prawda, jelitowa. Więc zachęcam do tego, co Hildegarda mówiła, właśnie babka płeszcznik, jedna łyżeczka właśnie i tutaj też musimy przy babce płeszcznik pić, bo jeżeli ona wyciąga nam troszkę tą wodę z organizmu, prawda, bo pęcznie jest jelit, no to musimy te płyny uzupełnić, żeby też właśnie nie później nie było żadnych problemów z zaparciami, a większość ma te problemy, więc tutaj też pamiętajmy, żeby tych płynów wtedy było więcej w ciągu dnia. Do trzecim i czwartym to są takie ziółka specyficzne dla świętej Hildegardy, może dla takich typowych osób, które nie spotkały się z medycyną Hildegardy, a stosują zioła takie właśnie typowe, no to może będą takie zagadkowe te zioła, ale to jest właśnie bertram i galgant, czyli dla Hildegardy takie, no można powiedzieć, podstawowe właśnie zioła, które ona wybrała też, zobaczcie, do codziennej naszej diety, czyli dodajemy sobie 3 szczypty galgantu, 3 szczypty, czy nawet pół łyżeczki bertramu. Tak, i to są bardzo ważne ziółka. I teraz tak, galgant to jest takie ziółko z imbirowatych, czyli też będzie działało silnie rozgrzewająco, czyli też będzie rozszerzało te nasze naczynia krwionośne, a jak rozszerza...
2: Czyli kawy nie muszę pić.
0: To też tak, to też tlen będzie się lepiej transportował, te mikro, makroelementy, witaminy, prawda, czyli dotlenienie komórek pójdzie, czyli właśnie rewitalizująco będzie bardzo na nas działało i ona właśnie zachęca, żeby ten właśnie nie imbir, tylko właśnie, żeby galgant, też zwróćmy uwagę, bo w sklepach hildegardiańskich raczej powinien być dobry galgant, czyli ten galgant lekarski, można powiedzieć, bo jest też tak zwany galgant mniejszy i galgant większy, ale wiadomo, że w sklepach, które się zajmują Hildegardą, to na pewno będziecie mieć ten dobry galgant, właśnie ten, do którego Hildegarda zaleca, czyli Alpinia officinarum, no tak się ziół szuka, więc podam tu łacińską nazwę. I on właśnie będzie pomagał w trawieniu, będzie znosił skurcze żołądkowe i litowe, poprawił właśnie pracę tego układu sercowo-naczyniowego, czyli serducha, ten krwioobieg właśnie, to co powiedziałam, ale będzie też zapobiegał właśnie bólom serca, osłabieniom serca, czyli też zawrotom głowy, osłabieniu słuchu, prawda, bo jeżeli on poprawi krążenie, to osoby starsze, które właśnie będą sobie dodawały tego galgantu, też będą poprawiały sobie właśnie te wszystkie funkcje właśnie serducha właśnie i no właśnie to osłabienie tarczy serca, prawda?
2: Słuszna uwaga, że jeśli chodzi o słuch, bo zauważ, teraz Jolu, każdy zakłada już jak jest starszy,
1: tak, już aparat słuchowy.
0: Tak, oczywiście, dlatego, bo to właśnie Hildegarda mówi, że właśnie jakby za tą starość odpowiadają nerki, tak w medycynie naturalnej się o tym mówi, czyli to są właśnie według niej organy starości, a wiadomo, że jak mamy w medycynie naturalnej słabszą nerkę, już taką właśnie osłabioną, niewydolną, tam mogą jeszcze żadne schorzenia oczywiście nie wychodzić, ale ona już funkcjonuje, to funkcjonowanie jest upośledzone, no to wtedy właśnie ona koreluje z osłabieniem słuchu, czyli właśnie to jest taki właśnie już starcze osłabienie, prawda, czyli spada funkcja nerki, no to od razu przekłada się to na słuch, dlatego, bo w medycynie naturalnej wszystko jest połączone, to nie jest wybiórcze, że to jest organ słuch, prawda, który sobie sam działa i to nie jest skorelowane no nie. z niczym, tylko właśnie to jest też z tym naszym procesem już takim naturalnym starzenia się. Więc tutaj, prawda, ten galgant będzie silnie nas rewitalizował, pomaga właśnie. Czyli jako osoby starsze mają zawroty głowy, to nawet nie te szczypty, tylko mogą sobie więcej tego galgantu. Jeżeli czują się właśnie takie też zmarznięte, czy właśnie serce słabe, to więcej tego galgantu dołożyć, bo tak jak powiedziałam, my mówimy o diecie dla człowieka zdrowego, profilaktyce, ale jeżeli już jakieś się schorzenia pojawiają, czy słabości, no to wtedy niektórych ziółek ona mówi, weźmy sobie więcej, prawda?
1: Tak, to dawka musi być myślę, wtedy solidniejsza.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Wtedy już taka, można powiedzieć, dawka lecznicza, nie profilaktyczna, więc to też jakby tutaj zaznaczam, że oczywiście można. No i to samo właśnie z tym ostatnim ziołem,
2: czyli
0: które
2: Bertram.
0: Ona nam... Tak, dokładnie, ulubione zioła hildegardiańskie, właśnie Bertram, Galgant. Ja wam powiem, że ja się bez Galgantu nie ruszam, bo tutaj też powiem o takich dodatkowych zaletach, że jeżeli, na przykład to już koledzy z Niemiec nam mówili, że jeżeli na przykład się stan zawołowy zaczyna, czy mamy poważne takie sprawy właśnie związane z serduchem, to jak najbardziej w takiej uderzeniowej dawce możemy wziąć sobie 3 tabletki, czy pół łyżeczki tego Galgantu na język i on właśnie nas będzie tutaj wspierał i pomagał przy takich poważnych rzeczach, na przykład, żeby się nami zaopiekować, tak mówię właśnie może osobowo o tym Galgancie, ale zanim na przykład przyjedzie karetka, pomoc,
2: tak
0: prawda, zanim tak, zanim otrzymamy pomoc, więc ja na przykład nie ruszam się bez Galgantu właśnie i wielokrotnie też mi pomógł, jak miałam taką słabość, właśnie zawroty głowy, czujemy się na przykład, że mamy za chwilę zemdleć, to naprawdę ten Galgant super, czy mnie na przykład ratował, jak gdzieś w drodze na przykład zjadłam coś takiego, miałam właśnie, no czułam, że coś z tym żołądkiem jest nie tak, no to szybciutko właśnie ukrwienie poprawi żołądka i naprawdę ten ból żołądka, czy te właśnie takie skurcze szybko mijają, więc tutaj jeszcze przy tym nam się bardzo przyda.
2: Czyli Galgant.
0: Mamy problem, tak, Galgant, czy mamy problem jeszcze właśnie z takimi bólami stawów, no bo też trzeba krążenie poprawić, to też jakby ten Galgant będzie się przydawał.
1: Szczególnie teraz, jesienią, gdy mamy taką aurę anijną za oknami. Jest zimno, często odczuwamy takie bóle, ale też i pogoda sprawia, że... pogoda sprawia, że właśnie takie zaostrzenia są.
2: I musimy dopowiedzieć, Jolu, że Galgant i Bertram występuje również w postaci tabletek.
1: Tak.
0: Tak, oczywiście. Tak, więc ja przepraszam, że tak właśnie skaczę, ale przypomniało mi się jeszcze o Galgancie, więc jak Państwo właśnie słuchają i mają jakieś schorzenia, to myślę, że to będzie tak też cenna uwaga, bo to są naprawdę cudne zioła. I tak silnie działające, właśnie mówią niektórzy, że zioła to takie słabe, ale wystarczy, jak sobie przy takich właśnie dolegliwościach, które wymieniam, weźmiemy i zobaczymy, jak one potrafią działać szybko. Ja odstawiałam kropelki żołądkowe, jakieś tam miętowe czy inne i naprawdę przy bólach żołądka to jest niesamowite też, czy właśnie takie zjemy coś tłusto, prawda, że nie możemy tego, czujemy, leży nam na żołądku strawić. Bardzo zachęcam właśnie Galgant, czy w połączeniu z koprem włoskim, też możemy sobie te pastyleczki właśnie wziąć i nam pomogą. Właśnie tabletki, tak jak tutaj wspomnieliście, ale właśnie też w formie takiej sypanej proszku na wodę jak najbardziej też. No i wracamy do Bertramu, przepraszam, że tak skaczę.
2: Ale dobrze.
1: Dobrze.
0: I to jest, sobie tak rozmawiamy.
1: Tak.
0: I to jest taki właśnie czwarte silne ziółko, które ona wybrała do tej naszej śniadaniowej zupki i to działa silnie przeciwzapalnie, ale też pomaga nam, słuchajcie, dotrawiać te rzeczy. Ale jak pozwolicie, to ja tutaj chętnie przeczytam cytat o Bertramie z dzieł Hildegardy, z fizyki, 1.18, pod takim wpisem znajdziemy. I zobacz, jak ona pięknie w ogóle pisze, bo to takim jest językiem na współczesnym jej, prawda?
1: Tak.
0: Bo ona nie mówi takim językiem medycznym, ale zachęcam właśnie do posłuchania, jak ona pięknie pisze o tym Bertramie. Dobrze jest, kiedy spożywa go człowiek zdrowy. Czyli mamy, prawda, profilaktyka. W zupce naszej. Ponieważ Bertram redukuje zgniliznę, pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum. Czyli zobaczcie, ile punktów uchwytu tutaj mamy. Zgnilizna, czyli jeżeli te nasze jelita właśnie źle jemy, fermentują, tego cukru jest za dużo, to wszystko tam, o tych bakteriach właśnie gnilnych opowiadałam chyba w zeszłym odcinku, ile my tego tam mamy, no to wszystko, prawda, jeżeli to nasze jedzonko nie jest właśnie... dobrej jakości, jeżeli właśnie źle jemy, połykamy, no to jest niesamowite, że ten Bertram pomoże nam dotrawić, prawda? Mówimy współcześnie, że te jej specyfiki, czy w ogóle zioła, to są takie hormony naszej kuchni. One będą pomagały temu naszemu biednemu, dysfunkcyjnemu, już niekiedy właśnie temu układowi pokarmowemu, dotrawianie tego wszystkiego właśnie, czyli poprawianie właśnie przetwarzania tego, co zjemy właśnie w to, co potrzebuje komórka z tego pokarmu. Pomnaża dobrą krew i rozjaśnia rozum, czyli zobaczcie, lepiej się nam myśli, czyli wspiela układ nerwowy, ale już wiemy współcześnie, że właśnie to, co jemy, jelita, jakby jest połączone z tym, co właśnie nasz mózg, jak będzie funkcjonował, prawda? Już mówi się o tej osi właśnie jelitowo-mózgowej, czyli zobaczcie, ona już w średniowieczu o tym pisała, prawda?
2: Nie na darmo jest święta, Jola.
0: Ja właśnie, wizję, tak, oczywiście, dlatego właśnie pokazuje w tych jej zapiskach, może takich byśmy powiedzieli prostych, takim językiem prostym, ale zobaczcie, jaka to jest wiedza. I dalej czytamy, ale również osobie chorej, czyli mamy już osoby chore, prawda, która jest już prawie martwa. Zobaczcie, jak pokazuje, że w jakich... Tak, no to jest niesamowite i powiem wam, że mamy takiego lekarza z Belgii, który właśnie ten Bertrand wysyłał do właśnie Zambii, było takie badanie przez WHO robione właśnie osobom, które mają problemy, też nie wiem, czy nie wspominałam w ostatnim odcinku, chore z malarią, właśnie z AIDS, że właśnie on był dużo tańszą taką, no bo tam oczywiście też jest bieda i on dawał i pokazywał nam zdjęcia, jak osoby no właśnie, które już były właśnie prawie martwe i to go zainspirowało właśnie do tego, żeby w takich schorzeniach ten Bertrand podać i właśnie podarować właśnie w tych krajach i on sobie tam obserwował, jeździł, właśnie badał te osoby. No i to było niesamowite, jak po roku z człowieka, który, nie wiem, 30 kilo ważył, pokazywał no takiego, którego nie poznaliśmy wręcz na zdjęciach, jak właśnie ten Bertrand przywracał siłę i właśnie dalej czytam, Bertrand, czyli która jest już prawie martwa, Bertrand przywraca siły i nie pozostawia w człowieku niczego niestrawionym, lecz poprawia trawienie. Prawda? Czyli zobaczcie też, że ona tutaj pokazuje, że to trawienie, czyli ta dieta, znowu wracamy do tego, jak to jest istotne, bo jeżeli on poprawi trawienie, ten człowiek będzie wyrzucał tą zgniliznę, prawda?
1: Tak.
0: Czyli będzie też czerpał właśnie z tych ziółek, czyli z tych lekarstw, które dostaje i jest w stanie się dźwignąć, jak poprawimy działanie przewodu pokarmowego, bo naprawdę najczęściej wszystko się tutaj zaczyna od tego, czyli zaczynamy mieć stany zapalne, cieknące jelito, czyli to wszystko nam idzie do krwi, prawda? A też tutaj, prawda, Hildegarda czytałam w cytacie, pomnaża dobrą krew, czyli to wszystko się nam łączy, może ja w takim bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale chcę pokazać, jak to jest niesamowite zioło i dlaczego ona wybrała ten Bertram jako czwarty składnik tej naszej codziennej zupy. I teraz zobaczmy, osoba, która będzie się tego trzymała, zdrowa, jest w stanie też o siebie zadbać. Oczywiście, tak jak powiedziałam, inne elementy musimy tutaj, o których będziemy sobie rozmawiać i z tego programu Zdrowia Hildegardy uporządkować, ale to już jest bardzo dużo, jak zaczniemy od tego elementu, prawda?
1: Tak.
0: A osoba chora oczywiście jeszcze inne rzeczy i też tego Bertramu musi więcej sobie brać. Na przykład, jeżeli mamy tego śluzu dużo, te jelita są w złym stanie, to weźmy sobie dwa razy dziennie po pół łyżeczki, prawda? Czy na przykład dopadnie nas jakaś infekcja, bo on jest też silnie przeciwzapalnie działa, przeciwwirusowo,
2: przeciwbakteryjnie. Tak.
0: Tak, właśnie dlatego też o tym wspomnę w dzisiejszym odcinku przy diecie, bo też możecie Państwo szybciutko sobie pomóc, jeżeli czujecie, że coś nas łamie, czyli każdy z nas czuje, że coś mnie bierze, prawda?
2: Tak, zimno.
0: I wtedy w dobrym momencie złapie to i zacznie od razu stosować Bertram. Na przykład pół łyżeczki, zachęcam do tego, pół łyżeczki co godzinę w takich 5 dawkach. Jeszcze dołoży do tego większe dawki witaminy C. Słuchajcie, możemy zatrzymać właśnie to przeziębienie czy jakąś grypę nawet wirusową, która się w nas zaczyna, bo wspomożemy organizm i on po prostu sobie poradzi. Ja bardzo często właśnie... Jeżeli mnie coś bierze, od razu zaczynam, następnego dnia budzę się, prawda, nic się tam nie wykluło. Więc też zachęcam Państwa do tego, bo on bardzo silnie też pomoże w tych infekcyjnych różnych problemach, czyli wszystkich takich chorobach, właśnie jesienno-zimowych infekcjach właśnie układu tego górnych dróg oddechowych i też bardzo do tego zachęcam. Czyli jakbyśmy mieli teraz wybrać coś i prawda, kupić sobie...
2: To kupujemy.
0: Właśnie Bertram, Gargant. Tak, plus ta babka płeszczyk i cynamon, bo babka płeszczyk też nakarmi te nasze dobre bakterie, prawda? A bez tego ani rusz. Te zaparcia, to wszystko, te biegunki też będzie naszym, prawda, udziałem. Także te 4 ziółka do właśnie tej porannej kaszy i już zobaczcie, to jest jeden z 3 posiłków. Mamy 1/3 jedzenia. No to jeżeli zmienimy chociaż to zobaczcie, jak już dużo dla siebie zrobimy, prawda?
1: Ogromnie.
0: Więc dlatego... taki etap właśnie zrobimy, jeżeli jeszcze zechce nam się piec chlebek właśnie orkiszowy na zakwasie, żeby dalej karmić te nasze bakterie, czyli nie kupujemy jakiś pszenny chleb naładowany różnymi tam dodatkami, bo teraz wiadomo, antypleśniowe, tam jakieś inne, żeby one, prawda, były długo bardziej leżał, wypieczone,
1: tak,
0: puszyste.
1: Właśnie, puszyste, ładnie wyglądał, a...
0: Tak, biały, który nic nie... Zechcemy zmienić na właśnie ten chleb z tej mąki orkiszowej, dobrze wybranej właśnie. Jeszcze tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku, tej Kulmer Rotkorn, prawda? Czyli tego naprawdę, tego Mercedesa wśród orkiszu, jak tutaj Hildegarda też opisywała te rodzaje właśnie orkiszu. I właśnie zrobimy właśnie sobie ten zakwas nasz, czyli właśnie te siatki glutenowe, nawet jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem glutenu, na początku oczywiście może to odstawić, ale spróbować z orkiszem, bo nie zawsze, bo często ta nietolerancja jest na pszenicę, nie na orkisz. Jak jest na gluten, no oczywiście musimy odstawić i orkisz na początku, żeby zregenerować jelita. Ale dla osób właśnie zdrowych, które nie mają pogorszeń, no to właśnie taki chlebek na zakwasie, kiedy gluten jeszcze przez te nasze bakterie zostanie przetrawiony i podany w takiej lżej strawnej formie, no to jest cudnie. To już mamy właśnie kaszę plus jeszcze chlebek, czyli na przykład na kolację, czy tam dodany do czegoś, to też tą kanapkę dla dziecka, prawda, którą do szkoły robimy, bo nie mamy możliwości czegoś ciepłego, na przykład nie może zjeść, no to też już to będzie, zobaczcie, ile zmian takich na dobre. Więc nie wiem, czy już musimy kończyć, ale naprawdę myślę, że na dzisiaj to jest taka potężna dawka.
2: Na dziś zadanie, Jolu.
0: Tak, propozycja, że zmieńmy choć, prawda? I zobaczmy, ile dla siebie możemy tak zrobić. Więc to jest już naprawdę duża zmiana. Dołóżmy do tego picie ziół, czyli właśnie nie kawa czarna, herbata, bo to nas też wysusza, prawda? Nie nawilża tych naszych komórek, a musimy mieć tą wodę, która wypłukuje, prawda, to wszystko. Czyli ten nasz silnik może się zatrzeć, jak nie mamy, prawda, tej wody, wypłukiwania tych właśnie toksyn z komórki.
2: Zwłaszcza starsi ludzie, zauważ, Jolu, starsi ludzie nie chcą pić.
0: Tak,
1: to jest ogromny problem, bo... przekonać starsze osoby do tego, żeby piły w ciągu dnia.
2: A mi się siku będzie chciało.
0: Tak, no. Tak, właśnie dokładnie. To jest tak, że jak jadę
1: podróż... Wtedy nerki pracują, tak.
0: Tak, i wiecie, i dlatego też myślę, że właśnie ta zupa śniadaniowa, jeżeli ona będzie luźniejsza, więcej wody, zobaczcie, ile tej wody już w tej zupie dostanie, jeżeli on nie lubi tak sobie pić. Czyli powolutku, jeżeli właśnie w sposób sprytny, można powiedzieć, dostarczymy sobie tej wody, później na kolację zjemy zupę, bo jednak te starsze osoby są bo teraz młodzież nie chce tych...
2: Ale starsi jedli zupy.
0: Jeszcze często właśnie chętnie te zupy sobie jedzą, więc tej wody tu dostarczymy. I jesteśmy w stanie krok po kroczku to pragnienie odbudować, prawda? Czyli zacznie się organizm domagać tej wody i zacznijmy pić, ale to wszystko właśnie powolutku, etapami, tak jak mówiłam na początku, bo żaden organizm nie rewolucji nie lubi, a zmuszanie się też, no to nie o to nam chodzi. Także drobnymi kreczkami ustalmy sobie te cele takie właśnie drobne, które jesteśmy w stanie zrealizować, wtedy się nie zniechęcimy, prawda? A Hildegarda tak pięknie nas do tego zachęca, że nie uda ci się raz, upadniesz, wstań i zrób drugi krok. Po prostu nie poddawaj się, nie zarzucaj właśnie tej zmiany, tylko właśnie zrób drugi krok, czyli małymi kroczkami po prostu do celu. Tak? Także zachęcam do tego z całego serca, bo teraz też będziemy chorować częściej, no bo taka pogoda, organizm coraz słabszy, jest mniej słońca, więc jak właśnie wzmocnimy tą naszą dietę takimi dwoma elementami chociażby, to i ta odporność będzie wydolniejsza. Właśnie ten organizm, układ immunologiczny będzie wydolniejszy, będzie silniejsza odporność i będzie umiał sobie z takimi infekcjami poradzić. Także naprawdę zachęcam z całego serca.
2: Czyli zaczynamy rano. Jolu, mamy orkisz, jabłko, cynamon, babka płeśnik, bertram i galgant.
0: Tak, oczywiście. Możemy tutaj też, tak jak pozwoliliście, oczywiście zrobić jakiś konkurs dla osób, które będą na przykład chciały spróbować tego orkiszu, bo to jest zupełnie inna jakość. Ten orkisz właśnie tak uprawiany, jak mówiła o tym Hildegarda, ten rodzaj, o którym ona mówiła, żeby sobie nawet upiec taki chlebek, spróbować, więc możemy ufundować właśnie nawet taki kilogram mąki z zakwasem właśnie do zrobienia chlebka swojego, czy kilogram takiej kaszy, żeby ugotować sobie taką zupę, zobaczyć, jak się czujemy i albo się komuś to spodoba, albo nie, ale właśnie, żeby
1: warto zacząć. zacząć. Tak, warto zacząć.
2: A jakie, ale Jolu, będziemy musieli popracować, jakie będą pytania.
1: No to popracujemy.
2: Tak, Jola też.
0: Popracujemy. Popracujemy. Tak, pewnie do waszego Facebooka, tak? Albo gdzieś tam, także ten konkurs ogłosicie. No właśnie, dla tych, którzy właśnie będą chcieli, bo są tacy nieprzekonani, to żeby spróbowali, właśnie rozwiązali konkurs, nie muszą nic inwestować, bo tak jak też opowiadałam, ten orkisz taki hildegardiański na pewno będzie droższy niż taka typowa kilogramowa mąka z pszenicą, bo tutaj wiemy, dlaczego ta cena jest
1: tak,
0: taka niska, ale właśnie. Tak, w poprzednim odcinku nie będą tak nic ryzykować, a sobie mogą spróbować. Także no właśnie, dla chcącego nic trudnego.
2: Czyli Jolu, zaczynamy, a poza tym, wiesz, Jolu, nie wszyscy znają te produkty.
0: Tak.
2: Bo zauważmy, tak.
1: Po to rozmawiamy właśnie na antenie, żeby też i nasi słuchacze wiedzieli, no, do kogo się zwrócić, tak?
2: Bo my wcześniej też nie wiedzieliśmy już od ciebie, to się nauczyliśmy, co to jest Bertram, Galgant, ale jak nam to przysłałaś, to dla nas była nowość.
0: No właśnie, tak, także zachęcajmy do tego, żeby po prostu szukać sklepów hildegardiańskich, bo teraz już tak jak opowiadaliśmy, jeżeli Hildegarda jest coraz bardziej popularniejsza, to masę osób się chce tym zająć, prawda, ale niekoniecznie wie, rozumie pewne procesy i ten orkisz no nie zawsze jest taki, jak ona zachęca, więc, ale na pewno ci, którzy jakby no serce i sami zaczęli tą Hildegardą, według Hildegardy jeść się, żywić, no to na pewno doszli do tych jej kryteriów właśnie doboru orkiszu i na pewno w swoich sklepach będą mieć ten dobry orkisz, więc jak to będzie sklep taki hildegardiański, to na pewno będzie dobre. No tak mi się wydaje, bo prawda, nie sprawdzałam wszystkich sklepów, tak, ale myślę, że to pasjonaci tutaj już się tym zajmują.
1: Na pewno, ale my polecamy przede wszystkim ten sklep, który wy prowadzicie, czyli sklep Sunvita i tutaj no też przez internet można kupić, przysyłacie bez problemów.
2: Super zapakowane.
1: Tak, super zapakowane, więc...
2: Bo to masa pracy jest. Jolu, a tak na koniec chciałam cię zapytać, jak ciebie święta Hildegarda zmieniła?
0: Oj, no ja to rewolucję mam perspektywy czasu, bo też to oczywiście powolutku wszystko stawało się moim udziałem, ale no jest rewolucja i powiem, że na małej próbie, no bo cóż, to jest tam pięcioosobowa rodzina w tej chwili, bo też moja mama z nami mieszka, babcia, ale no antybiotyków nie używamy, praktycznie nie ma u mnie w apteczce chemii, no oczywiście ja też nie zniechęcam osób, no bo każdy jest w różnym stanie, prawda,
1: tak,
0: ten organizm i tak dalej,
1: tak.
0: Więc musi niektóre leki przyjmować, ale tak jak też opowiadaliśmy sobie, może zmniejszyć dawki powolutku, później nawet jak poprawi zdrowie, to z niektórych zrezygnować, wszystko w konsultacji z lekarzem, żeby też tego nie robić radykalnie samemu, bo można sobie tylko krzywdę zrobić, ale jak doprowadzimy ten organizm już do lepszego stanu, no to właśnie będą się wycofywać pewne rzeczy. Ja tutaj mogę na przykładzie swojej mamy powiedzieć, bo ja też oczywiście no, zmieniłam wszystko i fajnie no, widzę no, tą różnicę, ale taki przykład właśnie tutaj na mojej mamie, która z nami zamieszkała i no już tam wiele różnych rzeczy i specyfików brała. Okazało się, że ja po 2 latach, jak pojechałam zrobić porządek w jej mieszkaniu, bo ja ją tak szybko przeprowadziłam, bo akurat się okazało, że to było tak w sumie nagła decyzja konieczna, bo mama w szpitalu wylądowała. No i tam mnie oczywiście od czasu do czasu prosiła o jakieś tam przeciwbólowce. Ja takiej zaczęłam dawać, ale żywić ją dobrze. Później w końcu nam z mężem się udało, nie wiem, czy po roku, czy po 2, bo ten czas tak szybko leci, pojechać, żeby tam zrobić porządek, powyrzucać to wszystko. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jaką ona miała apteczkę, a u mnie bez niczego. Słuchaj, ja mówię tak do mojego męża, mówię, ty, no patrz. Myśmy w niewiedzy żyli. Oczywiście wiedziałam, że ma nadciśnienie.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Nie, jej to monitorowałam, ale ja jej to uregulowałam, bo to były jeszcze takie początki, takie niewielkie te skoki właśnie potasem i magnezem i tam inne oczywiście braki ona miała, ale jej to wyrównałam i po prostu praktycznie nic nie bierze, bo tam i suche oko, widziałam jakieś skropelki takie, znalazłam śmaki tych mazideł. Słuchajcie, jak powiem, matko, żyłam w nieświadomości, ale okazało się, że przeprowadziła się do mnie bez niczego, jest bez niczego, jak zrobiliśmy... Słuchaj, wyniki miała najlepsze, bo wiesz, babcia to jeszcze była stara jeszcze szkoła, no nie jedzenia, no bo wiadomo, że to im my jesteśmy teraz bliżej tak. tej cywilizacji, tym słabsze tak. organizmy, ale jak lekarz zobaczył jej wyniki, to mówi, kurczę, no po prostu super, prawda? No i babcia rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o organizm, to praktycznie nic jej nie dolega, żadnych leków nie bierze i można było praktycznie wszystko usunąć. Oczywiście ona tego dużo nie brała, bo to tak jak mówię, radykalnie to nie wszystkiego nie usuwajmy, ale ja oczywiście to kontrolowałam wszystko i okazuje się, że bez leków, bez niczego dalej funkcjonujemy, już 7 lat z nami mieszka, także niesamowicie dieta jest w stanie tutaj zmienić kondycję naszego organizmu.
1: I to jest taki dowód na to, że można, prawda, jeśli się tylko chce. Tak.
2: Ale zobaczcie, tak. ile jeszcze w kieszeni zostanie.
0: No oczywiście,
1: dokładnie, tak.
0: No, tylko tak jak mówię, to wszystko, jak

0: ceniła grzyby, które, właśnie te lecznicze grzyby, które
1: kluby
0: rosną na drzewach.
2: Na drzewach.
1: Tak. A my mamy takie audycje.
2: Bo my tak ostatnio wiele rozmawialiśmy z naszym też jednym specjalistów, panem Grzegorzem Fiodorowiczem, który jest mykologiem i mamy takie audycje właśnie. I on tam wspominał o tych grzybach i tak mi się teraz skojarzyło to, czy właśnie Hildegarda też patrzyła na ten...
0: Powiem tak, wiesz, bo ona tam, jak poczytamy Fizika, dzisiaj wspomniane przeze mnie to dzieło Hildegardiańskie, właśnie oryginalne dzieło, to ona tam opisuje nawet konkretne grzyby, które na jakim drzewie rosną, że to wszystko ma znaczenie, prawda?
2: Tak.
0: No, natomiast tak może szybciutko powiedzieć o tych grzybach, to ona zachęcała właśnie do tych grzybów, które na drzewach rosną, a nie na, w ziemi.
2: W glebie.
0: Dlatego, bo... Tak, dlatego, bo... Słucham, nie słyszałam?
2: Nie tych, które są w glebie, tam mają grzybnie, tak.
0: Tak, tak, bo tutaj troszkę mi się urywa to, także właśnie, żeby tak nie przytaknąć troszkę bezmyślnie, natomiast właśnie dokładnie na ziemi, dlatego, bo ona mówiła o czymś takim, że właśnie te grzyby i rosnące w ziemi wytwarzają właśnie pleśń, taką właśnie pianę, ona mówiła, dlatego, bo tam jest dużo wilgoci, prawda, w glebie. I jeżeli one rosną, jeszcze zauważcie, że właśnie mówi się jak grzyby po deszczu, prawda?
2: Tak.
0: Czyli my zbieramy te grzyby właśnie po deszczu, one wtedy, i tej wilgoci one mają dużo w sobie i szybko się psują i tą wilgoć w sobie mają, a my tak jak wam, nie wiem, czy tutaj... ale chyba poruszaliśmy ten temat wilgoci i tego śluzu, który nasz organizm ma, bo to tak jakbyśmy pomyśleli sobie o takiej zaparowanej łazience, czyli wychodzę spod prysznica i widzę tą parę i wilgoć wszędzie, prawda?
2: Tak.
0: To mniej więcej właśnie coś takiego też my mamy, bo tu Hildegarda o tych żywiołach mówi i jednym z nich to jest właśnie ta wilgoć z powietrza, którą mamy. I właśnie jeżeli my tej wilgoci mamy w sobie dużo, to pomyślmy sobie, że mamy taką zaparowaną łazienkę w sobie i wtedy tej wilgoci dużo, no i co? I jest to pożywka właśnie do rozwoju pleśni, a to w organizmie nie jest fajne. Dlatego właśnie, jeżeli my tej wilgoci dużo dostarczamy, ona nie tylko z grzybami się jakby tworzy, ale tutaj... Truskawka, prawda, też
2: tak,
0: może
2: szybko.
0: Kiedyś dojdziemy o tej,
1: tak,
0: o tym, ale też ona szybko łapi tą pleśń, wiesz, więc w hildegardiańskiej diecie nie znajdziemy takich produktów, które będą właśnie niesprzyjalne człowiekowi, czyli były jednym z elementów, które tę pleśń i wilgoć w organizmie będą budowały. Wobec tego ona do grzybów właśnie w ziemi nas nie zachęca, natomiast do grzybów właśnie takich rosnących na drzewach, ale też nie do wszystkich tak. Dlatego, bo ona mówi, że nawet ona mówi, że one leczniczo mogą działać. I wiemy na przykład, że grzyby, tak jak na przykład boczniaki, ona też chyba nie za bardzo te boczniaki ceniła, ale na przykład grzyby mają dużo tych beta-glukanów,
2: tak,
0: też właśnie, sobie, które bardzo
2: tak,
0: działają właśnie, tak, działają właśnie
1: dopingują dobrze. Organizm.
0: Tak, anty właśnie
1: rakowo,
0: prawda?
2: Tak.
0: Więc to jest bardzo istotne, ale też właśnie, jeżeli chcemy już dokładnie poczytać sobie, bo ja teraz też nie pamiętam tych wszystkich, czy tam opieńka, czy właśnie soplówka, do czego...
2: Soplówka ona... też jest bardzo silna, tak, te preparaty
0: tak,
2: soplówki.
0: Właśnie, tak, nie pamiętam właśnie, jak ona o tym mówiła, ale też Hildegarda pewnie wszystkich grzybów nie wymieniała. Myślę, że musimy tak tą złapać, tą zrozumieć tę ideę, o którą jej chodzi, prawda? Więc na pewno takie nawet boczniaki, które rosną na tym, też będą lepsze niż te właśnie, tak jak wspomniałeś, właśnie, które w ziemi rosną, prawda? Więc jakby tutaj uważajmy i teraz właśnie jeszcze o tym cukrze właśnie, który wymieniałaś na początku audycji, to też właśnie jedynie dużej ilości też będzie jakby powodowało, że właśnie ta wilgoć w nas będzie się zwiększała. Jedzenie na noc, czyli takie nieumiarkowane jedzenie i picie w godzinach nocnych, kiedy nasz organizm już jakby ten wycisza ten system trawienny, a jakby nastawia się na jakby reperowanie, na właśnie dotrawianie tego wszystkiego, to właśnie
2: jeszcze
0: zawalenie go tak na noc też będzie obciążało bardzo system trawienny i też on sobie nie strawi, tylko może przemienić to wszystko właśnie w wilgoć i w śluz, prawda? Więc właśnie masa jest takich rzeczy, więc właśnie ta nasza dieta powinna być taka, która właśnie ma na uwadze to, żebyśmy my się nie zaśluzowywali, co też właśnie mleko w nadmiernej ilości, dlatego Hildegarda nie zaleca, też będzie ten śluz powodowało, że będzie go więcej, prawda, tej wilgoci, czyli tej pożywki właśnie dla rozwoju pleśni w naszym organizmie, a to nie jest dobre, jak my mamy tego za dużo. Więc widzicie, wszystko się łączy i to jest takie bardzo logiczne, ale też skomplikowane dla ludzi, którzy nigdy w ten sposób nie myśleli, prawda,
2: tak,
0: czy o diecie, o tym. Więc to trzeba poznać. Na początek się wydaje, że to jest tego dużo, ale to jest naprawdę tak logiczne. Jak poczytamy właśnie Hildegarda, to wszystko buduje na naturze, prawda? Na tym, że my ciało mamy, ten mikrokosmos,

0: ze wszechświata, prawda? Bo te żywioły, które działają we wszechświecie, budują nasz organizm, czyli właśnie również ten nasz mały mikrokosmos, tak ona o tym, czyli tak mini wszechświat, prawda?
1: Dokładnie,
0: który jest
1: tak.
0: reprezentowany w organizmie. Więc tak to Pan Bóg stworzył i właśnie my jesteśmy z natury i po prostu my z tym poddajemy się tym rytmom przyrody, prawda? A nie jakiejś chemii. Więc dlatego zachęcam do tego, żeby przyglądać się właśnie tej przyrodzie, naśladować ją i wtedy właśnie to będzie fajnie. Więc jak wracając i tak puentując tą naszą dietę, no to jeżeli popatrzymy, co rośnie na drzewach, no to mamy to jeść, prawda, czy na grządkach. A na przykład tam chipsa na drzewie nie uświadczymy, prawda?
2: Nie.
0: Więc podglądajmy, przyglądajmy właśnie, wróćmy do tego, żeby patrzeć, co mamy tą przyrodę, jak najprostsze. Tak, jak najprostsze posiłki, najmniej przetworzone, czyli to, co zbierzemy, lekko to przyporządźmy, używajmy do tego ognia, czyli tego żywiału, czyli nie surowizna, bo ona też nas właśnie zaśluzowuje. Masa jest też takich właśnie diet, które nas do tego, do surowej diety będą zachęcały. Hildegarda nie. Mówiłam o tym gotowaniu, czyli właśnie co z tego, że my zjemy, pochrupiemy tą surową marchewkę, jak organizm tego nie strawi. Nawet później, jak popatrzymy na swoją kupę, no to te elementy
1: to
0: tej
1: elementy
0: surowizny
1: będą,
0: wyjdą.
1: Tak, dokładnie.
0: Tak. Więc no, ja wiem, że stracimy troszkę tego wszystkiego, więc oczywiście ja mówię, no nie gotujmy może długo, jak ktoś ma takie wrażenie, że on zabije wszystko tam, zamorduje w tej warzywach.
1: Marchewce, tak.
0: Natomiast właśnie to nie o to chodzi, bo my nie tylko z tych witamin żyjemy, ale tak jak Wam powiedziałam, u Hildegardy ta termika jest też ważna, prawda? Bo nawet w niektórych takich medycynach naturalnych, to właśnie im dłużej gotowany na przykład ryż czy jakieś inne zboże, to tym ono na przykład jest lżej strawne, nawet 4-5 godzin, czyli mamy na przykład potrawy, które im dłużej są gotowane, takie kleiki właśnie, to tym przy na przykład jakichś biegunkach, jak mamy, czy jakimś właśnie przy zatruciach, to właśnie im dłużej gotowane, tym one są lżej strawne i nas rewitalizują, prawda? Pomagają się podnieść temu naszemu układowi pokarmowemu. Więc to może być takie czasami zwodnicze pułapki, prawda, że fajnie, jak zerwiemy z krzaczka, to te witaminy nie stracimy, ale tu masę różnych takich procesów się zadziewa. No i ja, no będąc tej medycyny hildegardiańskiej, no zachęcam do tego, żeby jednak te przetwarzać, gotować, czyli wszystkie potrawy z użyciem właśnie wody, właśnie temperatury, prawda, ognia, bo my teraz, prawda, też mamy pokusę, kuchenka mikrofalowa, no
1: właśnie,
0: jakaś
1: tak.
0: Tam...
2: To Jolu, na ostatnio nowe tematy, bo masz tyle tych
0: tak.
2: tematów, że wow! I nam się one podobają. I kolejną, ale ja już później, jak zejdziemy z anteny, to również mam pewien pomysł dla ciebie, o którym chciałam ciebie zapytać, przedyskutować.
0: Zapytajmy naszych słuchaczy, bo ja
2: tak.
0: też nie wiem, o czym opowiadać, co,
1: właśnie,
0: co jest
1: co ich
0: najbardziej
1: będzie
0: ciekawe.
1: Tak.
0: Także poprosimy właśnie na
2: ja już
0: komentarzach.
2: Wiem,
0: tak, dlatego, bo ja też nie wiem, co jakby potrzeba na tu i teraz, prawda?
1: Właśnie,
0: bo to bliższa koszula ciał.
1: Tak, każdy z naszych słuchaczy jest inny i też... gdzie indziej mieszka, bo mamy tutaj też i z zagranicy wielu osób, które dzisiaj z nami są, ale poczekamy też po prostu na wasz odzew, za który bardzo dziękujemy.
0: Tak, jasne. I w krajach właśnie, gdzie jest cieplej, bo dobrze opowiedziałeś o tym,
1: tak.
0: to tej surowizny może być więcej, prawda?
2: Tak.
0: Bo tam organizm sobie z tym bardziej poradzi niż na przykład w naszych szerokościach geograficznych. Także
1: tutaj,
0: to też... Tak.
1: Tak, bo mamy tu słuchaczy... chociażby
0: tak,
1: z Norwegii,
0: tak.
1: gdzie tam na pewno jest dużo chłodniej niż u nas, bo Skandynawia to już jest zupełnie północ, to
0: tak.
1: oni też muszą sobie inaczej jednak radzić z pożywieniem,
0: tak,
1: to musi być ciepłe.
0: No. Tak, wszystko gra rolę, dlatego właśnie o tych niuansach tutaj mówię, żeby się też nie dać zapędzić w jakiś kozi róg i się złapać jakiejś diety, która akurat tam w tych kościach geograficznych będzie jak najbardziej nie służyła, prawda?
1: Dokładnie.
0: Mówię
1: dokładnie.
0: Tutaj właśnie o Norwegii, o na przykład surówkowej czy wychładzającej silnie.
2: I naszym gościem była
0: Jola Zajdel.
2: Jolu, pozdrawiamy słuchacze,
1: pozdrawiamy.
0: Szczęść Boże.
1: Słuchacze
0: szczęść Boże.
1: Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, Jolu.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Są dwie drogi. Droga, która prowadzi do nieba i droga, która prowadzi do piekła. Jak mówi Franciszek, droga pokuty i droga niepokuty. Potem są dwa powołania, czyli powołanie do życia w małżeństwie i do życia konsekrowanego. Brat Juliusz Pyrek.
2: Brat Wojciech Sugier.
1: Dzisiaj bardzo ważne jest to, żeby to powołanie do życia konsekrowanego podkreślić, bo są też trzy stany, czyli jest stan tak małżeński, kapłański i życia konsekrowanego. No, to może być w samotności, ale jest to zawsze konsekracja, bo te tak zwane single często nie są konsekrowane. To są po prostu ludzie, którzy się konsekrują nie Bogu, tylko konsekrują się własnemu egoizmowi. Oni po prostu chcą mieć wygodne życie i dlatego zostają sami, bo mężczyzna nie chce mieć kobiety, bo kobieta jest dla niego mało zrozumiała. Kobieta nie chce mieć mężczyzny, bo też są jakieś trudności. I tak właściwie na końcu to jest ten moment, jak Chrystus mówi, że ziarno, które je wpadłszy w ziemię, nie obumrze. To nie obumrze, to jest właśnie brak konsekracji. Natomiast jeśli obumrze, czyli jeśli się konsekruje, czyli wejdzie w chrzest, wejdzie w śmierć, wejdzie w całe działanie łaski, w krzyż i tak dalej, to wtedy przynosi owoc obfity. To jest właściwie taka podstawa dla tej konsekracji, bo są dwa powołania i trzy stany. Stan oznacza stałość, czyli to nie jest tak, że też znowu mamy takie tendencje czasami, bo słyszymy, że tu jakiś ksiądz zostawił kapłaństwo, tam jak siostra odeszła ze wspólnoty, czy tam brat jakiś też odszedł i tak dalej. To jest upadek, to jest niewierność. To nie jest tak, że to jest bez konsekwencji, że można to tak robić sobie zupełnie swobodnie, wolno i właściwie. No wiadomo, że Pan Bóg będzie chciał jakoś zbawić tego człowieka, bo każdemu z nich obiecał zbawienie, nie? Nawet jeśli oni błędy popełniają, to Pan Bóg będzie chciał ich zbawić. Ale patrząc ze strony powołanego człowieka, to jest upadek.
2: Myślę, że też jest ważne, żeby pamiętać właśnie o tym, że powołanie to jest sprawa twojego wyboru. To znaczy Pan Bóg ci stawia rzeczywiście te dwie drogi życia, o których brat Juliusz mówił i to ty musisz dokonać wyboru. No i ten wybór później wiąże się ze stałością, rzeczywiście z tym, żeby trwać w tym. I dzisiaj widzimy dużo zamieszania w tym względzie, bo dzisiaj wszystko się zmienia. Co 2 lata trzeba zmieniać komórkę, co 3 lata komputer, bo się już zaktualizował i właściwie ta zmienność się cały czas nam w jakiś sposób udziela.
1: Trzeba zwrócić uwagę też na to, że Honorat był mistrzem, jeśli chodzi o rozpoznawanie powołań. Na przykład ojciec Jacek Woroniecki, wszyscy go znamy, nie? Rzadko kto wie, że ojciec Jacek Woroniecki jako młody chłopak rozmawiał z Honoratem i Honorat mu powiedział, bo się spowiadał o niego, ty masz być kapłanem. I ten chłopak poszedł potem do lubelskiego seminarium, a później do dominikanów. I właściwie później kardynał Wyszyński mówił, w tamtym czasie był tylko jeden ojciec Jacek, nie? Honorat miał pewnego rodzaju taki zmysł i wiedział, że te powołania muszą zostać w Polsce, że one nie mogą wyjeżdżać. Że to nie jest tak, że Kościół w Polsce się ostoi, jeśli nie będzie życia zakonnego, czy takiego konsekrowanego. Ale też można powiedzieć tak, że jest pewne powiązanie między powołaniem do małżeństwa i powołaniem do życia konsekrowanego. Jeśli życie konsekrowane zaczyna zamierać, to jednocześnie odbija się to też na poziomie życia małżeńskiego, też zaczyna się załamywać. Dlaczego? No bo są pewne pytania. Czy można zachować czystość? Jeśli zachować czystość, no to w małżeństwie jest także czystość małżeńska. Problem rozwiązywania problemów przez antykoncepcję ma krótkie nogi. Jeżeli mają obok kogoś, kto żyje w czystości, w celibacie i konsekruje się w Panu Bogu po to, żeby żyć panując jakby nad tymi wszystkimi siłami, to dla małżonków jest to pewne światło. Przynajmniej mają tę wiarę, że oni też mogą czasami nad sobą zapanować, że to nie jest tak, że muszą być wydani na pastwę tych wszystkich namiętności. Więc to jest komplementarność tych powołań. Ale z drugiej strony, jak rozpoznać powołanie? Dzisiaj naprawdę jest wiele nieporozumień, bo robi się testy jakieś tam psychologiczne dla jednego, drugiego powołanego i się go pyta, no co spowodowało, że ty przyszedłeś do seminarium? No i czasami jest tak, że to rzeczywiście są jakaś broda, taka byle jaka, jakieś buty bez skarpetek. To są naprawdę różne rzeczy, ale jest pytanie takie, którego sobie żaden psycholog nie zada. Czy Pan Bóg jest w stanie posłużyć się takim małym znakiem do tego, żeby wezwać kogoś do życia zakonnego?
2: Dzisiaj często człowiek szuka takich nadprzyrodzonych motywów powołania i to się nie dzieje tak, dlatego że Bóg rzeczywiście zniża się do naszego poziomu. Jak chłopakowi podoba się habit, drugiemu smakuje chleb ze smalcem, którego zakosztował i to oczywiście wielkiej nadprzyrodzoności w tym nie ma, ale Panu Bogu tyle wystarczy. To nie dlatego, że na tym polega cała nadprzyrodzoność, tylko że tego nasz poziom rozwoju duchowego jest właśnie taki. Pan Bóg się musi zniżyć, bo czasami później się odkrywa, po 10-15 latach ktoś stwierdza, że nie miał powołania do małżeństwa, że właściwie to nie jest jego miejsce, że zachwycił się urodą kobieta, to jest tak mało nadprzyrodzone, tak mało podniosłe, czy jeśli chodzi o życie zakonne, nie. Oczywiście byłeś w wieku 19 czy 20 lat na takim poziomie i Pan Bóg musiał się zniżyć do twojego poziomu, żeby cię powołać, dlatego właśnie użył takich argumentów. Nikt z nas zresztą nie wymyślił sobie sam z siebie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który jest nastawiony na ten konsumpcjonizm, na taki hedonizm, tego, żeby rzeczywiście poświęcić się służbie Panu Bogu. Jeśli coś takiego przychodzi, to myślę, że to na pewno musi być od Boga, a motywy są właśnie takie bardzo proste, bardzo ludzkie, takimi, którymi Pan Bóg musi pociągnąć człowieka.
1: Powołanie nie jest tylko relacją moją do Pana Boga, jest też to dzieło Kościoła, bo przychodzi moment, kiedy dopuszczają do ślubów albo nie dopuszczają. Ślubów się samemu nie składa, trzeba go dopuścić do ślubu. ślubów. Trzeba stwierdzić, że ma pewną zdolność, przynajmniej możliwość, tak jak Franciszek patrzył na brata Idziego, no ten brat jest taki prosty, to tą prostotą daleko zajdzie, nie? Chociaż na początku to on tam niewiele umiał, niewiele potrafił, ale widział, że ta prostota go zaprowadzi, więc jest coś takiego, że się rozpoznaje, czy ten człowiek jest w stanie prowadzić to życie, czy nie. I później się to wszystko aktualizuje, także to jest też dzieło Kościoła.
2: Dzisiaj wielu ludzi młodych przychodzi do nas i mówi tak, proszę ojca, czy ja mam na pewno powołanie, więc nie można tego nigdy powiedzieć. To jest twój wybór, bo później, kiedy przychodzi jakiś kryzys, jakaś pokusa, to pierwsze, czego zbyt duch się złapie, to ci powie właśnie tego, że no tak, przymusili ci kapucyni do tego, żebyś poszedł do zakonu. Nie można tego nigdy robić. Zresztą, jeśli dzisiaj mówi się o pewnej definicji powołania, to mówi się właśnie o tym, że to jest wybór dokonany w wolności przez danego człowieka. W momencie, kiedy ty podejmujesz ten wybór, Pan Bóg udziela ci łaski do tego, żebyś go zrealizował. On jakoś nie predestynuje kogoś. Ty jesteś powołany do małżeństwa, ty jesteś powołany do życia zakonnego. To jest właśnie wolność ludzkiego wyboru. W momencie twojej decyzji Pan Bóg ci udziela łaskę, żebyś do końca życia był wierny temu powołaniu. I to myślę, że jest bardzo istotne. Przede wszystkim, żeby uważać, aby nikomu nie przymuszać i nie pokazywać, że to jest twoja droga.
1: Natomiast jest coś takiego, że kierownik duchowy, kiedy mówi, tak jak w przypadku Jacka Woronieckiego było, że ty masz być kapłanem, to on mu to powiedział, widząc, że tak Pan Bóg od niego chce, ale to, czy Jacek przyjął to jako słowo Boże, jako pewnego rodzaju słowo prorockie do niego, to już jest kwestia inna. To jest kwestia jakby jego wolności. Tak było też z błogosławionym Honoratem, bo jak był w więzieniu, Pan Bóg do niego przyszedł, on jak poczuł, że jakby życie swoje duchowe odzyskał na nowo i mówił, że wyspowiadał się po studencku najpierw, a potem życie moje do tej pory straciłem, poprowadziłem je sam, a teraz jak już je odzyskałem, to komu mam je dać? No, Panu Bogu. I oddał wszystko Panu Bogu.
2: Typowy przykład wiązania nawrócenia z powołaniem. Nie można mówić o nawróceniu czy o drodze życia dla Pana Boga bez odkrycia powołania. Wiąże się ona z tym, że po prostu idzie to drogą później pewne stałości przez całe swoje życie. Nie?
1: Jest takie jedno jego wyznanie, które mówi o tym, że miał duże nabożeństwo do świętego Franciszka, więc być może, że ten Franciszek jakoś go ukierunkował w kierunku kapucynów. Z tego, co czytamy w notatniku, to raczej co do powołania on nie miał wątpliwości, miał natomiast wątpliwości co do swojego nawrócenia, dlatego że na przykład okres warszawski, on jest wtedy zaangażowany na zewnątrz, ma dużo prac apostolskich, ponieważ był jednym z niewielu młodych, to go po prostu obciążano tymi zajęciami i on właściwie tęsknił do tego, żeby wrócić do takiego stylu życia, jak był w Lubartowie, czyli takiego właśnie regularnego życia obserwanckiego, takiego codziennego rozmyślania. Prawdopodobnie w Warszawie też robił te rozmyślenia, tylko ponieważ miał dużo spraw na głowie, to mu to trochę słabo szło i on miał wątpliwości co do tego, czy ten sposób życia, jaki ma w Warszawie, czego zaprowadzi do zbawienia. Według niektórych tekstów to nawet by można powiedzieć, że on uważał ten okres za pewnego rodzaju zdradę tego powołania. I dopiero później jest taki moment, kiedy prosi prowincjała, żeby go przeniósł do Zakroczymia jednego dnia, bo była wizytacja, a prowincjał raczej robił wizytację w Warszawie. Prowincjał się nie zgodził, a następnego dnia przyszła carska policja i ich wszystkich przywiozła do Zakroczymia. Także nie zrobił prowincjał, zrobił car.
2: Po tym okresie warszawskim, kiedy przychodzi tutaj właśnie do Zakroczymia, ma gwardiana, który był konfidentem i musi go słuchać. Później te wszystkie trudności z przebywaniem razem z taką ilością braci. Ale w jakim kontekście to mówię? To, że w pewnym momencie Honorat już nie tyle patrzy na swoje pragnienia, na to, co on chciałby zrobić, tylko właściwie próbuje odczytywać wolę Bożą w tym, co się dzieje w jego życiu. Na pewno nie było po okresie warszawskim i tych jego wyobrażeń, jak powinno wyglądać jego życie zakonne, tą chęcią nawrócenia, osiąść tutaj później w Zakroczymy, który był na takim odludziu, gdzie właściwie nie było za bardzo dostępu i możliwości przepowiadania, nawet tego spowiadania. To nie było dla niego miejscem idealnym, a jednak odnajduje tutaj siebie. Te wszystkie później takie misterne rozmyślania czy plany dnia, które czynione pokazują, jak była wielka walka o swoje uświęcenie, żeby w tej sytuacji, w którą Pan Bóg go włożył, nie narzekać, nie szukać jakiegoś takich dogodnych warunków. Przecież mu to proponowano, żeby stąd wyjechał. Chcieli mu nawet zapłacić za to, żeby wyjechał stąd i miałby lepsze możliwości duszpasterskie, przepowiadania, realizowania się jako kapłan. A on tego nie chce. Dlaczego? Pan Bóg nas tutaj postawił i tutaj chcemy być. I tutaj, w takich sytuacjach, jak jest, szuka możliwości realizacji i swojego powołania, i swojej świętości. Co myślę, że dzisiaj jest bardzo ważne, bo dzisiaj się ciągle o tym mówi. Jeśli się gdzieś źle czujesz, to masz prawo do tego, żeby zmienić miejsce i tak dalej. Możesz być asertywny i powiedzieć nie. Trzeba być z tą asertywnością troszeczkę ostrożnym, bo Pan Bóg naprawdę jest w rzeczywistości naszego życia i jest obecnością i naprawdę nie pomylił się, jeśli chodzi o to.
1: Można powiedzieć nie w imię samego siebie, żeby siebie bronić, żeby siebie zabezpieczyć, żeby siebie ochronić przed czymś tam, ale w chrześcijaństwie takiego czegoś nie ma. Po prostu Pan Bóg wzywa i jeśli coś daje do zrobienia i w tym dziele, które jest z woli Bożej, to w imię Boże trzeba powiedzieć nie wszystkiemu, co przeszkadza realizować to powołanie, a nie bronić samego siebie, nie? Bo to jest nie ten kierunek.
2: To też potwierdza jego franciszkaniec, kiedy czytamy źródła franciszkańskie, to od początku nawrócenia święty Franciszek zastanawiał się nad tym, jak nie mówić nie. To znaczy, kiedy ktoś go prosił, żeby odpowiadać na tą prośbę tym, że on pomoże, a nie żeby mówić nie. Robił takie spektakularne rzeczy. Odrywał sobie kawałek koszuli, dawał ręka w takie rzeczy po prostu, żeby nie mówić nie, żeby wchodzić w tą taką Bożą roztropność, nie? Która nie polega na tym, że ja unikam krzyża, że ja od niego odchodzę, ale że właśnie wchodzę w tajemnicę krzyża po co? Po to, żeby doświadczyć słodyczy zmartwychwstania. I to jest to dzieło Boże, a nie sprawa mojego wysiłku czy odpowiedniego ustawienia się w życiu. To u Honorata myślę, że tutaj w tym okresie zakroczymskim, Nowomiejskim i później Nowomiejskim było bardzo wyraźne. To nie odchodzenie od Krzyża Chrystusowego.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Uropa Twa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Minęła 15. To czas, aby rozpocząć naszą dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Posłuchajmy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: Trzecie słowo to posłuszeństwo. Dusza nieposłuszna nie odniesie żadnego zwycięstwa, chociażby ją sam Pan Jezus bezpośrednio spowiadał. Spowiednik najdoświadczeńszy nic takiej duszy nie pomoże. Na wielkie nieszczęścia naraża się dusza nieposłuszna i nic nie postąpi w doskonałości i nie da rady w życiu duchownym. Bóg najhojniej obsypuje duszę łaskami, ale duszę posłuszną.

0: Pomódlmy Bogu nasze dzisiejsze intencje. Modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno,
1: módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
1: módl się za nami.
2: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
1: módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A już za chwilkę kolejna audycja kosmiczna dzisiaj, taka bardziej, czy uderzy w nas asteroida. Doktor Anna Łosiak opowie Państwu bardzo ciekawie.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek kawiarni naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Dziękuję. Niech będzie, bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy wszystkich, kto zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu?
1: Ptasi
0: odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. Ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
2: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych

przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować, dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku, to jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii. Co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie krater uderzeniowy, nazywa się Vredefort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity, to jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny.

jedyny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma... Więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A już szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza od 1 miliarda lat nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj, pierdły tam, ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tych wszystkich asteroidach, które kiedyś w nas walnęły. Do tego jeszcze widzą Państwo, że to rozłożenie naszych kraterów uderzeniowych jest bardzo nierównomierne. Czy ktoś zauważy, jak bardzo czerwono jest w tym miejscu, w północnej Europie? Natomiast w południowej Europie praktycznie nic. Jakieś pomysły? To znaczy? Przemieszczanie się kontynentów, co dokładniej? Nie, wali z grubsza. Wiemy to z badań tych miejsc, które dobrze zachowują te geologiczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca czy nawet z Marsa. Wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Odpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele
milionów, wiele dziesiątek milionów lat, wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj, w tej części są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa. No i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój. Ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów tam, gdzie żółto. A. Nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego jeden tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów. Całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły? Trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy bardziej takimi trawiastami okolicami w Ameryce Północnej i Południowej, jest dużo mniejsza. Dobra, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych.
Więc na jakby impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej. Poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Właśnie zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje. Albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też już to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do tego, do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiona dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no, nie w pył, na kawałki. I mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie
o jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób. Mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się... każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 kilometrów na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 kilometrów na godzinę pokonać. Samolot, już taki nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej, 1 kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być bardzo, bardzo szybka i to jakby jest już ta prędkość taka szybko przelotowa. To było 10 kilometrów, natomiast taka całkiem przeciętna asteroidka przeleci ponad 20 kilometrów w ciągu jednej sekundy, tak? I właśnie dlatego ta dziura w Ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości teraz, kiedyś była głębsza, mniej więcej 2 razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak, to była w wielkości mniej więcej tego budynku może? I zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła, prawda, całe centrum Warszawy spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida ma, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę. Więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamek, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta. I mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 kilometrów, prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 kilometrów. Ściany, które są praktycznie pionowe, tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 kilometr, 2 kilometry, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką, no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby
odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miksko-kształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich. Zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko wpatrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, to proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armagedon, miała 1000 kilometrów średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jak by walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. Ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie Morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza Serenitatis 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu i widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz i przez to
No, ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin, dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził ze środka Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie bardzo, znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne, nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walnął w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo. Więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej.
To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię. Bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakichś 5000 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w Czelabińsku. Który to... Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, zrobiłaby bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać. No ale ponieważ była zrobiona z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby, i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość, więc... Większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, chcieli zobaczyć, co się dzieje oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już na, niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna, znaczy współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten... No dobra. No oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na pył, tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu, geologicznie bardzo szybko, w sensie, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat,
Z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geotechniczne, geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. Tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury, i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, przesunęło mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. W kolejnej odległości w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte
płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie? A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z pompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda, od 980 roku do przed kilku dniami, bardzo świeże dane, i widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa większa niż 1 kilometr, widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż 1 kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować. Więc to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o te
asteroidy, które mają pomiędzy 1 kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? Większości, absolutnej większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu, i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 98 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 98 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli Państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać, i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą Państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas, tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy 2 z nich były w sporej odległości. LD to jest Lunar Distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18. Czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała. Ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za 2 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj, wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady,
Dlatego, że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%, ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów, jakby nie należy się tym przejmować za nadto, może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat. Z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze, możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę. Prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającym z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny, ale natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki jak w Armagedonie, nie, nie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją, jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób, to jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidzenia, nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu, czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy
w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Vredefort, tego najstarszego, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa. Więc zachęcam.

0: Bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
1: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety, albo innej planety.
2: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr, pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu, skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa, że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie, jakby meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, znaczy nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną, chyba że zaraz potem dotkną Państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły, ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają mały volume, małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, znaczy ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze, łatwiej wystrzelić, jeżeli się prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce. Nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych

0: malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę, i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
1: Nie, taka prosta odpowiedź na, wydawałoby się, dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
2: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
2: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo dobre pytanie.
1: Rozwiążesz to w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości, powiedzmy, ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
1: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
1: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
3: Chciałam zapytać o atmosferę. Na ile ona nas chroni? Czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich, i to jest naprawdę duży problem i przy planowaniu misji naukowych, ale przede wszystkim przy planowaniu takich misji związanych z wysyłaniem tam ludzi. Dlatego, że dosłownie, jeżeli będzie takie bezpośrednie trafienie takim ziarnkiem piasku rozpędzonym do 20 km na sekundę, no to jakby nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. No. Więc atmosfera bardzo nas chroni, ale to jest jedna rzecz ze zmianami klimatu, które nie musimy się obawiać. To, co jest istotne, to jest przede wszystkim gęstość atmosfery, a ta się nie zmieni zauważalnie, istotnie w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa. Ten tutaj, ja zapraszam.
4: Ale
0: jak
4: to znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
4: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek. Już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy w tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest przyspieszona, jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Tak, znakomito moim zdaniem.
1: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy, fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie. Tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana, ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie. I w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
4: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile, czy Peru, krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej. Nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w Ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, no, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło, albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia z tego, co wiemy. To nie ma znaczenia, czy ten krater powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu geochemicznemu, ale nie miałoby to. Okej. To może mieć znaczenie. Jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie z asteroidą zmienia właściwości gleby W sensie takim, że na przykład jest naczynie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
2: To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej było, że takiej wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w Ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w Ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
1: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako prawda, siedząc sobie tutaj słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid. Więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
1: Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
1: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową 25 kwietnia, czwarty, a nie trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00, będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Witam w Kawiarni Naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech
I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne,
to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy.
Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie od tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym tych chorób

No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy, zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub ucieka. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły. Nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść, tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc. Nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi, spadek tętna.
czyli

0: ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las, Dlaczego? Bo moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I co ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. A później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu, to może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zmiatanie mułu na przykład, to może być może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po tych po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt. Również co czuję nosem, jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą od siebie w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. Zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych. Chciałabym w tym miejscu Państwa zaprosić też do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu interwencji opartych o kontakt z przyrodą na samopoczucie i zdrowie psychiczne, który prowadzę, który jest prowadzony w Warszawie we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, za co serdecznie dziękuję. I zapraszam, jeśli Państwo jesteście zainteresowani udziałem w takim badaniu, do zgłaszania się. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze polecić Wam kilka publikacji, które są dostępne, niedawno ukazały się w Polsce. Wszystkie one mają swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć.
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze to są takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak, ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nieuwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata. Pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw, byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, że trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym, absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania, kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiernie, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, który, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czeka banalizacja życia seksualnego. działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz, w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem. Boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda, naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej
1: tak,
0: chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda, odbieranie ludziom wolności, to jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda, wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych, to wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak. Taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest budowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No, to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda? Tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda? Że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda? Ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą. Tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
0: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Bajkowa kuropatwa rozpoczęta. Za chwilkę następną przygodę pana samochodzika na naszej antenie. Zostańcie z nami, już za moment Zbigniew Nienacki, pan samochodzik i templariusze. Wracamy za moment.

To pani już wie, w jaki sposób tego dokonamy. W takim razie może mi pani powie, bo niczego innego nie pragnę, jak się stąd wydostać. Należy płynąć albo do przodu, albo do tyłu. Znowu wziąłem do ręki wiosło i próbowałem przedzierać się dalej. Oglądała pani ten tajemniczy dokument, powiedziałem, więc chyba może pani wyjaśnić, czy zawiera on informacje o skarbach templariuszy. Miałam go nawet w ręku. To było w ubiegłym roku, gdy przyjechałam tutaj na letni wypoczynek. Ale nie znam dobrze łaciny i nie zapoznałam się z treścią dokumentu. Wiem tylko, że dokument wydany był przez templariuszy i o tym napisał w swoim artykule. Cicho, syknąłem znowu. Zdaje się, że jesteśmy w pobliżu wysepki. Trzciny przerzedziły się. Jeszcze 4 metry, jeszcze 3, jeszcze kilka razy silnie odbiłem się wiosłem od mulistego dna i wypłynęliśmy na skrawek wolnej przestrzeni wodnej otaczającą niewielką wysepkę, a raczej kępę. Rosła na niej ostra, szablasta trawa. Stał na wpół zrujnowany szałas gałęzi i sterczały 2 zeschnięte drzewa. Jeden rzut oka wystarczył, aby stwierdzić, że wysepka jest bezludna. Zrujnowany szałas ział pustką. Tu nikogo nie było, stwierdziła Anka. A jeśli był, to go już tutaj nie ma i wcale nie musiał płynąć przez trzcinę. Po prostu przeszedł na nogach i tak samo odszedł. Z drugiej strony wysepki leżały w trzcinach ogromne pnie sosnowe, obdarte z kory. Niektóre z nich powiązane były w tratwy, zapewne przygotowane do jesiennego spływu, a może po prostu nie zdążono ich spławić wiosną. Leżały w wodzie jeden obok drugiego, tworząc jakby ogromny i długi most między wysepką a stałym lądem. Wyskoczyłem na brzeg i zajrzałem do zrujnowanego szałasu. Ktoś tu jednak był i to niedawno, rzekłem. Obok szałasu zobaczyłem kubkę gorącego popiołu. Dookoła ogniska walały się resztki niedojedzonych upieczonych ryb. Fiu, gwiznąłem. A to co takiego? Podniosłem z ziemi kilka cienkich, połamanych listewek pokrytych furnirem. W trawie odkryłem także kawałki potłuczonego szkła. Czy wie pani, co to było? To są resztki ramki, w którą oprawiony był dokument templariuszy. A więc tutaj nocował włamywacz, zawołała. Tak, ukradł dokument i ze zdobyczą schronił się na wysepce. Tu rozbił ramkę i wyjął dokument. Przybyliśmy za późno, a mieliśmy szansę, aby spotkać się z nim oko w oko. Wracając do obozu, gdzie pozostawiliśmy harcerzy, już z daleka dostrzegliśmy kołyszącą się przy brzegu motorówkę. Kozłowski i Petersenowie zajęci byli rozmową z 3 moimi przyjaciółmi. Czekamy tu na pana, powiedziała Karen, gdy kajak zarył się dziobem w nadbrzeżny piasek. Kapitan Petersen zbliżył się do mnie, pomrukując gniewnie i wymachując kartką papieru. Niech pan to przeczyta, ja chyba zwariuję ze złości. Znaleźliśmy ten list na szybie naszego samochodu, wyjaśniła Karen. Ktoś go włożył za wycieraczkę. To było w południe. Przyjechaliśmy do pana, aby zasięgnąć rady. Wziąłem do ręki list napisany na kartce wyrwanej z rachunkowego zeszytu, dość koślawymi literami, być może kreślonymi lewą ręką, aby trudniej było domyślać się charakteru pisma, ktoś poinformował Petersenów. A napisane było tak. Jeśli chcecie otrzymać dokument templariuszy, połóżcie 3000 złotych za figurą w kapliczce na leśnej drodze do Gip. Zróbcie to o 12 w nocy, potem wróćcie do domów, a rano w kapliczce znajdziecie dokument. Usłyszałem gniewne okrzyki kapitana Petersena. Znowu ten Malinowski. Oszukał mnie, ośmieszył, wyłudził ode mnie $400, a teraz jeszcze chce 3000 złotych. Złodziej, oszust, włamywacz. A co pan o tym myśli? Spytała Karen. Zapłacić mu te 3000, czy też zlekceważyć list? Nie dam ani grosza, krzyczał Petersen. Weźmie pieniądze, a dokument sam nam nie przekaże. Uspokój się, papo, mitygowała ojca.
Panna Petersen, wysłuchajmy razem, co powie na ten temat pan Tomasz. Pan Kozłowski radzi, żeby zapłacić. A ja odradzam, zdecydowanie odradzam, powiedziałem. Odezwał się Kozłowski. Pan tak radzi przez przekory, żeby zrobić mi na złość. Ponieważ ja opowiadam, zapłacić, to pan Tomasz mówi nie zapłacić, bo pan Tomasz mnie nie lubi i zawsze powie inaczej niż ja. A moim zdaniem sprawa tak wygląda. Jeśli państwu zależy na tym dokumencie, to należy za niego zapłacić, bo nie widzę innego sposobu zdobycia dokumentu. A dlaczego pan sądzi, że nie powinniśmy płacić? Spytała mnie panna Petersen. Moja rada wynika nie z przekory. Uważam, że ten dokument jest bezwartościowy. Gdyby wskazywał drogę do skarbu, jestem pewien, że Malinowski nie sprzedałby go nam za 3000, a zażądałby o wiele więcej, a być może w ogóle nie chcieliby go sprzedawać, tylko sami zajęliby się szukaniem skarbu. Nie mamy zresztą gwarancji, że on nie jest jeszcze jedno z oszustów. Gdzie mamy dowód, że list napisał włamywacz, który okradł? Połóżcie 3000 złotych, a on zabierze i pokaże wam figę. Tak jest, krzyknął kapitan Petersen. Mister Samochodzik ma rację, ani grosza nie zapłacę Malinowskiemu. Wtrąciła się Anka. Zgadzam się z panem Tomaszem. Wydaje mi się, że nie należy płacić złodziejowi za złodziejstwo. To jest niemoralne. O, to i pani po stronie mister Samochodzika. Karen złośliwie przymrużyła oczy. Pan Tomasz ma rzeczywiście coraz więcej zwolenników. Ale ja muszę mieć ten dokument. Rozłościła się. Jeśli jest choć odrobina nadziei, że on wniesie coś nowego do sprawy, to ja muszę go mieć. Choćbym musiała zaryzykować 3000 złotych. Co? Oburzył się Petersen. Chcesz dać Malinowskiemu jeszcze jedną możliwość dokonania oszustwa? Nie zgadzam się. Lecz panna Karen wiedziała, że jak postawić na swoim i udobruchać ojca. Zamiast sprzeczać się z nim, pocałowała go w policzek i powiedziała: obiecałeś mi, papo, że jak będę szefem naszej wyprawy i dla głupich 3000 złotych chcesz złamać dane przyrzeczenie? Petersen podrapał się w głowę. Jeśli wolno mi wtrącić swoje 3 grosze, rzekłem, to wydaje mi się, że istnieje trzecie wyjście z sytuacji. Zamiast banknotów należy włożyć do koperty ścinki z gazety, zaczaić się w zasadce i przychwycić tego Malinowskiego. Brawo, brawo, wrzasnął Petersen i mocno klepnął mnie w plecy. Tak właśnie zrobimy, ukryjemy się w zasadce i schwytamy Malinowskiego. Pomoże pan mi w tym? Pomogę, powiedziałem. Wraz z panem ukryję się w zasadce. Rano pożegnam was, wyjeżdżam. Dokąd? Spytała Karen. Wzruszyłem ramionami. Czy pozwoli mi pani zapoznać się z treścią dokumentu, gdy pani go uzyska? Nie, ja również nie mogę pokazywać pana wszystkich kart. Wyjeżdżam szukać skarbu templariuszy. Uważam bowiem pobyt w tych stronach za bezcelowy. My także wyjeżdżamy, jak tylko dostanę dokument, rzekła Karen. Jeszcze jedno chciałbym zaznaczyć. Powiedziałem. Dokument jest własnością nauczyciela z Miłkokuku. Jeżeli odkupicie go albo w inny sposób dostaniecie z rąk Malinowskiego, będzie on musiał być zwrócony właścicielowi. Po co pan? Po to, aby pan mógł się z nim zapoznać, spytała ironicznie panna Petersen. Owszem, zrobimy to, ale wtedy, gdy będziemy już mieli skarb w swoich rękach. O, przepraszam, wtrącił się Petersen. Jeśli pan Tomasz weźmie udział w zasadce i uda nam się schwytać Malinowskiego, to także i pan Tomasz zapozna się z treścią dokumentu. Tyle na dziś, moi drodzy. Akcja się rozkręca, zasadzka. Zapraszam ponownie. Dobranoc.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Na zegarach już minęła 20, czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam bardzo serdecznie. W tej chwili na termometrach złowiliśmy 22,3 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna taka sama jak termometryczna, a słońce zajdzie za minutę, dokładnie 2 minuty po 20. Dziś w nocy zachmurzenie duże i całkowite, początkowo na północnym wschodzie miejscami umiarkowane, a na południowym wschodzie przejściowo małe i umiarkowane. Upady deszczu na południu, w centrum i na wschodzie, także burze, lokalnie możliwy grad w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i wschodnie Pomorze, opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnymi. Tutaj suma opadów miejscami do 60 mm, czyli do 60 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze nieco mniej, temperatura minimalna od 13 do 16 stopni, nieco cieplej, bo od 17 do 19 na południowym wschodzie, chłodniej zaś w rejonach podgórskich Sudetów, około 11 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty w strefie przemieszczającego się z południowego wschodu ku północnemu wschodowi kraju ośrodka niżowego, przechodzącego przejściowo zasilanego, nasilający się do bardzo silnego i silnego wiatr, lokalnie w porywach nawet do 110 km na godzinę z kierunku zmieniających się. W zasięgu burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie nawet do 100. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km na godzinę. To w nocy bardzo dynamiczna, jutro też pogoda dynamiczna, bo w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia miejscami małe, na północnym wschodzie strefa opadów deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu, odsuwająca się do południa poza granice naszego kraju. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad, jedynie na krańcach południowo-wschodnich bez opadów, prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna jutro od 19 do 20 stopni na północy i zachodzie kraju, do 22 na północnym wschodzie i w centrum, i do 25 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami jednak dość silny, pod koniec dnia miejscami słaby, w porywach do 60 km na godzinę, a w centrum i na północnym wschodzie wiatr silny, miejscami bardzo silny, do 60 km, w porywach do 100. Także też bardzo dynamiczna pogoda, uważajcie Państwo na siebie. Tyle prognozy takiej dość szczegółowej, a już za chwilkę, dzisiaj piątek, więc moto Kuropatwa, kobiety w motoryzacji. Zapraszam serdecznie.

Motokurupatwa, piątek Motokurupatwa. Kto tu dzisiaj zagości u nas? Zagoszczą panie, płeć piękna, kobiety, które zmieniły motoryzację, które udzielały się w dziejach motoryzacji, to temat dzisiejszej Motokurupatwy. Taki postanowiłem dzisiaj temat zrobić. Zatem zaczynamy. Powołując się na zapis historyczny, pierwszą dłuższą podróż samochodem odbyła w roku 1888. Moi drodzy, pani Berta Benz, pierwszą kobietą, która 21 maja 1898 roku oficjalnie otrzymała z rąk ministra górnictwa prawo prowadzenia samochodów, była francuska. Księżna Uze, tak się nazywała ta pani. Było to zaledwie 7 lat po wprowadzeniu we Francji takiego obowiązku. Potem przez wiele dziesiątków lat pani ta sprawowała funkcję prezydenta kobiecego Automobil Klubu Francji, a w roku 1932, w wieku 85 lat, startowała, wyobraźmy sobie, jeszcze w rajdach samochodowych, mając 85 lat. Z kolei w Ameryce pierwszą właścicielką certyfikatu upoważniającego do prowadzenia pojazdów samochodowych, czyli tak zwanych horseless, czyli bez koni, z roku 1899 była Jean Hovel z Chicago. Wszystko to działo się w czasach, kiedy przygoda ludzkości z motoryzacją dopiero się zaczynała. I nikt wtedy nie sądził, że panie odgrywać będą w niej rolę nie mniej ważną niż mężczyźni. Nie sposób wymienić tu nawet małej części ich udziału w rozwoju motoryzacji, ale ze względu na ograniczony czas audycji przedstawimy tylko kilka z pań. Niezwykłej podobno urody. Anna Gossi była córką arystokraty, której na śmierć zakochał się 26-letni Nikolaus August Otto. Niestety młodzieniec nie był na tyle bogaty, by być zaakceptowanym przez rodzinę Anny. Zajmował się handlem obwoźnym. No i nic nie wróżyło, że sytuacja kiedyś się zmieni. Miłość jednak czyni cuda i Otto przysiągł w swej lubej, że jeszcze zadziwi świat. Zamiłowanie do techniki skierowało go w tym kierunku. Dalej to znana już historia. Przyjaźń i współpraca z Etienne Lenoirem i silniki gazowe, a potem praca nad ich ulepszaniem, która w 1862 roku zaowocowała zbudowaniem własnego czterosuwowego silnika zasilanego gazem. Współpraca z potentatem cukrowym Eugenem Lange i założona w 1864 roku firma N.A. Otto, przekształcona później w Deutz Maschinenfabrik, produkująca silniki według pomysłu Otto. Na prawdziwy sukces należało jednak poczekać do sierpnia 1876 roku, kiedy to Otto dotrzymał danego słowa i stał się właścicielem cesarskiego patentu numer 532 na pierwszy silnik czterosuwowy. Otto w końcu ożenił się z Anną i mieli 7 dzieci. No, widzicie, była dla niego taką muzą, takim natchnieniem. Także Karl, potem Karl przez C, Benz, prawdopodobnie nie byłby dziś tak znany, gdyby nie kobiet. Konkretnie dwie. Matka Josephine i żona Berta Ringer. Pierwsza wychowywała go samotnie po śmierci męża, ciężko pracując na jego edukację, i druga, której niewielki posag pozwolił na przetrwanie najcięższych czasów, gdy małżonek do reszty pochłonięty był budową silników, a potem patentem na motorwagen. Była,
Berta była również współkonstruktorem. Sama nawijała cewkę zapłonową, a potem słynną podróż do Pforzheim przyczyniła się do rozpropagowania wynalazku męża. Kto wie, gdyby nie jej wyczyn z roku 1888, który udowodnił, że samochód może prowadzić nawet kobieta i to w towarzystwie dwóch nieletnich synów, może nikt nie zwróciłby uwagi na ten prosty, łatwy w prowadzeniu i bezpieczny środek transportu. Jest jeszcze inny aspekt tego wydarzenia. Nikt przed nią, żaden mężczyzna, nie pokonał jednorazowo samochodem dystansu 130 km. A przecież parę dni później jeszcze wrócił do Mannheim. W tym samym mniej więcej czasie w historii motoryzacji, ściślej organizacji przemysłu samochodowego, pojawiła się pani o nazwisku Louise Sarrazin, żona Edwarda Sarrazina, jednego z francuskich klientów Deutza i Gottlieba Daimlera. Sarrazin chciał uruchomić produkcję silników w fabryce swojego przyjaciela, Emila Levasseura. Niestety, zanim zrealizował swój plan, zachorował i zmarł w 1887 roku, pozostawiając nie tylko piękną i młodą żonę, ale również przejęte przez nią doskonale prosperujące przedsiębiorstwo. Louise postanowiła kontynuować dzieło męża i nawiązała kontakt z Daimlerem. Ten w uznaniu jej urody i ogromnej wiedzy technicznej zgodził się na sprzedaż licencji Levasseurowi. Wkrótce silniki Daimlera produkowane były w firmie Panhard Levasseur, służąc jako źródło napędu samochodów tej marki, ale także samochodów firmy Peugeot. Rok po śmierci męża Louise została żoną Levasseura, ale ich szczęście nie trwało długo. Podczas wyścigu Paryż-Marsylia, Emil Levasseur miał wypadek i w niespełna rok potem zmarł. Pani Louise Sarrazin Levasseur wycofała się z interesów związanych z automobilizmem, czego skutkiem było cofnięcie licencji Daimlera na produkcję silników. Do tego jednak czasu inżynierowie z pana Levasseur, jak i Peugeot zdążyli opracować własne konstrukcje. Chwilka przerwy. Przedstawiając pionierskie czasy europejskiej motoryzacji, nie sposób pominąć osoby, a raczej osóbki, która mimo, że sama nie zasłużyła w żaden sposób, może inaczej, sama nie zasłużyła się dla niej w żaden sposób, to jednak przez 100 lat jest jednym z jej najbardziej rozpoznawanych symboli. Mercedes Adrien Manuela Ramona urodziła się w Wiedniu w 1889 roku. Była najmłodszą córką z trojga rodzeństwa z pierwszego małżeństwa byłego wicekonsula Cesarstwa Austro-Węgier w Maroku, a potem przedstawiciela handlowego Daimlera w Nicei, Emila Jelinka. Już kojarzycie? Mercedes. Nie sposób przytaczać tu bogatego wydarzenia życiorysu taty, ale należy przypomnieć, że jego liczne zagraniczne wojaże wywołały w nim obsesyjne wręcz zainteresowanie kulturą hiszpańską. Nic więc dziwnego, że większość imion dzieci było również pochodzenia hiszpańskiego, a jeśli nie, to i tak poprzedzane było dodatkowym Maria de las Mercedes. Podobny sposób nazywał również swoje wille i jachty. Mało tego, jako zapalony automobilista, startując wyprodukowanym w Karnstadt samochodem o nazwie Phoenix, w wyścigu na trasie Nicea
Castellane 21 marca 1899 roku sam przyjął nazwisko Mercedes. Wygrał, a drugi na mecie był baron Arthur Rothschild. Wydarzenie to miało miejsce 2 lata przed oficjalnym żądaniem skierowanym do Paula Daimlera i Wilhelma Maybacha o nazwanie kupowanych przez niego aut nazwą Mercedes. Pierwszy taki samochód, na chłodnicy którego widniała już tylko trójramienna gwiazda i napis Mercedes, zadebiutował w marcu 1900 roku w wyścigu Nicea i Salon Nicea. To oczywiście nazwy miejscowości. Nazwa szybko przyrosła do najlepszych wtedy samochodów sportowych i mimo dużych obiekcji ze strony Daimler Motor, decyzją zarządu zaczęła obowiązywać oficjalnie od 23 czerwca 1902 roku. Zaraz po tym we francuskim czasopiśmie Le France Automobile ukazały się słynne słowa. Wkroczyliśmy w wiek Mercedesa. Emil Jelinek zmarł 24 stycznia 1914 roku, a jego córka, dzięki której przeszedł do historii, w lutym 1929 roku. Po nieudanym małżeństwie związała się z rzeźbiarzem Rudolfem Weiglem, który okazał się być pospolitym hulaką i utracjuszem. Załamanie psychiczne i trwająca 4 lata choroba spowodowały, że koniec życia spędziła w samotności w niewielkim mieszkaniu w Wiedniu. Tak bywa, moi drodzy, i tak bywa. Ale my przechodzimy dalej. Legendarny dziś wyścig Le Mans po raz pierwszy odbył się w roku 1923, a już 9 lat później pierwsza kobieta odniosła w nim sukces. Odette Sicot to Francuzka, która wygrała klasę samochodów z silnikami o pojemności 2 litrów i zajęła 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Jej kariera zawodowa i kariera wyścigowa rozpoczęły się pod koniec lat 20. XX wieku, a od 1933 roku zaczęła bardziej interesować się właśnie rajdami. W 1937 roku z kolei wzięła udział w 10-dniowym wyzwaniu, w którym dowodziła już zespołem 4 kobiet, które w tym czasie przejechały 30 tysięcy kilometrów ze średnią prędkością, wyobraźmy sobie, 140 km na godzinę, wyznaczając 25 nowych rekordów, a był to rok 1937. Kolejna pani, geniusz inżynierii, motocyklistka i bohaterka II wojny światowej, Beatrice Schilling, przez przyjaciół nazywana Tilly, była niezwykle utalentowaną kobietą, którą kiedyś opisywano jako płonącą odkrywczynię kobiecego libido. Urodzona w roku 1909, w latach 30. XX wieku, zdobyła złotą gwiazdę za pokonanie toru w Brooklands na swoim motocyklu Norton 500 z prędkością ponad 161 km na godzinę. Później Beatrice otrzymała tytuł inżyniera na Uniwersytecie w Manchesterze i została zatrudniona jako pracownik naukowy przez Royal Aircraft Establishment. Podczas swojej kariery w RAE prowadziła badania dotyczące aquaplaningu samolotów podczas startu i lądowania na mokrych pasach startowych. Kierowcy może wiedzą, co to jest aquaplaning, powinni wiedzieć. Aquaplaning powstaje wtedy, gdy jedziemy samochodem po mokrej nawierzchni, pod oponę dostaje się warstwa wody i potrafi ona, jeśli opona nie jest zbyt dobrej jakości, albo źle zbudowana, albo źle dobrana do pojazdu, potrafi ten samochód lekko unieść, że powstaje nam taka
taki klin wodny, sprawiający, że pojazd może wpaść w pościsk. Stanowisko to piastowała aż do przejścia na emeryturę w roku 1969. Beatrice na równi z karierą naukową kontynuowała swoją pasję do prędkości, ścigając się pojazdami marki Lagonda w 1935 roku na torze Silverstone. Brała także udział w wyścigach samochodów sportowych w Goodwood w latach 50., ale na zawsze pozostanie najbardziej znana ze swoich modyfikacji silnika firmy Merlin. Chwilka przerwy. Tak, a my wracamy do naszych pań. Jest rok 1897. Minnie Palmer została swoim własnym szoferem. Jako pierwsza kobieta w Anglii, która jeździła własnym samochodem, urodzona w Ameryce aktorka odebrała dostawę francuskiego samochodu Rougemont. Na wyspach musiało minąć jeszcze 31 lat, zanim kobiety uzyskały takie same prawa wyborcze jak mężczyźni, ale posunięcie Minnie dowiodło, że za kierownicą obie płcie są równe. To był ważny kamień milowy na drodze do społeczeństwa.

szybciej niż mężczyźni. Panowie, słyszycie? Panie uczą się szybciej niż mężczyźni. Skoro tak było, to na pewno tak jest. Jej autorski samochód oparty na Fiacie 501 powstał w roku 1921 i był reklamowany jako auto dla kobiet, które nie wstydzą się swojej płci. Co było w nim takiego kobiecego? Galloway był mniejszy i lżejszy niż typowe ówczesne auta. Miejsce kierowcy lepiej dostosowano do mniejszego wzrostu kobiet. Dźwignię biegów i hamulca ręcznego umieszczono między przednimi siedzeniami. To znaczne ułatwienie nie tylko podczas jazdy, ale na przykład podczas wsiadania w długiej spódnicy. Jako jeden z pierwszych na świecie Galloway miał lusterko wsteczne. Fabryka niestety upadła na przełomie lat 20. i 30. z około 4000 wyprodukowanych aut. Do dziś przetrwało zaledwie kilka, a jej samochód uznaje się za jeden z pierwszych na świecie samochodów stworzonych specjalnie dla kobiet. Kolejna pani, Dorothy Levitt, najszybsza kobieta na świecie, dziennikarka, pisarka, aktywistka na rzecz kobiet oraz kierowca wyścigowy, któremu niestraszne było prowadzenie dowolnego pojazdu mechanicznego, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Brytyjka Dorothy Levitt przeszła do historii kilkukrotnie, ustanawiając światowe rekordy prędkości. Przykładowo, w roku 1905 zasiadła za kierownicą Roadstera, rozpędzając go do 146 km na godzinę. Dzięki swoim umiejętnościom zajęła się samochodami zawodowo. Podobno wśród osób, które uczyła jazdy, była nawet królowa Aleksandra, żona Edwarda VII. W swojej książce z 1909 roku pod tytułem Kobieta i samochód Levitt radziła prowadzącym kobietom, aby zawsze miały przy sobie lusterko do spoglądania za siebie w czasie jazdy. Tą poradą autorka zapowiedziała powstanie ważnego wynalazku poprawiającego bezpieczeństwo podczas jazdy. Kilka lat później lusterka wsteczne stały się standardem dla wszystkich aut. Margaret Wilcox. Dla pierwszych użytkowników samochodów jazda przez kilka miesięcy w roku była przyjemnością w najbardziej mroźnej formie. Tą przyjemnością powiedziałem oczywiście w cudzysłowie. 28 listopada 1893 roku Margaret Wilcox znalazła rozwiązanie tego problemu. Pierwszy na świecie samochodowy system ogrzewania. Producenci samochodów potrzebowali dziesięcioleci, aby zaakceptować jej pomysł, który był uważany za luksusowy dodatek. Dopiero w roku 1929 Ford Model A stał się pierwszym pojazdem standardowo oferującym ogrzewanie w pojeździe. Helen Clifford, pierwsza kobieta mechanik autobusowy w firmie London Transport. Czerwony piętrowy autobus to bez wątpienia jeden z symboli Londynu. A Helen Clifford była pierwszą kobietą, która oficjalnie odpowiadała za utrzymanie tych autobusów na drogach. W 1983 roku w wieku 18 lat Helen uzyskała kwalifikację jako pierwsza kobieta mechanik autobusowy firmy London Transport po ukończeniu kursu w warsztacie West Ham. Helen była również wykwalifikowanym kierowcą autobusu. Kolejna pani, Mary Anderson. Cóż ona takiego wymyśliła? Pewnego wietrznego dnia 1902 roku Mary Anderson, farmerka i hodowca winorośli z Alabamy, zwiedzała z córkami Nowy Jork. Gdy jechały taksówką w zacinającym, marznącym deszczu, Anderson zwróciła uwagę na kierowcę, który co chwila zatrzymywał się, aby usunąć śnieg i błoto z przedniej szyby. Tak wpadła na genialny pomysł. Pomysł wycieraczek. Ale nie takich do butów. Po powrocie do Alabamy Anderson zaczęła wspólną pracę z projektantem nad odpowiednim mechanizmem sterowanym dłonią z wnętrza pojazdu. Opatentowała swój wynalazek, ale nie znalazła wtedy nikogo, kto chciałby go wykorzystać. Po wygaśnięciu patentu

ścieraczki zaczęły być montowane jako standardowe wyposażenie większości modeli. Pat Moss, jedna z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców rajdowych wszechczasów. Pat Moss była jedną z najbardziej utytułowanych kobiet kierowców. 3 razy zwyciężała i 7 razy stawała na podium w rajdach międzynarodowych. 5 razy była koronowana mistrzynią Europy w rajdach kobiet, jednak miłośnicy motoryzacji częściej wspominają jej brata Stirlinga niż ją. I na koniec pewna Brytyjka, która pierwsza zdawała egzamin na prawo jazdy, Vera Hedges Butler, została pierwszą Brytyjką, która zdała egzamin na prawo jazdy, ale musiała jechać aż do Paryża, żeby to zrobić. Egzaminator ocenił jej zdolności do ruszania, kierowania pojazdem, zatrzymywania się. Vera musiała również wykazać się wiedzą, co robić w przypadku awarii pojazdu. W Wielkiej Brytanii obowiązkowe egzaminy zostały wprowadzone dopiero 1 czerwca 1935 roku, a ona zaczęła jeździć w roku 1900.

takiego 8-cylindrowego silnika na pewno nie miał pojazd księżycowy. Zapraszam na dzisiejszą audycję motoryzacyjną, czyli motokuropatwę. Historia pojazdu księżycowego. Co to za pojazd był? Jak on był zbudowany? Największe marki w historii motoryzacji mają na swoich kontach wiele niesamowitych osiągnięć. Przez ponad 100 lat istnienia samochodów powstało jednak tylko jedno auto, jeden pojazd, który dokonał czegoś prawdziwie nieziemskiego. Tym nieziemskim wyczynem było przewożenie ludzi po powierzchni naszego naturalnego satelity, czyli Księżyca. Jedyny model pojazdu, jedyny model samochodu, który tego dokonał, to LRV, Lunar Roving Vehicle. Pojazd ten powstał na potrzeby amerykańskiego programu Apollo, a ten prowadzony był w latach 1961-1975. Jego najważniejszym celem było wysłanie załogowej misji na Księżyc. Realizacja tego zadania zakończyła się sukcesem 20 lipca 1969 roku. Miałem wtedy ile? 17 dni dopiero. Mogłem już oglądać transmisję jako taki mały berbeć 17-dniowy. Wtedy dwóch z trzech członków załogi misji Apollo 11, czyli Neil Armstrong i Edwin Buzz Aldrin, stanęło na srebrnym globie. Apetyt na eksplorację Księżyca rósł, więc niezbędne były narzędzia, które mogły zwiększyć wydajność tego procesu, czyli tej wydajności. Jednym z nich był księżycowy samochód. Nie istniała jednak możliwość, żeby po prostu zmodyfikować jakiś pojazd jeżdżący po Ziemi i zabrać się w kosmos, bo środowisko na Księżycu bardzo wysoko postawiło poprzeczkę przed konstruktorami. Podstawowych założeń było wiele. Ówczesne możliwości technologiczne pozwalały na osiągnięcie pewnego kompromisu. Jego określenie nie było jednak łatwe. Tutaj ciekawostka, być może słuchacze to wiedzą, jednym z ojców LRV był Polak, profesor Mieczysław Becker. O jego historii jeszcze usłyszymy. To właśnie nasz rodak w roku 1956 opublikował materiały dotyczące transportu lądowego, które stały się podstawą założeń konstrukcyjnych LRV. Na wstępie konieczne było wykluczenie napędu spalinowego. Ze względu na próżnię panującą na Księżycu, konstruktorzy musieli zastosować napęd elektryczny. Niezbędne było przy tym stworzenie pojazdu możliwie małego i lekkiego, ponieważ musiał on zostać wyniesiony na orbitę. Przy lotach kosmicznych każdy kilogram jest cenny. Duże znaczenie mają też gabaryty. Do tego LRV musiał być w stanie przewozić dwie osoby, narzędzia oraz próbki. W związku z tym nie mógł być też mały, dlatego najlepszym wyjściem było zastosowanie konstrukcji składanej. Pamiętamy nasze takie rowery, kiedyś produkowane w Romecie, tak zwane składaki, one były, teraz zresztą też są różne ciekawostki. To z kolei stanowiło inny problem. Wszystkie podzespoły musiały rozkładać się przy minimalnym wysiłku ze strony kosmonautów pracujących na Księżycu, niestety w niezbyt wygodnych skafandrach. W parze z małymi rozmiarami i niską masą nie idzie niestety duża wytrzymałość, a LRV musiał znieść naprawdę dużo. Wymagająca była sama jazda po wyboistej powierzchni Księżyca. Niewiele mniej problematyczny był sam lot, w tym start i lądowanie, przy których występowały duże obciążenia różnego rodzaju, w tym udarowe. LRV był zatem zmuszony
zmierzyć się także z mniejszą grawitacją. Ta oznaczała problemy z przyczepnością i stabilnością. Dużą taką dzielność terenową trzeba było połączyć z nisko położonym środkiem ciężkości. Do zestawu dołóżmy jeszcze problem z oponami, bo konieczne było stworzenie całkowicie nowego rozwiązania, wytrzymałego i niezawodnego, które mogło znieść duże amplitudy temperatur. No wiadomo, na Księżycu nie ma takich temperatur jak na Ziemi, są zupełnie inne. LRV był elementem kluczowym misji, w których miał brać udział. Nie mógł więc zawieść. Dyskusje na temat tego pojazdu trwały w NASA oraz w środowiskach naukowców skupionych wokół tej organizacji w latach 65-67. W 1969 wybrano projekt zaprojektowany przez firmę Boeing przy ścisłej współpracy z General Motors. Koncern motoryzacyjny odpowiadał m.in. za silniki, koła i zawieszenie. Początkowo opracowanie i budowę LRV wyceniono na kwotę, no nie bagatela, 19 milionów dolarów. Ostatecznie wzrosła ona do poziomu 38 milionów dolarów. Przy uwzględnieniu inflacji w przełożeniu na współczesną wartość amerykańskiej waluty jest to suma równa 225 milionów dolarów obecnie. Ogromne pieniądze. Za jeden pojazd. Chwilka przerwy. A my wracamy do naszego LRV, do naszego pojazdu księżycowego. Dzięki licznym zdjęciom i materiałom filmowym pojazd, który ostatecznie powstał, znają wszyscy. Zbudowano łącznie 4 w pełni sprawne LRV. 3 poleciały na Księżyc, a 4 został źródłem elementów zamiennych, ponieważ po misjach numer 15, 16 i 17 program Apollo został zakończony przez brak funduszy. Zostało również kilka roboczych modeli wykorzystywanych w celach rozwojowych. W zależności od rodzaju służyły one do przystosowania ergonomii do operatorów, analizy wibracji i zachowania w trakcie lotu, prowadzenia jazd testowych oraz symulowania rozkładania pojazdu przy grawitacji księżycowej. LRV w finalnej wersji ważył na Ziemi 210 kg, także nie był ciężki, i był w stanie przewozić do 490 kg dodatkowego ładunku. Większość z tej masy stanowili oczywiście astronauci wraz z ich kombinezonami wyposażonymi rzecz jasna w systemy podtrzymywania życia. Co ciekawe, przed misjami, przy których wykorzystywano LRV, konieczne było wprowadzenie modyfikacji w skafandrach. Umożliwiły one w miarę wygodne zajmowanie pozycji siedzącej w tym samochodzie. Mimo stosowania materiałów najwyższej klasy, para astronautów z pełnym wyposażeniem ważyła około 360 kg. Dodatkowe 45 dokładał do puli zestaw urządzeń komunikacyjnych. Ponad 50 kg ważył sprzęt fotograficzny. No moi drodzy, to są lata 60., pamiętajmy. Badawcze oraz narzędzia. Ta ostatnia grupa zawierała młotek, szufelkę, pędzelek oraz grabie. Też specjalne księżycowe grabie. Pozostała pula obciążenia, czyli 27 kg, przeznaczona była na próbki zbierane za pomocą wyżej wymienionego sprzętu. To wszystko trzeba było jeszcze zmieścić w niedużych gabarytach. LRV miał po rozłożeniu 3 metry 10 cm, a jego rozstaw osi wynosił 2,3 metra. Trudno znaleźć podobny gabarytowo samochód, który widujemy na co dzień na drogach, ponieważ LRV był niemal pozbawiony zwisów przedniego i tylnego. Cóż to takiego zwis? To odległość między przodem pojazdu, między chociażby końcówką zderzaka przedniego, a przednią osią. To się nazywa zwisem i tak samo z tyłu. Też
od zderzaka do tylnej osi, to jest zwist tylny. Identyczny rozstaw osi, co ciekawe, ma jednak Fiat 500. Długość tego auta jest około 0,4 metry większa niż w przypadku księżycowego łazika. Ale nie mówimy teraz o Fiacie 500, który powstał kilka lat temu, ale o takim starym Fiacie 500. Dużym wyzwaniem było wspomniane już projektowanie kół, a szczególnie opon. No nie mogły być z gumy, bo były ciężkie i nie odpowiadały na temperaturę. To między innymi za nie odpowiadał profesor Mieczysław Becker. Ostatecznie rolę opon spełniły konstrukcje o średnicy 81,8 cm i szerokości 23 cm wykonane z ocynkowanej stalowej siatki. Połowę powierzchni czołowej pokrywały tytanowe płytki ułożone w taką jodełkę, we wzór przypominający jodełkę. Wewnątrz zamocowano pierścienie o średnicy 64,8 cm, które chroniły łożyska i silniki. Nietypowe opony miały zapewnić dobrą przyczepność na sypkim podłożu i odporność na uszkodzenia na skałach. Było to rozwiązanie niemal idealne. Problem pojawiał się jedynie w sytuacjach, w których astronauci opuszczali samochód, gdy ten stał na pochyłości. Zmniejszała się wtedy siła dociskająca pojazd do powierzchni Księżyca i współczynnik tarcia zapewniony przez siatkę i tytanowe płytki okazywał się za mały, by pojazd nie zsuwał się. Nie zmienia to faktu, że w trakcie jazdy z obciążeniem LRV dysponował wystarczającą trakcją. Mógł on podjeżdżać pod zniesienia o kącie nachylenia do 25 stopni względem poziomu gruntu. Zawieszenie LRV składało się z podwójnych wahaczy poziomych, belki skrętnej oraz tłumików drgań mocowanych między ramą a wahaczem górnym. W pełni załadowany łazik dysponował prześwitem wynoszącym 36 cm, także dość wysoki był. Każde koło wyposażone było we własny silnik prądu stałego. Jednostki te generowały niewiele, po 0,25 konia mechanicznego. Moc maksymalna wynosiła w sumie jeden koń mechaniczny tylko. No i pozwalała rozpędzić LRV do około 13 km na godzinę, ale była to wartość wystarczająca dla potrzeb astronautów i pojazdu księżycowego. Źródłem zasilania były baterie srebrowo-cynkowe, generowały one 36 V i dysponowały pojemnością 121 amperogodzin. Nie służyły jednak jedynie jako źródło prądu do napędu LRV. Energię z nich czerpały także systemy komunikacyjne pojazdu i kamera. Chwilka przerwy. Tak, wracamy do naszego LRV. Zasięg tego pojazdu znacznie przekraczał potrzeby misji. Co więcej, pojazd nigdy nie oddalał się od lądownika księżycowego na dystans większy niż 5 do 7,6 km. Tym sposobem zabezpieczono go na wypadek awarii. Odległość, na którą odjeżdżali astronauci, miała być na tyle mała, by mogli bez problemu wrócić pieszo do miejsca lądowania, gdyby się coś wydarzyło z pojazdem. Wszystkie cztery koła LRV były skrętne. Mogły one także obracać się niezależnie. Dzięki temu promień skrętu wynosił zaledwie 3,1 metra. Dla porównania, we wspomnianym Fiacie 500 parametr ten jest równy dokładnie 10,5 metra. Zobaczcie, jaki zwinny pojazd był. Jeśli sterowanie kołami jednej osi zostałoby uszkodzone, istniała możliwość zablokowania niesprawnej pary kół. LRV mógł w takiej sytuacji polegać nadal na skręcaniu za pomocą pozostałych, tych sprawnych. LRV nie był wyposażony w kierownicę i pedały, tak jak normalne pojazdy. Poruszanie się w skafandrze było bardzo trudne, więc kosmonauci musieli dostać rozwiązanie możliwie proste.
Zastosowano więc joystick, który zamontowany był po środku między dwoma miejscami siedzącymi. Sterowanie odbywało się bardzo intuicyjnie. Wychylenie drążka do przodu, to przyspieszenie, cofnięcie, hamowanie, pociągnięcie go maksymalnie do tyłu sprawiało, że pojazd był blokowany na postoju. Jeśli przed cofnięciem joysticka astronauta nacisnął stosowny przycisk, LRV zaczynał po prostu cofać. Konieczne było wyposażenie pojazdu w system pozwalający na nawigowanie na powierzchni Księżyca. Kosmiczny samochód został więc wyposażony w urządzenie, które wykorzystywało żyroskop oraz zliczało przejechany dystans. Komputer znał dzięki temu aktualną odległość od modułu lądownika i kierunek, w którym należało jechać, by do niego dotrzeć. Pierwszą misją wykorzystującą LRV było Apollo 15, to przełom lipca i sierpnia 1971 roku. David Scott i Jim Irvin pokonali wtedy no dużo. Prawie 28 km, włącznie 3 godziny i 2 minuty. Najdłuższy dystans pokonany jednego dnia wyniósł 12,5 km. Maksymalny zasięg względem lądownika Apollo 15 to jedynie 5 km. W tej misji, podobnie jak w pozostałych dwóch, LRV był wykorzystywany 3 razy. Po razie na każdy dzień obecności selenonautów na Księżycu. No, nie oznacza to oczywiście, że jedno użycie to nieprzerwany przejazd. Podczas kolejnych misji, chociażby Apollo 16 w kwietniu 1972 roku, John Young i Charles Duke przejechali w LRV 26,7 km w 3 godziny 26 minut, a największy pokonany jednego dnia dystans wyniósł 11,6 km. W kolejnej misji Apollo 17 w grudniu 1972 roku Gene German i Harrison Smith przejechali księżycowym samochodem aż 35,9 km w 4 godziny i 26 minut. Największy dystans pokonany wyniósł wtedy 20 km i 100 metrów. Załoga oddaliła się od lądownika aż na 7,6 km. LRV był kluczowym elementem ostatnich trzech misji programu Apollo. Prawdopodobnie w przyszłości, i to niekoniecznie odległej, zostaną podjęte prace nad budową kolejnego kosmicznego pojazdu. Tym razem nie będzie on już jednak przewoził ludzi na Księżycu. Rząd USA w tym roku przeznaczył dla NASA zaskakująco duże fundusze, większe niż te, o które prosiła organizacja. Ten zastrzyk finansowy ma przyspieszyć wysłanie misji załogowej, ale na Marsa. Odległej czerwonej planety z pewnością nie będziemy przemierzać tylko pieszo, jak mogą wyglądać odlegli krewni zasłużonego LRV. Może opowiemy o tym wkrótce.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: No to słuchajcie, teraz... Myśmy się dopiero troszeczkę tak poczuli na tej scenie, bo to jednak nie było. Dziękuję Wam z całego serca, żeście chcieli przyjść. To jest pierwsza rzecz, jaką dla Was mam. Myśmy codziennie pytali się, jak tam idą bilety organizatorów. Siedzieliśmy, co Wam muszę powiedzieć, to nie jest pierwszy koncert po przerwie, ponieważ myśmy siedzieli w takim ośrodku czasowym Państwowych Zakładów Karnych. Poważnie, gdzie przez prawie 2 tygodnie robiliśmy próby. To jest ośrodek czasowy normalnie dla klawiszy, bardzo sympatycznych, ale więźniami żeśmy się tak dogadali momentalnie i dla nich zagraliśmy pierwszą imprezę. To trzeba sobie powiedzieć prawdę. I tam również zagraliśmy różne nowe utwory, z których część Wam zaprezentujemy. Między innymi jeden z nich w tej chwili, to się zaczyna od basu, bardzo subtelnego.

Whoa!

0: do którego zaliczamy m.in. kury, kaczki, perliczki. Ale na początku zacznijmy o tych kurach. Co my właściwie wiemy o kurach?
1: No, myślę, że o kurach wiemy bardzo, bardzo, bardzo wiele już obecnie. Znaczy generalnie myślę, że na pewno kury możemy podzielić na te, które produkują, czyli między innymi nioski, czyli te ptaki, które dostarczają nam produktów w postaci jaj. Możemy również mówić o kurczętach brojlerach, które dostarczają na rynek polski, nie tylko również mięso. No i obecnie jest jeszcze jedna, taka trzecia grupa ptaków w postaci kur. To są kury ozdobne, które myślę obecnie bardzo silnie rozwijają się na naszym rynku i też gdzieś zajmują jakąś taką niszę. Myślę, że one częściej będą utrzymywane w gospodarstwach agroturystycznych, ewentualnie w takim chowie przydomowym, jako tak zwany pupil. No i czasami faktycznie w miastach być może pojawią się jako takie zwierzęta towarzyszące, czyli utrzymywane na przykład w mieszkaniu.
0: A co właściwie wiemy o ptakach domowych, właśnie szczególnie tych kurach, z takiego psychologicznego punktu widzenia?
1: Tych informacji na temat takiej psychologii kury może nie ma tak bardzo dużo. Tak jak generalnie tą psychologią, stricte psychologią zajmujemy się nieco mniej. Ale oczywiście takie zachowania psychologiczne, czyli te behawioralne, wynikają często z niestety takiego nieswoistego albo nietypowego dobrostanu dla tych ptaków. One wtedy wykazują te swoje takie nieswoiste zachowania behawioralne i mogą wykazywać te swoje zachowania jakieś inne psychologiczne czy psychiczne. Wynika to między innymi z tego, że kura jest gatunkiem, który bardzo lubi wykazywać zachowania typu na przykład rozpościeranie i trzepotanie skrzydłami, lubi stroszyć pióra, lubi w ogóle czyścić, pielęgnować swoje pióra. Lubi grzebać, dziobać, lubi sobie poruszać się, biegać, tak? I to są takie zachowania, które są dla niej naturalne. Jeśli gdzieś ogranicza się jej jakąś przestrzeń życiową albo ogranicza jedną z tych elementów, no to wtedy stara się jakby odreagować i pokazać, że coś jest nie tak. To może częściej obserwujemy w tych hodowlach amatorskich właśnie, o których wspomniałam na samym początku, ponieważ tam możemy mieć bezpośredni kontakt z bezpośrednim osobnikiem, właściwie dzień w dzień obserwować, co jej się nie podoba, co jej się podoba i ustalać jakby, jak mają wyglądać te warunki utrzymania dla tego osobnika, czy dla tego gatunku konkretnego.
0: Mam wrażenie, że powszechnie panuje takie przekonanie, że kury nie są zbyt mądrymi, inteligentnymi, bystrymi stworzeniami, że na przykład psy są mądrzejsze, czy też krowy, czy świnie znane ze swojej inteligencji. I jak to się odnosi do kur? Czy pani zdaniem rzeczywiście kury są takie niemądre, jak się o nich myśli?
1: Znaczy myślę, że się nie jestem w stanie z tym zgodzić, ponieważ robimy również różnego rodzaju obserwacje. Dotyczą może one, chociaż dotyczą też brojlerów, ale zdarza się, że czasami te brojlery gdzieś tam staramy się nauczyć kilku elementów i sztuczek i w bardzo szybki sposób przyjmują wszystkie nasze prośby. Natomiast też na tej grupie kur ozdobnych robimy czasami różnego rodzaju obserwacje i z tych obserwacji wynika, że kura wcale nie jest taka głupia. Oczywiście ona bardzo często będzie robiła to, co my chcemy od niej za jakąś nagrodę, ale zresztą pies, kot czy wiele innych zwierząt tresowanych też wykonuje swoje sztuczki czy te takie zachowania nieco inne na skutek właśnie jakiejś nagrody. Czyli zrobisz coś tak, jak my chcemy, to dostaniesz tą nagrodę, którą bardzo lubisz. I kura oczywiście też to potrafi zrobić. Potrafi, jeśli zrobimy jej rządek kolorowych kubeczków, pod kubeczkiem będzie właśnie ta określona nagroda, będzie stukała w określony kolor kubeczka za każdym razem. Jak raz się tego nauczy, tak będzie pamiętała to do końca życia. Potrafi rozróżniać kształty, w związku z tym będzie wybierała kształty, które my jej narzucimy, zrobi slalomy, będzie, nie wiem, przeskakiwać przez jakieś określone przedmioty, no i tysiąc jeszcze innych elementów, które będzie potrafiła zrobić. Oczywiście zawsze będzie reagowała na ten bodziec związany z tą nagrodą. Kury bardzo reagują na osobę, na ten kontakt człowieka, na głos, w związku z powyższym, kiedy wchodzimy do takiego kurnika, niezależnie czy to będzie duży, czy nieco mniejszy, to takie odzywanie się jest bardzo wskazane. Zresztą to odzywanie jest wskazane u wielu innych gatunków zwierząt. Tak, jakby ten kontakt taki werbalny, dźwiękowy jest wskazany jak najbardziej u kur.
0: Co w ogóle oznacza wyrażenie dobrostan, dobrostan drobiu?
1: Dobrostan to stan, w którym organizm potrafi uporać się z trudnościami znajdującymi

0: występującymi czy występującymi w środowisku ich bytowania. Generalnie literatura mówi o tym, że aby zabezpieczyć taki bardzo wysoki dobrostan u zwierząt czy u ptaków, należy stworzyć im warunki, które pozwolą albo umożliwią realizację tych tak zwanych pięciu wolności. Tak? One występują u wszystkich gatunków zwierząt, zresztą zapewne u ludzi powinny występować również, czyli wolność między innymi od, no w przypadku ptaków na pierwszym miejscu myślę pragnienia i głodu, bo tutaj woda ma największe znaczenie a propos kury, wolności od bólu, cierpienia, schorzeń, wolności od dyskomfortu, wolności od stresu, strachu, no i oczywiście wolności do wyrażania tych swoich takich naturalnych zachowań. Typu właśnie to trzepotanie, rozpościeranie skrzydeł, czy możliwości grzebania, możliwości dziobania, możliwości wykonywania chociażby takich kąpieli piaskowych, czy słonecznych. Wszystko oczywiście zależy od systemu utrzymania tych zwierząt, tak? Ale generalnie...
1: Pani zdaniem w warunkach polskich, czy kury polskie mają spełniony ten dobrostan właśnie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że w dużej mierze tak. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawsze pojawią się jakieś możliwości nadużycia. Generalnie to nadużycie dotyczy ludzi, więc to robią ludzie, a nie zwierzęta. I nadużycia były, są i myślę będą. Natomiast generalnie, jeśli popatrzymy na taki całokształt, myślę, że jak najbardziej. Oczywiście wszystko też zależy od samego systemu produkcji, od tego, w jaki sposób będziemy chcieli pozyskiwać ten produkt, ile go będziemy chcieli pozyskiwać, tak? Bo to też ma ogromne znaczenie i odzwierciedlenie też w samych warunkach utrzymania i pozyskiwaniu tych produktów. Ale generalnie, jeśli popatrzymy na ten system utrzymania na polskiej wsi, to myślę, że w dużej mierze bardzo się to zmienia, że na przestrzeni lat te pomieszczenia dla tych ptaków ulegają ulepszaniu i modernizacji i te ptaki mają się, myślę, coraz lepiej. Zresztą mam kontakt z ludźmi, którzy utrzymują może bardziej ptaki ozdobne i te kury ozdobne i nasze polskie kurniki, myślę, często wyglądają zdecydowanie lepiej jak u naszych sąsiadów, chociażby Niemców, do których też jeżdżę i ich kurniczki, no nie umniejszając, często wyglądają jak taka już naprawdę rozpadająca się stodółka. Nasze z racji też tego, że jakby dopiero zaczynamy się interesować tą hodowlą, dopiero zaczynamy to wszystko przygotować, to jest młode i raczkujące, w związku z powyższym te pomieszczenia wyglądają nieco inaczej. Ale jeśli popatrzymy na te kury utrzymywane tak, żeby od nich pozyskać jaja, myślę, że to nie jest jakiś element odbiegający.
1: Ta ostatnia wolność to też wolność do wyrażania swoich takich naturalnych potrzeb i zachowań. Ale czy możemy powiedzieć o dobrostanie zwierząt właśnie w fermach, gdzie na przykład kury nie mogą wychowywać swoich młodych?
0: Myśli Pani o tych systemach klatkowych? No tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że ta kura no tak niejako została zaprogramowana do tego, aby tworzyć nam codziennie i dostarczać codziennie jajo, tak? Jakby ten instynkt wodzenia i wysiadywania piskląt i wodzenia piskląt został zminimalizowany, właściwie zlikwidowany z racji tego, żeby pozyskiwać te jaja i mieć jak najmniejsze straty. I te ptaki jakby od samego początku było powiedziane, że nie będą wodziły piskląt, tak, i nie będą dostarczały nam tego wrażenia wzrokowego dla ludzi, myślę bardziej, bo jakby jej tam to w życiu nie jest niezbędne. Jakby utrzymywanie ptaków w systemie klatkowym nie jest niczym odbiegającym od takiego utrzymywania innego, ponieważ wszystko, co jakby jej do życia potrzebne, ma zapewnione. I to, co powiedziałam na samym początku a propos tych pięciu wolności, myślę, że jak najbardziej ma zapewnione. Nie wiem, można nawet zastanawiać się nad tym, czasami tak paradoksalnie rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, że te, które biegają na podwórku, to są tak zwane szczęśliwe kury. No i pozyskujemy jaja od szczęśliwych kur. Tylko jakby trzeba na to patrzeć tak bardziej, myślę szerzej. To wypuszczanie kury na wolny wybieg powoduje, że ta kura ma większą możliwość do wyrażania chociażby strachu. jakiejś obawy i stresu, chociażby przed drapieżnikami, tymi naziemnymi, przed drapieżnikami tymi patrzącymi z góry, tak, czy nadlatującymi z góry. Te ptaki najczęściej też nie wysiadują jaj i nie wodzą piskląt. Myślę o systemie wolnowybiegowym. Przecież tam mamy identycznie ten sam materiał genetyczny, jeśli chodzi o kurę, jak w systemie klatkowym. Znaczy, ja rozumiem, że ludzie za każdym razem starają się w jakiś sposób uczłowieczać tego ptaka, tak? Starają się ingerować w to, żeby jakby tej kurze było dobrze, tylko ta kura nie jest w stanie nam powiedzieć, czy jej jest dobrze. Jakby takim miernikiem tego, czy kurze jest dobrze, czy nie, w moim przekonaniu jest to, czy kura się niesie, czy nie. Jeśli kura w systemie klatkowym znosi codziennie jajo, to znaczy, że ma zapewnione to minimum co najmniej, które powoduje, że ona jest w stanie znieść to jajo. Zapewniam, że gdyby kura była chora albo nieszczęśliwa, nie znosiłaby tych jaj, tak? To jest taki jakby odwzorowanie tego, że wszystko jest w porządku z jej organizmem.
1: Mhm. Czyli możemy tak ogólnie stwierdzić, że właściwie nie ma zbyt wielkiego znaczenia, czy kura żyje na wybiegu, czy w klatce. W sensie dla niej nie ma to znaczenia.
0: Myślę, że na pewno można by było się trochę z tym zgodzić. No, na pewno chcielibyśmy my ludzie, tak? Bo to my patrzymy na to trochę inaczej, że chcielibyśmy, żeby ona pobiegała. Ale gdybyśmy dzisiaj wyjęli tą kurę z tej klatki i wystawili ją na zieloną trawę, to ta kura nie wiedziałaby, do czego służy ta zielona trawa i co z tą trawą zrobić. I dla niej byłby to większy stres niż to, że ona dzisiaj siedzi sobie w tej klatce, ma określoną przestrzeń, ma określoną ilość tych swoich towarzyszek na swojej przestrzeni. To tylko od nas w tym momencie zależy, czy stosujemy wszystkie te ulepszenia, które zostały ustalone, czy też nie. Czyli czy nadużywamy, czy też nie. Jeśli nie nadużywamy, to znaczy, że ta kura, jeśli znosi te jaja, to nie jest jej tam wcale tak źle. Ma zapewnioną temperaturę, ma zapewnioną paszę, odpowiednio zbilansowaną, pozwalającą na stworzenie takiego pełnowartościowego jaja. Ma to grzebalisko, tak? Czyli ma też ten element, gdzie może sobie ścierać pazury, może ścierać dziób. Ma to kąpielisko, w którym może wykazywać te odruchy przypominające te kąpiele piaskowe. Tak? Poza tym ma ten piasek, który też pozwala jej na prawidłowe funkcjonowanie jej układu pokarmowego i prawidłowe ścieranie tej karmy, którą pobiera w tym żołądku mięśniowym, przy czym trzeba pamiętać, że mieszanka pełnoporcjowa, którą one otrzymują, ona jest rozdrobniona celem ułatwienia jej nawet tego trawienia. Ma zapewnioną wodę i ma zapewnione światło. Nie ma tych elementów powodujących stres, czyli nie ma tych elementów w postaci drapieżników. Pomieszczenia, w których te ptaki przebywają, najczęściej są pomieszczeniami stosunkowo cichymi. Jakby ptaki reagują bardzo na hałas, nie lubią tego hałasu, tak? To jest taki element, który bardzo je denerwuje. Takie ptaki, które sobie biegają na przestrzeni otwartej, mają ten kontakt, tak? Ptaki, które są utrzymywane w przestrzeniach zamkniętych, nie mają też kontaktu z obcym ptactwem, które mogłoby ewentualnie dostarczyć no, jakichś mikroorganizmów tych patogennych, których byśmy nie chcieli. No, te na wybiegu mają dostęp do różnego rodzaju elementów znajdujących się na podłożu i w samym podłożu. My nigdy nie wiemy, co tam jest. Czy wylał się jakiś olej z jakiegoś silnika i ta kura sobie tam grzebie, czy wejdzie na jakąś kopę czegoś, nie wiem, i sobie będzie tam grzeba. Owszem, my się cieszymy i nam się wydaje, że ona tam jest szczęśliwa i że tam się jakby sprawdza ta kura, tak? Ale ona sama jest w tym momencie zagrożona albo może być zagrożona przez drapieżniki, przez to, co wygrzebuje z ziemi, czyli różnego rodzaju pasożyty i tym podobne, plus te dioksyny, które mogą gdzieś tam się a propos tych wylanej benzyny i innych elementów znajdować. No, może te, które też biegają, mają dostęp do stałej zielonki, tak? Do świeżej. To jest super dla ptaków, bo jest to taki element, który ptaki bardzo lubią, kury bardzo lubią. Na pewno bardziej by lubiły ptaki biegające, użyczać sobie kąpieli takich słonecznych. Ta w klatce tego nie ma, tak? Ona może mieć tylko tą kąpiel piaskową, ta, co jest na zewnątrz, może mieć kąpiel piaskową, dodatkowo jeszcze może skorzystać z deszczu, który gdzieś się tam pojawi, tak? Ale jakby trzeba na to patrzeć szerzej. I ta ma zagrożenia, i I ta nie ma idealnie, tak? Nie ma takiego miejsca idealnego, gdzie zwierzęta, myślę w tym wypadku kura, miałaby zapewnione wszystko i jeszcze dodatkowo nas ludzi zadowoliła w postaci tych jaj, odpowiedniej jej ilości, tak? Bo to na to się przekłada. I w postaci, jeśli chodzi o kurczęta, brojlery, ma się to bardzo podobnie. Myślę o tych kurczętach brojlera, które są zamknięte, tak, na halach i tam mają określony termin wzrostu, czyli te 42 bądź 35 dni i ten czas, w jakim mają uzyskać ten standard masy ciała. I te ptaki, które wybiegają, bo są również na rynku dostępne, jest dostępne mięso, czy tuszki kurcząt wolnowybiegowych, one są utrzymywane nieco dłużej, ponieważ raz, że i temperatura wpływa na to, i oświetlenie, te bodźce świetlne wpływają na to, że one jednak rosną nieco krócej. Poza tym są to zupełnie inne materiały genetyczne, tak zwane wolno rosnące. I oczywiście fajnie, że my ludzie mamy wybór, tylko te ptaki wolno rosnące kosztują zdecydowanie więcej. I jakoś konsument polski nie jest jeszcze na chwilę obecną na tyle przygotowany i przystosowany, żeby płacić trzykrotnie więcej za taką tuszkę w porównaniu do tego mięsa pochodzącego od kurcząt brojlerów. Zwracając jeszcze uwagę na to, że jeśli chodzi o skład taki fizyko-chemiczny mięśni i tych, za bardzo się nie różni.
1: A mówiąc o takich gospodarstwach wiejskich, jeszcze one gdzieniegdzie takie występują, gdzie ktoś ma 15 czy 20 tak. kur. Właściwie jak o takie stadka należy dbać na wsi? W takich warunkach niefermowych, że tak powiem.
0: No oczywiście trzeba mieć pierwszy i podstawowy warunek, to trzeba mieć ten kurnik. Kurnik, jego wyposażeniem takim podstawowym oczywiście powinno być odpowiednie oświetlenie. Przede wszystkim powinna się pojawić tam wentylacja, obojętnie jaka, czy wymuszana, czy nie, ale wentylacja jest tym elementem bardzo ważnym w kurniku. Szczególnie
1: otwarte okno wystarczy?
0: Tak, tylko trzeba pamiętać, że przyjdzie okres zimowy i otwarte okno nie jest zbyt wskazane, ponieważ no oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcemy, żeby nasze kury się niosły zimą, czy nie, bo generalnie w okresie zimowym takie kury na wsiach, no myślę, raczej się nie niosą z racji właśnie niskiej temperatury. Bo jednym z bodźców do tego, aby kura zechciała wyprodukować to jajo, stworzyć to jajo dla nas ludzi, jest też bodziec związany z temperaturą, tak? Czyli jeśli mamy na zewnątrz minus 30, to oczywiście automatycznie następuje zahamowanie produkcji jaj. I nawet gdybyśmy podawali paszę bardzo mocno zbilansowaną w kierunku tworzenia tych jaj, to tak czy inaczej ona zaprzestanie nieśności. Wentylacja jest bardzo niezbędna z racji tego, że wiele jednostek chorobowych powstaje na skutek nieprawidłowej wentylacji. Tutaj na przykład mykoplazmoza, która się uaktywnia właśnie w niesprzyjających, a dla niej sprzyjających warunkach. No i oczywiście dziesiątkuje potem to nasze małe stadko, więc od samego początku powinniśmy założyć, że to pomieszczenie musi być funkcjonalne dla tych ptaków, czyli musi być wentylacja, fajnie, żeby było okno, tak, czyli żeby miały dostęp do tego światła dziennego, przy czym okres zimowy to znowu raczej smutek, czyli wtedy musimy mieć sztuczne oświetlenie. Na pewno w wyposażeniu tego kurnika musimy mieć poidło, musimy mieć karmidło, musimy mieć gniazdo, ponieważ kura musi mieć to miejsce, żeby mogła, że tak powiem, bez stresu znieść to jajo, tak? Czyli to jest jeden z elementów wyposażenia zarówno klatkowego, jak i wolnowybiegowego i właśnie w gospodarstwach agroturystycznych, czy w jakichkolwiek innych gospodarstwach. W wyposażeniu to gniazdo się powinno znaleźć. No, jeśli chodzi o takie kurki biegające po podwórku, jeśli one takiego gniazda nie będą miały w swoim kurniku, oczywiście znajdą sobie inne miejsce. Często będzie to miejsce, które nam ludziom się nie będzie podobało, bo na przykład wykopią dołek gdzieś pod jakąś tują i sobie tam przykucną i będą znosiły jaja, a w końcu w pewnym momencie samica usiądzie i wyprowadzi pisklęta. Albo te jajo będzie podkradane przez jakiegoś drapieżnika, no i ona będzie ciągle niosła, ale my ludzie nie będziemy mieli tego jaja. Więc tych sytuacji może być kilka. W wyposażeniu na pewno musi być ściółka odpowiedniej grubości, to też jest dostosowane do okresu utrzymania, czyli czy jest to zima, czy nie. Latem może być to wysypywany piasek, żeby miała dodatkową możliwość tam sobie grzebania, nawet gdyby była na wieczór zamykana albo przy niesprzyjającej pogodzie. No a w okresie zimy dobrze, żeby to była jednak grubsza ściółka, która będzie izolowała od podłoża, a czasami będzie pozwalała nawet gdzieś tam tym kurom się zakopać. W takich kurnikach gdzieś na wsiach raczej nie mamy ogrzewania. W związku z powyższym to otwarte okno jest takim elementem raczej przeszkadzającym, czyli wtedy najczęściej jest to stosowana jakaś wentylacja wymuszona albo uchylane okienko bądź jakaś taka listwa górna, która pozwala na wymianę tego powietrza bądź otwieranie chociażby na godzinę drzwi, tak, i wywietrzenie kurniczka, i wtedy kury sobie z powrotem biegają do środka. Myślę, że to taki element, no i oczywiście tą podstawą utrzymania tych kur jest oczywiście odpowiednie żywienie, ale ono najczęściej jest uwarunkowane samą gospodynią, czyli jeśli w gospodarstwie jest tam powiedzmy te 15-20 kurek, to myślę, że to gospodarstwo samo jest w stanie zabezpieczyć tej kurze to, co powinna dostać.
1: A jeżeli chodzi o wybieg dla tych kur?
0: No oczywiście wybieg tak, no on, zamknęłam się troszeczkę w okresie zimowym, oczywiście wybieg jest dla tych ptaków no bardzo wskazany, tak. Te ptaki, które utrzymywane są w takich gospodarstwach, one generalnie znają przestrzeń, więc wybierają sobie te tereny, które preferują, czyli znowu raczej wybierają te tereny spokojniejsze, nie tutaj, gdzie na co dzień coś się dzieje, gdzie, nie wiem, piłuje się coś, gdzie cały czas jest jakiś wielki huk i to im bardzo przeszkadza. Kury są raczej takimi indywidualistkami, jeśli mamy ich tam 15 czy 20, tak jak Pani powiedziała, najczęściej będą trzymały się jakimś statkiem i będą gdzieś sobie się oddalały, żeby jakby utrzymywać tą hierarchię w swojej grupie i raczej nie pozwalają na to, żeby ktoś im tam przeszkadzał i wybierają przestrzenie spokojniejsze. Ten wybieg fajnie, żeby był obsiany, to znaczy, żeby był zielony, żeby miały możliwość sobie tam pogrzebania i pobierania tej zielonki naturalnej, tych barwników, które będą wpływały potem na wybarwienie tego żółtka, czyli głównie to będą jakieś karotenoidy. Oczywiście takie gospodynie często podają właśnie marchew jako ten element uzupełniający i wybarwiający również żółtko tych jaj. Co jeszcze może być w takim wyposażeniu? No na pewno przydałaby się, a propos tego kurnika, jeszcze grzęda, bo to jest taki element, który kura bardzo lubi. W przypadku kur ozdobnych i tych, które często utrzymywane są w gospodarstwach agroturystycznych, czy nawet na wsiach się pojawia coraz częściej jakichś takich wynaturzonych, a to z czubkiem, a to z jakimiś opierzonymi skokami, to te ptaki też mają swoje określone wymagania. Na przykład ptaki, które posiadają opierzone skoki, a te pojawiają się dość często na wsiach obecnie, to ptaki, które bardzo nie lubią albo nie powinny, bo może lubić to one i bardziej lubią, ale nie powinny z punktu widzenia ich takiego zdrowotnego i potem ewentualnie przyswarzania im jakiegokolwiek bólu, to jest wilgotne podłoże i wilgotna ściółka. Czyli jeśli na podwórku tworzą się kałuże i te ptaki znajdują się na przykład na zamkniętej przestrzeni, na przykład na tym wybiegu, na którym znajdują się te kałuże i one tam cały czas w tym brodzą, te pióra są ciągle mokre, nie mają jeszcze grzędy albo jakaś ta grzęda jest taka mniej typowa. Ptaki, wiadomo, że jak siedzą nawet na tej grzędzie, że przykucają, to cały czas chowają swoje skoki i to powoduje taką poduszkę powietrzną, która ogrzewa ich skoki i takie mokre i cały czas mokre i ogrzane skoki to niesamowicie sprzyjające warunki do namnażania się chociażby świerzba. To jest element, który bardzo trudno potem leczyć, raczej się go zalecza, jest to taka długa praca, więc dobrze też dbać o to, żeby jednak ten wybieg był raczej suchy. I oczywiście wybieramy, dobieramy i dopasowujemy kury do naszych możliwości tego kurnika. Czyli nie może być tak, że mamy kurniczek jak budę dla psa, a do tego kurniczka wkładamy kurę, no chociażby z tej grupy ozdobnych są tak zwane olbrzymie kury, typu chociażby brahma albo kochiny, które ważą nawet 10 kg, wzrostu osiągają około 80 cm, no i to może być problem utrzymywania jej przez całe życie w takiej budzie. Stąd też ważne jest, żeby dostosować wielkość tego kurnika do ptaków, albo ptaki do wielkości kurnika, wszystko zależy co mamy. Bo takim jeszcze właśnie elementem uzupełniającym tego kurnika może być to okienko wlotowe, czyli na przykład zimą, kiedy nie chcemy otwierać w zupełności drzwi i mocno wietrzyć tam w środku, to możemy uchylać im takie okienko wlotowe, one będą mogły wychodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić, kiedy będą tylko chciały, i to też jest taki element ich ewentualnie wyboru, tak, chcą czy nie chcą.
1: Czy inne zwierzęta domowe, w sensie ptaki domowe, jak kaczki czy perliczki, tak, czy możemy powiedzieć, że to są zupełnie różne gatunki, bardzo różnią się od tych kur, o których rozmawiałyśmy?
0: Myślę, że tak. Jednym z tych, o których Pani przed chwilą wspomniała, czyli perlice, są zupełnie indywidualistkami. One są raczej ptakiem stadnym, bardzo krzykliwym, stąd coraz chyba rzadziej spotykane są również w takich gospodarstwach wiejskich, gdzieś na wsi. To wynika z tego, że są bardzo krzykliwe, najczęściej z tego, że są bardzo krzykliwe, chociaż dostarczają bardzo wartościowego materiału w postaci zarówno jaj, jak i ewentualnie mięsa, tak? Ale gdzieś, znaczy to też wynika z tego, że nie są w stanie wyprodukować tych jaj tyle jak kura, czyli ta opłacalność jest nieco niższa, stąd nie posiadamy aż takiej dużej populacji tych ptaków w naszym kraju, jest to jakaś tam jednak nisza. No i podobnie ma się to, chociaż gęsi obecnie, czy kaczek, to może w gospodarstwach takich na wsiach spotykamy coraz więcej, szczególnie tych kaczek piżmowych czy Pekin. One charakteryzują się bardzo dobrej jakości mięsem, więc faktycznie pojawia się tego coraz więcej. No a gęsi to taki obecnie nowy rynek i następuje ogromna promocja na mięso gęsie w naszym kraju również, chociaż na chwilę obecną większość tego mięsa i ten produkt trafia jednak do krajów zachodnich, jednak idzie na zachód. Kaczka czy gęś jest ptakiem jednak związanym silniej ze środowiskiem wodnym, no i to wymaga nieco innych przestrzeni, nieco innego żywienia. No można powiedzieć, że w tych gospodarstwach na wsiach to kaczka i gęś jest tym ptakiem, który nieco bardziej brudzi, a obserwujemy też ten trend taki wiejski, kiedy coraz częściej te ogródki na wsiach są coraz bardziej wygładzone, kiedy pojawiają się trawniczki. No i nie chcemy, żeby tam, jakby gospodarze nie bardzo chcą, żeby tam po tych trawnikach i przy tych klombach z roślinami coś grzebało, wydziobywało i jeszcze dodatkowo się załatwiało. No niestety kaczka i gęś jest tym takim związanym silnie z tym środowiskiem wodnym, no i nieco bardziej brudzi. W związku z powyższym ich spotykamy nieco mniej. Natomiast jeśli mamy dostęp i gdzieś w pobliżu naszego gospodarstwa znajduje się staw, jest to super element uatrakcyjniający. Bardzo często w takich gospodarstwach pojawiają się w połączeniu z tymi kaczkami, takimi, które możemy ewentualnie później skonsumować na obiad. Pojawiają się też te ozdobne typu mandarynki, karolinki czy różnego rodzaju gęsi, tak zwane, no możemy je nazywać dzikimi w tym wypadku, bo gęsi bernikle, czy kazarki, czy mnóstwo innych, no to raczej nie są ptaki przeznaczone do konsumpcji, raczej do tego, żeby urozmaicić i uatrakcyjnić nasze okolice naszego podwórka.
1: Rozumiem, że dobrostan tych kaczek, perliczek, gęsi jest trochę inny, więc pewnie na temat tych zwierząt być może porozmawiamy innym razem.
0: Troszeczkę się na pewno różni.
1: Dziękuję serdecznie za tę miłą rozmowę.
0: Ja również bardzo ślicznie dziękuję.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.

0: Witamy Państwa w ten przepiękny poranek. Nie widzicie tego, ale mamy słonko za oknem. Chce się pracować, chce się dobrze gotować, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Co dzisiaj, Łukasz, przygotujemy?
1: Dzisiaj jest rybka.
0: Rybka.
1: Jak już wiem, to drapieżnik musi być, więc my mamy przygotowanego tutaj okonia morskiego. Ja już sobie trochę ułatwiłem, bo to są filety, czyli tak jak ludzie najbardziej lubią zjeść z ryby, czyli filet. Mm-hmm. Bez ości, bez niczego. I my go będziemy przypiekać w takich orientalnych przyprawach na suchej patelni i do tego zrobimy sałatkę z rzodkwi i kiełków groszku.
0: Okoń jak najbardziej jako podstawa, super. Hildegarda lubi ryby właśnie drapieżne, bo mówi, że one mają czyste mięso. Te, które właśnie nie żywią się w mułem, nie pływają właśnie w mule, tylko w tym środkowym, czystym strumieniu, jak ona mówi. No i oczywiście żywią się rybkami, algami, roślinkami, więc mięsko jest bardzo dobre dla człowieka. Oczywiście przypominamy, że współcześnie trzeba oczyszczać to mięso w solankach najlepiej, ozonatorach i tym podobnych.
1: Galgant.
0: Żeby wyciągnąć ile się da tylko tych nieczystości, pozostałości, metali ciężkich, różnych tam zanieczyszczeń, które no niestety ze środowiska do tych rybek się dostają.
1: Jadłaś rybę kiedyś z kminem rzymskim?
0: Nie, no, to będzie mój pierwszy raz.
1: Ładnie pachnie, więc i rybka będzie
0: to już
1: fajnie smakowała.
0: Pobudza kubki smakowe.
1: Patelnia nie za ostra, ale nie zimna. Czyli powoli sobie ją nagrzewamy.
0: Ja wiem, ty to robisz na czuja, ale co to znaczy? Nie za ostra, nie za zimna. To kiedy jest dobra?
1: Patelnia nie ma się dymić, że już jest ten, ale jak położymy kawałeczek jakiegoś mięska,
0: to już mam.
1: Już ma
0: Słyszymy.
1: Być jakiś efekt.
0: A jasne.
1: Rybkę lekko nacinamy i opiekamy, otaczamy z jednej strony, nie? Wziąłem dwa filety, bo wiem, że rybka to na pewno tutaj pójdzie. Tutaj dobrze, dobrze trzeba to wetrzeć, nie? Te wszystkie przyprawy. Wiesz, całkiem
0: super.
1: Sporo tego dajemy, wiesz, ale nadmiar
0: no właśnie.
1: Trzeba strzepać.
0: Wiesz, ja bym się tyle nie odważyła w domu, ale przy tobie nabieram odwagi
1: tak,
0: do
1: tak. I
0: większych ilości ziół. A to będzie tylko służyło naszym przewodom pokarmowym, jak Hildegarda mówi.

0: Ciągle chłodno, to im będą więcej dawać tego ognia, oczywiście z ognia, a nie z kuchenek, jak tu mówiliśmy, to tym to będzie zdrowsze dla nich, czyli to ciepło będzie intensywniejsze i będzie rozgrzewać takie wychudzone i wychłodzone osoby. Co do rzodkwi, to też Hildegarda ją poleca, ciepła jest i ma dobre soki, jak pisze Hildegarda. My nie wiemy, w jakim stanie kupujemy tą rzodkiew, natomiast ona radzi, żeby tą rzodkiew przez 2-3 dni podtrzymać w wilgotnej ziemi, aby złagodzić to działanie soków, które jest w niej. No bo już nawet jak kroisz, to ja czuję, że i zapach ma taki intensywny, czyli można się domyśleć, że te soki, i ona jest taka ostra w smaku, prawda, że te soki mogą być raniące, szczególnie dla właśnie osób o słabszych trzewiach. Bo dla osób, jak pisze Hildegarda, takich z nadmierną wagą, czy takich postawnych, powiem,
1: ona w 600 odcinku będzie inaczej wyglądał. Dobra.
0: Ona szkody nie zrobi, wręcz oczyści soków ten organizm. Natomiast osobom takim słabszym, o słabszych trzewiach, może być troszkę za silna i może zaszkodzić. Dlatego Hildegarda na przykład mówi, że te osoby słabsze mogą sproszkować, wysuszyć na kamieniu tą rzodkiew i ją sproszkować, dodać do tego ciepłego kopru, ciepłej soli, i taka mieszanka na chleb jest idealna i będzie pomagała też zdrowić osobom właśnie takim słabszym, o słabszych trzewiach. Natomiast tutaj wielokrotnie ja wspominałam o takie też u Hildegardy modne słowo flegma, śluz, który nam się pojawia, i właśnie świetnie też ta rzodkiew odśluzowuje.
1: Zwróciłaś na coś uwagę. Nie wpadamy w panikę, zobaczcie, położyliśmy rybkę i dajemy jej powoli się przypiec, tak?
0: Aha.
1: Nie przerzucamy,
0: a
1: lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, tak? Prawa, lewa, prawa. Jak przyjdzie czas i moment, przerzucimy ją na drugą stronę, ale to za chwilę.
0: Co do tej rzodkwi i odflegmiania, tak jak też Państwu wspominaliśmy wielokrotnie, my mamy problemy z tą flegmą i z tym śluzem, więc rzodkiew w formie takiej przyrządzonej, sproszkowanej właśnie, dodanej na przykład do gotującego się winka z miodem, będzie fajnie też nas osuszała, czyli będziemy pozbywać się tej flegmy. Czyli u Hildegardy fajny produkt, zachęcamy do stosowania.
1: Sucha.
0: Tak, mamy jeszcze tutaj cytrynę, widzę.
1: Limonkę. Dodaliśmy odrobinę limonki.
0: Oczywiście, lepiej by było, żeby ona była zblanszowana, ta rzodkiew, czyli żeby tak? Tych soków zlikwidować.
1: Ale będzie zamacerowana.
0: Tak, zamacerowana, ale polanie właśnie soczkiem z limonki i octem jabłkowym już stłumi te nasze soki. Osoby, pamiętajmy o takich właśnie słabych żołądkach, kolokwialnie mówiąc, jednak tej surowizny
1: trawy
0: mniej.
1: Cytrynowej.
0: Trawy cytrynowej, tak.
1: Ma być orient, niech będzie. To te wszystko sobie przemieszamy.
0: Kiełki to jest taka forma, można powiedzieć, niedojrzała. Czyli Hildegarda zachęca nas do właśnie dojrzałych, nawet czasami przejrzałych na przykład owoców, bo mówi, że wtedy nie są tak rające dla organizmu. I to samo właśnie dzieje się z tymi kiełkami, że to jest taki jeszcze nie do końca dojrzały produkt, więc Hildegarda do tych kiełków nas zachęcać nie będzie. Zresztą to jest też ciekawostka, bo szukałam informacji na temat tych kiełków, bo one są bardzo modne i popularne, że to taka eksplozja po prostu natury
1: smaku.
0: I smaku.
1: Miodu
0: i w ogóle
1: trochę mogę? Czy
0: troszeczkę możesz,
1: nie,
0: tak?
1: Ale nie za dużo.
0: Natomiast doczytałam się w terapiach pana doktora Gersona, który leczył pacjentów onkologicznych. To są, jak wiecie Państwo, naprawdę wymagający pacjenci, organizmy ich są w bardzo złym stanie, którzy są bardzo takimi trudnymi pacjentami, bo są często i niedożywieni, ta komórka jest niedożywiona i przytruta. To właśnie doktor Gerson, który zajmował się tymi pacjentami, robił badania, bo podając im kiełki, zauważył, że dużo gorzej się czują, słabną po prostu. I właśnie też robili jakieś badania, już mamy potwierdzenie w badaniach naukowych, że te kiełki jednak wcale nie są dobre.
1: To już więcej ich nie użyję.
0: Ale tak jak mówimy, wiesz, bez jakiegoś radykalizmu, tak, jako czasu do czasu.
1: I wpadania w panikę.
0: Tak, zjemy sobie
1: jak
0: zielone kiełki.
1: Pięknie przypiekła rybka.
0: Pięknie, no właśnie.
1: Od strony skórki ona już będzie dużo krócej pieczona, żebyśmy jej znowu nie przepiekli, tak?
0: Aha, jasne.
1: Pachnie bardzo ładnie.
0: Oj, super.
1: Grama tłuszczu nie daliśmy.
0: Tak, a tłuszcz się pojawił na patelni.
1: A tłuszcz się pojawił, tak. Widziałaś?
0: Ale malutko, więc super. Niezbyt gorąca patelnia, więc
1: niezbyt
0: też...
1: Niezbyt gorąca patelnia. Możemy sobie już.
0: Fajnie. O.

0: jeden kawałek.
1: Rzeczywiście króciutka ta rybka.
2: Bo ona już została od strony tutaj mięska, więc z tej strony to już tylko kawałeczek.
1: Z ziołami, tak?
2: Tak.
1: Ale jak ona też ładnie wygląda z tymi, w tych przyprawach orientalnych.
2: No dlatego wiesz co.
1: Żyliśmy, o to nam chodziło.
2: O to nam chodziło.
1: Tobie w zasadzie.
2: Tutaj mamy takie grzanki. Kiedyś je zrobimy pewnie, ale to jest taki sposób na to, żeby nie marnować pieczywa. Jak już mamy taki chlebek orpiszowy, który nam został i nie jesteśmy w stanie już go zjeść, bo może nie jest pierwszej świeżości, zamroźmy go, a później trzeba go tylko bardzo cienko pokroić i upiec w piekarniku.
1: No rewelacja, a jaka ozdoba przy okazji.
2: A jaka ozdoba i fajnie smakuje. Dołożymy.
1: Dołożymy.
2: Taka rzodkiew, taka przemacerowana też jest fajna, bo ona jest taka jak chrupiąca.
1: Tak.
2: Fajnie ona wpłynie na jakby, wiesz.
1: I można to właśnie zrobić i dać na surowo, zrobić to z 15-20 minut przed konsumpcją i wtedy ona się naprawdę połączy z tą rzodkwią i przemaceruje i te soki stłumi.
2: Zrobiliśmy taką bogatą wersję. Mogło być to ciupkę mniej. Tyci, jeszcze nie soliliśmy w ogóle, nie?
1: Czyli na sam koniec.
2: To odrobina dosłownie. No i jeszcze ja bym to posypkał odrobiną babki płaśnik. Co ty na to?
1: Świetnie. Babka dla naszych jelit to skarb.
2: To tutaj.
1: A doda nam ciemnego bardzo pięknie.
2: Nie wiem jak wy, ale ja już drugie śniadanie mam.
1: Ty zaczynaj, bo od rana na nogach, to wiesz.
2: Rybka idealnie upieczona.
1: Mnie ciekawi, wiesz.
2: Zobacz, soczysta, nieprzepieczona, choć
1: nie wysusza, już,
2: tak, piekła się od tej strony, dlatego od skóry króciutko już wtedy.
1: No jak?
2: Fajnie pachnie.
1: Ja ciekawa jestem tych
2: soli. Soli w ogóle nie brakuje.
1: O kurczaka, dobra.
2: No widziałeś?
1: No naprawdę. I w ogóle tych ziół tak nie czuć.
2: Jola powiedziała, że w końcu coś mi wyszło. Dziękuję.
1: Dziękujemy i zapraszamy do gotowania.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć?
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze to są takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak, ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nieuwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy,
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat, bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata jakimś odpowiednikiem, takim prywatnym. Byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata, pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym. A potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem. Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw. Byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie, ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, że trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi do właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasu świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące. Warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać. O samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak, kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda, właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda, że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiernie, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem. Boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda, naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda, odbieranie ludziom wolności, to jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda, wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych, to wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak. Taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast

0: się
1: roznoży.
0: roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, dzięki któremu po prostu ten świat
1: Jeszcze
0: jeszcze
1: funkcjonuje, się trzyma.
0: funkcjonuje, tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
1: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy
0: Bardzo proszę.
1: odcinek. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję. Do zobaczenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: nad Antarktydą, lot amerykańskiego lutnika Richarda Byrda nad Antarktydą, to temat dzisiejszej analogowej kurupatwy. Serdecznie Państwa zapraszam na ten dzisiejszy program. Dlaczego taki temat dziś akurat? No tak przeszukując, moi drodzy, różnego typu informacje, wpadło mi to do głowy. Już kiedyś o tym myślałem, a to tak w związku z tym, w związku z pewną płytą, którą dzisiaj usłyszymy, również płytą Antarktyka, którą gra Vangelis, i dzisiaj właśnie na ten temat troszeczkę opowiemy, bo jest to dość tajemniczy temat, ta tajemnica lotu nad Antarktydą i co ukrywa armia USA, o tym spróbuję Państwu dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy zatem. Kiedy 29 listopada 1929 roku po raz pierwszy w historii ludzkości amerykański lotnik Richard Byrd przelatywał ponad biegunem południowym, nadał przez radio niezwykły komunikat. Relacjonował, że widzi pokryty zielenią ląd, na którym pośród wolnych od lodu jezior pasły się wielkie, podobne do bizonów zwierzęta oraz poruszali się prymitywni ludzie. Wokół tej antarktycznej wyprawy Richarda Byrda narosło wiele kontrowersji i legend. Czytając materiały, można dojść do wniosku, że amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i tuszowały fakty. Kilkanaście lat później zorganizowano wyprawę badawczą High Jump, której cel również dla wielu nie był jasny, a Byrd nazwał ją wyprawą wojenną. Byrd mówił publicznie o rejonach Antarktydy porośniętych bujną roślinnością i ogrzewanych przez wypływające z wnętrza Ziemi ciepłe źródła. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył ogłoszonym przez admirała rewelacjom, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Co tam się działo, moi drodzy? Audycja radiowa została natychmiast przerwana, a słowa admirała uznano za efekt wyczerpania nerwowego lub halucynacji. Do dziś sprawa Byrda budzi emocje zarówno wśród naukowców, jak i oczywiście miłośników UFO i spiskowych teorii dziejów. Do dziś też nie udało się jej wyjaśnić. Przelot nad biegunem południowym miał być pierwszym tego typu wyczynem, a wyprawa Byrda, w której brały udział dwa statki i trzy samoloty, okazała się olbrzymim sukcesem. W trakcie lotu, który trwał 18 godzin i 41 minut, Richard Byrd wraz z trzema członkami załogi, drugim pilotem Bertem Balchenem, operatorem radiostacji Haroldem June i fotografem Alshayem McKinleyem dolecieli samolotem Ford Trimotor, o samolot miał nazwę Lloyd Bennett, do bieguna południowego i z powrotem do bazy na lodowcu Rossa. Był to pierwszy w historii taki lot. Byrd miał wtedy 31 lat. To tyle wstępu. Posłuchamy chwilkę muzyki, moi drodzy, a za moment wracamy. Cóż tam się wydarzyło? Tak, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Kiedy lotnik wrócił do kraju, wokół jego wyprawy narosło wiele kontrowersji i legend. Najtrudniej było przejść do porządku dziennego nad nieprawdopodobnym komunikatem radiowym Byrda. Amerykańskie władze za wszelką cenę chciały uniknąć rozgłosu i skutecznie zatuszowały związaną z wyprawą aferę. Relacje uznano za efekt napięcia spowodowanego trudami wyprawy. Przecież trudno było sobie wyobrazić, że w środku lodowej pustyni Antarktydy znajduje się zielona, pełna życia oaza. Oficjalnie uznano kwestię wyprawy Byrda za zakończoną. Nie oznaczało to, moi drodzy, jednak, że amerykański rząd stracił zainteresowanie tą sprawą. Nie, nie, to nie tak łatwo. Kilkanaście lat później, 2 grudnia 1946 roku, amerykańskie bazy wojskowe opuścił potężny zespół uderzeniowy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. W jego skład wchodził okręt dowodzenia USS Mount Olympus, lotniskowiec USS Philippine Sea i niszczyciel oraz 13 jednostek pomocniczych marynarki wojennej, a ponadto 6 śmigłowców, 6 łodzi latających i 2 latające cysterny. Towarzyszył im okręt podwodny USS Sennett. To była druga ekspedycja Byrda. W zasadzie to już, no, można powiedzieć, trzecia, bo ukazały się też znaczki z tego wydarzenia. Na pokładach potężnej flotyli znajdowało się ponad 4 tysiące ludzi. Ponad 3,5 tysiąca oficerów, marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, 300 pracowników cywilnych i naukowców. Dowódcą armady został Richard Byrd, wówczas już admirał i uznany za bohatera weteran polarnych ekspedycji. Celem była Antarktyda. Operacja otrzymała wojskowy kryptonim High Jump, czyli wysoki skok. Amerykańskie dowództwo ogłosiło, że zamierza sprawdzić, jak w warunkach polarnych funkcjonuje sprzęt wojskowy. Jednak sam admirał Byrd przed wyjściem armady w morze powiedział mimochodem, że operacja High Jump ma charakter wojenny, jest wyprawą wojenną. Oficjalni przedstawiciele marynarki nabrali jednak wody w usta i wszelkie próby uzyskania przez dziennikarzy jakiejkolwiek informacji o wyprawie spełzły, moi drodzy, no na niczym. Nie dowiedzieli się niczego ponad to, że operacja High Jump ma charakter badawczy i to wszystko. Ale nikt nie chciał niestety w to wierzyć. Analitycy szeptali, że Amerykanie szykują się do wojny. Nikt jednak nie był w stanie wyjaśnić, z kim zamierzają się zmierzyć i jak. Żadna armia świata nie była wtedy zdolna do walki na takim terenie. Poza tym kontynent był niezamieszkaną przez ludzi pustynią. Operacja High Jump. Wszystko wskazywało na to, że ta operacja była czymś więcej niż wyprawą naukową. Same przygotowania trwały ponad rok. Zaangażowane zostały ogromne, naprawdę ogromne siły. Atmosferę tajemnicy potęgował fakt, że w wyprawie uczestniczy tylu żołnierzy piechoty morskiej oraz niespotykana, jak na wyprawę naukową, liczba samolotów. Wśród nich były też samoloty rozpoznania typu C-47 Dakota, wyposażone w najnowocześniejszy wtedy sprzęt, aparaty fotograficzne, kamery i magnetometry używane do wykrywania anomalii magnetycznych w wodzie i pod powierzchnią Ziemi. I 27 stycznia 1947 roku zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży Antarktydy i rozpoczął, moi drodzy, lotnicze rozpoznanie kontynentu. Szczególną uwagę poświęcono należącemu do Norwegii ziemi królowej Maut. Warto wspomnieć, że w 1939 roku rościły sobie do niej prawa także hitlerowskie Niemcy, nadając jej nazwę Nowej Szwabii. No to może posłuchajmy chwilkę znowu Antarktyki i wracamy za moment na nasz program. Tak, moi drodzy, 27 stycznia, jak już powiedziałem, przypomnę tylko, zespół uderzeniowy dotarł do wybrzeży ziemi królowej Maut, czyli Nowej Szwabii po niemiecku. Choć żaden kraj nie uznał niemieckich praw do tego terytorium, niemieckie roszczenie nigdy nie zostało oficjalnie cofnięte. Później spowodowało to fantazyjne plotki domniemania, że ludzie, których widział Byrd, to nazistowscy uciekinierzy, którzy w ostatnich dniach wojny założyli swoje bazy na wcześniej rozpoznanym lądzie. Na razie jednak Amerykanie zaczęli zbierać materiał fotograficzny, samoloty wykonywały dziesiątki lotów. Wydawało się, że zniknięcie z mapy Ziemi ostatniej białej plamy jest kwestią najbliższych tygodni. W tym miejscu pojawia się największa tajemnica. Choć wyprawę zaplanowano na 8 miesięcy, nagle, zupełnie niespodziewanie, Byrd zarządził odwrót. flotylla wracała do Stanów w opłakanym stanie. Stracono jeden niszczyciel, a znaczna część samolotów uległa zniszczeniu. Zginęło kilkudziesięciu marynarzy i oficerów. Nieznany był los kilkunastu zaginionych. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się u wybrzeży Antarktydy. Rząd objął prowadzone śledztwo ścisłą tajemnicą. Po powrocie admirał Byrd wraz z dowództwem wyprawy stanął przed oficjalną komisją, nadzwyczajną komisją Kongresu Stanów Zjednoczonych, a wszyscy biorący udział w wyprawie zostali przesłuchani przez wywiad. Do prasy przedostały się jednak rewelacyjne oświadczenia admirała, w których ostrzegł on rząd o groźbie nowej wojny. Pisał, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych muszą natychmiast podjąć działania przeciwko myśliwcom wroga, które bazują na obszarach polarnych i które mogą odbywać podróże z bieguna na biegun z ogromną prędkością. Mówił też publicznie o odkrytych przez siebie rejonach Antarktydy, które były porośnięte wiecznie zieloną, bujną roślinnością i ogrzewane przez wypływające z wnętrza ziemi ciepłe źródła. Powtórzył więc to samo, co on po powrocie z bieguna przed kilkunastu lat. Rząd jednak stanowczo zaprzeczył ogłoszonym przez admirała rewelacjom, a jego samego uznał za psychicznie chorego i poddał przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. No niestety, tak to wygląda, tak to bywa. Podobnie jak po słynnym locie Byrda sprzed kilkunastu lat, oficjalnie ogłoszono, że zeznania zasłużonego i doświadczonego dowódcy są efektem rozstroju nerwowego, no i nie ma powodu, by traktować je poważnie. Przedstawiciele rządu podjęli działania, by zdezinformować prasę i społeczeństwo. Nazwy jednostek biorących udział w wyprawie zostały zmienione. Zdementowano informacje o stratach w ludziach i w sprzęcie. Wyprawę okrzyknęli sukcesem, a w jej trakcie sporządzone zostały mapy lotnicze 1390 tysięcy kilometrów kwadratowych wybrzeża Antarktydy. Wydali też kilka ostrzeżeń i oświadczeń o przebiegu wydarzeń, informując, że zginął tylko jeden człowiek, którego samolot uległ wypadkowi. Wszyscy, którzy brali udział w wyprawie, zostali zobowiązani pod groźbą sankcji do zachowania tajemnicy. Byrd był przesłuchiwany w obecności lekarza. Wszystko, co powiedział, zostało przedstawione prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a admirał otrzymał rozkaz milczenia odnośnie wszystkiego, czego się dowiedział w imieniu ludzkości. Został też pouczony, że jako żołnierz musi słuchać rozkazów. Przez lata dotrzymywał tajemnicy, choć stało to w całkowitej sprzeczności z wyznawanymi przez niego wartościami moralnymi. To, co widział na Antarktydzie, nie dawało mu spokoju. W 1956 roku światło dzienne ujrzał dziennik Byrda, w którym admirał opisał, co wydarzyło się w czasie jednego z lotów rozpoznawczych nad Antarktydą. Choć nie ma żadnych dowodów na autentyczność dziennika, a jego treść była wielokrotnie negowana, informacje, jakie w nim zawarł, są szokujące. Sam Byrd pisał w dzienniku. Wszystko to wymyka się wyobraźni i zdawać by się mogło szaleństwem, gdyby nie wydarzyło się naprawdę. Tajemnica dziennika? Cóż tam napisał? O tym za moment. Kupuj świadomie. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki polskiego rolnictwa w kraju to główne zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych. W tym obszarze KOWRL skupia uwagę na zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat oznaczeń i certyfikatów jakości żywności, a tym samym wspieraniu konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. KOWRL realizuje projekty pod hasłem Kupuj świadomie, zachęcające polskich producentów żywności do uczestnictwa w systemach jakości. Z głównymi komunikatami KOWR dociera również do konsumentów, zachęcając ich do zwracania uwagi na oznaczenia i certyfikaty żywności zamieszczane na opakowaniach.
1: w tym znak produkt polski, logo produkcji ekologicznej czy unijne oznaczenia, chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i gwarantowana tradycyjna specjalność. Kraj pochodzenia produktu należy obok jakości i ceny do najważniejszych kryteriów wyboru przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji zakupowych artykułów spożywczych. A kupowanie żywności wytworzonej w kraju i z rodzimych surowców zyskuje na znaczeniu, stając się praktycznym działaniem na rzecz wspierania rodzimych producentów. Zwiększająca się dostępność certyfikowanej żywności jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Współczesny konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. Coraz większe zainteresowanie konsumentów zakupem produktów ekologicznych bardzo korzystnie przekłada się na rozwój tego segmentu produkcji rolniczej. Kupuj świadomie.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Czyli tajemnicy dziennika. Lot, który rozpoczął się 19 lutego 1947 roku o 6:10 czasu lokalnego, nie zapowiadał niczego niezwykłego i przez pierwsze 4 godziny przebiegał całkowicie prawidłowo. W pewnym momencie przestały jednak działać urządzenia pokładowe, a pod samolotem, w miejscu, gdzie powinna znajdować się lodowa pustynia, rozpostarła się wielka, porośnięta drzewami dolina. Inne było jednak światło, na niebie nie było widać słońca. Bird próbował opisać przez radio to, co widzi. Połączenie z bazą zostało jednak przerwane. Na pokrywającej dolinę łące pasły się przypominające mamuty zwierzęta, a przed samolotem pojawiło się coś, co wyglądało jak miasto. Nagle tuż obok samolotu pojawiły się dziwne pojazdy, które miały kształt dysku. Dakota przestała reagować na stery, a przyrządy kontrolne stały się bezużyteczne. W radiu rozległ się głos mówiący po angielsku z ledwo słyszalnym niemieckim akcentem. Witamy, panie admirale, w naszym królestwie. Proszę się odprężyć, jest pan w dobrych rękach. Samolot Birda został sprowadzony na ziemię tak, że dotykając powierzchni, załoga odczuła jedynie lekki wstrząs. Na powitanie wyszło kilku mężczyzn, byli wysocy i mieli blond włosy. Prowadzili go do wnętrza jednego z budynków. Jeden z mężczyzn powiedział: nie bój się, admirale, będziesz miał audiencję u mistrza. Według admirała, według książki admirał Richard Byrd, Secret Diary, czyli relacji Byrda w tajemniczym dzienniku z 1947 roku, wkrótce stanęli przed obliczem mężczyzny, którego Byrd opisał jako osobę o delikatnych rysach i twarzy naznaczonej upływem czasu. Po przywitaniu mistrz oświadczył: admirale, pozwoliliśmy panu wlecieć tu, gdyż ma pan szlachetny charakter, jest pan dobrze znany w świecie na powierzchni. Wyjaśniając, dodał, że jest pan w domenie Arian, w wewnętrznym świecie. No to wszystko wydaje się naprawdę niesamowite, wręcz bajkowe. Dalsza rozmowa, w trakcie której mistrz poruszył wszelkie istotne kwestie dotyczące naszej cywilizacji, upłynęła w przyjaznej atmosferze. Mistrz pożegnał Birda, nakazując mu powrót do swojego świata, by rozgłosić przekazane mu wiadomości. Ostatnie słowa, jakie usłyszał Bird, gdy wzniósł się w powietrze, zabrzmiały: zostawiamy tu pana admirale, pańska aparatura już działa. Auf Wiedersehen. I Bird znów znalazł się nad lodową pustynią. Co zdarzyło się w trakcie wyprawy? Jako pierwszy o istnieniu tajemniczego dziennika Richarda Byrda wspomniał jeden z jego kuzynów podczas wywiadu radiowego. Od kiedy jednak o dzienniku Byrda stało się głośno, rodzina admirała oświadczyła, że nie zna rzekomego kuzyna, a sam dziennik nigdy nie istniał. Nie bardzo wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie wyprawy, dlaczego Bird zarządził tak nagły odwrót i kto lub co odpowiada za poniesione przez flotę straty. Jeszcze w czasie drogi powrotnej do Stanów Zjednoczonych 5 marca 1947 roku Bird udzielił wywiadu, który ukazał się w chilijskim dzienniku El Mercurio. Admirał ostrzegł w nim Stany Zjednoczone przed możliwością ataku. Apelował, by amerykańska armia była gotowa do obrony przed inwazją kraju przez wrogie obiekty latające, startujące z rejonów arktycznych. Kolejną tajemnicą jest sam dziennik admirała. Celem operacji High Jump były badania Antarktydy. Tymczasem sam Byrd pisze w dzienniku wyraźnie o locie badawczym w Arktyce nad biegunem północnym. Nie wydaje się możliwe, by tak doświadczony badacz polarny pomylił w opisie miejsca wydarzeń. Cokolwiek jednak wydarzyło się w Antarktyce w trakcie feralnej wyprawy, musiało skłonić amerykańskie dowództwo do natychmiastowego odwrotu. Jedyny człowiek, który znał tajemnicę, zakończył swój dziennik słowami: być może jest to jedyna nadzieja ludzkości. Widziałem prawdę, która podniosła mnie na duchu i wyzwoliła mnie, gdyż widziałem tę krainę za biegunem, ów środek wielkiego nieznanego. W 1954 roku Komitet Połączonych Szefów Sztabów wydał rozkazy dotyczące kolejnej wyprawy wojennej na Antarktydę. Admirał Byrd został uznany z rozkazu Eisenhowera za zdrowego psychicznie i wyznaczony na dowódcę wyprawy. Operacja otrzymała kryptonim Deep Freeze, siarczysty mróz. Tym razem Amerykanie nie kryli faktu, że jest to wyprawa wojenna. A w grę wchodzi nawet użycie broni jądrowej. Operacja zakończyła się w roku 1957. W tym roku zmarł również Byrd. I to tyle, moi drodzy, co przygotowałem dla Was, przygotowałem dla Państwa w tym dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Państwa tym tematem. Może do niego również wrócimy. Można do nas oczywiście napisać. Czekamy na wszelkie wiadomości dotyczące tego tematu i dzisiejszej audycji. Ja kończę swój dyżur przy mikrofonie w Radiu Kuropatwa, życząc Państwu spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro rano o godzinie 7. Dobranoc Państwu.

0: I tak oto rozpoczynamy naszą Motokuropatwę, czyli program motoryzacyjny w Radio Kuropatwa. Ostatnio zajmowaliśmy się troszeczkę motoryzacją polską, choć tydzień temu audycja dotyczyła pojazdów firmy Fiat, czyli fabryka Italiana Automobili Torino. To skrót tej marki Fiat, a dzisiaj marka, która należy do Fiata, należała, choć od kilku lat już nie istnieje fizycznie. Wielka to szkoda dla motoryzacji, no ale cóż, być może względy ekonomiczne, trudno tutaj powiedzieć tak dokładnie, dlaczego Lancia zniknęła, choć były takie okresy również, że znikała jakby z pola widzenia użytkowników z pojazdów samochodowych, a dlaczego dzisiaj Lancia po prostu taka moja ulubiona marka. Takim samochodem, jednym z modeli jeżdżę, jeździłem kiedyś też, już nie będę tutaj wymieniał jakim, może użytkownicy zgadną, może słuchacze zgadną jakim. To trudne jest, bo tych modeli było bardzo dużo na rynku. Dodam tylko, że był to swego czasu samochód rządowy. Tak to wyglądało w Polsce. No dobrze. Zaczynamy zatem. Jakie były początki? Firma Lancia została powołana do życia w Turynie w 1906 roku. Dokładnie 29 listopada 1906 roku w obecności notariusza Ernesto Torrenta, Vincenzo Lancia i Claudio Fogolin podpisują dokumenty formalizujące utworzenie spółki jawnej Lancia and Company. Kapitał zakładowy nowo powstałej spółki wynosił 100 tysięcy lirów, a udziały zostały podzielone równo po 50%. Vincenzo Lancia, w zasadzie powinniśmy czytać Lancia, zgodnie z wolą rodziny miał zostać księgowym. Jednak wbrew nim nie poszedł na studia, tylko zafascynowany silnikami podjął pracę w warsztacie produkującym rowery. Teoretycznie był zatrudniony na stanowisku księgowego, ale faktycznie swój czas poświęcał na naprawę silników. W warsztacie tym powstaje prototyp samochodu, który zainteresował, no właśnie, tego wymienionego na początku Fiata, który wchłania warsztat razem z zatrudnionymi pracownikami. Takim oto sposobem Lancia został pracownikiem Fiata w roku 1899. Młody, 18-letni Vincenzo zainteresował się udziałem w rodzącym się sporcie samochodowym. No i tutaj upatrywał swoją rolę w firmie. W ciągu kilku pierwszych lat XX wieku Lancia zdobywał laury za kierownicą Fiata. Kiedy już Vincenzo był dobrze znany w środowisku motoryzacyjnym, razem ze swoim przyjacielem Claudio Fogolinem zakładają własną firmę. W 1907 roku przyjaciele pracują nad pierwszym swoim samochodem. Niestety w lutym tego roku wybucha pożar, który częściowo niweczy ich dorobek, uszkadzając prototyp oraz częściowo wyposażenie zakładu. Mimo opóźnienia we wrześniu 1907 roku udaje się dokończyć prototyp i rozpocząć testy nowego samochodu. Oficjalna premiera samochodu nastąpiła na salonie samochodowym w Turynie na przełomie stycznia i lutego 1908 roku. W tym samym roku firma Lancia rozpoczęła seryjną produkcję swojego pierwszego pojazdu, nazwanego pierwotnie Tipo 51, czyli Typ 51. Jeszcze latem tego samego roku wprowadzili zmodyfikowaną wersję samochodu o nazwie Tipo 53 z silnikiem już sześciocylindrowym, rzędowym. Pierwsze modele od Lancia nosiły jedynie oznaczenia typu, podwozia oraz moc. Dopiero w 1919 roku brat założyciela firmy John zaproponował, żeby nazywać poszczególne modele nazwami liter alfabetu greckiego. Wszystkie wcześniej wyprodukowane modele samochodów zostały nazwane według tego schematu, rozpoczynając od modelu Alfa oraz D-Alfa, gdzie D-Alfa oznaczała model z silnikiem sześciocylindrowym. Od początku produkcji Lancia w swych produktach starał się o jak największą ilość innowacji. W modelu Epsilon w roku 1911 zastosował po raz pierwszy suche sprzęgło. Już w 1913 roku w modelu Theta miał rozwiniętą instalację elektryczną wyposażoną w pierwszy elektryczny starter. O tym będziemy jeszcze mówić. Wtedy samochody niestety nie miały ani instalacji elektrycznych często, a jeśli miały, to tylko szczątkową, ani tym bardziej elektrycznego rozrusznika. Po prostu zapalał się silnik wszechobecną korbą. Praktycznie od początku istnienia firmy samochody Lancia brały udział w sportach i w próbach sportowych. Sam Vincenzo, mimo doświadczenia w sporcie motorowym, rzadko prowadził produkowane przez siebie samochody. Pierwsze sukcesy przychodzą już w roku 1908. 5 kwietnia wygrywa pierwsze miejsce w klasie w 20-kilometrowym wyścigu pomiędzy miastami Bovulenta i Padwa. Średnia prędkość uzyskana na tym odcinku to prawie 89 km na godzinę. Przypomnę, że jest to rok 1908. W tym samym roku, 10 października, w Stanach Zjednoczonych William Hillard zdobywa trzecie miejsce w wyścigu na Long Island. Następnie 25 listopada startuje w międzynarodowym wyścigu lekkich samochodów w Savannah w Georgii, a 2 maja 1909 roku Lancie startują w czwartej edycji Targa Florio, gdzie Guido Arlordi zdobywa trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Zaraz wrócimy do dalszej części naszej historii. I wracamy do naszej historii samochodów marki Lancia. W 1912 roku Lancia rozpoczyna produkcję pojazdów wojskowych o nazwie 1Z, typ 1Z, które są wykorzystywane przez wojska włoskie w wojnie w Libii. Po wybuchu I wojny światowej cała produkcja fabryki jest przeznaczona na potrzeby wojenne, na produkcję wojenną. Mimo tego w 1915 roku są konstruowane dwa nowe modele samochodów ciężarowych. Jota i Diota, czy nie Idiota, tylko Jota i nazwa Diota, wyposażone w ten sam silnik, co w opancerzonym modelu 1Z. W 1918 roku z firmy odchodzi partner Vincenzo, który rozpoczynał z nim działalność, Claudio Fogolin. Podobno z powodu dramatu rodzinnego. Po zakończeniu wojny Lancia obawiał się, że nie będzie w stanie utrzymać zatrudnienia w fabryce po przestawieniu się na produkcję cywilną. Żeby temu zaradzić, opracowuje nowy model, który wprowadza do produkcji w roku 1919. Jest to model Kappa. On później, ten model oczywiście, był używany, nazwa była użyta po raz wtóry w latach 90. Po raz pierwszy w tym modelu zastosowano osobną głowicę, a nie odlewaną razem z blokiem silnika. Kolejną nowością w tym modelu było przeniesienie dźwigni zmiany biegów pomiędzy przednie fotele. To była nowość, dlatego że poprzednio wszystkie samochody miały dźwignię zmiany biegów na zewnątrz nadwozia, moi drodzy, tak jak dźwignię hamulca. No, takie rozwiązania stosowano. Było to łatwiejsze w sterowaniu, można było, nie trzeba było aż tak skomplikowanej mechaniki, żeby zmieniać biegi. Zatem tutaj Lancia postarał się, umieścił dźwignię między fotelami. Zastosowano to również po raz pierwszy metalowe koła zamiast drewnianych, które były powszechne w tamtych latach. Mimo wszystko rok 1919 nie był szczęśliwy. Produkcja fabryki spadła o 20%, a firma zanotowała 1,5 miliona lirów straty. Jesienią 1922 roku zostaje zaprezentowany rewolucyjny model Lambda. Prace nad tym modelem rozpoczęto bezpośrednio po pierwszej wojnie, dokładnie 7 grudnia 1918 roku, kiedy Vincenzo Lancia złożył wniosek patentowy dla nowego samochodu. Patent został udzielony 28 marca 1919 roku, a największą nowością tego modelu było pozbycie się, no tutaj bym zadał pytanie, czego się pozbycie? Silnika? Kół? Czegoś tam? No już mówię. Pozbycie się tradycyjnej ramy, na której oparte było nadwozie. Wtedy samochody produkowano wyłącznie jako ramowe. Rozwiązania takie zastosowane w modelu tym, w modelu Lambda, były naprawdę nietypowe. Dzięki temu nadwozie w formie takiej jednolitej skorupy udało się znacznie obniżyć. Wał napędowy również był poprowadzony w sposób nowatorski w tunelu zabudowanym wewnątrz nadwozia, a nie tak jak w konstrukcjach do tej pory tradycyjnych w tamtych czasach pod nadwoziem. Kolejną nowością tego modelu było zastosowanie, moi drodzy, niezależnego zawieszenia kół przednich. Była to całkowicie nowatorska konstrukcja oparta na kolumnach złożonych ze sprężyn śrubowych i amortyzatorów hydraulicznych. To trochę przypominało nowoczesne kolumny MacPhersona, było inaczej zbudowane. W każdym razie była to naprawdę rewelacyjne zawieszenie. Choć drogie w produkcji i w eksploatacji, to jednak powalało na kolana te rozwiązania, które były wtedy powszechne, czyli sztywną oś i resory piórowe podłużne. Dzięki tym nowościom samochód znacznie różnił się pod względem komfortu jazdy od innych konstrukcji z tamtych lat. Pierwszy prototyp Lambdy, o nim jeszcze będziemy mówić, był gotowy 1 września 1921 roku i Vincenzo Lancia sam rozpoczął jego test. Niestety, dopracowanie modelu, a głównie zawieszenia, było często czasochłonne. Dlatego pierwsze egzemplarze produkcyjne wyjechały z fabryki dopiero w połowie 1923 roku. Lambda była produkowana przez 8 lat aż do roku 1931 i wyprodukowano jej około 13 tysięcy egzemplarzy. Po zakończeniu w roku 1925 produkcji modelu Tricappa firma nie miała samochodu klasy wyższej. Zatem w 1926 roku rozpoczęto pracę nad nowym 8-cylindrowym samochodem dla zamożniejszych klientów. W tym właśnie czasie Amerykanin o nazwisku Volker przekonywał Lancię do wejścia na rynek amerykański. Ze względu na wielkość nowego samochodu Lancia zdecydował się jednak na zastosowanie tradycyjnej ramy, wykorzystując jednak przednie, niezależne zawieszenie teleskopowe. 10 egzemplarzy nowego modelu zostało wysłanych do Ameryki pod koniec 1927 roku w celu przygotowania do uruchomienia tam właśnie w Stanach Zjednoczonych produkcji. W styczniu 1929 roku Vincenzo Lancia wyjechał do Nowego Jorku na targi National Automobile Show. Na miejscu okazało się, że stał się prawdopodobnie ofiarą oszustwa, które doprowadziło do zamordowania jednego z członków lokalnego podziemia. Lancia w obawie o swoje życie ukrywa się w hotelu, a następnie razem z samochodami ucieka z powrotem do Europy. Ale nie załamując się amerykańskim niepowodzeniem, Lancia wystawia model D-Lambda na salonie paryskim w roku 1929. Przez 6 lat produkcji powstało 1685 egzemplarzy nowego flagowego modelu, od roku 1932 D-Lambda musiała się częściowo podzielić rynkiem z mniejszym, ale też ośmiocylindrowym, z taką swoją siostrą. Asturą, tak się ten samochód nazywał. I tutaj przerwiemy na moment, za chwilkę wrócimy do omawiania już poszczególnych modeli. To 20:36 na naszych zegarach, to najwyższa pora, by omówić poszczególne też, może nie wszystkie modele samochodów firmy Lancia będących no jednym z najstarszych producentów samochodów w Europie. Kluczowe modele, o tym opowiemy teraz, od samego początku działania firmy, czyli od roku 1906, założyciel Vincenzo Lancia stawiał na innowacyjność swoich produktów. Wszystkie nowe wprowadzane samochody miały zapewnić coraz większy komfort swoim użytkownikom, tak więc prześledzimy powoli. Najpierw pierwszy samochód Lancia Theta zadebiutowała podczas Olympia Motor Show w Londynie jesienią 1913 roku. Był to model wnoszący dużo nowego i do produktów samej marki Lancia, jak i do całego świata motoryzacji. Najważniejsze było zastosowanie w nim po raz pierwszy w Europie elektrycznego startera w miejsce wszechobecnej w tamtych czasach korby rozruchowej. Kolejnymi ważnymi elementami nowego samochodu była pełna instalacja elektryczna, w której skład wchodziło oświetlenie przednie oraz tylne, ale również podświetlenie zegarów na tablicy rozdzielczej. W modelu Theta zrezygnowano z drewnianych kół na rzecz trwalszych produkowanych z tłoczonej blachy lub stalowych szprych. Z ciekawostek, Theta posiadała w swoim wyposażeniu również elektryczny klakson. Wybudowano dokładnie 1696 egzemplarzy modelu Theta. Wspomniana już Lancia Lambda była chyba najważniejszym modelem produkowanym przez włoską markę przed II wojną światową. Samochód, na którym pracę rozpoczęto kilka lat wcześniej, oficjalnie został zaprezentowany jesienią 1922 roku, ale do sprzedaży trafił dopiero w połowie roku 1923. Historia Lambdy, tak przypomnę jeszcze, rozpoczęła się 7 grudnia 1918 roku, kiedy Lancia złożył pierwszy z wielu wniosków patentowych dotyczących przyszłych modeli produkowanych przez swoją firmę. Patent został wydany 28 marca 1919 roku pod numerem 171922 i obejmował samochód ze skorupowym nadwoziem, nieposiadającym ramy nośnej oraz z częściowo niezależnym zawieszeniem kół. Pierwszy prototyp Lambdy został osobiście przetestowany przez Lancię 1 września 1921 roku. W wyniku pierwszych jazd testowych prototyp został wyposażony również w hamulce działające na przednią oś, mimo tego, że Vincenzo bardzo sceptycznie podchodził do tego pomysłu. Samochody kiedyś nie miały, moi drodzy, hamulców na przednie koła, tylko tylna oś była hamowana. Panowało takie przekonanie, że jeśli hamulce będą z przodu, tak sobie wymyślano, nie potrafiono wtedy tego zbadać, to silne hamowanie przerzuci samochód, tak jak w rowerze. Jakbyśmy za silnie zahamowali, to rower się przerzuci przez przednie koło i tutaj podobnie myślano. Dzięki niezależnemu zawieszeniu i zmodyfikowanym hamulcom dla nowego modelu nie było problemem osiągnięcie dużej, jak na tamte czasy, prędkości 120 km na godzinę. Mimo, że drogi posiadały głównie nawierzchnie szutrowe, tam nie było wtedy dróg takich, jak mieliśmy teraz, jak mamy. Drugą z nowości zastosowanych w modelu Lambda było samonośne zawieszenie i pozbawione ramy nadwozie. Pozwoliło to na zbudowanie pojazdu posiadającego o wiele niżej położony środek ciężkości, co korzystnie wpływało na komfort i stabilność jazdy. Skorupowe nadwozie miało poprowadzony przez środek kabiny tunel, w którym schowany był wał napędowy, który w innych samochodach znajdował się po prostu pod nadwoziem. Lancia Lambda produkowana była do roku 1931, kiedy zastąpiono ją modelem Artena. Wyprodukowano w sumie prawie 13 tysięcy egzemplarzy w 9 seriach. Kolejnym takim pionierskim modelem była Lancia Augusta, produkowany przez tę turyńską firmę, bo zapomniałem dopowiedzieć, że siedziba firmy była w Turynie, tak jak i siedziba Fiata. O ile Lambda była pierwszym modelem z samonośnym nadwoziem, w modelu Augusta konstruktorzy poszli o krok dalej i stworzyli nadwozie samonośne o konstrukcji zamkniętej. Tamto było samonośne, ale o konstrukcji otwartej. W tym typie nadwozia dach występował w bardzo ważnej roli jednego z elementów konstrukcyjnych. Augusta była jednocześnie najmniejszym samochodem produkowanym przez Lancię. Wszystko w wyniku zmian, jakie zaszły w gospodarce światowej w następstwie wielkiego kryzysu z roku 1929. Augusta posiadała nadwozie przeznaczone dla 4 osób. Samochód wyposażono w małolitrażowy silnik w układzie V4, 4 cylindry w układzie V, po 2 cylindry po bokach, o pojemności zaledwie 1196, czyli 1200 i mocy 35 koni mechanicznych. Augusta od 1934 roku była produkowana również w fabryce we Francji. Tam otrzymywała nazwę Belna. Wyprodukowano 17200 egzemplarzy modelu Augusta i około 3000 modeli Belna we Francji. Lancia w początkowym okresie działalności nie koncentrowała się tylko na produkcji samochodów osobowych. Tak jak i większość ówczesnych producentów samochodów, firma rozpoczęła również produkcję samochodów użytkowych. I pierwsze ciężarówki Lancii zjechały z linii produkcyjnej już w roku 1912. W 1933 rozpoczęto produkcję nowej ciężarówki Lancia Ro, wyposażonej w licencyjny silnik niemieckiej firmy Junkers. Silnik ten był pierwszym silnikiem wysokoprężnym produkowanym przez firmę Lancia przy pojemności 3180.
1: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Rozwijał dość znaczną moc 64 koni mechanicznych. Lancia Ro mogła przewozić ładunek o masie 6450 kg przy też nie za dużej masie własnej, 5300. Sama ciężarówka po raz pierwszy została oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Mediolanie w 1932 roku. W sumie wykonano 1400 egzemplarzy modelu Ro. Niestety przyszła II wojna światowa i dzień 8 września 1943 roku, od którego fabryka produkująca ciężarówki Lancia dostała się pod hitlerowską okupację. Oficjalnie od tego momentu wszystkie produkowane tam pojazdy były przeznaczone dla sił okupanta. W tym czasie produkowano 2 modele ciężarówek, 3 Ro i mniejszą Esaro. Praktycznie od samego początku pracy dla okupanta zmieniono kabiny produkowanych samochodów na takie, które wyposażono inne pojazdy Wehrmachtu. Chwilka przerwy, za moment wrócimy z naszą historią. I zerkniemy teraz modele powojenne. Już po wojnie Lancia rozpoczęła budowę nowych modeli, ale najpierw póki co zadowalono się modelami przedwojennymi i samochody na te pierwsze trudne lata musiały wystarczyć. Jednak po kilku latach oczekiwania klientów rosły i Aprilia oraz Ardea nie były w stanie im sprostać. Po rozpoczęciu produkcji modelu Aurelia przyszedł czas na zmianę, jeśli chodzi o mniejszy model. Tak oto w kwietniu 1953 roku podczas salonu samochodowego w Turynie została zaprezentowana Lancia Appia. Podobnie jak było to przed wojną w przypadku modelu Aprilia i Ardea, tak samo teraz Appia wyglądała jak mniejsza siostra Aureli. Do napędu Appii tradycyjnie już dla Lancii posłużył silnik w układzie V4 o małym kącie rozchylenia cylindrów. Głównym konkurentem małej Lancii na rynku włoskim był Fiat 1100. Notabene miał być wzorem licencyjnym dla naszych produktów. No, przed była już podpisana umowa, fabryka samochodów osobowych zamiast Pabiedy miała produkować właśnie Fiata 1100. Ale wróćmy do Lancii. Różnica w cenie była dość duża. Fiat kosztował 975 tysięcy lirów, a Lancia 1 331 tysięcy. Lancia za wyższą cenę oferowała nowocześniejsze rozwiązania i lepiej dopracowaną technikę. Model Appia został wyprodukowany w liczbie 20 tysięcy egzemplarzy serii pierwszej, 22,5 tysiąca serii drugiej i prawie 60 tysięcy serii trzeciej. Praktycznie od początku istnienia firmy Lancia była związana ze sportem motorowym. Po wojnie dział sportu zaprojektował kilka modeli mających nawiązać równoważną walkę z innymi europejskimi producentami. I tak w roku 1953 zaprezentowano model Lancia D24, który przeznaczony był do uczestnictwa w wyścigach długodystansowych. Pierwszym startem nowej wyścigówki był wyścig 1000 km Nürburgring. Jednak najważniejszym startem, a jednocześnie największym sukcesem był udział D24 w meksykańskim wyścigu Carrera Panamericana w 1953 roku. Kierowcy startujący w barwach Lancii zajęli 3 pierwsze miejsca, nie dając żadnych szans konkurencji. Po 10 latach produkcji zarząd firmy Lancia podjął decyzję o wprowadzeniu całkiem nowego modelu w segmencie najmniejszych pojazdów. Appia, mimo stałego odmładzania, była już samochodem lekko podstarzałym. Nowy model, który pojawił się na rynku w roku 1963, dostał oznaczenie Fulvia. Projektantem tego samochodu był Piero Castaniero. Głównymi zmianami w stosunku do modelu Appia, którego Fulvia była następczynią, polegały na zmianie układu napędowego z tylnego na przedni. Lancia Fulvia otrzymała również hamulce tarczowe na wszystkich kołach i niezależne zawieszenie, co znacznie wpłynęło na poprawę prowadzenia. Silnik, mimo że również jak poprzednio oparty był na układzie V4, to różnił się znacznie od poprzedników, a największą zmianą było zastosowanie rozrządu typu DOHC, czyli dwa wałki rozrządu w głowicy. Tak to wyglądało. Chwilka przerwy, za moment wrócimy jeszcze. Zostało nam 2-3 modele do omówienia, powojenne. Tak wyrywkowo, moi drodzy. A my wracamy do ostatniej części naszego programu. Już do lat, kiedy to wszystkie pojazdy i zarazem właścicielem firmy był koncern Fiat. Rok 1973 zaprezentowano nową wersję nadwozia pojazdu o nazwie Lancia Beta Coupé. Nowy model zbudowany był na skróconej płycie podłogowej modelu Berlina, jednak nie tylko różnił się bryłą nadwozia, ale również całkiem innym przodem i tyłem. Zmieniono także całkowicie wnętrze. Lancia Beta Coupé dzięki wspaniałym rozwiązaniom i silnikom, którym autorem był Aurelio Lampredi, odniosła również sukcesy w sporcie motorowym, gdzie stawała u boku słynnej Lancii Stratos. Niestety bardzo dużym cieniem rzutowała produkcja tych samochodów w latach 70. Niestety bardzo słaba jakość blach, które ulegały też niesamowicie szybkiej korozji. Model Beta był chyba najbardziej znanym przykładem samochodu, gdzie trafiła na rynek brytyjski i tam też firma Lancia musiała odkupić wiele skorodowanych egzemplarzy i tym samym straciła na swojej renomie bardzo mocno. W roku 1981 powstało Audi Quattro. Zmieniło to rajdy samochodowe i kres rajdówek na tylną oś napędzanych. W następnym roku Audi zdobywało laury, jednak nie wszyscy producenci byli przygotowani na tak szybkie wprowadzenie skutecznych zmian w swoich konstrukcjach. Jednocześnie były też zmiany w rajdowej grupie B, które dawały zielone światło dla wielu zmian konstrukcyjnych w samochodach rajdowych. I pierwszym samochodem zbudowanym na tej bazie była Lancia o numerze 037. Lancia 037 był samochodem przebudowanym do celów startów na bazie samochodu cywilnego. Zbudowano ją jednak od podstaw z myślą o startach w grupie B. Dzięki temu samochód całkowicie został dostosowany do sportu i otrzymał nazwę Lancia 037 Rally. Nadwozie wykonano z lekkich materiałów kompozytowych, a konstrukcję oparto na lekkiej ramie rurowej. Centralnie umieszczony dwulitrowy silnik doładowany mechaniczną sprężarką produkował początkowo moc 270 koni mechanicznych. Lancia 037, mimo braku napędu na cztery koła, dzięki niższej masie i większej mocy silnika była w stanie nawiązywać równorzędną walkę z teoretycznie lepszym Audi Quattro. Dzięki tym walorom w roku 1983 Lancia sięgnęła po tytuł Mistrza Świata Konstruktorów. Było to jednocześnie ostatnie zwycięstwo w tej klasyfikacji samochodu napędzanego na jedną oś. W 1993 roku zaczęto produkować model Delta. Producent postanowił, że czas najwyższy odświeżyć model, który był produkowany bez większych zmian od 1979 roku. Miałem też taki model Delta. Po wielu sukcesach, chociażby samochodów o wersji Lancia Delta Integrale, nowy model miał trudne zadanie, żeby sprostać legendzie. Nowa Delta był zbudowany na wspólnej płycie podłogowej z kompaktowym Fiatem Tipo. Samochód był przeznaczony dla klientów ceniących sobie komfort i dobre osiągi. Do napędu nowego modelu stosowano silniki od 75 do 205 koni mechanicznych. Niestety nigdy nie produkowano wersji z napędem na cztery koła. W 1996 roku produkowanej do tej pory wersji pięciodrzwiowej doszła wersja trzydrzwiowa nazwana HPE. Druga generacja Delty została wycofana z produkcji w roku 1999. I tu zakończymy, moi drodzy, naszą historię Lancii

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu, po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. Będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu, a teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 centymetrów dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, bo mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć. Od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się, to tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres i zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są. No, nazwijmy to dyplomatycznie wymieniane, a co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to dwa. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że przez gołębie to. Że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych. No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia, o ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko, myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć, no wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie jej też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Totalnie bezradne. I po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A